0: To jest powtórka programu. Czas seniorów.
1: Agata Zielińska, dzień dobry. Dzisiaj w programie spotkamy się z założycielkami i ambasadorkami projektu Good Age, który promuje świadomą dojrzałość i akceptację siebie w każdym wieku. Powiemy też o telefonie życzliwości, który działa codziennie od godziny 12 do 15. Zapraszam.

Dzisiaj moimi gośćmi są pani Agnieszka Kałucka i Irmina Kubiak, Team Good Age, ambasadorki i założycielki

0: tej właśnie marki. Witam.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie.
0: Co się kryje pod hasłem Good Age, które no, trzeba przyznać, że jest bardzo pojemne?
1: Tak, jest to bardzo pojemna marka, ponieważ nazwa jest bardzo pojemna, ponieważ nasze życie jest bardzo rozbudowane i życie każdej osoby. Zajmujemy się ludźmi, którzy są w podobnym wieku do nas, trochę młodsi, trochę starsi, ludźmi, którzy mają dużo pasji w sobie. I te pasje są na wielu płaszczyznach, że trudno jest nazwać tutaj coś bardzo wąsko. Dlatego Good Age jest po prostu dobrym wiekiem, ponieważ my wszyscy jesteśmy zawsze w dobrym wieku.
0: No właśnie, chciałam zapytać, który wiek jest najlepszy i kiedy zaczyna się życie, bo to w zależności od tego, ile mamy lat, to mówimy, że albo po 30, albo po 40. Każdy wiek jest dobry.
2: Każdy wiek jest dobry. My akurat przygotowujemy nasze projekty dla osób 40+, 50+, 60+, nawet 70+. Więc taką grupą wiekową się zajmujemy.
1: Wychodzimy z założenia i tak naprawdę to widzimy, że mamy rację, że wiek to jest kwestia filozofii życia. I nie ma tutaj czegoś takiego jak metryka i ktoś jest młodszy, starszy. Czasami spotykamy osoby, które są może rocznikiem starsze, ale umysłem i swoimi wartościami, taką energią życia są jak 20-latkowie. To jest po prostu niesamowite.
0: Good Age to jest, można powiedzieć, taka grupa osób?
2: To jest taka społeczność, którą my założyłyśmy. Mhm. Ta społeczność się buduje z projektu na projekt, ponieważ projekty są raz w miesiącu organizowane przez nas i dochodzą jakby tu nowe osoby, tworząc właśnie tą społeczność. Dodatkowo mamy również kampanię społeczną, ogólnopolską. Stop wykluczeniu, nie skreślam, podkreślam, gdzie też budujemy tą naszą społeczność.
0: No właśnie, w jaki sposób budujecie tę społeczność, w jaki sposób do niej docieracie?
1: To jest kwestia social mediów, ponieważ my jesteśmy głównie na Instagramie i na Facebooku. Ludzie nas widzą i rozchodzi się to wszystko pocztą pantoflową tak naprawdę. Nie trzeba wykupywać reklam na Facebooku, żebyśmy były widoczne, ponieważ ludzie, którzy u nas już raz byli, powtarzają innym, jak u nas było na projekcie, jak dobrze się bawili, z jak dobrym samopoczuciem wyszli po tym dniu, po tym spotkaniu u nas. I jak fajne zdjęcia później są, które są takim efektem końcowym. I wiele osób, które chce zaistnieć i zabawić się i po prostu zobaczyć jakieś swoje kolejne warstwy, które mamy w sobie, zgłasza się do nas z polecenia bardzo często.
0: Przez lata byłyście związane ze światem mody, reklamy, czy ta grupa właśnie i projekty też można powiedzieć, że no tak oscylują właśnie wokół tej tematyki.
2: Oswajamy ten temat. Rzeczywiście z branżą jesteśmy związane od wielu, wielu lat. Zaczynałyśmy w Telimenie, Moda Polska i wiele innych domów i również zagraniczne. Natomiast te nasze projekty, tak, one są właśnie z pogranicza branży reklamowej, modowej, natomiast skierowane dla osób, które nie miały doświadczenia w tej branży.
0: Żadnego.
2: Żadnego. Mhm. My je oswajamy. I te efekty, które widzimy na zdjęciach, no czasami przekraczają tutaj wszelkie wyobrażenia, ponieważ wiele osób oglądając te zdjęcia ma wrażenie, że to są osoby z branży, które mają wieloletnie doświadczenie. A to są ludzie, którzy pierwszy raz stają przed obiektywem.
1: I to, co jest chyba takie też istotne w tych naszych projektach, to mając nasze doświadczenie, że w domu mody jakimkolwiek, i teraz też jest tak na świecie, dziewczyna musi mieć konkretny wzrost, konkretne wymiary. My nie przestrzegamy tego absolutnie. Dla nas najbardziej liczy się właśnie osobowość. Dla nas liczy się to, co ktoś chce w życiu robić. Jesteśmy obie przekonane i tutaj mamy taką wspólną drogę, że tak naprawdę to wystarczy chcieć i mieć tą odwagę w sobie, żeby spełniać swoje marzenia. To może brzmi tak kolokwialnie w tej chwili.
0: Górnolotnie nawet bym powiedziała, tak trochę.
1: Spełniać
0: tak.
1: swoje marzenia. Ale to jest prawdą. Jeśli ktoś chciał kiedyś zaistnieć w filmie, przy naszych projektach może zaistnieć w kadrze filmowym, który wygląda faktycznie jak czasami z postera, który reklamował dany film. Więc to, co jest takie też istotne, to my nie patrzymy tutaj na wzrost, wymiary. Liczy się po prostu człowiek.
0: No i przede wszystkim na wiek, bo tak często jest, kiedy dochodzimy do pewnego wieku i to w zależności też chyba od jakichś predyspozycji psychicznych własnych, często taka bariera dla nas to nie wiem, to już jest właśnie to 40 lat, czasami 50, czasami dopiero 60, kiedy wydaje nam się, że to już jest koniec naszych możliwości.
1: Tak, my absolutnie stykamy się z tym, ale obie uważamy, że to jest kompletna bzdura, którą sami ludzie sobie wymyślili i sami próbują sobie wtłoczyć do mózgu, że jest to prawdą. Jest to bzdura, no mówiąc wprost, jest to bzdura. Ponieważ nasz wiek jest najczęściej, to jak się czujemy, najczęściej jest odbierany w taki sposób, co robimy w danym momencie. Wiadomo, że kończymy 20 parę lat, kończymy jakieś tam studia, mamy jakąś tam szkołę, zaczynamy budować swoje życie dorosłe. Są dzieci, więc są też obowiązki. Wtedy myślimy głównie o pracy. Na swoje pasje mamy mniej czasu, bo najczęściej no, obie wiemy, obie jesteśmy matkami dorosłych już dzieci, ale
0: jesteśmy
1: pamiętamy.
0: W rodzinie, tak. No tak. Właśnie.
1: Trzeba wozić dzieci na jakieś zajęcia pozaszkolne z jednych, z drugich. Praca zawodowa. Żadna z nas nie siedziała w domu przy dzieciach, tylko musiałyśmy to sobie jakoś wszystko pogodzić. I w momencie, gdy dzieci już są dorosłe, gdy są samowystarczające i po prostu same się wszędzie wożą, no to człowiek wchodzi w taki moment, okej, to teraz żyję ja. Są oczywiście tacy, którzy myślą, że no dobrze, no to teraz jest ten czas, to emerytura i w zasadzie to czekam tylko na wnuki, do widzenia. No, możemy powiedzieć tylko, że jest to przykre, ale coraz więcej osób myśli zupełnie inaczej. Dzieci dorosły, to teraz jest czas dla nas.
2: Tak, proponujemy też inny rodzaj spędzania czasu, coś nowego zupełnie, dlatego że te nasze projekty są jedną wielką zabawą, fajnym spotkaniem, wymianą doświadczeń. My w sumie wszyscy się tam dobrze bawimy, i my, i uczestnicy, a zdjęcia są takim efektem ubocznym, który powstaje, który jest świetną pamiątką. Często też uczestnicy myślą właśnie o karierze gdzieś tam dalej w branży reklamowej, więc też budują sobie swoje portfolio dzięki naszym projektom. Każdy projekt jest tematyczny, więc jakby bawimy się tutaj tematami, bohaterami, energią, emocjami, więc to wszystko wychodzi na tych zdjęciach.
0: No właśnie, powiedzcie mi, to jest taki jakby finalny produkt każdego projektu, to właśnie jest sesja zdjęciowa. To co jeszcze się jakby składa na ten projekt? Czy tylko to przygotowanie do sesji, spotkania, coś jeszcze?
1: Krótko mówiąc, można powiedzieć, że jest to spotkanie i przygotowanie do sesji zdjęciowej. Natomiast pod tym
0: kryje się znacznie więcej, prawda?
1: Ponieważ każda osoba jest w szczególny sposób traktowana przez nas. Każdą osobę, którą witamy u siebie, witamy naprawdę z pełną gotowością do współpracy, do rozmowy i z otwartym sercem, bo my naprawdę lubimy to, co robimy. Żadna z nas nie musi tego robić. My to robimy dlatego, że naprawdę to kochamy. I rozmowy z ludźmi są niesamowite, ponieważ raz, że my trochę, no trochę kołczujemy też tam, gdzie trzeba. Poza tym osoby, które się spotykają ze sobą i opowiadają o swoich doświadczeniach życiowych. Jedna drugiej bardzo często coś podpowiada. Rozmawiamy też oczywiście
0: jak grupa terapeutyczna trochę, tak?
1: trochę możemy tak to nazwać też, tak. Rozmawiamy też oczywiście o tym, co komu pasuje tak pod względem wizerunku, czyli rozmawiamy o kolorach, rozmawiamy o tym, co w danym momencie uważamy, że do tej osoby powinno to dotrzeć. Żadna z nas nie chce tutaj nazywać siebie profesorem psychologii, bo jesteśmy daleki od tego. To wszystko jest na bazie lekkości. Nie chcemy brać na siebie brzemienia nauczycieli, bo nie uzurpujemy sobie prawa takiego. Natomiast te rozmowy My po prostu widzimy z projektu na projekt, jak przychodzą do nas te same osoby i one kwitną. One po prostu rozkwitają, za każdym razem są bardziej otwarte, za każdym razem mają coraz więcej pomysłów swoich. Prawda? No przecież to tak.
2: To prawda.
1: Mamy takie osoby, gdzie na początku były lekko zdołowane i przyszły, żeby jeszcze sobie coś tam może właśnie udowodnić. A po drugim, trzecim projekcie są po prostu gwiazdy. To jest niesamowite i po prostu rozmawia się z nimi jak z osobami, które 5 minut temu stały na czerwonym dywanie i znają swoją wartość, bo to o to chodzi. Że nagle to, co my może troszeczkę wymuszamy jakimiś tam tematami filmowymi, pozwala na to, że ktoś stając przed obiektywem nie musi zastanawiać się tak jak u typowego pana fotografa, no to teraz sobie zrobi ładne zdjęcie. Osoba myśli o tym filmie, czyli odkłada od siebie na moment jakąś tam krępację, bo wdraża się w rolę z filmu. I to jest właśnie to, co pozwala wyciągnąć z tych osób więcej, niż można wyciągnąć na takiej typowej sesji zdjęciowej. Więc tak, jesteśmy nietypowe.
2: Tym bardziej, że tu są rekwizyty. W przypadku na przykład takiej sesji inspirowanej filmami z Bondem była broń, był szampan. No, po prostu te rekwizyty robią też jakby tutaj cały klimat. Dodatkowo muzyka danego filmu, więc naprawdę każdy czuje się jak na prawdziwym planie filmowym i czuje to, po prostu czuje całym sobą.
1: Jednaż choreograf, choreografka, która jest z nami i przy każdej osobie współpracuje, jeśli chodzi o ułożenie dłoni, to po prostu opowiada czasami właśnie. Tak. Ale zobacz, pamiętasz, jak tam na tym filmie tam było tak i tak, tak i tak. I zaczyna układać osobę, nawet taką, która nigdy nie myślała o tym, żeby robić coś więcej niż sesja zdjęciowa z wakacji, tak?
2: Dokładnie. I to jest takie spełnienie marzeń, bo my później po tej sesji, po jednym, czy drugim, czy trzecim projekcie otrzymujemy zwrotną informację: dziewczyny, spełniłyście moje marzenie. Ja zawsze marzyłam o tym, żeby zostać Bondem. Ja zawsze marzyłam, żeby być w filmie Bollywood na przykład. To spełniamy marzenia.
0: Po małej przerwie muzycznej wrócimy do rozmowy.

0: To takie w zasadzie metamorfozy. Czy też pojawia się właśnie kostium, ubiór, jak rozumiem, makijaż, ktoś, kto dba o całość, tak?
1: Tak, oczywiście. Mamy wizażystkę, która jest związana na co dzień z filmem. Są to dwie dziewczyny na zmianę. Obie pracują przy filmach, przy produkcjach filmowych, więc absolutnie wiedzą, co robią przy charakteryzacji. I każda z nas, czy my, gdy my rozmawiamy o stylizacji, czy choreografka, która układa ruch, czy makijażystka malująca, każda z nas wie, o jakim filmie mówimy i też to są takie informacje, że tam właśnie ta postać to była taka i taka. No tobie by bardziej pasowało to, a tobie bardziej tamto. To jest też takie trochę jak metamorfozy. Nie są to typowe metamorfozy, mm-hmm. gdzie siadamy z kimś przed lusterkiem, no bo żeby zrobić to dobrze, to trzeba by jeden dzień dla jednej osoby poświęcić, żeby to było faktycznie dobrze, dokładnie zrobione. Natomiast dajemy informacje, w którą stronę ktoś może pójść, żeby na przykład zmienić swoją stylizację. Bo w tym jest dobrze, a w tym już niekoniecznie.
2: No, cały zespół jest też wystylizowany, bo my jesteśmy też w tym klimacie tego filmu. Mamy każdy tak, z nas ma wszelkie
0: czyli
2: czerwone.
0: Nie patrzycie z zewnątrz, tylko tak, uczestniczycie właściwie.
2: Tak, tak, dokładnie. Mhm. Mało tego, w momencie, kiedy zgłasza się do nas pani, która życzy sobie sesję z partnerowaniem pana. Mamy też tutaj naszego ambasadora. Panowie zgłaszają się i chcą, również proszą o partnerowanie pań, to my wtedy partnerujemy. Są też pary oczywiście i w życiu, i na planie, jak najbardziej. Więc my tutaj jesteśmy bardzo elastyczne i podchodzimy do każdego indywidualnie.
0: A powiedzcie mi, czy czasami dopytują właśnie o wasze doświadczenia, jak to jest, jak to było w świecie mody, bo wiadomo, że nie jest to łatwa branża. Tak się zastanawiam, mnie się ten trend oczywiście bardzo podoba, bo są takie przykłady, ale to chyba są wyjątki, że czy Bogna Sforowska, czy Paulina Poryszkowa na przykład, to są modelki, które jak gdyby cały czas się pokazują, nie boją się również swoich siwych włosów.
1: Tak, oczywiście są dziewczyny takie, tak jak właśnie Bogna. Zresztą podziwiam ją, jest piękną kobietą cały czas. I ja na przykład uważam, i wiem, że Agnieszka myśli podobnie pod tym względem, nie ma kobiet, które nagle brzydną. To jest tak, że kobiety w pewnym momencie, które nie były związane z branżą mody i nie miały tego nawyku dbania o siebie na co dzień, bo my w Telimenie to miałyśmy powiedziane, że poza pracą w Telimenie na co dzień też jesteśmy ambasadorkami Telimeny. I my musiałyśmy zawsze dobrze wyglądać, my musiałyśmy zawsze mieć dobrą opinię, żeby nikt nie powiedział, że biegamy gdzieś po nocnych klubach, bo w tamtych czasach to było bardzo źle widziane. Więc my miałyśmy taki nawyk, że zawsze trzeba dobrze wyglądać. Że nawet idąc wyrzucić śmieci, nie wyjdzie się w papilotach przysłowiowych, tak? I ta różnica pomiędzy kobietami, które były w branży mody, a tymi, które nie były w branży mody, polega właśnie na tym, że kobiety bez branży mody zwykle szykują się na wielkie wyjścia, imieniny, wyjście do teatru.
0: Od święta.
1: Tak? A na co dzień to byle jak. I to jest ta różnica. I my chcemy właśnie pokazać, że dbałość o siebie, to znaczy czuć się dobrze w każdej sytuacji. Wychodzę do sklepu, nigdy nie wiem, kogo spotkam. Może spotkam kogoś, kto na mnie spojrzy i powie, wow, jaka fajna osoba. Fajnie z nią porozmawiać. Może się zakumplujemy, może zaprzyjaźnimy. A jeśli się jest cały czas zaniedbanym, bo tylko się szykujemy na niedzielne obiady, to później z taką zazdrością patrzymy, no tak, no bo one to tak ładnie wyglądają. No ładnie wyglądają, bo dbają. A jak się nie dba, no to się nie wygląda. Mhm.
0: Często zdarzają się takie sytuacje, że właśnie ktoś mówi, że ach, tak niedobrze dzisiaj wyglądam, myślałam, że gdzieś tam przemknę, a akurat spotkałam na przykład kogoś bardzo ważnego i tak źle wyglądałam. Tak.
2: Tak. Dodatkowo my też stawiamy na taką naturalność i promujemy tą naturalność, żeby właśnie tutaj nie patrzeć też na kobiety przez pryzmat jakiegoś takiego wyidealizowanego efektu, jakichś zabiegów, ostrzykiwań i tak dalej. Po prostu, żeby ta naturalność była piękna i my tą naturalność, tą dojrzałość pokazujemy taką, jaka jest, właśnie taką piękną. Bo tutaj nie ma brzydkich osób.
1: Nie ma, tak.
2: Nie ma brzydkich osób. My po prostu poprzez te zdjęcia, poprzez te sesje pokazujemy i ludzie są sami zaskoczeni. To ja naprawdę tak wyglądam.
1: Tak, to przecież wystarczy czasami wytuszować rzęsy.
2: Tak.
1: I już się wygląda inaczej. Mm-hmm. Nie trzeba robić zabiegów chirurgicznych, żeby się odmładzać, bo my też właśnie to, co my robimy, nie służy do tego, żeby ludzi namawiać do odmładzania się na siłę. Każda z nas ma dorosłe dzieci i jesteśmy dumne z tego. No ja na przykład nie chciałabym udawać koleżanki swoich dzieci. No bo ja chcę powiedzieć, to są moje dzieci. No to wiadomo, tak, że nie mogę mieć lat 30. Ale ta różnica pomiędzy właśnie dbaniem o siebie, bez robienia czegoś takiego, jak czasami widzimy osoby, które... No w świecie celebrytów jest to dość popularne, że widać twarze bardzo podobne do siebie, bo przeszły spod tej samej ręki chirurga.
2: Zresztą to taki trend nawet wśród bardzo młodych osób, bardzo młodych dziewczyn.
0: Też poprawia się już tę urodę tak chirurgicznie.
2: No właśnie, no my chcemy tutaj pokazać, że wcale to nie tędy droga.
0: Łatwiej jest, nie wiem, pomóc, odzyskać właśnie tę pewność siebie po latach spełniania cudzych oczekiwań właśnie kobietom czy mężczyznom, czy to nie ma różnicy?
2: Nie ma różnicy.
1: Dokładnie. Nie ma różnicy. Przychodzą do nas i panie, i panowie, i wbrew pozorom problem jest dokładnie identyczny.
0: No tak, bo tak zwykle się mówi i myśli, że to jednak głównie dotyczy kobiet. Natomiast myślę, że mężczyźni też spełniają szereg oczekiwań przez całe życie, tak?
1: Dokładnie. Bycie głową rodziny przysłowiową. Zdajemy sobie sprawę z tego, że też dla wielu mężczyzn jest wyzwaniem. Bo nie każdy rodzi się w bogatym domu. Nie każdy może skończyć super studia, po których firmy się biją. I często jest tak, że ludzie dochodzą do jakiegoś tam majątku, dochodzą oczywiście do jakiejś tam kariery, ale dochodzą do tego ciężką pracą. I pracując intensywnie, mając też dom, rodzinę, to jest bardzo duże obciążenie i tak naprawdę nie można tutaj powiedzieć, że kobietom jest łatwiej, czy mężczyznom jest łatwiej. To jest dokładnie tak samo. Tylko po prostu każdy w inny sposób to przeżywa.
0: Czy wy w takim razie to też widzicie, bo ja teraz rozmawiając z osobami, no najczęściej jednak 60+, to widzę bardzo dużo takich postaw, w sumie takich bardzo budujących, że też głównie kobiety, to już troszeczkę o tym mówiłyście, panie, dopiero wtedy spełniają swoje marzenia. Coś, o czym właśnie myślały przez całe życie, to nie wiem, zaczynają grać na jakimś instrumencie, zaczynają właśnie chodzić na castingi, bo się okazuje, że ten wiek senioralny to też nie ogranicza, tylko jest zapotrzebowanie na seniorów w reklamie, w filmie, więc też bardzo często uczestniczą w rozmaitych pokazach mody. Podróżują na przykład, tak?
1: To, co jest fajne, jeśli chodzi o reklamę, to świadomość ludzi, którzy oglądając reklamy, na przykład kosmetyków, bo to jest takie najbardziej znamienne. Kosmetyk jest dla osoby dojrzałej i widzą na zdjęciu dziewczynę 20-letnią. Jeszcze 10 lat temu to było takie naturalne. I wtedy panią, nie wiem, mnie się tak nigdy nie wydawało, ale skoro panie to kupowały, to być może im się to wydawało, że jak wezmą ten kosmetyk, to będą wyglądały dokładnie jak ta 20-latka. To jest kompletną bzdurą. A w tej chwili jest inny trend, który jest prawidłowy. Jeśli robimy kosmetyk dla osoby dojrzałej, to pokażmy dobrze wyglądającą osobę, która dojrzało, używa tak? kosmetyku, ale dojrzało. nie udawajmy, że 20-latka nagle ma 40 lat, tylko jest tak świetnie utrzymana dzięki temu kosmetykowi. No bo to bzdura. Ludzie przestali już w to wierzyć. I to jest właśnie to, co my widzimy też wśród osób, które do nas przychodzą, bo mówią o tym. Wśród castingowców też jest ten trend taki, że jeśli jest coś dla osoby dojrzałej, to oni szukają osób dojrzałych.
2: Tak, bardzo wiele jest takich kampanii typu właśnie luksusowe samochody, zegarki. Wiadomo, że osoby kilkunasto czy dwudziestoletnie, no nie stać ich na takie produkty, więc reklamowanie takich produktów jest po prostu trochę oszukiwaniem rzeczywistości, naginaniem tej rzeczywistości. Teraz są, marki otworzyły się bardzo mocno na osoby dojrzałe i tutaj też jest taka szansa dla tych osób, które do nas trafiają i kompletują sobie to portfolio, że wystartują również w takich profesjonalnych produkcjach.
0: Teraz posłuchamy muzyki i za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Też chyba panie możecie to potwierdzić, że rzeczywiście wydłuża się wiek, w którym jesteśmy jeszcze w pełni właśnie sił i możemy robić bardzo dużo rzeczy, o których właśnie rozmawiałyśmy i których nie robiliśmy nigdy wcześniej, ponieważ no właśnie byliśmy zajęci rodziną albo pracą zawodową i budowaniem tej kariery. I chyba jest też taki trend, że jakby te osoby są coraz bardziej właśnie zauważalne.
1: Tak, oczywiście, dlatego że te osoby zaczynają siebie postrzegać inaczej. Ja pamiętam z mojego, no może już nie dzieciństwa, ale z takich nastoletnich lat, gdzie były przyjaciółki mojej babci i wtedy, gdy to była babcia moja, ona była tak tylko o 60 właśnie, i ona tak trochę inaczej wyglądała niż te koleżanki, ponieważ moja babcia zawsze lubiła mieć ładne sukienki, zawsze, a to dekolt miała. Po prostu koleżanki czasami mówiły, no nie przystoi w twoim wieku, bo one były takimi babciami już. Ale były w takim wieku, gdzie dzisiaj, gdybym zobaczyła kobietę ubraną tak jak wtedy, to bym się zdziwiła. To po prostu może gdzieś ktoś, kto mieszka bez żadnych mediów, bez żadnych, w jakimś takim miejscu niedostępnym dla mediów, tak? Samotny i nie widzi innych ludzi. Natomiast w tej chwili, no chciałabym, znaczy może nie chciałabym, ale proszę pokazać mi 60-latkę, która wygląda jak babcia taka sprzed 20 lat. Jak wygląda 60-latka. Nie ma takiej.
2: Ta granica się przeniosła.
1: Absolutnie. I to jest tak samo u mężczyzn. Przecież kiedyś ja pamiętam, jako dziecko gdzieś tam się wyjeżdżało z rodzicami na wakacje, no to w takich gdzieś tam kurorcikach, jak był starszy pan w krótkich spodenkach, to widziało się go tylko w takich miejscach. A dzisiaj na przykład widać, no jak jest upalny dzień, to przez Piotrkowską idzie sobie starszy pan, w spodniach przed kolana. One są fajne, to nie są jakieś tam szorciki takie, plażówki, tylko to są naprawdę fajne spodnie, fajna koszulka polo, sportowe buty. Ubrany jest tak naprawdę w rzeczy, które gdyby założył 30-latek, też by dobrze wyglądał, ale ten pan też dobrze wygląda. I właśnie to jest takim dla mnie mega plusem, jeśli chodzi o rozwój naszego społeczeństwa, że jest to w tej chwili coś naturalnego. Nie patrzy się na te osoby jak na coś dziwnego. No jak ty żeś się ubrał? No ty się nie wstydzisz? No nie przystoi na ten wiek? Nie ma już czegoś takiego, co ja pamiętam właśnie z dzieciństwa, że tak się mówiło. I tak, to jest pozytywne bardzo.
0: Ja też pamiętam i też pamiętam te babcie i starsze panie w tamtym wieku. I nawet teraz ostatnio czytałam o tym, że jakiś właśnie fabrykant stworzył taką ochronkę dla ludzi starszych 50+. I to byli już właśnie seniorzy. Sobie pomyślałam, że sporo się zmieniło od tamtego czasu.
2: I dobrze,
1: tak. I dobrze, zdecydowanie. No,
2: także zresztą... takich ciekawostek jeszcze tutaj a propos właśnie tych zmian, to u nas w projekcie zdarza się tak, że przy tych naszych tak zwanych metamorfozach czy stylizacjach czasami zachęcamy do takiego odważniejszego kroku, na przykład założenie shortów albo sukienki mini. Bo wiemy, że to będzie dobrze wyglądało, bo też mamy tutaj jakiś pogląd i ocenę sytuacji. I później dostajemy właśnie po takim projekcie zdjęcie, gdzie jest pani gdzieś tam w mieście, w śródmieściu, w krótkich shortach, wysyła swoje zdjęcie i mówi tak, 45 lat, ludzie mnie nie widzieli w shortach. I co ze mną zrobiło Good Age?
1: Tak, wygląda to było super. Tak. To było niesamowite, że właśnie dzięki takiej sesji zdjęciowej jedna z koleżanek wyszła na ulicę w shortach, czyli jak bardzo zmieniło się postrzeganie samej siebie. Tak. No ale to zaczęłaś mówić też właśnie o innej naszej uczestniczce, która była ubrana w taką, do zdjęć.
2: Tunikę.
1: W tunikę do spodni. A my wiedziałyśmy, że ma ładne nogi. Mimo tego 70+. Bardzo ładne nogi. I namówiłyśmy ją, żeby po prostu zdjęła te spodnie. I zrobiła sobie zdjęcia w tej tunice, która jest taką tuniką, sukienką przed kolano. Bardzo się opierała na początku. Natomiast efekt na zdjęciach po prostu piorunujący.
2: Tak.
1: piękne siwe włosy, piękna taka fuksja suknia z brokatem przed kolana i po prostu usiadła jak prawdziwa księżniczka z tymi pięknymi nogami. Nieprawdopodobny widok i taki efekt. Tak, i też powiedziała, że odważy się częściej, bo zobaczyła, że to rzeczywiście nie wygląda śmiesznie, a bała się śmieszności.
2: Tak, tak. Jest nam wdzięczna za to, że właśnie ją namówiłyśmy na taki krok.
0: Powiedzcie mi w takim razie, co w najbliższych planach, czy no właśnie projekt, jak rozumiem, się rozwija i będzie się rozwijał, tak?
2: Najbliższy projekt inspirowany filmem Mamma Mia.
1: 21
2: sierpnia, tak, w piątek odbędzie się. Zawsze przy każdym projekcie zapraszamy też osobowość znaną i cenioną i rozpoznawalną osobę. W tym wypadku będzie to Anna Zimmermann, która nas tu zaszczyci swoim udziałem również w tym projekcie. Kolejny projekt 5-6 września to będzie projekt inspirowany Gorączką Sobotniej Nocy. I tutaj też oczywiście będzie para, nasza para, osobowość.
1: Tak, Bożena i Marian Lichtmanowie, więc też zatańczą razem z nami.
2: W październiku mamy projekt inspirowany filmem Top Gun na życzenie panów.
1: Tak.
2: Spełniamy marzenie. Tak.
0: No
2: i,
0: tak.
2: I w listopadzie Pretty Woman, a w grudniu wielka gala, na którą zapraszamy. Wszyscy mogą wziąć udział w tej gali. Nasi uczestnicy przygotują specjalne show z naszą panią choreograf i zaprezentują się podczas tego wyjątkowego wieczoru. Przewidujemy około 500 osób w publiczności na sali. Szykuje się wyjątkowy wieczór. To będzie podsumowanie właśnie naszych projektów, podsumowanie również kampanii społecznej, o której wspominałam. I taka celebracja dojrzałego piękna. No, mamy zamiar się super bawić. Tak.
0: I tego wam życzę w takim razie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moimi gośćmi były Agnieszka Kałucka i Irmina Kubiak, Team Good Age, ambasadorki i założycielki marki.
1: Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy pięknie.

0: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Piotr Sobieski, Fundacja Subvenio. Chciałabym dzisiaj porozmawiać o łódzkim telefonie życzliwości. Dlaczego powstał?
1: Inicjatywa powołania tego telefonu zrodziła się oddolnie w głowie obecnej rzecznik do spraw seniorów Celiny Maciejewskiej. Było to powodowane potrzebą zaopiekowania tych osób, które niekiedy siedzą same w domu i nie mają z kim porozmawiać. Telefon życzliwości odpowiada na żywotną potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem. I sam telefon życzliwości jest inicjatywą zasadniczo kierowaną do osób starszych. Wszak samotność bardzo często towarzyszy właśnie temu wiekowi poważniejszemu. Natomiast gdyby przedzwonił do nas ktoś nieco młodszy, kto jeszcze seniorem się nie mieni, to też na pewno nasi wolontariusze chętnie by z nim porozmawiali.
0: Kim są wolontariusze w takim razie?
1: Wolontariusze to grupa 10 osób w wieku już senioralnym. Aktualnie mamy 9 pań i jednego pana w zespole.
0: Jak to jest być wolontariuszem właśnie takiego telefonu życzliwości? Czy trzeba tutaj posiadać jakieś specjalne predyspozycje, jakąś odporność psychiczną, czy też po prostu umiejętność słuchania, bo ostatnimi czasy chyba wszyscy mamy z tym problem.
1: Po trosze trzeba legitymować się rzeczywiście różnymi kompetencjami. Na pewno trzeba lubić ludzi, trzeba lubić słuchać, ale także lubić rozmawiać. To wszystko zależy z jakim tematem dany podopieczny do nas zadzwoni, bo jeden chce się wyżalić, porozmawiać może o tym, czego doświadczył, nie wiem, w ostatnim czasie, a inna osoba chciałaby jednak usłyszeć jakieś rady, więc na pewno kompetencje komunikacyjne i myślę, że po prostu doświadczenie życiowe, takie szeroko pojęte, bo bardzo często to są rozmowy poruszające szerokie spektrum tematyczne. Doświadczenie życiowe i taka zwykła ludzka życzliwość i empatia. No, wszak telefon nazywamy telefonem życzliwości.
0: Panie Piotrze, jak to się sprawdza? Jest dużo takich telefonów do telefonu życzliwości?
1: Telefonów jest dużo w trakcie 3-godzinnego dyżuru, bo wolontariusze dyżurują po 3 godziny dziennie od poniedziałku do piątku. No powiedzmy, na te 3 godziny dyżuru przypada godzina do 1,5 godziny rozmów telefonicznych. Czas trwania pojedynczej rozmowy też jest zróżnicowany. Czasem będzie to rozmowa 5-minutowa. Staramy się nie przekraczać natomiast formatu 30 minut rozmowy. Tutaj chodzi także o dobrostan samego wolontariusza, który no nie może za bardzo eksploatować chociażby swojego narządu głosu.
0: Czy te rozmowy wyglądają tak, że oni po prostu muszą je kończyć? Właśnie tak jak pan powiedział, kiedy mija to 30 minut, a rozmówcy chcieliby rozmawiać dłużej?
1: Nie mamy wyznaczonego takiego sztywnego standardu, który mówiłby po upływie równo 1800 sekund musisz natychmiast zakończyć rozmowę i zrobisz to z troski o swoje dobro. Natomiast no w jakiejś mierze na pewno wolontariusz może moderować przebieg rozmowy i zasygnalizować, że czas najwyższy już, aby ta rozmowa dobiegła końca. Chociaż mam wrażenie, że zaczynamy stąpać po kruchym lodzie, bo to zaczyna brzmieć tak, jakbyśmy zniechęcali właściwie do prowadzenia rozmów z wolontariuszami. Natomiast jest zgoła inaczej, tym bardziej, że rozmówcy niekiedy umawiają się na wielokrotny kontakt z wolontariuszem. Są nawet takie osoby, które potrafią takie rozmowy prowadzić dzień po dniu.
0: Oczywiście telefon w takim razie spełnia swoją funkcję. Domyślam się, że jest no, bardzo dużo osób, które chciałyby porozmawiać. I tak jak pan wspomniał, panie Piotrze, to są pewnie takie sprawy życia codziennego, ale być może też zdarzają się jakieś sprawy takie bardziej dramatyczne. Właśnie się zastanawiam, czy wolontariusz na przykład z taką trudniejszą sprawą jest sobie sam w stanie poradzić, czy na przykład potrzebuje też jakiegoś wsparcia bardziej specjalistycznego.
1: Ta forma wsparcia, której udziela wolontariusz, jest jakby nie było no, taką formą nie do końca profesjonalną. Natomiast wolontariusz może liczyć na coś, co nazwałbym koleżeńską superwizją, ponieważ fundacja jest fundacją interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej. Stały zespół fundacji stanowią m.in. psychologowie, a także interwent kryzysowy i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. I w razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości czy konieczności przegadania, już tak powiem oględnie, tego, jakie rozmowy miały miejsce, to istnieje oczywiście możliwość skonsultowania się, czy to właśnie z psychologiem, czy prawnikiem, bo prawników także mamy w fundacji. A jeśli chodzi o samo wsparcie tych osób, które do nas dzwonią, gdyby pojawiło się zagadnienie, któremu wolontariusz nie jest w stanie sprostać, to zawsze może skierować swojego rozmówcy już do konkretnego specjalisty, czy to z ramienia fundacji, czy też innych zasobów, chociażby miejskich.
0: Powiedzmy w takim razie jeszcze, jak brzmi numer telefonu życzliwości.
1: Przedyktuję dwa numery telefonów. Pierwszy to 42 638 50 32 i drugi numer 739 903 452. Codziennie od 12 do 15 nasi wolontariusze dyżurują pod tymi numerami telefonów i z przyjemnością z Państwem porozmawiają.
0: A ja dodam jeszcze tylko, że ta rozmowa z panem Piotrem Sobieskim będzie oczywiście dostępna na naszej stronie internetowej i tam również pojawią się numery do telefonu życzliwości. Czym jest halofon w takim razie?
1: Halofon to jest inicjatywa, która zrodziła się 2 lata po powstaniu telefonu życzliwości. Jest odpowiedzią właśnie na potrzebę regularnego kontaktu telefonicznego z wolontariuszami. W takiej sytuacji to już nie nasz podopieczny czy beneficjent, prawda, tego telefonu wykonuje połączenie do nas, tylko wolontariusz dba o to, by w odpowiednim terminie do takiej osoby przedzwonić, spytać się, co słychać.
0: W jaki sposób te osoby są wyłaniane? Skąd taki pomysł, żeby działać tak dwutorowo?
1: One są wyłaniane spontanicznie. Jeżeli w toku takiej zwykłej rozmowy telefonicznej wybrzmi, że dana osoba chciałaby regularnie z kimś porozmawiać, dlatego właśnie, że jednak ta samotność ją mocno dotyka, to wtedy właściwie spontanicznie w trakcie rozmowy taka umowa nieformalna jest zawierana.
0: Panie Piotrze, nie jesteście jedynym takim telefonem w Łodzi. Są też inne i wszyscy mówią o tym, że w zasadzie no, dyżury są wypełnione telefonami. Czy to oznacza, że no, w pewnym sensie mamy plagę samotności?
1: Nawet jeśli nie plagę, to na pewno w jakiejś mierze kryzys samotności można by zidentyfikować. Inną rzeczą jest kryzys kompetencji komunikacyjnych. Zauważmy, że coraz trudniej jest nam rozmawiać twarzą w twarz. Myślę, że ta forma kontaktu telefonicznego, anonimowego przy okazji, co też może być dla wielu osób istotne, pozwala no właśnie z tych okowów samotności wyjść i otworzyć się na drugiego człowieka no w takich powiedzmy bezpieczniejszych, cieplarnianych warunkach, w zaciszu własnego fotela.
0: Te osoby, które dzwonią, to pewnie też wybrzmiewa w trakcie rozmowy, mają rodziny, tylko po prostu no właśnie ograniczony kontakt albo tak bardzo potrzebują tej rozmowy, na którą być może z córką, synem, wnuczką nie ma czasu.
1: Tutaj może dochodzić także kwestia różnic jednak pokoleniowych. Osobami, które dyżurują w telefonie życzliwości są seniorzy i to właśnie seniorzy najczęściej do nich dzwonią, czyli można by się tutaj pokusić o stwierdzenie, że jednak rozmówcom zależy na tym, by ta rozmowa odbyła się, tak kolokwialnie powiem, we własnym sosie, prawda, w ramach tej samej grupy pokoleniowej. Pamiętajmy, że samotność wcale nie musi być motorem napędowym do tego, by właśnie wykonać taki telefon do kogokolwiek. Może również spowodować, że człowiek się jeszcze bardziej zamknie w sobie, prawda, w tych swoich czterech ścianach.
0: Bo jest to przecież pomoc seniorów dla seniorów. Czy w takim razie jakieś korzyści wypływają z tego kontaktu również dla tych wolontariuszy? Czy oni także poprzez to, że pomagają przecież, czują się potrzebni?
1: Z pewnością realizują taką potrzebę, czy przynależności do grupy, czy bycia sprawczymi, czy bycia pomocnymi. Tak, to wybrzmiewa, ilekroć spotykamy się z wolontariuszami, to rzeczywiście tego typu głosy wybrzmiewają. Co więcej, właśnie na ostatnim spotkaniu w ubiegłym tygodniu, dwie panie, no, które dopiero co właściwie w naszym zespole się pojawiły, no też mówiły o swoich motywacjach i właściwie powiedziały, no mam trochę czasu, słyszę, że jest to fajna inicjatywa, wydaje mi się, że umiem i lubię rozmawiać, to dlaczego by nie spróbować? Więc myślę, że jak najbardziej i wolontariusze, przystępując do takiej inicjatywy, rzeczywiście odnoszą taką realną, osobistą, niematerialną, co prawda, ale jednak korzyść.
0: Fundacja Subvenio to nie tylko halofon, to nie tylko telefon życzliwości, tak?
1: Zgadza się. Fundacja zasadniczo działa na gruncie wsparcia psychologicznego, na gruncie pomocy ofiarom przestępstw. Swego czasu realizowaliśmy taki projekt Natomiast jeśli chodzi o działania na gruncie, powiedzmy, pracy z seniorami, rok rocznie realizujemy różne projekty, także mające na celu podniesienie kompetencji cyfrowych.
0: Jest duże zainteresowanie tymi warsztatami, tymi spotkaniami. Seniorzy chcą cyfrowo się doskonalić.
1: Seniorzy chcą cyfrowo się doskonalić. W tym roku 250 osób sumarycznie przystąpi do jednego tylko projektu, który realizujemy, właśnie podnoszącego kompetencje cyfrowe.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Sobieski z Fundacji Subvenio był dzisiaj naszym gościem.
1: Dziękuję pani i dziękuję państwu.
0: Przypomnę na zakończenie jeszcze raz numery telefonu życzliwości. 42 638 50 32 i 739 903 452. Agata Zielińska, dziękuję za uwagę.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Miau.
1: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
2: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkim o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami były wiceminister sprawiedliwości, dziś radny Rady Miejskiej w Łodzi, Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość, ziobrysta. Wszystko się zgadza?
3: Dzień tak dobry. Jest. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: A zaczynamy od końca epoki na łódzkim lotnisku, bo prezes Anna Midera została odwołana po prawie 10 latach kierowania portem lotniczym w Łodzi. Magistrat jest niezadowolony z wyników kontroli przeprowadzonej w tej spółce, w której jest większościowym udziałowcem, a Radio Łódź jako pierwsze dotarło do raportu pokontrolnego. Część zarzutów oprócz kondycji finansowej spółki dotyczy licznych delegacji i podróży służbowych zarządu oraz nadużywania funduszu reprezentacyjnego. Pan pochwali te decyzje władz Łodzi, bo jako Prawo i Sprawiedliwość często krytykowaliście to, jak funkcjonuje, jak działa łódzkie lotnisko.
3: Tak, właściwie konsekwentnie od wielu lat krytykujemy to, że kondycja, zwłaszcza finansowa, łódzkiego lotniska, portu lotniczego Władysława Reymonta w Łodzi pozostawia wiele do życzenia. Już dawno temu postulowaliśmy odwołanie Anny Midery. Ja pamiętam, była kiedyś taka sytuacja, chociażby z tym paradowaniem w koszulce KOD-u, gdzie no, raziło to jednak wielu samorządowców, że osoba pełniąca funkcję prezesa spółki z większościowym kapitałem miasta Łodzi nie powinna upolityczniać tej swojej funkcji.
2: Ale to było w czasie prywatnym, czy...
3: No to było to... nie, ona... Z tego, co pamiętam, gdzieś... Znaczy, to było na portalach społecznościowych.
2: Dobra,
3: i wiem, że no było gdzieś no już prawie 10 lat temu.
2: Tak? No, ale z jednej strony 37 milionów złotych straty za 2025 rok, ale z drugiej strony rekord w historii pasażerów obsłużonych przez to lotnisko w Łodzi. Niemal 500 000. To już prawie tak, jakby każdy łodzianin chociaż raz w roku poleciał z tego lotniska.
3: Ale w porównaniu z innymi dużymi miastami, czy nawet nie tak dużymi jak Łódź, to jednak cały czas wynik, który pozostawia wiele do życzenia. I nie dziwię się, że ta dymisja miała miejsce, bo zresztą na antenie Radia Łódź jeden z wiceprezydentów już zapowiadał, że prawdopodobnie w tym tygodniu ona nastąpi. Natomiast naszym zdaniem, zdaniem Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, są to działania zbyt późne. Już nawet nie chodzi o samo wyciąganie konsekwencji wobec prezes zarządu, tylko właściwie sama reakcja dopiero w momencie, kiedy dziennikarze ujawnili i państwo ujawniliście informacje na temat wyników audytu.
2: Ale wiemy też, że otoczenie jest trudne. Mamy blisko nie tylko do Warszawy, do obu warszawskich lotnisk, czyli i do Okęcia, i do Modlina, ale mamy też blisko chociażby do Katowic, do Krakowa. To są bardzo podobne odległości. Trudno jest konkurować z takimi gigantami, a jeżeli chodzi o miasta w podobnej wadze, to jesteśmy w dość nie najgorszej pozycji. Mamy więcej obsłużonych pasażerów w 2025 roku niż chociażby Szczecin, Lublin, Bydgoszcz, Radom, Zielona Góra, Olsztyn. No Radom nas wyprzedził tutaj w obu kategoriach i mają większe straty od nas i mniej obsłużonych pasażerów w ciągu całego roku.
3: No tak, ale musimy pamiętać, że te miasta, które pan redaktor wymienił, także funkcjonują w podobnych, że tak powiem, w podobnym otoczeniu. No przecież Katowice mają blisko Krakowa. Ja zresztą jeszcze chciałem przytoczyć jedną ważną wypowiedź z ubiegłego tygodnia. To chyba wiekopomna chwila, bo pierwszy raz zgadzam się z Mateuszem Walaskiem, który krytykował władze lotniska za to, że jednak od dłuższego czasu nowych połączeń z Łodzi nie ma.
2: Ale wzrosty są dość oczywiste. Rzeczywiście, jeżeli popatrzę na ten raport dotyczący liczby obsłużonych pasażerów w 25, nawet na te najmniejsze lotniska, to jesteśmy jednym z tych nielicznych portów, który rzeczywiście ma wzrost i to o ponad 1/8 pasażerów. Szczecin spadek o ponad 3%, Lublin wzrost o 1/10, Bydgoszcz o 1/5, co prawda, ale rzeczywiście być może trzeba czasami poczekać. Może
3: też,
2: to jest maraton, a nie sprint.
3: Nie wykorzystano też moim zdaniem sytuacji takiej, że mamy dzisiaj już do niedawna brakującą nitkę S14 zachodniej obwodnicy Łodzi, gdzie również jest zjazd Łódź-Lublinek, który powoduje, że no, to lotnisko wreszcie jest należycie skomunikowane ze światem.
2: Ale stacji kolejowej obsługującej to lotnisko, jak na przykład w przypadku innych dużych lotnisk, tutaj oczywiście mówię chociażby o Krakowie czy o Warszawie, to tego nie ma, mimo że
3: trakcja kolejowa jest niedaleko. No ale połączenie z siecią autostradową już jest, tak? No,

0: I także takie połączenie kolejowe być może w przyszłości powinno być zorganizowane.
1: Czyli pan nie płacze po Annie Miderze?
0: Nie, no nie płaczę, ale cały czas krytykuję, jednak przede wszystkim głównymi odpowiedzialnymi są władze miasta Łodzi. No, władze samorządu województwa łódzkiego w znacznie mniejszej stopniu, bo są, no, mają tylko kilka procent udziału.
1: A w rozmowie z różnymi mediami prezes dr Anna Midera mówi o tym bardziej lub mniej wprost, że być może miasto rzeczywiście miało inny pomysł na zarządzanie tą spółką i chciało się jej pozbyć. Według pana coś w tym może być?
0: No, niektórzy twierdzą, że w ogóle inny pomysł to jest jedna rzecz, ale że to też są jakieś elementy walk zakulisowych wewnątrz Koalicji Obywatelskiej w Łodzi. No trudno mi, nie znam szczegółów, jak to tam wygląda wewnętrznie.
1: Ale doktor Midera jest jedną z tych nielicznych prezesek miejskich spółek, która nie ma legitymacji partyjnej akurat.
0: Może nie mieć, ale to wiadomo, że to jest tak, że jak są te tarcia międzyfrakcyjne, to są również osoby, które gdzieś, może nie są członkami partii, no, ale gdzieś orbitują wokół. No jednak zakładała tą koszulkę KOD-u, więc wiadomo, jakie ma poglądy.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest były wiceminister sprawiedliwości, radny Rady Miejskiej w Łodzi Piotr Cieplucha z Prawa i Sprawiedliwości. Przewodniczący Łódzkiej Rady Miejskiej chce walczyć z nadużywaniem sztucznej inteligencji. Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej przygotowuje stanowisko, apel do rządu, w którym chce prosić o dodatkowe regulacje, bo według niego część radnych ma nadużywać AI przy pisaniu pytań, co ma utrudniać pracę urzędu.
2: To po prostu oznacza, że jakiś pracownik nie wykona jakiejś pracy, nie obsłuży jakiegoś mieszkańca, nie rozpatrzy jakiejś jego sprawy w terminie, bo odpowiada temu radnemu, który w minutkę wygenerował 400 pytań.
1: Dobra zmiana? Potrzebna? Dobra propozycja? Bo to nie będzie miało mocy prawnej, ale jeżeli radni zagłosują za takim stanowiskiem, apelem, to zostanie skierowane do rządu, do parlamentu, do Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich.
0: No moim zdaniem beznadziejnie głupia i wskazuje na to, że niektórzy politycy, którzy dzisiaj są we władzach miasta Łodzi, no bo przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi to jednak także przedstawiciel władz miasta, kompletnie nie rozumieją kwestii związanych z rozwojem, w tym wypadku rozwojem sztucznej inteligencji. Nie wiem, czy chciałby on, żeby radni pisali interpelacje na skórze bawoła teraz, żebyśmy może wycofali jeszcze papier.
1: Ale no jest to różnica między korzystaniem z narzędzia, a dawaniem czegoś danemu narzędziu, żeby to zrobiło za nas. No wiemy, że jest część radnych, która bardzo rzadko zabiera głos, a nagle się okazuje, że, nie mówię tylko o przykładzie Łodzi oczywiście, ale nagle się okazuje, że są w stanie pisać elaboraty i epopeje kilkunastostronicowe. Czy, no 400 pytań to jest rzeczywiście przesada, ja nie pamiętam takiego przypadku, ale kilkadziesiąt już się zdarza.
0: No zdarzają się w różnych miejscach, ale takie sytuacje, gdzie było dużo zapytań, dużo interpelacji, zdarzały się jeszcze przed epoką sztucznej inteligencji. Ja bym radził tym wszystkim, którzy dzisiaj chcą ograniczyć korzystanie z tych narzędzi, bo to nie tylko pan przewodniczący, ale też jeszcze paru innych przedstawicieli łódzkiego magistratu, żeby może wybrali się do mojego serdecznego kolegi Sebastiana Bulaka. Mają wszyscy do niego numer telefonu komórkowego, żeby wybrali się do niego na szkolenie. Myślę, że Sebastian z przyjemnością takie szkolenie im przeprowadzi, zapozna ich z tymi narzędziami, z których sam korzysta i być może przekonają się do tego, że jednak no, nie ma sensu walczyć z tymi narzędziami.
1: Ale wiemy, że wszyscy, którzy korzystają ze sztucznej inteligencji, wiedzą, że ona się czasami myli. Ona czasami podaje rzeczy, które nie istnieją.
0: No,
1: i tutaj przewodniczący
0: weryfikować.
1: Mówi o tym, to kto powinien to weryfikować? Radny, który zadaje dane pytanie? Czy urzędnik powinien poświęcić jakiś czas na szukanie czegoś, co nie istnieje, żeby w końcu odpowiedzieć temu radnemu, że coś nie istnieje? No, być może rzeczywiście trzeba to uporządkować. Pan był wiceministrem. Pan wie, że jeżeli wpłynie jakieś pismo do resortu, to bardzo trudno jest mu nie nadać biegu i go nie rozpatrzyć w ten czy inny sposób.
0: Okej, tylko że to jest tak, że po pierwsze faktycznie radny powinien weryfikować treść takiego pisma, ale z drugiej strony, jeżeli na przykład pytanie jest o coś, co nie istnieje, bardzo często się zdarzają takie pytania również. Ja to wiem z praktyki urzędnika, który od podstawowych stanowisk pełnił rozmaite funkcje i odpowiadał na zapytania posłów, radnych, obywateli, że również takie zapytania zdarzały się i to w formie masowej przed epoką sztucznej inteligencji. I po prostu trzeba wówczas w sposób oczywiście niezadowalający dla odbiorcy odpowiedzieć, że takich informacji nie mamy, nie posiadamy, nie agregujemy.
1: A nie boi się pan takiej sytuacji, że zaraz będziemy mieli, nawet nie tylko w Urzędzie Miasta Łodzi, ale ogólnie w urzędach, bunt maszyn? To znaczy, że jeden silnik sztucznej inteligencji, który wygenerował pytania, będzie rozmawiał z drugim silnikiem sztucznej inteligencji, który będzie na te pytania odpowiadał?
0: No, może tak być. Znaczy, ja nie uważam, że złym rozwiązaniem byłoby zastosowanie pewnych elementów, zwłaszcza tam, gdzie na przykład są właśnie jakieś powtarzalne, tak, kwestie, czy udzielanie odpowiedzi. Przecież dzisiaj jest tak, że wiele firm wykorzystuje sztuczną inteligencję. Już wcześniej były boty, które odpowiadały, tak, które prowadziły czaty. No już dzisiaj te czaty prowadzą systemy w oparciu o wysokiej jakości algorytmy. No i rozumiem, że Urząd Miasta Łodzi czy każdy inny urząd, każda inna instytucja także może korzystać z tych rozwiązań.
1: To może powinno się rozważyć ten scenariusz, o którym w rozmowie z Radiem Łódź mówi ekspert do spraw sztucznej inteligencji, prawnik profesor Stefański z Uniwersytetu Łódzkiego, czyli żeby dać urzędnikom pewną możliwość. Oczywiście ona powinna być jasno sprecyzowana i wytyczona, aby urzędnik nie mógł odrzucić każdego pisma z marszu, dlatego że tak uważa i nie chce mu się odpowiadać, ale żeby jednak urzędnik mógł stwierdzić, czy wysyłanie 50 pytań jest próbą dowiedzenia się czegoś i egzekucji prawa dostępu do informacji publicznej, czy jest intencją i próbą paraliżowania pracy urzędu, co też się zdarza.
0: Tak, ale trzeba pamiętać, że no 50 pytań to ilość, która może być przerażająca, ale czasami to są pytania, w ramach których odpowiedzi są bardzo zwięzłe, tak? Czasami nawet to wystarczy równoważnik zdania, żeby udzielić odpowiedzi na takie pytanie. Więc no to byśmy musieli rozpatrywać konkretne przypadki, tak? Żeby gdzieś spierać się o to.
1: Pan ostatnio dzwonił może pod numer kierunkowy 373-373-533?
0: Nie, a czy co to za numer?
1: To jest kierunkowy do Naddniestrza, do Tyraspolu, konkretnie to stolica separatystycznego regionu Mołdawii, silnie powiązanego z Rosją. To właśnie tam, według informacji mediów i prokuratury, ma się ukrywać były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski z Prawa i Sprawiedliwości, który jest podejrzewany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Z wszystkich miejsc padło akurat na to, to pana oburza, że być może były przedstawiciel rządu najjaśniejszej Rzeczpospolitej ukrywa się właśnie w takim miejscu?
0: Panie redaktorze, ja nie wiem, gdzie przebywa w tej chwili Marcin Romanowski.
1: No wiemy, natomiast, że pismo do prokuratury przyszło właśnie stamtąd.
0: Okej, ale sama prokuratura stwierdziła ustami swoich przedstawicieli, że nie ma informacji potwierdzających to, że pan minister Marcin Romanowski przebywa w Republice, separatystycznej Republice Naddniestrza.
1: No, ale jego pełnomocnik Bartosz Lewandowski o tym mówił, że będzie występował o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania, bo to by oznaczało, że Marcin Romanowski jest poza Unią Europejską.
0: I tenże sam pełnomocnik mecenas Bartosz Lewandowski po ostatniej wypowiedzi pana premiera Donalda Tuska wezwał go do tego, żeby złożył zeznania w prokuraturze, bo wychodzi na to, że pan premier jednak wie i jest przeświadczony o tym, że Marcin Romanowski przebywa na tym właśnie terenie.
1: To by nie było niczym nadzwyczajnym, gdyby premier miał dostęp do informacji służb. To nie
0: oszukujmy się. No ale to
1: się.
0: Prokuratura by nie miała tych informacji, no tak, żeby miała do nich dostęp. Poza tym, jeżeli służby mają te informacje, to dlaczego przez jeszcze całkiem niedawno Onet pisał, że gdzieś Marcin Romanowski przebywa w Serbii, że już za chwilę, lada chwila, lada dzień polskie służby go aresztują. No to także jest kompromitacja.
1: To,
0: tak?
1: To jest trolling pańskim zdaniem? Czy rzeczywiście coś w tym jest, że Marcin Romanowski ze wszystkich miejsc wybrał akurat to? Jeżeli tak, to nie zazdroszczę, bo to nie jest przyjemne miasto ani miejsce do życia.
0: Nie wiemy, czy on tam przebywa. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, nie jestem z nim w kontakcie. Wiemy, że pismo zostało wysłane stamtąd, ale czy on to osobiście zrobił? Nie mamy potwierdzenia tego.
1: To może lepiej byłoby przyjechać po prostu do Polski, a nie tutaj uprawiać.
0: No ale dzisiaj Marcin Romanowski,
1: rzeczy,
0: podobnie jak minister Zbigniew Ziobro, są represjonowani za to, że wspierali instytucje państwowe ze środków Funduszu Sprawiedliwości, a dzisiaj mamy, chociażby możemy porównać to z sytuacją rozkradania funduszy, które były przeznaczone na pomoc dla powodzian przez polityków obecnego układu władzy, tak? No, i gdzie tu jest sprawiedliwość?
1: Ale Dariusz Matecki był w areszcie na moment, wyszedł.
0: No i właśnie,
1: Mateusz
0: no i co?
1: Morawiecki stawia
0: no
1: się przed obliczem prokuratury, składa
0: wydarzyło.
1: Wyjaśnienia. No być może tutaj też by się nic nie wydarzyło.
0: No ja uważam, że jeżeli ta władza podejmuje działania bezprawne, to każdy obywatel ma prawo do obrony, a w szczególności pan minister Zbigniew Ziobro, który jest przecież walczy z ciężką chorobą, z nowotworem, i w jego wypadku pobyt w areszcie mógłby stanowić bardzo poważny uszczerbek na zdrowiu.
1: Był wiceminister sprawiedliwości, radny Rady Miejskiej w Łodzi, Piotr Cieplucha z Prawa i Sprawiedliwości, kiedyś suwerennej, solidarnej Polski, niepotrzebne skreślić, Ziobrysta. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, życzę państwu miłego dnia.
1: Krótka odpowiedź, tak czy nie? I za tydzień, jak się spotkamy, będzie Klub Radnych Rozwój Plus w Łódzkiej Radzie Miejskiej, tak czy nie?
0: Stawiam, że nie.
1: Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia. Do usłyszenia.
3: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Monika Czerska, dzień dobry, witam w naszym magazynie, a gościem dzisiejszego spotkania jest lekarz weterynarii Bogdan Korczak, klinika Pod Koniem. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Chciałabym porozmawiać o tym, jakie zagrożenie dla naszych czworonożnych podopiecznych, głównie psów, stanowią ropuchy i ślimaki. Zacznijmy od ropuchy.
1: Ropucha sama w sobie, no wszystko zależy od gabarytów. Gabarytu ropuchy i gabarytu psa. Jak będzie no niewielki pies, których w tej chwili te rasy no, miniaturowe, czyli rzędu kilograma, dwóch powiedzmy sobie, to kontakt z wydzieliną, która jest gruczołów, które są na skórze ropuchy, no, może spowodować miejscowe podrażnienie, ślinotok. Natomiast no, szczęśliwie w naszym kraju nie ma takich, powiedzmy sobie, mega trujących, które mogłyby rzeczywiście wyrządzić krzywdę naszemu zwierzakowi.
0: Ale jednak ten kontakt z ropuchą dla naszego psa jest no, nieprzyjemny, co najmniej. Widok takiego zwierzaka śliniącego się, które gdzieś tam się miota, dla właściciela też jest niepokojący. Jak powinniśmy reagować?
1: Pierwsze, zneutralizować te toksyny, które tam mogły się dostać, czyli przemyć najlepiej dużą ilością wody, czy dałem byłoby płynem fizjologicznym, ale nikt nie chodzi na spacer z psem z gotową apteczką, tylko po prostu przemyć to po prostu zwykłą przygotowaną wodą. Wtedy rozcieńczamy tą ilość trucizny czy toksyn, która mogła się dostać, powiedzmy sobie, i powierzchniowo działać na podrażnienie śluzówek. Objawy niepokojące u naszego psa, no to byłyby oczywiście jakieś nasilone, utrata przytomności, drgawki, ślinotok trwający długo, nie mogący ustać. To wtedy wskazywałoby to na jednak no, wizytę u lekarza, no i wtedy zaopiekowanie już na takim wyższym poziomie. Natomiast podstawowo przemywamy wodą na tym. Myślę, że to wystarczy.
0: A często zdarzają się takie bardziej zaostrzone reakcje zwierzęcia na toksyny ropuchy?
1: Raczej nie. Jeżeli mówimy o takich, no powiedzmy sobie, tych przypadłościach letnich, które są teraz, to tak mały psiak nadepnie na jakąś mrówkę, no i jest jakaś straszliwa kulawizna, no bo ta łapka go boli na tym. Czyli to są takie rzeczy, mówimy o takiej jak gdyby no, klasyce ekranu. Tych rzeczach, które zdarzają się częściej, no bo nie zawsze jak gdyby właściciel jest w stanie zorientować się, czy była ropucha, czy nie. Pies jest zwierzęciem łownym, tak? Czyli to coś, co ucieka, to dla niego stanowi to jakiś impuls, mimo że jest na to przeważnie. No, mamy do czynienia głównie z psami pokojowymi, trzymanymi dla towarzystwa, ale od czasu do czasu ten instynkt łowiecki może zafunkcjonować, no i wtedy przyniesie nam nawet taką ropuchę, czy nieco nadgryzioną, no i no, zabić tego ta ropucha moim zdaniem nie zabije, no ale trochę mu, jak to się mówi, tą błonę śluzową przewodu pokarmowego, jamy gębowej, no może trochę jakiś sposób tam trochę no, uszkodzić czy nadwyrężyć.
0: Pierwsza reakcja właściciela, przemywamy pysk, łagodzimy te skutki tego kontaktu i obserwujemy zwierzaka, bo czasami może dojść do ostrzejszych reakcji.
1: Jeżeli powiedzmy sobie mówimy o jakiejś kwestii uczuleniowej, to wtedy jest taka pokrzywka, czyli takie bąble na skórze, sierść jest jak gdyby stoi, to znaczy, że jednak tych toksyn dostało się do organizmu trochę za dużo i organizm właśnie w ten sposób reaguje na tym. To jest to, na co głównie powinniśmy zwrócić uwagę.
0: To teraz ślimaki. One nie wydzielają żadnej toksyny. Tak więc w jaki sposób stanowią zagrożenie dla zwierząt?
1: Ślimaki mogą być żywicielem pośrednim niektórych pasożytów. Głównie chodzi o nicienie płucne. Ze ślimakiem się nic specjalnego nie dzieje, natomiast nasz pies zjada tego ślimaka, obojętnie, że to będzie w skorupce czy bez skorupki. Więc nie ma tutaj jakiejś takiej gradacji, że te są gorsze, a te są lepsze ślimaki. Każdy ślimak no, potencjalnie może być nosicielem nicieni płucnych, które rozwiną się w organizmie naszego psiaka, no i wtedy może to doprowadzić do jakichś czy objawów, czy kaszlu, anemii i tak dalej. Więc tutaj no, ślimaki no, nie są dobrą przekąską dla naszego psa. Generalnie należy pamiętać jednak o odrobaczeniu na tym, tak? I to są takie, powiedzmy sobie, w tej chwili już preparaty, które działają także na larwy nicieni płucnych, nie tylko na te typowe pasożyty. Trudno jak gdyby zorientować się, że mamy do czynienia z inwazją pasożytów płucnych, dlatego że właściwie należałoby, żeby zbadać, a to należałoby wykonywać popłuczyny z drzewa skrzylowego, co jest taką procedurą no już no bardziej trochę no, kłopotliwą i nieobojętną dla właściciela na tym. Testy, które są, nie są tak do końca, jak gdyby to powiedzieć, no, wiążące i nie wskazują na 100%, że rzeczywiście czy był kontakt z tym powiedzmy sobie, pasożytem czy nie jest. Więc jeśli już, pamiętajmy o odrobaczeniu. W tej chwili są na rynku dostępne preparaty, które mają poszerzone spektrum działania, a właśnie te nicienie płucne, bo one tutaj jak gdyby ślimak jest żywicielem pośrednim, czyli nasz pies zjadając ślimaka, może stać się jak gdyby tym końcowym ogniwem na drodze rozwoju tego pasożyta.
0: Czyli rozumiem, że takie regularne odrobaczanie zwierzęcia załatwia nam sprawę. Nawet jeżeli nasz pies gdzieś zjadł, posilił się dodatkowo ślimakiem.
1: Tak, raczej tak. Znaczy mówimy tutaj o takim pewnym działaniu profilaktycznym, bo nieco inaczej wygląda procedura, kiedy mamy potwierdzoną inwazję określonego pasożyta. Wtedy z reguły to leczenie jest dłuższe. Natomiast tutaj jak gdyby postarajmy się dopatrzeć, powiedzmy sobie, chodzi o to, co jest użyte w tym preparacie na odrobaczenie. W tej chwili jak gdyby te preparaty raczej są już kompleksowe. Na rynku są dostępne i preparaty, które działają i przeciwko glistom, i przeciwko tasiemcom, i przeciwko tym właśnie pasożytom płucnym na tym.
0: To jak najbardziej zalecamy to regularne odrobaczanie naszych zwierząt, a jeszcze zatrzymam się przy sytuacji, kiedy my widzimy, że nasz pies zjadł właśnie ślimaka. No nie będzie jakiejś wyjątkowej reakcji od razu, ale jak my jako właściciele powinniśmy zareagować? Czy już profilaktycznie biec do weterynarza?
1: Takiej potrzeby nie ma, ale pamiętajmy o tym fakcie. Jeżeli powiedzmy sobie, jeżeli zwierzę podejmie coś takiego, co według nas mogłoby być szkodliwe dla niego, jeżeli to się odbędzie mniej więcej w przeciągu pół godziny czasu, to wtedy można sprowokować wymioty i to takimi metodami jak gdyby nieco mniej inwazyjnymi jak metody domowe, czyli woda utleniona i ewentualnie rozpływ soli taki nasycony, czyli taki dość gorzki. Są takie specjalistyczny lek, znaczy to są krople, które podaje się do worka sporówkowego, nie do oka i to jak gdyby powoduje wymioty.
0: Rzeczywiście to jest jeden ze sposobów. Jeżeli zauważymy, że zwierzak zjadł takiego ślimaka, to możemy przyjechać do kliniki i możemy sprowokować te wymioty, żeby mieć już później spokój w tym temacie?
1: Bo jeżeli ten ślimak nie został strawiony, to jak gdyby nie dochodzi do inwazji pasożytów. Trzeba zadziałać dość szybko na tym, a to nie zawsze jest to możliwe, bo jesteśmy gdzieś daleko, i kwestia dojazdu czy dostępności też pewnych preparatów.
0: Także. A jeżeli przeoczymy ten fakt, kiedy nasz zwierzak posili się dodatkowo tym ślimakiem, to co nas powinno zaniepokoić i po jakim czasie?
1: Taki okres rozwoju to jest powiedzmy sobie około 2 do 3 tygodni, czyli to nie przebiega tak szybko, ale to takie objawy ogólne, męczenie, kaszel, to mogłoby nas jak gdyby w jakiś sposób skłonić do tego, że mamy tutaj do czynienia właśnie z inwazją tych pasożytów płucnych, bo one głównie tam się umiejscawiają. Powiedzmy sobie, jest tak, że na przykład w niektórych regionach Austrii, tam powiedzmy sobie spora część zwierząt dzikich szczególnie, to jest obarczona dużą ilością tych właśnie powiedzmy sobie tego typu schorzeń na tym. U nas przyjmuje się, że jak gdyby nie jest aż taki bardzo istotny problem.
0: Ale bądźmy czujni i uważni na zachowanie naszych zwierząt. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem magazynu Zwierz się Zwierz był lekarz weterynarii Bogdan Korczak, klinika Pod Koniem.
1: Dziękuję Państwu.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Panią profesor Joannę Satołę-Staśkowiak najpierw przywitam. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu.
2: A następnie zapytam o słówko, które często pojawia się we współczesnej polszczyźnie i mam wrażenie, że nie zawsze prawidłowo użyte. A chodzi o słowo bynajmniej. Ono nie znaczy tego samego, co przynajmniej.
3: Nie. Nie znaczy, choć nie wszyscy o tym wiedzą.
2: No tak, bywa tak wymiennie stosowane.
3: Bo to się wydaje właściwie podobne, skoro wygląda podobnie, brzmi podobnie, to pewnie znaczy to samo, co to inne słowo. Absolutnie nie znaczy bynajmniej. Czyli jeśli ja powiem bynajmniej, to znaczy, że zaprzeczam temu, co ktoś wcześniej powiedział. I z pewnością nie ma to żadnego związku, to słówko z słowem przynajmniej. No ale to są właśnie takie najczęstsze błędy, które wynikają z takiej bliskości brzmienia, z podobnego zapisu. Wszystko nam się wtedy czasem może poplątać. I na przykład ta adaptacja, adopcja, prawda? Tenśmy nieraz o tym mówiły.
2: Tak, tak.
3: No właśnie, że ktoś może adaptować na przykład psa.
2: No może, ale nie psa. Może, ale nie psa. Psa adoptuje.
3: No może. I to jest właśnie podobnie, bo jeżeli mamy przynajmniej, to bynajmniej brzmi tak, jak powiedziałyśmy. Natomiast bynajmniej to przede wszystkim też stare słowo. Dzisiaj, jeśli ktoś używa tego słowa i jeszcze w złym znaczeniu, to naprawdę popełnia błąd, bo bynajmniej nie jest słowem już takim oczywistym dziś, a jednak też zdecydowanie coś innego znaczącym niż słowo przynajmniej. Czyli zapamiętajmy, jeśli już używać takiego słowa, to tylko wtedy, kiedy chcemy zaprzeczyć, powiedzieć absolutnie nie, wcale nie.
2: Bynajmniej nie ubieram się jak nastolatka.
3: Tak jest.
2: Mogę tak powiedzieć?
3: Tak jest.
2: Zgodnie z prawdą. Mam nadzieję.
3: A szkoda, akurat tutaj to wymyślmy jakieś inne słowo, bo pani redaktor wygląda świetnie. Szkoda, ale że państwo tego nie widzą. Radio jest
2: jedna. Pani profesor, nie będziemy się tutaj wzajemnie komplementować, bo ja zaraz mogę się odwzajemnić, ale raczej wolę, korzystając z tego, że mamy jeszcze chwilę, zapytać o pisownię sprawiającą często problem słowa nadzieja albo imienia Maja, Kaja, kogo, czego w dopełniaczu. Tak. Nadziei, nie J-I, bo tak. Bywa, że tak zapisujemy.
3: Tak, tak. Nadziei, Mai, Kai. Wiele osób ma z tym problem. Szczególnie jeśli to imię nie występuje tak na co dzień w domu, gdzieś wśród domowników, no to faktycznie bywa, że się często ludzie muszą zastanowić. Mamy też pub Keja, ale też Keja jako miejsce, od którego odpływają statki. I bardzo wiele osób też pisze Kei, i to też błąd. W Kei, tak samo jak, krótkie i.
2: Tak samo jak Alei, przy Alei.
3: Tak,
2: piszą
3: tak.
2: Ludzie przez J tak. I czasem, a to przy, ale i.
3: To występowanie
2: być.
3: Samego i niektórych przeraża. To znaczy oni myślą, że tam jest wtedy błąd. I proszę państwa, musimy to odwołać. Tam nie ma błędu i wszystko jest wtedy w porządku, jeśli zapiszemy ale i, kei, kai, mai i w ten sposób. To jedyny przypadek, kiedy pani tutaj opowiadała, myśmy tutaj poza anteną mówiło o imieniu Alicja, Alicji.
2: Tak? Przez to, J i tak, bo tak. Gdyby nie było J, to niektórzy pewnie czytaliby Alici.
3: Alici.
2: Alici. Mm-hmm. C, I, bo I, C nam zmiękcza. Mm-hmm. I to jest przypadek inny, kiedy piszemy Alicji.
3: Tak.
2: A wcześniej wymienione imiona samo. I krótkie,
3: i koniec.
2: Małe. I koniec. I koniec naszej rozmowy z profesor Joanną Satołą-Staśkowiak. Dziękujemy.
3: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

so long.

Sam smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

ogniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Jest godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Dzień dobry, zaczynamy poranną audycję Radia Łódź. Piątek 21 sierpnia, zaczynamy od serwisu informacyjnego, który przekazuje Remigiusz Fladrowski.
2: Dzień dobry. Poprawi się komfort podróżowania pociągami z Łęczycy do Kutna, będzie drugi tor. Prezydentowi nie podoba się ustawa Lex Szarlatan, eksperci krytykują brak podpisu Karola Nawrockiego. Bezrobotni w Łodzi nie mogą liczyć na pomoc, na razie nie dostaną dofinansowania do szkoleń. W piątek w regionie może przelotnie padać i zagrzmi, będzie ciepło do 26 stopni. I jeszcze w tym roku ruszą prace na ważnej linii kolejowej w Łódzkiem. Chodzi o trasę między Łęczycą a Kutnem. Pojawi się m.in. drugi tor. W efekcie podróżni zyskają więcej połączeń i szybsze przejazdy. Szczegóły zna Seweryn Potentas.
3: Polskie linie kolejowe podpisały umowę na modernizację trasy łączącej Łęczycę z Kutnem. Do tej pory pociągi jeździły nią z prędkością zaledwie 70 km na godzinę. To ma się zmienić, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Wreszcie te tory pozwolą na to, że będzie można szybciej pojechać, 160 km na godzinę.
3: Dodatkowo na odcinku od Topoli Królewskiej do Leszczynka dobudowany zostanie nowy tor, mówi wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.
5: Dorzucenie drugiej nitki na odcinku 16 km powoduje, że naprawdę zostaje ten odcinek udrożniony.
3: Dzięki zmianom czas przejazdu na trasie między Łodzią a Kutnem ma skrócić się o nawet 10 minut. Pierwsze prace mają ruszyć jeszcze w tym roku. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
2: A prace obejmą również remont peronu przystankowego w Gawronach i stacji w Witoni, gdzie powstanie przejście podziemne.
6: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
2: Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę Lex Szarlatan, która miała chronić pacjentów przed praktykami pseudomedycznymi. Brak podpisu spotkał się z szeroką krytyką ze strony ekspertów. Dagmara Kędzior.
7: Według ekspertów ta decyzja w szczególności uderza w pacjentów ciężko chorych, głównie zmagających się z nowotworami. Rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej dr Piotr Pisula podkreśla, że najczęściej to właśnie oni padają ofiarami pseudomedyków.
8: Taki pacjent miałby 70-80% szans na to, żeby wyleczyć się medycyną konwencjonalną. Ale jeśli on nie uwierzy w to, gdzieś przeczyta w internecie o tym, że to są naturalne metody, to później niestety ci pacjenci trafiają do nas dopiero, kiedy ten nowotwór już zdążył się rozwinąć.
7: Rzeczniczka Stowarzyszenia Onkologicznego Sanitas Aleksandra Rudnicka podkreśla, że pseudomedycy dają pacjentom fałszywą nadzieję.
9: To osoby, które mogą wyrządzić szkody na zdrowiu pacjentów, dają im fałszywą nadzieję, nie dają im czasami możliwości leczenia, wręcz prowadzą do tego, że to leczenie jest później zaczynane.
7: Według prezydenta ustawa w obecnym brzmieniu może spowodować, że wielotysięcznymi karami zostanie obłożony zarówno rzeczywisty szarlatan, jak i ktoś, kto jedynie sprzedaje zioła lub suplementy. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: Do Zgierza wrócił nieprzyjemny zapach. W ubiegłym roku także w wakacje mieszkańcy tego miasta mierzyli się z wyczuwalnym w części miasta smrodem. Teraz problem dotyczy mniejszego obszaru, jednak zgierzanie boją się, że może być gorzej.
10: Po prostu do nas nie dociera, no ale też słyszę sygnały, że gdzieś tam na osiedlu i w okolicach czuć to z powrotem.
11: No raczej nie czułam żadnego zapachu.
12: Śmierdzi jak nie wiem.
13: Jest to też taki chemiczny zapach? Czy?
12: Też i to też, ale przede wszystkim taką zgnilizną.
2: Mieszkańcy mogą zgłaszać te uciążliwości do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi lub do Zgierskiej Straży Miejskiej. Na razie koniec z dofinansowaniem szkoleń dla bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi wstrzymał nabór wniosków, bo wyczerpała się pula pieniędzy przeznaczona na ten cel. Chodzi o dofinansowanie szkoleń wybieranych samodzielnie przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy. A to m.in. kursy prawa jazdy kategorii C, szkolenia barberskie czy stylizacja rzęs. Osoby, które nie zdążyły złożyć wniosku, mogą jeszcze w tym roku liczyć na inne wsparcie, informuje Ernest Augustyniak z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.
14: Na pewno w tym roku jeszcze będziemy ogłaszali nabór wniosków na dofinansowania do podjęcia własnej działalności gospodarczej. No i te nabory zazwyczaj się cieszą największym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o formy wsparcia dostępne w urzędzie.
2: Bezrobocie w Łódzkiem rośnie. Na koniec czerwca wynosiło 6,5% i było wyższe niż rok wcześniej o prawie punkt procentowy. Kolejne tramwaje znikną z centrum Łodzi. Będzie naprawa torowiska na skrzyżowaniu Kijińskiego i Pomorskiej. Prace ruszą w październiku, kiedy studenci wrócą do nauki. Między innymi o tym, a także o innych wakacyjnych remontach w Łodzi rozmawiać będziemy z gościem Radia Łódź, wiceprezesem spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorzem Nitą. Ta rozmowa o 8.10. A na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam już o 6.30.
6: Sport. Sponsorem prognozy pogody jest

0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: 6 minut po godzinie 6:00 to zaczynamy poranną audycję Radia Łódź. Dzisiaj witają Rafał Tyluś za konsoletą i Jarosław Turek przed mikrofonem. Dzień dobry, będziemy z Państwem do godziny 9:00.

Billy Joel w porannej audycji Radia Łódź Muzycznej. Na początek mamy piątek, 21 dzień sierpnia, to już 233 dzień roku. Słońce wzeszło dzisiaj o 5.38, zajdzie 7 minut przed 20 i dzień będzie trwał 14 godzin 15 minut. Dzisiaj imieniny obchodzą Anastazy, Apolinary, Bernard, Franciszek, Maksymilian, Paulina i Wiktoria. Jest też

takie staropolskie imię Męcimir, już nieużywane, ale ma ciekawe znaczenie, bo jest złożone z członów męci, czyli po staremu gnębić, dręczyć, wzburzać albo trząść, i mir, pokój, spokój, dobro. Także prawdopodobnie oznaczało kiedyś tego, kto narusza pokój. Dziś można by powiedzieć taki mąci woda. A jeszcze z nietypowych świąt to mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Seksu i Dzień Optymisty, co w sumie jakoś się łączy.

0: Poranna audycja Radia Uciek. Zawsze zapraszam do kontaktu. Nasz telefon do dyspozycji 606 78 78 78. Można też mailować na studio@radiouciek.pl. A teraz 18 minut po godzinie 6. Sprawdzamy, co tam ciekawego w kalendarzu.
1: Powtórka z historii.
0: Bo oczywiście chodzi o kalendarz historyczny. 21 sierpnia 1825 roku niejaki komisarz Tykiel wydał instrukcję dla przybywających z Czech i Niemiec do Łodzi przątków lnu. Każdy osadnik otrzymywał wtedy przydział 3 morgów gruntu i domek na koszt rządu, a także był zobowiązany do obsiania pół morgi lnem i wyrobienia 100 sztuk przędzy lnianej w ciągu roku. A ze względu na liczne przywileje, liczba tych przątków ostatecznie urosła aż do prawie 200 i to w ciągu 5 lat. W 1897 urodzony w małej wsi koło Pajęczna, a potem sławny polarnik Antoni Dobrowolski dołączył do załogi statku Belgika. Wyprawa była dramatyczna, bo ta jednostka utknęła w paku lodowym morza Bellingshausena, stając się tym samym pierwszą w historii ekspedycją, która przetrwała zimę w rejonie antarktycznym. Wśród załogi oprócz Dobrowolskiego był też Henryk Arctowski, a także słynny Norweg Roald Amundsen. A w 1911 roku, no to jest pamiętna data, bo wtedy z paryskiego Louvru skradziono obraz Mona Lisa autorstwa Leonarda da Vinci. Złodziejem okazał się włoski szklarz Vincenzo Perugia, który pracował w Louvre. W Louvre po prostu wszedł do budynku w biały dzień, zdjął obraz ze ściany i wyniósł pod roboczym fartuchem. Prościzna. Obraz na szczęście odzyskano po 2 latach, gdy Vincenzo próbował go sprzedać. No ale obrazy dalej kradli i tego dnia w 2010 roku, całkiem niedawno, w Gizie pod Kairem skradziono obraz Vincenta van Gogha, znany jako Maki albo wazon z kwiatami, wyceniany na 50 milionów dolarów. I tego obrazu akurat nie udało się jeszcze odzyskać. Pewnie wisi sobie w salonie jakiegoś cynicznego i obrzydliwie bogatego snoba, który zlecił i opłacił tę kradzież. Cała ironia polega chyba też na tym, że za życia Van Gogha jego obrazów nikt nie chciał kupować.

0: Reklama.
1: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych.

0: Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Na zegarze jest 6:30. A przed nami serwis informacyjny, który przekazuje Remigiusz Fladrowski.
3: Coraz bliżej szerszej autostrady z Łodzi do Warszawy. Dziś ma być podpisana umowa na rozbudowę A2. Prace będą prowadzone pod ruchem z zachowaniem dostępności dwóch pasów jazdy dla każdego z kierunków, a cała inwestycja obejmie 92 km autostrady A2. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę Lex Szarlatan, która miała chronić pacjentów przed praktykami pseudomedycznymi. Brak podpisu spotkał się z szeroką krytyką ze strony ekspertów, lekarzy oraz polityków. Na razie koniec z dofinansowaniem szkoleń dla bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi wstrzymał nabór wniosków, bo wyczerpała się pula pieniędzy przeznaczona na ten cel. Chodzi o dofinansowanie szkoleń wybieranych samodzielnie przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy. A bezrobocie w Łódzkiem rośnie. Na koniec czerwca wyniosło 6,5%. Linia kolejowa między Łęczycą i Kutnem będzie modernizowana. Prace zaczną się w tym roku. W efekcie podróżni zyskają więcej połączeń i szybsze przejazdy. Prace zakończą się w 2030 roku. Przy okazji wyremontowany zostanie peron przystankowy w Gawronach i stacja w Witonii, gdzie powstanie przejście podziemne. Iga Świątek awansowała do półfinału prestiżowego turnieju w Cincinnati Open rangi WTA 1000. Mecz Polki z Jeleną Rybakiną przerwano z powodu kontuzji rywalki. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 7.
2: Na termometrze mamy 17 stopni, na barometrze 987 hektopaskali. W ciągu dnia dzisiaj będziemy mieli zmienne zachmurzenie. Najpierw więcej rozpogodzeń, ale po południu już chmur będzie przebywać i wieczorem możemy spodziewać się opadów deszczu. Lokalnie może się pojawić także burza. Dzisiaj na termometrach do 26 stopni, więc będzie całkiem ciepło. Wiatr słaby z kierunków zachodnich.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: Poranna audycja Radia Łódź dla Państwa do godziny 9:00.

0: To poranna audycja Radia Łódź. Na zegarze za 23 minuty, godzina 7. Dzisiaj przed 7 będziemy mieli magazyn regionalny łódzkie dla Ciebie, dlatego proponuję już teraz zajrzeć do dzisiejszych gazet.
1: Przegląd prasy.
0: No to zaglądamy. Upały i mrozy plus rosnąca frekwencja coraz bardziej obnażają słabość polskiej kolei. Pociągów brakuje, a te jeżdżące coraz bardziej się spóźniają. Czytamy o tym w Rzeczpospolitej. Gdy na początku dekady największym problemem przewoźników pasażerskich był dramatyczny spadek liczby podróżnych, których z torów wygoniła pandemia, to teraz szybko rosnący popyt, zwłaszcza w sezonie urlopowym, wypełnia pociągi ponad granice możliwości. Przy niedostatecznej liczbie wagonów podróże zaczynają przypominać test czasów PRL-u. Gdy na popularnych trasach nie dziwił brak miejsc do siedzenia, niesprawna klimatyzacja czy nieczynne toalety. Zniechęcenie podróżnych budzi nie tylko brak miejsc w pociągach, ale także pogarszająca się punktualność. A w czerwcu koleją podróżowało ponad 39 milionów pasażerów, o niemal 3 miliony więcej niż rok wcześniej. Więcej o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Teraz Dziennik Łódzki, króciutko. Pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej przytną żywopłot. Kiedy? W czwartym kwartale roku, gdy liście same opadną. To jest absurdów łódzkich ciąg dalszy, pisze gazeta. Wejście na chodnik z parku przy akwaparku Fala i parku na Zdrowiu prowadzi przez ścieżkę rowerową. Jednak nadjeżdżających rowerów czy hulajnóg nie widać, bo zasłania je ponad dwumetrowy gęsty żywopłot. Na pytanie gazety urzędnicy odpowiedzieli, że żywopłot zostanie przycięty, ale dopiero w okresie od października do końca grudnia. Czyli wtedy, kiedy mu liście same opadną i widoczność samoistnie się poprawi. Może i bez sensu, no ale ważne, że Wydział Zieleni Publicznej znalazł jakieś rozwiązanie. A Gazeta Wyborcza na łódzkich stronach pisze o takich nowych sposobach randkowania. Miłość ze spotyt. Zanika kultura uwodzenia, a młode pokolenie mrukliwym się staje, pisze gazeta. Przysiadłem się do ciebie w saunie. Nie chciałem przeszkadzać. Chyba z koleżanką byłaś. Później jeszcze się minęliśmy, ale jednak nie zagadałem, bo już nie mogłem cię znaleźć i bardzo żałuję. Odezwij się. Pozdrawiam, gość w okularach z lekkim zarostem, z biało-niebieskim ręcznikiem. Takie ogłoszenia można znaleźć w mediach społecznościowych. A profesor Zbigniew Nęcki, psycholog społeczny, mówi tak. Nawiązywanie kontaktów poprzez wskazywanie na Facebooku czyjegoś ubrania i miejsca, w którym się spotkaliśmy, to bardzo ciekawa forma dla mnie klasycznego obywatela, który zawsze chciał się przedstawić bezpośrednio. No ja bym nie śmiał kierować takiego komunikatu do obcej osoby, ale nowe puka do relacji romantycznych. Kolejne ogłoszenie. Szukam blondynki z Maka. Byłaś z trzema koleżankami i jak wychodziłaś, to złapaliśmy kontakt wzrokowy. Byłem ubrany na czarno, w okularach. Doktor Olga Kamińska, psycholożka, mówi tak. Kultura randkowania, poznawania się jest teraz inna niż w czasach, kiedy nie było aplikacji. Dzisiaj uwagę przenosimy na ekrany urządzeń mobilnych. Interakcja ze środowiskiem zewnętrznym jest coraz słabsza. A więcej o tym w Gazecie Wyborczej. I na koniec jeszcze krótko wróćmy do Dziennika Łódzkiego, który pisze, że w Bolimowie działa jedna z najstarszych rodzinnych pracowni garncarskich w regionie. Tradycja sięga tu ponad 200 lat, a naczynia wykonywane przez rodzinę Konopczyńskich trafiały nie tylko do domów i na warsztaty, także na plany znanych filmów i seriali. Można je było zobaczyć na przykład w Faraonie, Krzyżakach, Ogniem i Mieczem, Wiedźminie i Netflixowym 1670. Dziennik zamieszcza w internecie ciekawą rozmowę o tym, jak konopczyńscy w Bolimowie garnki lepią.

to poranna audycja Radia Łódź na zegarze za 16 minut, godzina 7. Jak zawsze polecam nasz telefon 606 78 78 78. Można zagadać nawet od samego rana z nami, albo napisać na studio@radiolodz.pl. Poranna audycja Radia Łódź do 9, a przed 7 jeszcze u nas magazyn regionalny łódzkie dla Ciebie, to już za kilka minut.

0: Łódzkie dla Ciebie. Audycja samorządowa, na którą zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
1: Dzień dobry. Witamy w magazynie Łódzkie dla Ciebie, w którym prezentujemy zaangażowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w pomoc i rozwój lokalnej społeczności. W dzisiejszej audycji powiemy o nowym sprzęcie dla ratowników WOPR i wsparciu bezpieczeństwa nad wodą oraz przygotowaniach do budowy trasy rowerowej Velowarta. Będzie też o wakacyjnych zniżkach dla podróżujących łódzką koleją aglomeracyjną i bezpłatnych badaniach profilaktycznych w Szpitalu Kopernika w Łodzi. Zapraszamy. Nowe samochody, kłady, łodzie ratownicze i specjalistyczny sprzęt trafią do ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w województwie łódzkim. Na poprawę bezpieczeństwa nad wodą przeznaczono 1 300 000 zł, a niemal całość tej kwoty pochodzi z budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego. Nowe wyposażenie ma przede wszystkim pozwolić ratownikom szybciej docierać do osób potrzebujących pomocy i skuteczniej działać w trudnych warunkach, mówi marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
2: Te środki zostaną przeznaczone na zakup łodzi, kładów, samochodów, kajaków ratunkowych i innego specjalistycznego, mniejszego sprzętu, a także zostaną wydatkowane na szkolenie, tak aby ratownicy mieli jak najwyższe kwalifikacje i mogli jak najlepiej i jak najszybciej udzielać pomocy osobom, które korzystają właśnie z naszych akwenów wodnych.
1: Największe dofinansowanie, 990 000 zł, otrzymał wspólny projekt 5 jednostek WOPR ze Zduńskiej Woli, Tomaszowa Mazowieckiego, Pietrkowa Trybunalskiego, Skierniewic i Radomska. Ratownicy kupią m.in. samochody operacyjne i terenowe, kłady, łódź ratowniczą oraz zdalnie sterowanego robota ratowniczego. Pieniądze pozwolą także na zakup sprzętu do działań podwodnych, defibrylatora AED i systemu włączności oraz organizację szkoleń dla ratowników i mieszkańców. Nowa trasa rowerowa połączy Łódzkie z województwem śląskim i wielkopolskim. Velowarta to projekt ponad 200-kilometrowego szlaku prowadzącego wzdłuż Warty. Województwo łódzkie i 19 gmin podpisały już list intencyjny w sprawie przygotowania inwestycji. Szlak ma służyć mieszkańcom i turystom, a przy okazji wspierać rozwój miejscowości położonych nad Wartą. Velowarta ma połączyć Pątnów z województwem śląskim i szlakiem Orlich Gniazd i stworzyć nową pętlę turystyczną w oparciu o walory Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, mówi wójt gminy Pątnów Jacek Olczyk.
3: Velowarta to jest ten produkt, na który czekaliśmy. To jest ta aktywność, która połączy nas z resztą województwa, ale również z województwem śląskim poprzez drogę wojewódzką, która będzie się łączyć szlakiem Orlich Gniazd. Gmina Pątnów leży na turystyku, trzech gmin opolskiego, śląskiego i łódzkiego, także będziemy łączyć też różne szlaki.
1: Za przygotowanie inwestycji odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Pierwszym etapem będzie ustalenie ostatecznego przebiegu trasy i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, a dokumentacja projektowa ma powstać jeszcze w tym roku. Trasa ma przebiegać możliwie blisko rzeki i obejmować także pętlę wokół zbiornika Jeziorsko. Województwo łódzkie i samorządy gminne będą wspólnie przygotowywać projekt oraz szukać finansowania, m.in. ze środków europejskich. Tańsze wakacje z ŁKA wciąż trwają. Jeszcze przez kilka letnich weekendów pasażerowie mogą podróżować z 10% rabatem i korzystać ze specjalnej oferty przygotowanej w ramach akcji Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. W tym roku lista polecanych miejsc jest dłuższa, a część z nich dostępna jest nie tylko pociągami, ale także kolejową komunikacją autobusową ŁKA, podkreśla dyrektor Biura Marketingu ŁKA Iwona Borowińska.
4: Wśród atrakcji, które warto odwiedzić, znajdują się skanseny, muzea, ogrody, obiekty historyczne, zabytki techniki i miejsca rekreacji. Nowością spoza województwa łódzkiego są obiekty turystyczne w Płocku, do których od 14 czerwca można dojechać również pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
1: Akcja obejmie wiele miejsc w regionie i ma ułatwiać planowanie krótkich wakacyjnych wycieczek bez samochodu. Pasażerowie z ważnym biletem ŁKA mogą korzystać ze specjalnych zniżek i ofert przygotowanych przez partnerów akcji. Szczegółowa lista miejsc i zasady korzystania z rabatów dostępne są na stronie lka.lockie.pl. W pociągach można również znaleźć wakacyjny przewodnik z propozycjami wycieczek. Bezpłatnie, bez skierowania i w ramach profilaktyki. W Szpitalu Kopernika w Łodzi można wykonać kolonoskopię finansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Badanie pozwala wykryć zmiany w jelicie grubym na wczesnym etapie, a w razie potrzeby także usunąć polipy lub pobrać wycinki do dalszej diagnostyki. Program jest skierowany do określonych grup wiekowych i ma pomóc wykrywać chorobę, zanim pojawią się niepokojące objawy. Mówi Monika Sowa, koordynator Wojewódzkiego Centrum Profilaktyki Onkologicznej Szpitala Kopernika w Łodzi.
5: Z programu mogą skorzystać osoby w wieku od 50 do 65 lat, które w ciągu ostatnich 10 lat nie miały wykonywanej kolonoskopii refundowanej przez NFZ. Badanie jest również dostępne dla osób w wieku od 40 do 49 roku życia, jeśli krewny pierwszego stopnia miał rozpoznanego raka jelita grubego.
1: Badania wykonywane są w pracowni endoskopii Szpitala Kopernika w Łodzi, w znieczuleniu ogólnym i pod opieką doświadczonych specjalistów. Zapisy prowadzone są od poniedziałku do piątku, a numer telefonu do rejestracji dostępny jest na stronie szpitala. W 2026 roku samorząd województwa łódzkiego przeznaczył na programy zdrowotne 5 700 000 zł. To już wszystko w tym magazynie Łódzkie dla Ciebie. Do usłyszenia.
0: Była to audycja samorządowa Łódzkie dla Ciebie, na którą zaprosił marszałek województwa łódzkiego.
6: Radio Łódź. Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
7: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: Każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
8: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
9: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
10: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
11: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
12: Panie ministrze, w polityce
11: było...
12: nie jest pan od wczoraj w polityce.
13: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
14: Czy to jest polityczny trolling?
15: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
16: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
17: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
13: Gość Radia Łódź.
8: Najważniejsza rozmowa w regionie.
13: Od poniedziałku do piątku po 8.10.
8: Maciej Trajanowski
13: i Michał Dąbrowski.
8: Zapraszamy!
6: Autopromocja. Reklama.
18: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
19: Chyba zacznę inwestować w złoto.
20: Dlaczego akurat w złoto?
19: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
20: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
19: W Tawex, w Manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
18: przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
2: Ostatnia niedziela. Tango Milonga czy Jesienne Róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach zapełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19.00 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
21: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.
22: Pan Rembiszewski?
23: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
22: No to życzę szczęścia.
23: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
24: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
25: Po reklamie.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
26: A teraz po raz pierwszy sprawdzamy, jak ten przyjemny, słoneczny prawie poranek zaczyna się na drogach. Sytuację śledzi dla Państwa Seweryn Potentas.
27: Zaczynamy od informacji dla pasażerów łódzkiego MPK. Przez awarię wodociągu na ulicy Kurczaki przy skrzyżowaniu z Ideową autobusy linii i autobusowe linie 52 i 75 jadą objazdem. Ten obowiązuje od skrzyżowania Kurczaki z Sternfelda i ciągnie się ulicami Sternfelda, Powszechną i Szumną. Na łódzkich kierowców utrudnienia czekają za to na drogach dojazdowych do centrum. Nawet 5 minut stracić można już na Pabianickiej, a do tego blokuje się też ulica Limanowskiego przed światłami z Włókniarzy. Na koniec jednak dobra informacja, bo łatwiej o dojazd do centrum mają kierowcy z Redkini. Jak informuje Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, zakończył się remont wiaduktu na Maratońskiej na wysokości Alei Waltera Jankę i po roku trasa ta jest ponownie przejezdna. A kolejne informacje z dróg za pół godziny.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
26: Na zegarze jest 7:00. To jest poranna audycja Radia Łódź, której teraz zapraszamy na serwis informacyjny. Przekazuje Remigiusz Fladrowski.
28: Szersza autostrada z Łodzi do Warszawy już niedługo. Dziś podpisanie umowy na pracę od Łowicza. Prezydent wetuje ustawę o dostępności transportu publicznego. Koalicja rządząca mówi o 10 milionach poszkodowanych Polaków. W Łodzi remont za remontem. Drogowcy wykorzystują ostatni tydzień wakacji na kolejne prace. W piątek w regionie może przelotnie padać i zagrzmi. Będzie ciepło do 26 stopni. Coraz bliżej poszerzenia autostrady między Łodzią a Warszawą. O 9:00 ma być podpisana umowa na rozbudowę odcinka A2 od Łowicza do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego. Prace będą prowadzone pod ruchem z zachowaniem dostępności dwóch pasów jazdy dla każdego z kierunków. Cała inwestycja obejmie 92 km autostrady A2, mówi Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
29: Będzie to wyglądało w ten sposób, że od węzła Łódź Północ do Grodziska będą po 3 pasy ruchu, natomiast na tym ostatnim krótkim odcinku w Warszawie dodatkowo dobudowany pas spowoduje, że te odcinki będą miały po 4 pasy ruchu dla każdego kierunku.
28: A prace potrwają do połowy 2028 roku.
30: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
28: Prezydent daje kontrę łatwiejszym połączeniom komunikacyjnym. Karol Nawrocki zawetował ustawę o dostępności transportu publicznego. Politycy koalicji rządzącej uważają, że jego decyzja uderzyła należy w 10 milionów Polaków żyjących w małych miejscowościach. O szczegółach Dagmara Kędzior.
0: Autobusy i pociągi miały być skoordynowane tak, by umożliwić mieszkańcom swobodne przesiadanie się. Ustawa miała też wprowadzić przejazdy na żądanie. Wtedy w miejscu, w którym regularne kursy nie są opłacalne, pasażer mógłby zamówić przejazd autem. Prezydent Karol Nawrocki miał jednak wątpliwości co do tego pomysłu.
1: Osoby znające ten obszar ostrzegały przed chaosem i zwracały uwagę na podstawowy problem. Rząd zmienia system, ale nie daje dodatkowych pieniędzy.
0: Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec ocenił, że to bezpodstawny zarzut.
3: Gwarantujemy 10% budżetu w ramach tego funduszu dla właśnie organizacji transportu na życzenie, a więc w tych najmniejszych miejscowościach, gdzie w tej chwili autobus w ogóle nie jedzie.
0: Rząd zapowiedział dalsze prace na rzecz walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
28: Prezydent skierował też do Trybunału Konstytucyjnego ustawę Lex Szarlatan, która miała chronić pacjentów przed praktykami pseudomedycznymi. Brak podpisu spotkał się z szeroką krytyką ze strony ekspertów. Mieszkańcy gminy Uniejów protestują przeciwko budowie biogazowni. Obawiają się m.in. uciążliwości zapachowych. Inwestycja ma powstać w strefie przemysłowej, kilka kilometrów od Uniejowa. Dziś w Urzędzie Miejskim odbędzie się sesja Rady Gminy, na którą przyjdą także mieszkańcy. Nieładnie pachnie też w Zgierzu. Sytuacja powtarza się, bo tak było już w ubiegłoroczne wakacje. W części miasta można wyczuć smród, mówią mieszkańcy Zgierza. Trwa ustalanie winowajcy. Bezrobotni, którzy chcieli skorzystać z dofinansowania na szkolenie, na razie muszą poczekać. Chętnych było więcej niż dostępnych pieniędzy, dlatego Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi wstrzymał nabór wniosków. Przyjęliśmy około 40 wniosków, a chodzi o podniesienie kwalifikacji oraz szybsze znalezienie pracy, informuje Ernest Augustyniak z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.
4: Osoba też składając wniosek ma obowiązek uprawdopodobnić, że ona znajdzie zatrudnienie po danym szkoleniu lub podejmie własną działalność gospodarczą.
5: Zrobiłem sobie szkolenie na operatora manitki takiej słowiowej, czyli koparko ładowarki z teleskopem. No i co? Oby do przodu. A dopiero za namową dofinansowania udało się to zrealizować.
28: Dodaje jeden z przedsiębiorców. Urząd Pracy zapowiada jeszcze w tym roku nabór na dofinansowanie podjęcia własnej działalności gospodarczej. Drogowcy chcą wykorzystać ostatni tydzień wakacji na kolejne prace na łódzkich Bałutach. Tym razem remontowane będzie torowisko na Zgierskiej przy Placu Kościelnym. Roboty rozpoczną się w najbliższy poniedziałek i mają zakończyć się jeszcze przed powrotem uczniów do szkół. Przez tydzień inaczej pojadą kierowcy i część pojazdów komunikacji miejskiej. Więcej na ten temat wie reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
7: Zamknięta będzie Zgierska w stronę Bałuckiego Rynku na odcinku przy Placu Kościelnym. Przejazd w kierunku Placu Wolności zostanie natomiast zachowany. Objazd wyznaczono ulicami wokół kościoła i skorzystają z niego kierowcy jadący z Lutomierskiej w stronę Dołów do Wojska Polskiego.
9: Aby dobrze wykorzystać jeszcze okres wakacji, do końca sierpnia wykonamy naprawy torowiska. Rozpoczną się 24 sierpnia i potrwają przez tydzień, aby na pierwszy dzwonek w szkołach było już wszystko gotowe.
7: Mówi Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta. Zmieni się trasa linii Z6 i N6, ale tramwaje Z1 będą kursowały bez zmian. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
28: Między innymi o wakacyjnych remontach w Łodzi rozmawiać będziemy z gościem Radia Łódź, wiceprezesem spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorzem Nitą. Ta rozmowa o 8.10, a więcej informacji na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
26: A teraz przed nami informacje sportowe. Przekazuje Robert Zwoliński.
10: Dzień dobry. Świetny występ piłkarzy Jagiellonii Białystok i Lecha.

0: rewanżowe spotkania tutaj też 27 sierpnia. Iga Świątek w półfinale turnieju tenisowego WTA 1000 w Cincinnati. W ćwierćfinale Polka grała z Jeleną Rybakiną i przy prowadzeniu Świątek 4-1 w pierwszym secie Kazaszka skreczowała z powodu kontuzji łydki. W półfinale Świątek zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą, a mecz ten zaplanowano na sobotę. Szósty memoriał imienia dwóch legendarnych trenerów Piotrkowi, Krzysztofa Kazimierskiego i Grzegorza Tomczyńskiego, będzie ostatnim sprawdzianem dla piłkarek ręcznych Piotrkowi. Już przed najbliższym sezonem w Superlidze Szczypiornistek, a nowa rozgrywająca piotrkowianek Natalia Nosek ma nadzieję, że puchar za zwycięstwo zostanie w hali Relax.
1: To by było bardzo dobre zakończenie tego naszego towarzyskiego grania w okresie przygotowawczym. Wiadomo, to jest oficjalny ostatni sprawdzian przed ligą, więc oczywiście, że chciałobyśmy zakończyć zwycięstwem, zwłaszcza turnieju u siebie przed własną publicznością.
0: Piotrkowia dzisiaj zagra półfinał ze Szczypiornem Kalisz, a mecz rozpocznie się o 16:00. O 18:00 Start Elbląg zmierzy się z Sośnicą Gliwice. W sobotę o 10:00 mecz o trzecie miejsce, a finał w samo południe w piotrkowskiej hali Relax.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Za oknem mamy teraz całkiem przyjemny, pogodny poranek. Chociaż tylko 17 stopni na termometrze, no ale temperatura oczywiście jeszcze wzrośnie na barometrze. 987 hektopaskali, ciśnienie jest stabilne. W ciągu dnia dzisiaj będziemy mieli zmienne zachmurzenie z rozpogodzeniami do południa. Po południu tych chmur zacznie przybywać. Wieczorem możemy spodziewać się opadów deszczu. Lokalnie może się nawet pojawić burza. Dzisiaj na termometrach do 26 stopni, także będzie całkiem ciepło. Wiatr słaby z zachodu.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: 9 minut po godzinie 7. Jarosław Turek, zapraszam do słuchania porannej audycji Radia Łódź do godziny 9. No i Sheryl Crow też zawsze warto posłuchać.

0: To poranna audycja Radia Łódź, w której odnotowujemy różne sprawy. Między innymi to, że coś się zmienia na rynku pracy, to na pewno, bo w zeszłym roku było więcej pieniędzy na szkolenia bezrobotnych niż samych chętnych, ale właśnie nastąpił zwrot, bo bezrobotni, którzy teraz chcieliby skorzystać z dofinansowania takich właśnie szkoleń, na razie muszą poczekać. Chętnych, jak się okazuje, było więcej niż dostępnych pieniędzy, dlatego Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi wstrzymał nabór wniosków. Poszukujący pracy mogli sami wybrać kurs, który miał pomóc im zdobyć nowe kwalifikacje. No i najczęściej były to kursy prawa jazdy kategorii C, szkolenia barberskie, czy kursy operatorów koparko, ładowarek. Na chodzie, jak zawsze, oczywiście o podniesienie kwalifikacji i szybsze znalezienie pracy. Mówi o tym Ernest Augustyniak z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.
1: Roku mniej więcej na podobnym poziomie. No tutaj ta liczba wniosków, która teraz już napłynęła do urzędu, no przekroczyła tą pulę środków, jaką mieliśmy przeznaczone na to zadanie.
2: Czyli ta pula pieniędzy chyba powinna być w takim razie większa?
1: Na pewno by to się przyczyniło do możliwości dłuższego prowadzenia naborów, tak? Bo urząd oscyluje w tym budżecie, którym otrzymuje na realizację form. Występujemy do ministerstwa dodatkowe środki w ramach rezerw ministra. Ten nabór, który był ogłoszony, też był właśnie środkami z takiej rezerwy.
3: Bezrobotni, którzy chcieli dostać dofinansowanie na szkolenie, na razie muszą poczekać. W ostatnim naborze wpłynęło około 40 wniosków. Poszukujący pracy mogli sami wskazać szkolenie i firmę, która ma je przeprowadzić.
1: Najczęściej zdarzają się szkolenia barberów, prawo jazdy kategorii C, kursy stylizacji rzęs, no i na przykład operatorów koparku ładowarki. To są takie najczęściej powielające się szkolenia. I nie ma takiego odgórnego limitu, ile dajemy na szkolenie, tak? Bo sobie porównujemy ceny rynkowe, czy to szkolenie, które osoba wskazała, czy ono się mieści w takich w miarę widełkach, czy jest przestrzelone, to już oceniamy indywidualnie.
3: Żeby dostać dofinansowanie, trzeba było wykazać, że kurs ma określony cel.
1: Osoba też składając wniosek ma obowiązek uprawdopodobnić, że ona znajdzie zatrudnienie po danym szkoleniu lub podejmie własną działalność gospodarczą.
2: W jaki sposób?
1: Więc w przypadku podjęcia zatrudnienia powinna dołączyć promesę zatrudnienia po takim szkoleniu, że pracodawca deklaruje zatrudnienie tej osoby po ukończeniu takiego szkolenia. Lub we wniosku nam oświadczy, że zamierza podjąć własną działalność gospodarczą po ukończeniu szkolenia.
4: Mnie osobiście się udało skorzystać z dofinansowania i wydaje mi się, że to właśnie odegrało dużą rolę w tym, co się obecnie dzieje w moim życiu. Założyłem swoją działalność po latach. Bo już namawiała mnie żona, myślę, że spokojnie jest 5 lat. A dopiero za namową dofinansowania udało się to zrealizować. Zrobiłem sobie szkolenia na operatora manitki takiej przysłowiowej, czyli koparko ładowarki z teleskopem. No i co? Oby do przodu.
3: Na razie nie wiadomo, czy nabór zostanie jeszcze wznowiony. Wszystko zależy od tego, czy pojawią się dodatkowe środki albo oszczędności w budżecie urzędu.
1: Na pewno w tym roku jeszcze będziemy ogłaszali nabór wniosków na dofinansowania do podjęcia własnej działalności gospodarczej. No i te nabory zazwyczaj się cieszą największym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o formy wsparcia dostępne w urzędzie.
0: No i ta istotna informacja, którą warto podkreślić, że bezrobocie w łódzkim zaczyna rosnąć. Na koniec czerwca stopa bezrobocia wynosiła 6,5% i była wyższa niż rok wcześniej 0,8 punktu procentowego. Powoli więc przybywa bezrobotnych. No jeżeli ten trend się utrzyma, to rynek pracy przestanie być rynkiem pracownika, którego trzeba szukać, bo brakuje rąk do pracy. To się zmieni. A na ten temat rozmawiała nasza reporterka Joanna Kar.

pora na audycję Radia Łódź 20 minut po godzinie 7. Przypominam wszystkim, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Optymisty. I mój kolega jest takim no, wręcz niepoprawnym życiowym optymistą, który kieruje się dewizą, że po każdym złym dniu następuje dobry. Dlatego jak dzisiaj ugryzł cię zły pies, to na pewno jutro ugryzie cię dobry.

Poranna audycja Radia Łódź, to odnotujmy jeszcze jedną datę. 21 sierpnia 1955 roku urodził się Tomasz Lipiński, wokalista, gitarzysta, lider i współzałożyciel przede wszystkim zespołów Brygada Kryzys i Tilt. Wszystkiego najlepszego.

0: to promocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
7: Trwa letni festiwal filmowy TME Polówka. W tym roku aż 50 projekcji realizujemy dzięki środkom z budżetu obywatelskiego miasta Łodzi. To wasze głosy sprawiły, że jesteśmy w całej Łodzi. Jesteśmy na Widzewskiej Górce, Parku nad Jasieniem, Parku Zatorze na Chojnach i Górce Redkinia Północ. Sprawdź, gdzie gramy najbliżej ciebie. Wejdź na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
8: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
9: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje w Dino. Wybierz artykuły marki Gryzmaki, a całą ofertę szkoła sprawdź na marketdino.pl. Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Po reklamie.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: Sprawdzamy teraz, gdzie ewentualnie mamy jakieś utrudnienie na drogach, a sytuację śledzi dla Państwa od rana Seweryn Potentas.
12: Póki co w Łodzi całkiem spokojnie, ale we znaki może dawać nagromadzenie remontów, między innymi w okolicy Parku Śledzia. Przypomnijmy, prace trwają na Franciszkańskiej czy Północnej, a przez to dłużej poczekać trzeba na światłach wzdłuż ulic Wojska Polskiego i Zachodniej. Dobre wieści za to dla kierowców przejeżdżających przez Doły. Choć Aleja Palki na trasie do Ronda Solidarności zaczyna się już blokować, to wygrodzenia na remontowanym odcinku są mniejsze, więc strata w tym miejscu to zaledwie kilka minut. Pierwsze utrudnienia pojawiają się też pod Łodzią. Poranny ruch zwiększył się już na wjeździe do Żgowa od strony Pabianic. Kierowcy dojeżdżający do ulicy Katowickiej stracą przed skrzyżowaniem nawet do 5 minut. A kolejne informacje z dróg minutę przed 8.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: Na zegarze jest 7:30. Przed nami serwis informacyjny, przekazuje Remigiusz Fladrowski.
13: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 23-latka, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków. Na wniosek prokuratora sąd aresztował mężczyznę na 30 dni. Grozi mu do 20 lat więzienia. Coraz bliżej poszerzenia autostrady między Łodzią a Warszawą. O 9:00 ma być podpisana umowa na rozbudowę odcinka A2 od Łowicza do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego. Prace będą prowadzone pod ruchem z zachowaniem dostępności dwóch pasów jazdy dla każdego z kierunków. Cała inwestycja obejmie 92 km autostrady A2. Koniec z bezkarnością patostreamerów. Jutro wchodzi w życie nowelizacja kodeksu karnego wprowadzająca karę do 3 lat więzienia za publiczne rozpowszechnianie patologicznych treści dla zysku lub popularności. Nowe przepisy pozwolą surowiej karać osoby zarabiające na przykład na upijaniu się podczas transmisji w internecie. Podejrzany o oszustwa deweloper Michał S. może wyjść z aresztu. Musi wpłacić poręczenie majątkowe w kwocie 7 milionów złotych. Prokuratura mówi o ponad 3 tysiącach pokrzywdzonych, również z Łodzi, a straty w całej sprawie mogą sięgać 3 miliardów złotych. Mieszkańcy gminy Uniejów protestują przeciwko budowie biogazowni. Obawiają się m.in. uciążliwości zapachowych. Inwestycja ma powstać w strefie przemysłowej w Wieleninie, kilka kilometrów od Uniejowa. Dziś w tej sprawie odbędzie się sesja Rady Gminy, na którą przyjdą także mieszkańcy. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 8.
11: Dosyć pogodny poranek mamy za oknem, są słoneczne przejaśnienia i temperatura powoli rośnie. Teraz na termometrze mamy 18 stopni, na barometrze 988 hektopaskali. Ciśnienie jest w miarę stabilne i w ciągu dnia będziemy mieli zmienne zachmurzenie, więcej rozpogodzeń do południa. Po południu tych chmur zacznie przybywać, możemy spodziewać się pod wieczór opadów deszczu, lokalnie może się pojawić także burza. Będzie jednak ciepło, dzisiaj na termometrach do 26 stopni, wiatr słaby z zachodu.
14: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
11: Jarosław Turek, zapraszam do słuchania do dziewiątej.

0: Teoryta, tak, z porannej audycji Radia Łódź po breakaucie, można powiedzieć. Teraz te łódzkie słynne remonty. Kilka słów o nich, bo bałuty w tej chwili toną dosłownie w remontach, a do listy utrudnień dochodzą kolejne nowe miejsca. Od 24 sierpnia drogowcy zajmą fragment ulicy Zgierskiej przy Placu Kościelnym, gdzie przez tydzień naprawiane będzie torowisko i w tym samym czasie też prace prowadzone są na kilku innych ważnych ulicach dzielnicy, co oznacza objazdy i ciągłe zmiany w komunikacji miejskiej. My pytaliśmy łodzian, co sądzą o tym remontowym spietrzeniu.
1: Nigdzie się nie można normalnie dostać. Tu rozkopane, tam rozkopane. No straszna sytuacja.
2: W ogóle to bardzo dużo w Łodzi jest remontów i wszystko naraz. No ale cóż, na to poradzimy.
3: No nic nie poradzę na to, prawda? Tak ma być, no to będzie. No co? Dobrze w ogóle coś robią.
4: Chyba zaraz trzeba będzie po prostu tutaj latać albo coś w tym rodzaju.
1: Ogromne korki. Jeżeli się zaczyna remont, to powinno się skończyć i następny się nazywa. A nie w koło rozwalone i tak się męczymy po prostu.
5: Lista ulic, na których prowadzone są lub trwają przygotowania do kolejnych prac na bałutach już jest długa, a będzie jeszcze dłuższa. Są na niej m.in. Wojska Polskiego, Franciszkańska, Północna, Aleja Palki, Mokra, Olsztyńska czy Łagiewnicka. Od 24 sierpnia dołączy do niej jeszcze Zgierska przy Placu Kościelnym. Dla mieszkańców oznacza to kolejne zmiany w poruszaniu się po dzielnicy.
6: Aby dobrze wykorzystać jeszcze okres wakacji, do końca sierpnia wykonamy naprawy torowiska na ulicy Zgierskiej przy Placu Kościelnym. Tomasz Andrzejewski, Urząd Miasta Łódź. Rozpoczną się 24 sierpnia i potrwają przez tydzień, aby na pierwszy dzwonek w szkołach było już wszystko gotowe.
5: Na czas robót zajęta zostanie część Zgierskiej. Nie będzie można przejechać nią w kierunku bałuckiego rynku.
6: Będzie to możliwe objeżdżając ulicami wokół kościoła. Natomiast przejazd ulicą Zgierską w kierunku Placu Wolności zostanie zachowany. Natomiast jadąc z Lutomierskiej w kierunku dołów również będziemy musieli ominąć zamknięty odcinek przez Plac Kościelny oraz ulicą Kościelną do Wojska Polskiego.
5: Plac Kościelny to tylko jeden punkt na remontowanej mapie tej części Łodzi. Na Alei Palki drogowcy pracują przy skrzyżowaniu ze Strykowską i Wojska Polskiego. Większość prac prowadzona jest tu nocami między 21 a 5. Na Alei Palki roboty obejmują też jezdnie w stronę centrum, gdzie drogowcy pracują przy utrzymanym ruchu. Spotkamy ich także m.in. na Franciszkańskiej i Północnej. I właśnie kumulacja inwestycji w jednej części miasta budzi zastrzeżenia. Także radnych.
7: Radnych w ogóle się nie informuje chociażby o tym, jakie prace, kiedy mają być przeprowadzone, ani jaka jest data konkretna zakończenia remontu.
5: Mówi radny Kosma Nykiel ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
7: Miasto potrafi zapowiadać świetnie. Line-up Łódź Summer Festival był doskonale prezentowany przez kolejne miesiące, a tak naprawdę istotnych dla mieszkańców informacji miasto nie jest w stanie opublikować.
8: To, że te łuki są do remontu, my jako radni wiedzieliśmy, ale także do nas nie docierały wcześniej informacje, kiedy te naprawy miałyby się rozpocząć. Każdy wiedział, kiedy Plac Wolności będzie wyłączony, więc wydaje się, że można było jak najbardziej zaplanować, w odpowiednim czasie zakomunikować ludziom.
5: Dodaje przewodniczący Komisji Transportu Marcin Chęcz z Koalicji Obywatelskiej. Zmiany odczują nie tylko kierowcy. Przy Placu Kościelnym inaczej pojedzie autobus zastępczej linii Z6. Dla pasażerów korzystających z tramwajów jest jednak dobra wiadomość. Tramwaj Z1 będzie kursował dotychczasową trasą.
0: Jeżeli harmonogram zostanie dotrzymany, torowcy mają zniknąć ze Zgierskiej jeszcze przed pierwszym szkolnym dzwonkiem i podobnie do końca września ma zakończyć się większość prac na pozostałych ulicach, o czym informuje nasz reporter Jakub Jędrzejewski. Ciekaw jestem Państwa opinii na ten temat. Jak zawsze polecam nasz telefon 606-78-78-78. Można też mailować na studio@radiolodz.pl. Czy mamy cierpliwość do tych remontów, czy już nam się powoli kończy? W każdym razie trwa ta wakacyjna kampania remontowa. No to pewnie jesienią będzie można odetchnąć. Oj, naiwny. Wcale niekoniecznie. O czym zapewne przekonamy się w rozmowie z naszym dzisiejszym gościem, którym po 8 będzie wiceprezes spółki Łódzkie Inwestycje, Grzegorz Nita. Już teraz zapraszam.

To poranna audycja Radia Łódź. Taka dygresja, mówiliśmy wcześniej w wiadomościach, że była awaria, czy jest jeszcze wodociągowa na ulicy Sternfelda, to przy okazji zaciekawiłem się, kto to był ten Sternfeld. No i bardzo ciekawa postać, jak się okazuje. Ari Sternfeld urodził się w Sieradzu, przeprowadził potem do Łodzi, mieszkał z rodziną w Łodzi, później studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim i we Francji i to był bardzo poważny naukowiec, jeden z pionierów kosmonautyki żydowskiego pochodzenia. Obliczał orbity sztucznych ciał niebieskich, rakiet i satelitów, więc jakby przygotowywał drogę dla późniejszego lotu Sławosza Uznańskiego. Powiem szczerze, bardzo lubię czasem sprawdzać właśnie, kto jest patronem jakiejś ulicy, bo zwykle był ku temu powód, żeby tak ulicę nazwać i przy tej okazji właśnie wydobywa się z mroku w przeszłości jakąś ważną albo ciekawą postać. Bardzo polecam taką zabawę.

0: I to jest taki ładny podkład muzyczny pod zapowiedź naszego dzisiejszego gościa po godzinie 8, którym będzie...
1: Grzegorz Nita. Kiedyś się mówiło, że ze Zlita, dzisiaj wiceprezes spółki Łódzkie Inwestycje, ale w przeszłości też dyrektor zarządu dróg i transportu w mieście.
0: Coś się ujawnił Michał Dąbrowski, który będzie rozmawiał z naszym gościem przede wszystkim o tych remontach, które są, ciągną się, może będą jeszcze jesienią, ale nie tylko.
1: O tych, które były, są, będą, bo w przyszłość trzeba patrzeć, bo wakacje się kończą, ale kolejne remonty w Łodzi przed nami zdecydowanie i to w ścisłym centrum, bo w czwartek na Komisji Transportu jasno padła deklaracja, że od października kolejne tramwaje mogą zniknąć z centrum miasta, bo będzie trwał remont skrzyżowania Kilińskiego i Pomorskiej. To jest ważny węzeł komunikacyjny, przez który przejeżdża naprawdę wiele linii tramwajowych łączących Stare Polesie, chociażby z miasteczkiem akademickim, czy też północ z południem miasta, ale to nie wszystko, bo to też jest główna trasa zjazdowa dla tramwajów do zajezdni przy Telefonicznej. I jeżeli czas prac przewidywane to 3 miesiące, ale jeżeli odpukać w niemalowane coś się by wydarzyło na przykład na Narutowicza, to może się okazać, że znowu będziemy mieli problem z tym, żeby duża część tej naszej tramwajowej floty z łódzkiego MPK wyjechała w miasto, ale oczywiście tutaj odpukać. Zapytam naszego gościa, czy nie można tego było zrobić w wakacje, wtedy kiedy jest mniejszy ruch, bo tak argumentowano większość tych remontów. Tak jak na przykład Plac Wolności, ale też zapytam o inne duże inwestycje tramwajowe. Przypomnę, naszym gościem będzie wiceprezes spółki Łódzkiej Inwestycje Grzegorz Nita.
0: Polecamy tę rozmowę, bo może się okazać, że jeśli ktoś nie śledzi na bieżąco tego wszystkiego, to z tej rozmowy wyniknie parę ciekawych jesiennych remontowych niespodzianek.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już w najbliższy poniedziałek, 24 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Przed nami wieczór pełen energii, improwizacji i muzycznych niespodzianek w patio portu Łódź. Jeśli lubicie, gdy jazz spotyka się z rockiem, fusion i progresywnym brzmieniem, zarezerwuj czas na muzyczną podróż. Muzozoik, Tomasz Maryniak, War Guitar, Bass, Łukasz Świderski, perkusja i Alicja Grzelak, gitara. Ireneusz Głyk, ceniony polski wibrafonista, perkusista, kompozytor i aranżer. Dwa różne spojrzenia na jazz. Wspólna miłość do żywego grania. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
5: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
6: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.
7: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje w Dino. Wybierz artykuły marki Gryzmaki, a całą ofertę szkoła sprawdź na marketdino.pl. Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: To jedziemy dalej. W porannej audycji Radia Łódź porcja informacji o sytuacji na drogach. Seweryn Potentas.
10: Utrudnienia na trasie łączącej Radomsko z Przedbożem. Na niemal 2-kilometrowym odcinku drogi w miejscowości Strzelce Małe drogowcy prowadzą pracę przy poboczach. Warto zdjąć nogę z gazu i zachować ostrożność, bo utrudnienia mogą pojawiać się na trasie w obu kierunkach. Ostrożność powoli przydaje się też w Łodzi. Ruch wzrósł na trasie WZ, przez to kilka minut odczekać trzeba przy skrzyżowaniu Piłsudskiego Przędzalniana. Do tego coraz więcej aut pojawia się na wjazdach do Łodzi. Na Pabienickiej dłużej niż zwykle poczekać trzeba na dojeździe do ulic Rudzkiej czy 3 Maja. Blokuje się też dojazd z Konstantynowa na Teofilów, przez co kilka minut stracić można na Szczecińskiej przed Aleksandrowską. A kolejne informacje z dróg za pół godziny.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Na zegarze już 8:00. Tam, bo dopiero jak to woli. To jest poranna audycja Radia Łódź, a teraz zapraszamy na serwis informacyjny. Przekazuje Remigiusz Fladrowski.
11: 20 lat więzienia grozi młodemu mężczyźnie z Lubelszczyzny, który planował zamachy na polskich polityków. W Uniejowie dziś sesja Rady Gminy na temat budowy kontrowersyjnej biogazowni. Od jutra będą ostrzejsze kary za publiczne rozpowszechnianie patologicznych treści dla zysku lub popularności. W piątek w regionie może przelotnie padać i zagrzmi. Będzie ciepło do 26 stopni. Dwudziestotrzylatek zatrzymany za planowanie zamachu na polskich polityków. Zatrzymali go funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. To mieszkaniec województwa lubelskiego, powiedział Polskiemu Radiu Michał Pietraszko z biura prasowego CBZC.
12: Funkcjonariusze ujawnili na jednej z platform internetowych szczególnie niepokojący wpis. Ten wpis zawierał apel o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu. No i jak się później okazało, na życie czołowych polskich polityków, te obawy funkcjonariuszy zarządu w Krakowie CBZC stały się tym bardziej uzasadnione, że treść wpisu została zamieszczona na grupie o tematyce broni palnej.
11: 23-latek usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Mężczyźnie grozi kara do 20 lat więzienia.
13: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: Biogazownia spędza sens powiek mieszkańcom gminy Uniejów. Obawiają się m.in. uciążliwości zapachowych. Inwestycja ma powstać w strefie przemysłowej w Wieleninie, kilka kilometrów od Uniejowa. W Urzędzie Miejskim odbędzie się dziś sesja Rady Gminy, na którą wybierają się także mieszkańcy.
14: Biogazownia nie powstaje dla społeczeństwa, tylko powstaje dla jednej firmy.
15: Ja się obawiam nie tyle co brzydkich zapachów, to z utraty wizerunku gminy jako strefy takiej ekologicznej, przyjaznej turystom.
16: Co chcieli, to i tak zrobią, a co to nasze zdanie, to i tak.
11: Nieprzyjemne zapachy dają się we znaki także mieszkańcom Zgierza. Sytuacja wygląda podobnie jak rok temu. Trwa ustalanie winowajcy. Jest coraz bliżej poszerzenia autostrady między Łodzią a Warszawą. O 9:00 ma być podpisana umowa na rozbudowę odcinka A2 od Łowicza do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego. Prace będą prowadzone pod ruchem z zachowaniem dostępności dwóch pasów jazdy dla każdego z kierunków. Cała inwestycja obejmie 92 km autostrady A2. Koniec z bezkarnością patostreamerów. Jutro wchodzi w życie nowelizacja kodeksu karnego wprowadzająca karę do 3 lat więzienia za publiczne rozpowszechnianie patologicznych treści dla zysku lub popularności. Nowe przepisy pozwolą surowiej karać osoby zarabiające na przykład na upijaniu się podczas transmisji w internecie. Krzysztof Polasik.
17: Do tej pory policja i prokuratura miały ograniczone narzędzia do walki z patostreamerami i stawiały im zarzuty za poszczególne czyny popełnione podczas transmisji w internecie, na przykład znęcanie nad zwierzęciem. Ekspert od mediów społecznościowych Wojtek Kardyś ocenia, że patologiczne treści nadal są obecne w internecie.
18: Czy patoinfluencerzy istnieją i mają się doskonale? Oczywiście, że tak, a nawet powiedziałbym, że mają swój renesans, wręcz ich przybywa, mają coraz więcej współprac, bo są coraz bardziej popularni.
17: Nowy artykuł przewiduje karę do 3 lat więzienia za rozpowszechnianie treści o przemocy, znęcanie się nad zwierzęciem czy poniżanie innej osoby. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
11: Ruszyła 101. Łódzka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Wędrówka rozpoczęła się o 6:00 mszą świętą w sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej przy Łąkowej 40 w Łodzi. Potem pątnicy ruszyli w drogę. Mają do pokonania 135 km. Wrócimy do tego szerzej w wiadomościach o 9:00. W poniedziałek zaczną się kolejne utrudnienia na bałtach w Łodzi. Robotnicy rozkopią torowisko na Zgierskiej przy Placu Kościelnym. Odcinek między Lutomierską a Wojska Polskiego zostanie zamknięty. Objazd dla kierowców poprowadzi wokół kościoła. Zmienią się również trasy komunikacji miejskiej. Łodzianie zauważają, że to kolejny remont w tej części miasta.
19: Nigdzie się nie można normalnie dostać.
20: Znaczy dobrze, że poprawiają.
21: Uważam, że chyba zaraz trzeba będzie po prostu tutaj latać.
19: To jest obłęd. Takiej sytuacji nie powinno być.
22: No tam blokują, aż tu do kościoła się prawie blokują samochody, bo nie mogą przejechać. To powinni poprawić.
19: Jeżeli się zaczyna remont, to powinno się skończyć i następny się nazywać.
21: Bardzo uciążliwe, podejrzewam, że dla wszystkich mieszkańców.
11: Między innymi o wakacyjnych remontach w Łodzi porozmawiamy z gościem Radia Łódź, którym będzie wiceprezes spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorz Nita. Ta rozmowa już za kilka minut. A więcej informacji na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Mamy całkiem pogodny i coraz cieplejszy poranek, bo już 19 stopni na termometrze. Na barometrze 987 hektopaskali. W ciągu dnia dzisiaj będziemy mieli zmienne zachmurzenie, więcej rozpogodzeń do południa, więcej chmur po południu. Może się wtedy też pojawić jakiś przelotny deszcz, a wieczorem lokalnie mogą wystąpić burze. Dzisiaj będzie ciepło do 26 stopni Celsjusza, wiatr będzie słaby z zachodu.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
9: 6 minut po godzinie 8. Jarosław Turek, zapraszam do słuchania porannej audycji Radia Łódź jeszcze do godziny 9:00, a za chwilę w rozmowie z naszym gościem będziemy zgłębiać tajniki i problemy łódzkich remontów drogowych i nie tylko.

Czekamy na naszego gościa. Mieliśmy rozmawiać o utrudnieniach remontowych w Łodzi. Spóźnia się, na razie zobaczymy. Może akurat trafił na objazd w związku z remontem. W każdym razie o tych inwestycjach remontowych za chwilę i tak porozmawiamy.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem na koniec tygodnia. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami wiceprezes spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorz Nita w biegu. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Ciężko się jeździ przez Łódź pod koniec tych wakacji, że lekki poślizg się pojawił?
2: Nie, generalnie nie. Natomiast akurat przejeżdżałem przez obszar, gdzie trwają w tej chwili prace związane z budową drogi rowerowej na Piłsudskiego, no i tam faktycznie jest dość ciężko.
1: Ale dojdziemy jakoś do szczęśliwego końca. Wakacje się kończą, ale niektóre remonty już wiemy, że się zaczną. Z rokiem akademickim od października ma ruszyć remont na skrzyżowaniu Kilińskiego i Pomorskiej. To jest jeden z ważniejszych punktów takich węzłów tramwajowych w Łodzi, tak. Bo tam przebiega wiele linii, które dojeżdżają, czy to ze Starego Polesia na miasteczko akademickie, czy też, no to jest jedna z głównych tras dojazdowych do zajezdni w Telefonicznej. Mhm. Wiemy, w jakim stanie jest to miejsce. Nie dało się tego skoordynować z Placem Wolności, który no przez
2: nie,
1: był remontowany.
2: To akurat właśnie sytuacja jest tego rodzaju, że albo jedno miejsce, albo drugie. Bo gdybyśmy w jednym czasie realizowali pracę na Placu Wolności Legionów i na Nowomiejskiej i na skrzyżowaniu Pomorska-Kilińskiego, to wtedy całkowicie byśmy tutaj zblokowali się, jeżeli chodzi o ruch tramwajowy. Dlatego najpierw musi być skończony Plac Wolności i te okolice i dopiero można przejść na skrzyżowanie Pomorska-Kilińskiego.
1: Na Komisji Transportu w czwartek dyrektor Misztela z Zarządu Dróg i Transportu mówiła, że na dniach będzie podpisywana umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, które będzie robiło te prace torowe. Wiemy już może jak, czy jeżeli w ogóle jakkolwiek może wyglądać komunikacja zastępcza w tamtej części miasta.
2: Nie, jeszcze takich szczegółów nie ma. One będą dopiero opracowywane. Tym bardziej, że no mamy do rozpoczęcia tych prac jeszcze ponad miesiąc.
1: Od roku akademickiego rzeczywiście możemy się spodziewać, że studenci nie dojadą na uczelnię tramwajem od tego października, no bo cała Pomorska tam nie ma odbicia od innego momentu.
2: Nie ma. No niestety, Pomorska ma taki układ, tu jest taki układ, jeżeli chodzi o linie tramwajowe, że o trasy tramwajowe, że no nie ma alternatywy.
1: Ja jeszcze odpokuję, żeby nic się nie stało na Narutowicza i żeby nie stało się nagle tak, że tramwaje nie wyjadą z Telefonicznej.
2: Narutowicza mamy po remoncie, także tutaj nie ma żadnych przewidywań, że cokolwiek się może stać na Narutowicza. No, poza oczywiście jakąś sytuacją awaryjną, wypadkową i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o stan techniczny tutaj torowiska na Narutowicza, jest ono w bardzo dobrym stanie.
1: A przed nami też inne duże, dużo większe też inwestycje tramwajowe. Aleksandrowska, Nowe Centrum Łodzi, Warszawska, Srebrzyńska, Broniewskiego. Z tym wszystkim mamy zdążyć do końca 29, chociaż w niektórych przypadkach pamiętam, że o Srebrzyńskiej chociażby mówiło się na początku, o końcu 28 roku.
2: Znaczy generalnie perspektywa unijna kończy się na koniec 29, tak? Niektóre umowy o dofinansowanie, które miasto ma podpisane, mają termin krótszy, natomiast istnieje możliwość wydłużenia tego terminu, także generalnie wszystko musimy zakończyć i rozliczyć do końca 29.
1: A jeżeli chodzi o te odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, jak to było w przypadku Srebrzyńskiej, w przypadku Warszawskiej, w przypadku Aleksandrowskiej, to wszystko już jest za nami, czy to wciąż się dociera?
2: Tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że w tej chwili mamy, dzisiaj nawet będzie wyrok Krajowej Izby Odwoławczej na odwołanie, tylko to jest jeszcze przed złożeniem ofert na Zieloną i Legionów. I jeżeli chodzi o Krajową Izbę, to nie mamy tutaj, mamy jeszcze jedno odwołanie właśnie na ulicę Srebrzyńską. Tutaj drugi z oferentów w kolejności się odwołał. I nie mamy jeszcze terminu wyznaczonego rozprawy.
1: Ja Państwu tylko nakreślę kontekst, bo mówimy o inwestycjach za wiele milionów złotych. Jeżeli komuś się nie uda, jeżeli wygra czyjaś inna oferta, to wiadomo, że jest o co walczyć, bo to są gigantyczne pieniądze.
2: Tak, właściwie...
1: I tym sposobem jesteśmy po przetargach, ale nie mamy podpisanej umowy i rozpoczętych prac.
2: Praktycznie poza dwoma, to w pozostałych przypadkach były w każdym odwołania. Tak? W tej chwili, jeżeli chodzi o Aleksandrowską, Żgowską, Warszawską, to dokumentacja jest w kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i to ta kontrola też się bardzo przeciąga, bo formalnie urząd ma na to 2 tygodnie. Jak kończy się okres, przychodzi pytanie i to pytanie jest takiego rzędu oczywistych. Że odpowiedź nasza jest taka, że tak, znajduje się to w takim miejscu w dokumentacji, którą przekazaliśmy. I kolejne 2 tygodnie. I w tej chwili już ponad miesiąc te dokumenty leżą. tam w kontroli i nie mamy jeszcze wyniku, bez tego nie możemy podpisać umowy.
1: A od nowego roku już możemy założyć, że te wszystkie prace na tych wszystkich torowiskach, które tutaj wymieniliśmy, nowe Centrum Młodzi, Warszawska, tak, tak, Srebrzyńska, tak, Aleksandrowska, Broniewskiego, one już będą się toczyły?
2: Fizycznie nie. Bo to wszystkie te zadania są w systemie zaprojektuj i wybuduj, więc najpierw będą prace projektowe, czyli trzeba zakładać, że prace fizyczne, budowlane poza Nowowęglową, bo tutaj już projekt jest, gdzie prace będą mogły się rozpocząć po podpisaniu umowy, czyli mam nadzieję jesienią tego roku, to w pozostałych przypadkach to jest jesień roku przyszłego.
1: A nie rymuje się to panu jakoś z końcówką poprzedniej kadencji w samorządzie łódzkim? Bo wtedy też mieliśmy duże nagromadzenie dużych inwestycji torowych. Trzeba było zdążyć do końca. Mamy różne doświadczenia z tym mieszczeniem się w tym terminie rozliczenia unijnej perspektywy. No, na pewno część tych torowisk nie jest aż tak inwazyjna dla mieszkańców i ruchu, chociażby Warszawska czy Srebrzyńska. Tak. Ale mieszkańcy na Teofilowie mogą zacząć się trochę liczyć z tym widmem, że przez rok mogą nie mieć tramwaju.
2: To, no, na pewno to, co najmniej rok, bo prace będą trwały, myślę, że trochę ponad rok czasu. To samo będzie ze Żgowską na tym dalszym odcinku, tak, od Paderewskiego do Kurczaków. Więc tutaj też to, taka perspektywa będzie. Także to myślę, że to są lata, końcówka 27, no i w 29 będziemy kończyć. One mają różny zakres, te inwestycje, więc nie można ich jedną miarą brać. Tak?
1: Ale to pasażerowie już zapinają pasy, chociaż ich w tramwajach nie ma.
2: No, wie pan, no niestety takie są tutaj realia, że te inwestycje z dofinansowaniem muszą być skończone w takim terminie, a nie innym i no, jest nagromadzenie w jednym okresie czasu, no ale no nie ma tutaj po prostu innego wyjścia.
1: A tak? Tramwaj do Matki Polki to jest projekt, wizja, założenie, z którym się w tej kadencji już żegnamy?
2: Na ten moment nie ma żadnej tutaj perspektywy, jakichkolwiek widoków na to, żeby cokolwiek się tam zadziało.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest wiceprezes spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorz Nita. Wiemy już, że obwodnica Wiskitna jednak ma powstać w tej kadencji, bo już widzimy, że są chociażby zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, tak, proponowane na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Łodzi. Tam się pojawiło to nowe zadanie. Realizacja inwestycji ma odciążyć ulicę Tomaszowską, Kolumny. Tamtędy codziennie przejeżdża wiele samochodów ciężarowych, dostawczych. Mieszkańcy się na to skarżyli od lat, ale teraz w rozmowie z Radiem Łódź chociażby część mieszkańców mówi, że zmiany w WPF jest zmianami w WPF, ale dopóki nie będzie wbita ta pierwsza łopata, to wiary aż takiej dłużej nie dają.
2: No, bez tych zmian nie można rozpocząć procesu przetargowego. Więc te zmiany mają nastąpić teraz na najbliższej sesji sierpniowej. Po wprowadzeniu tych zmian i formalnie przekazaniu do realizacji tego zadania do łódzkich inwestycji, przygotujemy postępowanie przetargowe, ogłosimy je jesienią. W pierwszej kolejności będzie aktualizacja dokumentacji, która została opracowana, ponieważ tam część uzgodnień wygasła i trzeba ją zaktualizować. I następnie rozpoczęcie już robót budowlanych. Także w przyszłym roku należy się spodziewać w drugiej połowie roku rozpoczęcia prac.
1: Na bieżący rok zaplanowano remont około 100 ulic, z czego 1/4, czyli 24, to ulice gruntowe i tam zaplanowano utwardzenie. Na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o realizowanie tego planu jednoletniego?
2: No w tej chwili jesteśmy na pewno dobrze ponad po 50%, tak, jeżeli chodzi o realizację. Jeżeli chodzi o gruntówki, to tutaj bardzo dobrze to idzie. W pozostałych kwestiach no, czasami napotykamy różnego rodzaju problemy, jak chociażby na ulicy Wielkopolskiej, gdzie po odkrywkach znalazł się z lat 70. kabel stary 15-kilowoltowy, który trzeba usunąć i przebudować, i to taki, że nie można go na małym odcinku tego zrobić, tylko trzeba na ponad 100 metrach. Także no, staramy się te prace realizować zgodnie z założonymi terminami, no ale nie zawsze się to udaje, nie zawsze nie uda się nie natrafić na niespodzianki.
1: A Wielkopolska też miała być w tym terminie wakacyjnym zrobiona?
2: Znaczy Wielkopolska miała być skończona, ona będzie skończona, ale bez tego krótkiego fragmentu przed Aleją Włókniarzy, właśnie tam, gdzie jest ten przepust, tak? Naprzeciwko tego ryneczku Wielkopolska. Natomiast pozostały odcinek do Turoszowskiej będzie przejezdny.
1: To co jeszcze do końca roku zostało do zrobienia na ulicach? Bo te, które wymieniliśmy teraz, chociażby ta Wielkopolska właśnie, to są te mniej spektakularne inwestycje, ale mieszkańcy też je i widzą, kiedy one się toczą, ale też widzą to, kiedy one się skończą.
2: No będziemy w najbliższym czasie właśnie kończyli pewne ulice. To jest Biegańskiego, to jest Kniaziewicza, właśnie ten odcinek Wielkopolskiej, to jest ulica Stefana, ulica Rolnicza. Także będzie sporo ulic, które w najbliższym czasie będą oddawane do ruchu. No, będą się toczyły prace na kolejnych lub rozpoczynały, bo też niedługo będziemy podpisywać umowę na czy Rytkińską, czy Lutomierską i tam też te prace będą rozpoczynane. Także no i będą trwały na tych, które trwają, tak? Będziemy tutaj starali się intensyfikować, żeby kończyły się one jak najszybciej i te utrudnienia jak najszybciej znikały.
1: Ja jeszcze dopytam o to skrzyżowanie Kilińskiego-Pomorskiej. Tutaj według założeń to mają być 3 miesiące. Realizatorem prac będzie Miejskie MPK. Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Pan daje wiarę, że rzeczywiście do końca roku, to znaczy, że już na pewno od 1 stycznia 2027 roku pojadę tam
2: tramwajem. Myślę, że patrząc na to, jak MPK wykonuje pracę, mamy przykład tegoroczny chociażby z okolic Ronda Lotników, tak? Czy LTR, tu następny przykład, no to te prace kończyły się wcześniej niż pierwotnie było zakładane.
1: A LTR też wróci w terminie na plac Rejmonta chociażby?
2: Tak, powinien wrócić w terminie.
1: Czyli?
2: To znaczy, jeżeli chodzi o plac Rejmonta, to te prace dopiero się rozpoczęły, także tutaj no to jeszcze wrzesień na pewno potrzeba na to, żeby te prace wykonać, myślę kawałek października.
1: To uzbrajamy się w cierpliwość, czekamy i sprawdzamy, pilnujemy terminów. Wiceprezes spółki.
2: Jeszcze jedno słowo na koniec, ponieważ spółka również realizowała rewitalizację Famuły przy Ogrodowej 24, która właśnie ostatnio się zakończyła, więc chciałbym w imieniu spółki i miasta zaprosić wszystkich łodzian i nie tylko na jutrzejsze drzwi otwarte w godzinach od 11 do 18. Będzie wiele atrakcji, które przygotowaliśmy, także zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
1: To wszystko już w sobotę 22 sierpnia przy Ogrodowej 24, ale zdjęcia z tych famuł odnowionych na radiołódź.pl można zobaczyć już teraz. Wiceprezes spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorz Nita, bardzo dziękuję
2: za rozmowę.
1: Kłaniamy się, dobrego dnia, weekendu, do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Relacje i podsumowania meczów.
5: Rozmowy ze sportowcami.
6: Analizy z ekspertami.
4: O smutkach.
7: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
8: Krykund, poprzeczka!
5: O nadziejach.
9: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
10: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
11: I o sukcesach.
12: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
13: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlanie Łódź, mistrzem Polski.
4: Strefa kibica w Radiu Łódź.
5: Soboty i niedzielę.
6: Od 18 do 20.
4: Piotr Andrzejczak.
5: Michał Malinowski.
6: Robert Zwoliński.
4: Zapraszamy.
14: Radio Nocą. Radio Nocą, nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie staramy się zrozumieć.
15: Nienawiść wdarła się w głąb myślenia, nie tylko naszego, ale my się nie oglądajmy na innych, tylko my powinniśmy się skupić na sobie. Bardzo mocne są te słowa Tischnera, ale wydają mi się bardzo trafne.
14: O przesłaniu Tischnera rozmowa z autorem jego biografii Wojciechem Bonowiczem. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
16: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
17: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1, podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
11: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
18: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517-416-417.
19: Chyba zacznę inwestować w złoto.
20: Dlaczego akurat w złoto?
19: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
20: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
19: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/łodzianin.
21: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
3: Po reklamie.
22: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
23: Przed nami teraz informacje o ewentualnych drogowych utrudnieniach. Przekazuje Seweryn Potentas.
24: Remont i wzrastający ruch nie pomaga kierowcom jadącym na trasie między Kutnem a Topolą Królewską. Przypomnijmy, że na 7 kilometrach drogi czekają wygrodzenia i kilka miejsc z ruchem wahadłowym. Aby nie stać w korkach, warto wybrać objazd przez Walew czy Krośniewice. Alternatyw nie muszą szukać za to kierowcy z Łodzi, bo dziś ruch jest niewielki. Nieco więcej aut gromadzi się jednak wokół Parku Śledzia. Na co najmniej dwie zmiany świateł zatrzymują kierowców skrzyżowania z ulicą Zachodnią. Przypominam też, że nieco większy zapas czasu przydaje się kierowcom wjeżdżającym od strony Pabianic. Na Pabianickiej prowadzone są prace drogowe, a zator zaczyna się już przy skrzyżowaniu z Chocianowicką. A na drogi Łodzi i regionu wracamy minutę przed dziewiątą.
22: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
23: Na zegarze jest 8:30.
25: Same dobre wiadomości.
23: I na te wiadomości zaproszę teraz Remigiusz Fladrowski.
26: Milionowa inwestycja powstanie w łódzkim ogrodzie botanicznym. Za 2 lata ma być wybudowana nowa szklarnia. Miasto Łódź chce zabezpieczyć na te inwestycje prawie 16 milionów złotych. Radny Marcin Chęcz z Koalicji Obywatelskiej mówi, że tego właśnie chcieli mieszkańcy.
27: Często padało to oczekiwanie ze strony zarówno zwiedzających, ale i pracowników, żeby póki co skupić się w botaniku nad modernizacją tej infrastruktury do hodowli roślin, do dbania o ogród na co dzień.
26: Budowa nowej szklarni w łódzkim botaniku ma potrwać do końca 2028 roku. Organizatorzy łódzkiego Light Move Festival zapowiadają na ten rok dużo wrażeń, także muzycznych. Jak co roku mieszkańcy i turyści zobaczą mappingi, ilustracje i instalacje świetlne, a oprócz tego zaplanowano 6 scen muzycznych. W Parku Staromiejskim scena rock and pop stanie na wodzie. Tam też pojawi się inna, nietypowa przestrzeń muzyczna, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
28: Tramwaj specjalnie oświetlony, który też będzie wyposażony w doświadczenia muzyczne, gdzie zagrają Paweł Małaszyński, łódzkie ekipy i będzie też to absolutnie unikalne doświadczenie.
29: Tej muzyki będzie bardzo dużo na Lightning Festival, tak jak zwykle, bo wśród tej XIX-wiecznej eklektycznej architektury Łodzi ta muzyka zupełnie inaczej gra.
26: Dodaje dyrektor artystyczny festiwalu Beata Konieczniak. Muzyczne wydarzenia zaplanowano też w ogrodach Pałacu Poznańskich i w 3 miejscach przy Piotrkowskiej, a Festiwal Światła potrwa od 25 do 27 września. Po 6-letnim pobycie w Stanach Zjednoczonych książę Harry i Meghan Markle w najbliższych dniach mają ponownie zamieszkać w Wielkiej Brytanii. Londyńczycy są zaskoczeni informacją o powrocie Sussexów na wyspy, ale doskonale rozumieją decyzję pary. Książę Harry i Meghan Markle z dziećmi 7-letnim księciem Archie i 5-letnią księżniczką Lilibet mają jeszcze w sierpniu zamieszkać w prywatnej rezydencji poza Londynem. Informacje z naszego regionu można znaleźć stale na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
23: 19 stopni na termometrze, przyjemny, pogodny i ze słońcem poranek. Na barometrze 988 hektopaskali, ciśnienie jest stabilne. W ciągu dnia dzisiaj zmienne zachmurzenie, najpierw więcej rozpogodzeń, po południu więcej chmur jednak. Może też nawet przelotny deszcz się pojawić do wieczora. Wieczorem możliwe także lokalne burze. Dzisiaj będzie ciepło na termometrach do 26 stopni. Wiatr będzie słaby z kierunków zachodnich.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
23: Jarosław Turek, zapraszam do słuchania porannej audycji jeszcze do godziny 9:00.

to Krzysztof Zalewski, co można ciekawego wziąć z tej piosenki? No na pewno dobra jest dewiza, że co to za dzień? Ten dzień to jest pierwszy dzień reszty twojego życia. Nie zmarnujmy. Poranna audycja Radia Łódź, za chwilę zajrzymy na Śląsk, żeby zaproponować państwu, jeśli mają jeszcze czas w te wakacje, wizytę albo odwiedziny takiego miejsca.

0: Primal Scream w porannej audycji Radia Łódź. 20 minut pozostało do godziny 9, a my w porannych audycjach polecamy ostatnio ciekawe miejsca w kraju, które warto odwiedzić. I tak dzisiaj zapraszamy na Śląsk, a konkretnie do odwiedzenia Zamku w Brzegu. Ale nie tylko, bo na Opolszczyźnie jest co zwiedzać.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie z radiem.
3: Wszędzie pięknie, ale w Brzegu najpiękniej. Nie ma co się dziwić, że nasze miasto, położone na lewym, wysokim brzegu rzeki Odry, zostało nominowane w konkursie na Cuda Polski National Geographic w tamtym roku i w województwie opolskim wygrało wśród 16 innych miejsc w Polsce. Naszym miastem, a w szczególności najcenniejszym zabytkiem, czyli Zamkiem Piastów Śląskich, byli zauroczeni twórcy znanego serialu 1670. W ubiegłym roku realizowano u nas zdjęcia, a w tym roku będziemy mogli zobaczyć Brzeski Zamek w trzecim sezonie 1670. Zamek jest niezwykłym dziełem sztuki, architektury, bardzo ważny dla historii. Warto przyjechać, by zobaczyć bezcenny zabytek, jakim jest brama wjazdowa do Brzeskiego Zamku z XVI wieku, zachowano oryginalnie. Na niej książę Jerzy, żyjący wtedy, wychwala siebie i swoją rodzinę. Dodatkiem do bramy jest dziedziniec, wspaniały dziedziniec z krużgankami, no i oczywiście wnętrza, gdzie możemy podziwiać oryginalne sarkofagi książęce, dawne sale i dowiedzieć się o tym, jak ta rodzina tutaj żyła, jak też ta rodzina się kończy, bo to właśnie w Brzegu w 1675 roku umiera ostatni pełnoprawny przedstawiciel męski dynastii Piastów, czyli Jerzy IV Wilhelm. A w dodatku w średniowiecznym kościele zamkowym świętej Jadwigi w krypcie grobowej znajduje się największa nekropolia dynastii Piastów w Polsce. Tutaj pochowano do nawet 40 przedstawicieli rodziny Piastów. W żadnej innej lokalizacji nie pochowano tylu przedstawicieli rodziny Piastów, co właśnie w kościele zamkowym w Brzegu. W murach książęcej siedziby dzisiaj znajduje się Muzeum Piastów Śląskich, które skupia dzieje i rodu Piastów, i dzieje regionalne. Mamy wystawy, na których prezentujemy dzieła sztuki związane z Piastami, jak sarkofagi książęce, jak ich monety, ale także wiele innych eksponatów związanych ze sztuką naszego regionu, czyli Śląska. Po zwiedzeniu Brzeskiego Zamku warto pójść do ratusza miejskiego. Brzeski ratusz z XVI wieku to jest jeden z najcenniejszych tego typu budynków w Polsce. We wnętrzach mamy salę w wieży ratuszowej średniowieczną z XIV wieku. Mamy też barokową salę rajców z pięknymi szafami, pięknymi dekoracjami, także oryginalna z 1747. Ratusz jest zabytkiem w skali środkowoeuropejskiej i obok zamku to jest jeden z najcenniejszych budynków w tej części regionu. Poznając architekturę i sztukę Śląska, warto odwiedzić także niedaleko od brzegu Kopice. Wspaniała rezydencja rodu Szawgoczów, jednego z najważniejszych w dziejach naszego regionu, która teraz jest odbudowywana. Rezydencja pochodzi z XIX wieku i jest to pałac na wodzie. I niesamowita historia Joanny Gryzik, Goduli, która jest zwana Śląskim Kopciuszkiem. Mimo trwających prac konserwatorskich, remontowych we wnętrzach, nowy właściciel stara się udostępniać zwiedzającym i co jakiś czas organizuje zwiedzanie tego obiektu. W czasie wakacji takich możliwości będzie więcej. Również znanym zabytkiem województwa opolskiego jest Pałac w Mosznej, który należał do rodu Thiele-Winklerów. W XIX wieku wznieśli obszerną rezydencję, która wygląda jak pałac z bajki, który składa się z 99 wież, 365 pokoi. Rezydencja, której nie postydziłby się nawet i król, dziś jest zabytkiem, który chętnie odwiedzają ludzie z różnych stron i my także do niego zapraszamy.
4: Na Opolszczyznę zaprasza Radio Opole.
0: No właśnie, bo to było zaproszenie, które dostaliśmy z Radia Opole w ramach Audytorium 17, czyli takiego forum rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Jeśli kogoś zaciekawiło, to proszę skorzystać.

11 minut pozostało do 9, to już prawie koniec dzisiejszego porannego spotkania, ale jeszcze tak, przed nami weekend, a później tydzień wakacji, to może na koniec zanurzmy się jeszcze w ten wakacyjny klimat z pytaniem, jak to jest z tą wędzoną rybką nad Bałtykiem? Zaglądamy do dziennika internetowego, dziennika łódzkiego, który pisze tak. W powietrzu unosi się zapach wędzonej ryby, widać nawet dym unoszący się z wędzarni, więc szybko ustawia się kolejka chętnych po świeżą, jeszcze ciepłą rybkę. No bo jak to? Spędzać wakacje nad polskim morzem, nie zjeść ryby? Wielu z nas uważa, że te ryby pochodzą z porannego połowu kutrów widzianych na plaży albo w pobliskim porcie. Tymczasem można się bardzo zdziwić, płacąc za dorsza, trewala albo karmazyna nad polskim morzem, bo nie wszyscy klienci są świadomi, choć temat stał się ostatnio głośny, że obowiązuje zakaz połowu dorsza w Bałtyku. I choć symbolem Bałtyku od lat pozostaje właśnie dorsz, także flądra czy śledź, to współczesny rynek musiał dostosować się do zmieniających realiów, ograniczeń, limitów połowowych, a także rosnących wymagań konsumentów. I w efekcie w menu obok rodzimych gatunków nad Bałtykiem na stałe zagościły ryby importowane, takie też jak halibut czy morszczuk. No i największe emocje jednak i oskarżenia o marketingową manipulację budzi ten kultowy dorsz. Latem niemal wyłącznie importowany dorsz atlantycki. I nie ma z tym co dyskutować.

poranna audycja Radia Łódź. Za chwilę wiadomości, w których między innymi będziemy mogli posłuchać o tym, że miasteczko studenckie w Łodzi będzie bez tramwajów od nowego roku akademickiego. Więcej szczegółów za moment. To tylko na marginesie przypomnę, że dzisiaj mamy Dzień Optymisty. Za 6 minut 9.

0: to promocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
6: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
7: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
8: W niedzielę 23 sierpnia o godzinie 19 ŁKS rozpocznie mecz ze Stalą Mielec. Letni wieczór, piłka nożna, Stadion Króla i emocje, których nie da się podrobić. Przeżyj to razem z nami. Kup bilet na bilety.lkslot.pl oraz w U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Za chwilę wiadomości, ale teraz jeszcze sprawdzamy, jaka jest sytuacja na drogach, informuje Seweryn Potentas.
11: Na początek przypominam o utrudnieniach na trasie między Radomskiem a Przedbożem. W miejscowości Strzelce Małe drogowcy prowadzą pracę przy poboczu. Dodatkowo uwaga też między miejscowościami Zakrzew Rogaszyn, gdzie trwa naprawa nawierzchni, przez co wprowadzono tam sygnalizację świetlną. Na utrudnienia powinni uważać także kierowcy włączający się na S14 w Emilii. Dojazd może być utrudniony, bo rozpoczął się tam cząstkowy remont jezdni. Drogowcy wprowadzili przez to ograniczenie prędkości i ruch wahadłowy. Problemy z płynnym przejazdem mogą pojawiać się też na niektórych drogach w Łodzi. Zwiększył się ruch na Alei Palki, przez co dojazd do Ronda Solidarności zabiera 5 minut więcej. Podobna strata czeka też na ulicy Limanowskiego, jadąc od Żabieńca do Włókniarzy. Ja już dziękuję i do usłyszenia.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Na zegarze jest 9:00. Słuchają Państwo Radia Łódź, w którym teraz zapraszamy na serwis informacyjny, przekazuje Remigiusz Fladrowski.
12: Planował zamachy na polskich polityków, grozi mu 20 lat więzienia. Miasteczko studenckie w Łodzi będzie bez tramwajów od nowego roku akademickiego. Szczegóły za chwilę. Z Łodzi wyruszyła 101. piesza pielgrzymka do Częstochowy. W piątek w regionie może przelotnie popadać i zagrzmieć. Będzie ciepło do 26 stopni. Planował zamachy na polskich polityków. Teraz grozi mu do 20 lat więzienia. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 23-latka, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków. Krakowscy policjanci z CBZC na internetowej grupie o tematyce broni palnej zobaczyli wpis z apelem o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu, jak się później okazało, na życie czołowych polskich polityków. Zatrzymany to mieszkaniec województwa lubelskiego, został aresztowany na 30 dni, grozi mu do 20 lat więzienia.
6: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: Od nowego roku akademickiego w Łodzi tramwaje nie dojadą na miasteczko studenckie. W październiku ma ruszyć remont skrzyżowania Kielińskiego i Pomorskiej. To ważny węzeł komunikacyjny w centrum miasta, łączący Szynowo wschód z zachodem i północ z południem. Dlaczego prace ruszą po wakacjach, a nie w ich trakcie? O to pytaliśmy porannego gościa Radia Łódź, wiceprezesa spółki Łódzkie Inwestycje, Grzegorza Nitę, a rozmawiał z nim obecny w studiu Michał Dąbrowski.
13: Od początku wakacji trwa remont innej części tramwajowego serca Łodzi. Prace już zakończyły się na Placu Wolności, ale wciąż trwają na Nowomiejskiej i odcinku Legionów. Nie dało się tego pogodzić z remontem skrzyżowania Pomorskiej i Kilińskiego.
14: Albo jedno miejsce, albo drugie. Bo gdybyśmy w jednym czasie realizowali pracę na Placu Wolności, Legionów i na Nowomiejskiej i na skrzyżowaniu Pomorska-Kilińskiego, to wtedy całkowicie byśmy tutaj zblokowali się, jeżeli chodzi o ruch tramwajowy.
13: Mówi prezes Nita, z którym rozmawialiśmy także o obwodnicy Wiskitna, która ma powstać do końca kadencji. Czy prace rzeczywiście mogą ruszyć już w przyszłym roku? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
12: Zabrakło pieniędzy na szkolenia dla bezrobotnych. Zainteresowani muszą na razie poczekać. Chodzi o dofinansowanie kursów z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, m.in. prawa jazdy kategorii C, szkoleń barberskich czy kursów operatorów koparkoładowarek. O szczegółach Joanna Karp.
15: O takie dofinansowanie może starać się każda osoba bezrobotna zapisana w Urzędzie Pracy. Trzeba jednak wykazać, że wybrane szkolenie pomoże znaleźć pracę albo założyć własną firmę. Zainteresowanie nie było większe niż przy wcześniejszych naborach, ale pieniędzy zabrakło. Taka sytuacja powtarza się właściwie co roku, tłumaczy Ernest Augustyniak z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.
16: No to już drugie zamknięcie naboru w tym roku. Zainteresowanie osób utrzymuje się mniej więcej przez roku mniej więcej na podobnym poziomie.
15: Ci, którzy nie zdążyli złożyć wniosku, muszą na razie poczekać. Urząd nie wyklucza, że nabór wróci, ale wtedy, kiedy pojawią się dodatkowe fundusze. Joanna Karp, Radio Łódź.
12: A pieniądze na te szkolenia pochodzą z Funduszu Pracy. Jeszcze w tym roku urząd planuje też nabór na dofinansowanie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Z Łodzi wyruszyła 101. piesza pielgrzymka do Częstochowy. Pielgrzymi rozpoczęli swoją wędrówkę o 7.30 sprzed kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej przy ulicy Łąkowej w Łodzi. Trasa prowadzi m.in. ulicą Aleją Politechniki aż do Pabienickiej, którą podążą w kierunku Ksawerowa. Utrudnienia na tej trasie mogą potrwać do godziny 10. Metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski w rozmowie z Radiem Łódź podkreślił, że to pielgrzymka dla Maryi.
17: I żeby ona nas tej pięknej miłości uczyła, żebyśmy potrafili tak jak Ciebie w Ewangelii kochać Boga i ludzi.
18: Tegoroczne hasło pielgrzymki to matka wiernego ludu. To, co jest bardzo istotne, to chcemy uczyć się zawierzenia, chcemy uczyć się wiary, ale chcemy uczyć się też tej wiary od Maryi. Tak naprawdę pielgrzymka będzie tym doświadczeniem budowania zaufania. Zresztą jestem przekonany, że to zaufanie jest niesamowicie istotne w naszym codziennym życiu.
12: Pielgrzymi dotrą na Jasną Górę w poniedziałek po południu, przejdą 135 kilometrów. Teraz to tyle, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 10.
10: No i jak zwykle po 9 dokładamy jeszcze porcję informacji sportowych od Roberta Zwolińskiego.
19: Lech Poznań i Jagiellonia Białystok blisko fazy ligowej piłkarskiej Ligi Europy. W pierwszych meczach ostatniej rundy kwalifikacji Lech wygrał u siebie ze szwajcarskim FC Thun 7-0, a Jagiellonia przed własną publicznością pokonała gruzińską Iberię Tbilisi 4-0. W ostatniej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji Górnik Zabrze przegrał u siebie z AS Monaco 2-3. Z kolei Raków Częstochowa zremisował na wyjeździe z chorwackim Hajdukiem Split 2-2. Wszystkie mecze rewanżowe w najbliższy czwartek 27 sierpnia. Polskie siatkarki przebywają w Stambule, gdzie w sobotę rozpoczną rywalizację w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone mają już za sobą pierwszy dzień treningowy, a środkowa bloku Sonia Stefanik z UKS-u Commerzcon Łódź jest bardzo zadowolona z pierwszych godzin pobytu w Turcji.
20: Fajnie, że dotarłyśmy bez większych problemów. Może zaginęło nam parę bagaży po drodze, ale to nie aż taki duży problem. Jesteśmy już po treningu, po siłowni, także jak najbardziej pozytywnie wszystko idzie zgodnie z planem. Także fajnie widzieć, że jesteśmy w formie przed graniem już oficjalnym. Oczywiście, że chcemy jak najwięcej, jak najlepiej, także wydaje mi się, że to są nasze cele i to, co mówimy głośno, no tak, bo to jest coś, do czego dążymy, ale oczywiście zobaczymy, jak będzie.
19: A oprócz Soni Stefanik na środku siatki grać będą jeszcze dwie inne siatkarki UKS-u Komerską, Anna Obiała i Magdalena Jurczyk. Dwie przedstawicielki w reprezentacji ma też drużyna PGE Budowlanych Łódź, to rozgrywająca Katarzyna Wenerska i libero Justyna Łysiak. Pierwszy mecz Mistrzostw Europy Polki rozegrają już jutro z Węgierkami. Wieczysta Kraków zatrudniła nowego piłkarza. Beniaminek Ekstraklasy pozyskał napastnika Eftimisa Kulurisa.

0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: 8 minut po godzinie 9, także z optymizmem możemy patrzeć na ten piątek, jak sądzę. A w studiu jest już optymistyczna Paulina Klimas-Stasiak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Bardzo optymistyczna. Dzisiaj szczególnie.
1: No bo dzisiaj dzień optymisty.
2: Dokładnie tak.
1: Chociaż można być niepoprawnym optymistą, tak jak nasz poranny gość, wiceprezes inwestycji miejskich Grzegorz Nita, który myślę, że zdąży na rozmowę, ale utknął w korku. Także trochę przesadził z optymizmem.
2: Widocznie chciał poświętować, no co, zdarza się.
1: A wiesz, jaka jest moja ulubiona różnica między pesymistą a optymistą?
2: No,
1: bardzo
2: ciekawa
1: ją lubię. Pesymista mówi, że gorzej być nie może, a optymista może.
2: No i tak, zostańmy z tym.
3: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie tegoroczny hit męskiego grania. No nareszcie mamy w kalendarzu Dzień Optymisty. Idealnie się składa, będziemy mogli sobie dzisiaj znowu porozmawiać o pozytywnych rzeczach. Mam nadzieję, do tego oczywiście będę zachęcać. Ja dzisiaj przygotowałam trochę nagród, trochę konkursów, więc nudzić na pewno się nie będziemy. Teraz wrócimy na chwilę do muzyki, a za chwilę o wszystkim opowiem. Można w międzyczasie zajrzeć na nasz kanał nadawczy na Facebooku, bo tam już sporo zdradziłam.

0: Staram się zawsze patrzeć optymistycznie, pisze pani Agnieszka. Wczoraj zepsuło mi się auto, więc dziś pomyślałam, że nie ma tego złego, bo w końcu pojeżdżę rowerem, od wiosny się zbieram. No to możemy sobie, pani Agnieszko, przybić piątkę, bo ja też mniej więcej od wiosny zbieram się, żeby pojeździć na rowerze, z tym, że mnie rower akurat się zepsuł i jakoś nie mogę od wiosny się zebrać, żeby go naprawić. No ale zainspirowała mnie pani Agnieszko, no bo jak jeszcze auto mi się zepsuje, no to będę miała problem. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję. No i właśnie, optymizm to nasz temat dzisiaj, a wszystko dlatego, że w kalendarzu mamy Światowy Dzień Optymisty. Więc proszę pisać na studio@radiołódź.pl, jak to z tym pozytywnym podejściem do życia u państwa jest. Bardzo jestem ciekawa, a w zamian oczywiście będę miała nagrody.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Podwójne zaproszenie do kina Helios na dowolny seans, tylko proszę jakiś optymistyczny film wybrać, oczywiście. A ja jeszcze dodam, że dzisiaj w moim programie kolejna odsłona konkursu, w którym do wygrania podwójne zaproszenie do Parku Rozrywki. Po godzinie 10 będę podawała 3 skojarzenia, a państwa zadaniem będzie odgadnąć, jaką letnią polską piosenkę mam na myśli. Także proszę się już szykować. Ja zdradzę, że ten konkurs po godzinie 10. Także jak widać, same pozytywne rzeczy dzisiaj. I wracamy do muzyki. Pink teraz. Też pozytywnie.

0: to promocja.
1: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
2: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
3: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
2: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
3: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
4: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
3: Bartosz Florczak,
2: Marcin Tercjak.
3: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
7: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z Tobą do Brikomana.
8: No, bo mają wszystko taniej.
7: A jeszcze jakiś?
8: Bo mają najlepszy wybór.
7: No i?
8: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
7: Ciekawe, co jeszcze?
8: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
9: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: Pani Paulina napisała do nas: ja optymistycznie wkraczam w każdy dzień, pilnuję, by z łóżka wstać zawsze prawą, a nie lewą nogą. W lustrze ćwiczę tylko uśmiechy i mówię samej sobie, że to będzie piękny dzień. Podczas spacerów czy w drodze do pracy cieszę się wszystkim, nawet zatłoczonym tramwajem. Taka ze mnie optymistka, która szuka szczęścia w drobnostkach codziennego życia. No pięknie, widać, Pauliny tak mają. Pozdrawiam.

0: Piotr Zioła i Vito Bambino połączyli siły. No ładnie im to wyszło. A ja już teraz zapraszam na magazyn Taki jest świat.
1: Taki jest świat.
2: Rekordowo niskie poparcie dla Donalda Trumpa. Zaledwie 33% ankietowanych Amerykanów, dodajmy, jest zadowolonych z działań prezydenta USA. Tak słabo jeszcze nie było. No i teraz pytanie, co jest powodem takich notowań? Iza Berkowska, zapraszam na rozmowę z profesorem Łukaszem Korporowiczem z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Poparcie dla Trumpa to chyba spada od dłuższego czasu. W tej chwili 64% badanych mówi, że polityka prezydenta im się nie podoba. No to teraz pytanie, co im się nie podoba?
3: No, można byłoby w skrócie powiedzieć, że bardzo dużo, jak tak niskie poparcie mamy. Ja bym, wychodzi ze mnie historyk jednak trochę, więc powiem, że nie jest jeszcze tak źle, jak potrafiło być. Mieliśmy prezydentów, którzy mieli poparcie nawet poniżej 30%.
2: Amerykańskich,
3: ale wspominam o tym nie bez powodu, ponieważ to się układa w pewną całość. To znaczy prezydenci, którzy mieli faktycznie bardzo niskie poparcie, czyli poniżej 30%, to między innymi George Bush, to między innymi Jimmy Carter, czy już z nieco dawniejszych czasów Harry Truman. I za każdym razem to były spadki poparcia związane z tak naprawdę dwiema istotnymi kwestiami. To znaczy albo z prowadzoną wojną, w przypadku Busha to oczywiście wojna w Iraku, w przypadku Trumana to wojna w Korei, albo potężne problemy natury ekonomicznej przekładające się na problemy z ropą. To Jimmy Carter. No i jeżeli weźmiemy sobie te dwa wątki, to się okazuje, że dokładnie te dwa wątki spajają nam się w jedno przy aktualnej...
2: Tu mamy kumulację.
3: Więc mówiąc bardzo prosto, to jest między innymi powód tak niskiego poparcia. Natomiast myślę, że szerzej, kiedy myślimy o poparciu dla Donalda Trumpa, myślę, że musimy spojrzeć na kwestię elektoratu, który go wybrał. Elektoratu, który był nastawiony bardzo mocno, zgodnie z hasłem America First, bardzo mocno wskazujący na pierwszeństwo ich interesów. Natomiast no chociażby właśnie wojna aktualnie tocząca się w Iranie pokazuje, że prezydent w tym zakresie zawiódł ich oczekiwania i złamał swoje obietnice.
2: No właśnie, bo nie miało być wojen.
3: Nie miało być imigrantów. Przypomnijmy, że ten wątek też jest może dzisiaj trochę mniej eksponowany niż był na początku kadencji, ale jednak wraca się do niego także w mediach amerykańskich, bo przypomnijmy, że po pierwszych tygodniach czy miesiącach drugiej kadencji Donalda Trumpa, gdzie czyniono bardzo dużo w zakresie wyszukiwania nielegalnych imigrantów, po pewnym czasie, szczególnie w związku z działaniami organizacji ICE, czy agencji federalnej, która ma między innymi znajdować nielegalnych imigrantów i po no, działaniach, które moglibyśmy ocenić w sposób jak najbardziej negatywny, gdy chodzi o formy przemocy, jakie, no, powiedzmy sobie szczerze, były stosowane, ten temat powoli zaczął obumierać w polityce amerykańskiej, polityce Białego Domu. No, w związku z tym dla tego silnego elektoratu, który wybrał przed prawie 2 lata Donalda Trumpa, jest to kolejne złamanie wyborczej obietnicy.
2: Jasne, ale sama popularność Trumpa to na pewno zaczęła taką równie pochyłą osiągać po przeprowadzeniu ataków na Iran wspólnie z Izraelem, prawda? To jest chyba ten moment już krytyczny.
3: Myślę, że same ataki być może początkowo jeszcze nie były tym momentem krytycznym, natomiast na pewno konsekwencje tych ataków. Pamiętajmy,
2: które wszyscy ponosimy zresztą.
3: Ponosimy je wszyscy i wszystkim nam one doskwierają. My również widzimy na stacjach paliw ceny, które aktualnie musimy płacić. Natomiast myślę, że w kontekście amerykańskim warto uświadomić sobie, że społeczeństwo, które jest tak mocno uzależnione od transportu, nam jako Europejczykom wydaje się to przedziwne przecież, ale Amerykanie wszędzie poruszają się samochodami. Amerykanie wszędzie
2: korzystają. To są odległości.
3: Tak? Chociaż oczywiście też czasami na drugą ulicę przejeżdża się samochodem, jak już wchodzimy w taką sferę, byśmy powiedzieli, socjologiczną. No ale właśnie, te samochody są wykorzystywane cały czas, więc to paliwo jest potrzebne. Natomiast mniej więcej w ciągu roku cena paliwa wzrosła o dolara na galonie. To jest dużo. To jest dużo. Oczywiście tutaj jeszcze różnice mamy lokalne, to jest uśredniona cena, ale no w takich stanach jak Kalifornia czy Nowy Jork, tutaj cena potrafi być jeszcze wyższa i ta różnica nawet może dochodzić do $1,5-2 w ciągu roku.
2: A kto ma wpływ w tej chwili na to, co się dzieje w cieśninie Ormus?
3: Pani redaktor umie zadawać trudne pytania i to jest jedno z kolejnych trudnych pytań. Ja obawiam się i też taki przekaz płynie chyba z ostatnich wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, iż aktualnie nikt do końca nie ma kontroli nad tym, co się dzieje w cieśninie Ormus, może poza Iranem. No, mamy informację sprzed 2 czy 3 dni, gdzie prezydent powiedział wprost, no, znowu jak gdyby zaprzeczając swoim wcześniejszym doniesieniom, że żadne rozmowy aktualnie nie toczą się. Pamiętajmy, że minęło to bodajże 60-dniowe ultimatum, które miało funkcjonować i miało zmierzać do podpisania i podjęcia jakichś rozmów pokojowych. Teraz to ten termin minął i dowiadujemy się, że żadne rozmowy się nie toczą. Pojawiają się, nazwijmy to, dziwne
2: informacje
3: o tym, że cieśnina Ormus staje się terytorium Stanów Zjednoczonych. Pojawiają się groźby pod adresem Omanu, z którym dotychczas relacje były, no nazwijmy to, poprawne. Ja niestety po raz kolejny, będąc tutaj w tym studiu, muszę powiedzieć, że nikt nie jest w stanie jednoznacznie powiedzieć, co przyniosą kolejne tygodnie i miesiące.
2: Ja bym chciała, żebyśmy się jeszcze zastanowili nad sytuacją w Stanach Zjednoczonych, jak się ludziom żyje, no bo z jakiegoś powodu poparcie spada. Mhm. I chyba możemy powiedzieć tak, jest drogo. Inflacja szaleje w dalszym ciągu. Mhm. Ostatnio mówiło się, że może nie już aż tak bardzo, że kilka miesięcy temu tak było gorzej. No ale wciąż nie wygląda to jakoś tak kwitnąco. Przybywa bezrobotnych, dolar się osłabia. No i tak myślę, że to hasło Make America Great Again to staje się takim trochę hasłem iluzorycznym.
3: Staje się iluzorycznym, ale myślę, że to jest... Jesteśmy cały czas w perspektywie takiego twardego elektoratu, który na partię republikańską będzie głosował zawsze, niezależnie od tego, co się dzieje. Tak systemy polityczne są skonstruowane, czy to są Stany Zjednoczone, czy inne kraje, że taki twardy elektorat zawsze funkcjonuje. Natomiast na pewno ten elektorat też zaczyna się kruszyć, tak? Bo mamy do czynienia z sytuacją, w której coraz więcej osób widzi, że obietnice zostały złamane, a z drugiej strony to, co tak naprawdę przeciętnego Amerykanina najbardziej interesuje, bo my oczywiście lubimy patrzeć na Stany Zjednoczone przez pryzmat mocarstwa, wielkich kapitałów. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, ogromna część amerykańskiego społeczeństwa to są zwykli ludzie prowadzący zwykłe życie, gdzieś bardzo często mieszkający poza dużymi aglomeracjami. To też jest taki obraz, który my mamy, wielkich aglomeracji. Natomiast przecież większość mieszkańców Ameryki mieszka poza tymi wielkimi aglomeracjami. Więc oczywiście to, że ceny systematycznie rosną, to jest coś, co tak naprawdę najpierw w nich uderza bezpośrednio. Czyli bardzo często w ten elektorat, który był do tej pory twardym elektoratem, pochodzącym z środkowych Stanów Zjednoczonych, z zachodu Stanów Zjednoczonych, pomijam Kalifornię, która jest klasycznie demokratyczna, ale no myślę o takich stanach jak Wyoming, myślę o takich stanach jak Nevada. To są stany, gdzie poparcie dla republikanów zawsze było duże i tak naprawdę ci, którzy najbardziej do tej pory partii republikańskiej kibicowali, to są prawdopodobnie też ci pierwsi ludzie, którzy najbardziej odczuwają skutki aktualnej polityki Białego Domu.
2: Wszystko się może wydarzyć.
3: Wszystko się może wydarzyć, ale to też pokazuje to, o czym wspominaliśmy, czyli że to nie jest tylko i wyłącznie kryzys gospodarczy, ale to też jest coraz bardziej kryzys polityczny.
2: Profesor Łukasz Korporowicz, Wydział Prawa i Administracji. Bardzo dziękuję za spotkanie.
3: Serdecznie dziękuję.
2: I Iza Berkowska. Do usłyszenia.
0: A gdyby ktoś z Państwa chciał wrócić do tej rozmowy, to zapraszam na radio.pl i do aplikacji mobilnej Radio Łódź.

Ja będę konsekwentnie wracać dzisiaj do tego święta, które przypada. Światowy Dzień Optymisty. Przeglądam sobie różne badania. Spotykam się czasem z taką opinią, że optymiści są trochę naiwni, ale nie do końca z tym się zgadzam. W każdym razie specjaliści podkreślają, że optymiści cieszą się lepszym zdrowiem, lepiej radzą sobie ze stresem i budują prawidłowe relacje z innymi. Dla pozytywnego myślenia nie bez znaczenia są geny, ale można też nad sobą pracować, podkreślają psychologowie. Także jeżeli ktoś nie ma w sobie takich wrodzonych cech pozytywnego patrzenia na świat, nadal może się tego nauczyć. No to daje nadzieję. Pozytywne myślenie pozwala na bardziej obiektywne podejście do stresujących sytuacji. No i nieprawdą jest, że optymiści nie odczuwają stresu czy negatywnych emocji. Po prostu nawet w takich okolicznościach potrafią bardziej zadaniowo podejść do sytuacji. Dużo można by o tym opowiadać. Pewnie będę jeszcze do Państwa z tym tematem wracać. Zachęcam też do dzielenia się swoimi przemyśleniami w tej kwestii na studio@radiouć.pl. 8 minut zostało do godziny 10. O pełnej oczywiście najnowsze wiadomości, a po godzinie 10 będę podawała hasła w naszym wakacyjnym konkursie, także proszę być w gotowości. Ale zanim to wszystko, to jeszcze Phil Collins.

0: Reklama.
1: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
2: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517-416-417.
3: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
4: Cześć! Czy wiecie, że do 25 września trwa letni festiwal filmowy TME Polówka? Codziennie po zmroku kino pod gołym niebem w całym mieście. Zagramy 200 filmów, a wstęp jest zawsze bezpłatny. Czekają na Was filmy, emocje, komary. Sprawdź repertuar na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
6: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Słuchają Państwo Radia Łódź na zegarze 10. Najnowsze wiadomości przygotował i przedstawi Remigiusz Fladrowski.
8: Przyspieszony tryb ustawy antyterrorystycznej zatrzymano 23-latka, który planował zamachy na polskich polityków. Na autostradzie pod Łodzią zatrzymano pasera za kierownicą auta skradzionego w Niemczech. Obwodnica Wiskitna w Łodzi uwzględniona w planach finansowych miasta. Ludzie mają dość ruchu pod ich domami. W piątek w regionie może przelotnie padać i zagrzmi. Będzie ciepło do 26 stopni. 23-latek, który planował zamach terrorystyczny na polityków, został zatrzymany i trafił do aresztu. Mężczyzna apelował w internetowym wpisie na grupie obrony palnej o wyeliminowanie wielu osób i pytał, jak można zorganizować skoordynowany zamach na życie czołowych polskich polityków. Ekspert do spraw terroryzmu Andrzej Mroczek mówi, że w przypadku 23-latka zastosowano m.in. tryb ustawy antyterrorystycznej.
9: Między innymi nie potrzeba mieć twardego materiału procesowego, który pozwala na przedstawienie zarzutów określonej osobie, że przygotowuje zamach terrorystyczny. Wystarczą informacje operacyjne powzięte w trakcie prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych.
8: Ekspert dodał, że samo podejrzenie przygotowań do czynów o charakterze terrorystycznym jest przesłanką do tego, żeby prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu podejrzewanej osoby i dokonania przeszukań. 23-latek usłyszał już zarzuty, grozi mu do 20 lat więzienia. Mężczyzna trafił na 30 dni do aresztu.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
8: Paser za kierownicą auta skradzionego w Niemczech. Sąd zdecydował o zastosowaniu dozoru policyjnego wobec mężczyzny. Grozi mu do 5 lat więzienia. Policjanci po otrzymaniu informacji, że ukradziony pojazd zbliża się do Łodzi, zatrzymali podejrzanego na autostradzie A2 niedaleko bramek w Strykowie, mówi nadkomisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
10: Za kierownicą siedział 70-letni mężczyzna, mieszkaniec Warszawy. Pojazd posiadał skradzione tablice rejestracyjne, a kierujący miał również sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Samochód został zabezpieczony, sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia.
8: Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd postanowił zastosować wobec podejrzanego dozór policyjny. Sprawa jest rozwojowa. Szykuje się obwodnica Wiskitna, to południowo-wschodnia część Łodzi, przez którą codziennie przejeżdża wiele samochodów ciężarowych i dostawczych, co odczuwają na własnej skórze tamtejsi mieszkańcy. Obwodnica ma to zmienić. Nowa inwestycja zostanie uwzględniona w planach finansowych miasta, mówił w Radiu Łódź wiceprezes spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorz Nita.
11: W pierwszej kolejności będzie aktualizacja dokumentacji, która została opracowana, ponieważ tam część uzgodnień wygasła i trzeba ją zaktualizować. I następnie rozpoczęcie już robót budowlanych. Także w przyszłym roku należy się spodziewać w drugiej połowie roku rozpoczęcia prac.
8: A czy w przyszłym roku ruszą wielkie tramwajowe inwestycje w różnych częściach całej Łodzi? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Łódzcy pielgrzymi wyruszyli w drogę na Jasną Górę. Rozpoczęła się 101. Piesza Pielgrzymka Łódzka. O 7.30 pątnicy wyruszyli sprzed Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej przy ulicy Łąkowej w Łodzi. Tegoroczna pielgrzymka odbywa się pod hasłem Matka Wiernego Ludu.
12: Która to już pana pielgrzymka?
13: O, to mam gdzieś przeszło 30. To już jest, wchodzi w życie.
14: Poznaje się ludzi, idzie się z przyjaciółmi, spędza się miło wolny czas. Ja poznałem na pielgrzymce wiele osób, które były w ogóle spoza kręgu kościelnego, ale przyszli właśnie ze względu na przygodę.
8: Przed pielgrzymami 4 dni marszu i 135 km do pokonania. Na Jasną Górę powinni dotrzeć w poniedziałek po południu. Teraz to tyle, kolejne informacje w Radiu Łódź o 11.00.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Ładnie nas ten piątek przywitał, dużo słońca od rana i to słońce póki co ma z nami zostać, ale po południu niebo nad Łodzią i regionem będzie się niestety chmurzyć. Miejscami może przelotnie popadać, a wieczorem niewykluczone burze. Temperatura maksymalna dziś do 26 stopni Celsjusza, aktualnie około 22. Ciśnienie pomału rośnie, w tej chwili mamy 989 hektopaskali. Wiatr słaby.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: No oczywiście optymistycznie na tę pogodę dzisiaj patrzymy, zwłaszcza, że weekend przed nami, w kalendarzu Światowy Dzień Optymisty. No to proszę dzielić się ze mną pozytywnymi akcentami. studio@radiołódź.pl. Przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak. Program realizuje Rafał Tyluś.
15: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności.

Michał Wiraszko zaśpiewał w Radiu Łódź. Swoje ostatnie utwory nagrywał właśnie w naszym radiowym studiu imienia Henryka Debicha, a dodatkowo Michał był jednym z jurorów w konkursie New Jazz Music. W jury znaleźli się również nasi radiowi koledzy Marcin Terc, jak i Maciej Werk. No i wyłonili finalistów tego konkursu, młodych, zdolnych twórców muzycznych. Możecie ich Państwo oglądać między innymi na naszym radiowym YouTubie. Takie zapowiedzi pojawiły się wczoraj na naszym Instagramie, na naszym Facebooku, a dzisiaj o godzinie 16 cały cykl, tym razem zespół Konglomerat, także zapraszam na naszego radiowego YouTuba już teraz. I skoro o tym kanale mowa, to przypominam, że coraz więcej ciekawych produkcji tam się pojawia. Polecam Państwa uwadze również mapę zbrodni w zupełnie nowej odsłonie, w postaci właśnie takich dłuższych odcinków. W każdym poniedziałek pojawia się nowy odcinek, także proszę śledzić.

0: Beyoncé piękny wstęp nam zrobiła. Obiecywałam, że po godzinie 10 będzie konkurs kolejny. No to bardzo proszę. Przypomnę tylko, że do 31 sierpnia trwa nasza wakacyjna zabawa, w której do wygrania codziennie od poniedziałku do piątku bilety do parku rozrywki Mandoria w paśmie między godziną 9 a 12 podajemy Państwu trzy hasła i na ich podstawie muszą Państwo odgadnąć, jaki letni polski utwór mamy na myśli, a odpowiedzi wysyłamy na adres konkurs@radiołódź.pl. I uwaga, podaję hasła na dziś.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: Dzisiejsze hasła to radio, taniec i plaża. I z tych trzech haseł musicie Państwo jakoś dotrzeć do tytułu utworu letniej polskiej. To jest utwór polski i taki bardzo letni, także to jest też dodatkowa podpowiedź. A ja przed godziną 12 zadzwonię do kogoś z Państwa i wręczę te bilety. Także proszę w wiadomości na konkurs@radiołódź.pl podać swoje imię, nazwisko i numer telefonu, bo w innym razie nie będę mogła się z Państwem skontaktować. konkurs@radiołódź.pl podajemy imię, nazwisko, numer telefonu, no i tworzymy tytuł piosenki ze skojarzeń radio, taniec i plaża. A jeżeli ktoś chciałby dokładniej poznać regulamin tego konkursu, to odsyłam na naszą stronę radiołódź.pl. Tam w zakładce konkursy znajdą Państwo pełny opis tej zabawy. Ja oczywiście trzymam kciuki, będę co jakiś czas przypominać, no i już sprawdzam, czy wpadają na naszą skrzynkę prawidłowe odpowiedzi.

Równolegle dzisiaj u mnie dwa konkursy. Sprawdzam skrzynkę konkurs @radiołódź.pl i widzę, że już Państwo tworzycie, kreujecie, wpadają pierwsze maile, a pytamy dzisiaj o tytuł polskiej piosenki na podstawie skojarzeń radio, taniec i plaża. Zerkam też na naszą skrzynkę studio@radiołódź.pl i tam wiadomość od pana Krzysztofa. Całe życie jestem optymistą, już ponad 88 lat. Nawet pod felietonami, które pisuję, podpisuje się senior optymista i jest mi z tym dobrze. Oby jeszcze trochę. Krzysztof optymista. No to ja pozdrawiam pana, panie Krzysztofie, bardzo gorąco. No i oczywiście pozdrawiam wszystkich optymistów.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
4: Egzotycznie świeże.
3: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
4: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
3: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski. Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na Ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie, i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.
5: Przy Placu Wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
0: Po reklamie.
6: Najdłuższa fala relaksu.
7: Światowy Dzień Optymizmu dzisiaj, przypominam, i czekam na pozytywne akcenty na studio@radiolódź.pl.
6: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

Mogliśmy trochę potańczyć. Kolejny pozytywny akcent. A ja już teraz zapraszam na magazyn Tak to czuję. Beata Tomczyk porozmawia o tym, dlaczego dorosłe przyjaźnie się kończą, co sprawia, że ludzie, którzy byli sobie bliscy przez wiele lat, zaczynają się od siebie oddalać. Ta rozmowa już za chwilę w Radiu Łódź, ale zanim to jeszcze trochę muzyki.

0: Tak to czuję.
1: Dzień dobry Państwu, Beata Tomczyk przed mikrofonem. To jest program Tak to czuję. Za chwilę przedstawię mojego gościa. To będzie rozmowa o tym, dlaczego dorosłe przyjaźnie się kończą. Co nas od siebie oddala i czy zawsze oznacza to, że ktoś zawinił? A przede wszystkim, które relacje warto ratować, a którym można pozwolić odejść po prostu. O tym w Tak to czuję. Rozmawiam dzisiaj z panią Izabelą Pietrus. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dziękuję, że ponownie przyjęła pani nasze zaproszenie. To bardzo miło widzieć, gościć panią w studiu. Psycholog, pedagog, specjalny mediator. Inspiracją do naszej dzisiejszej rozmowy było pewne spotkanie moje i jedno zdanie, które wtedy usłyszałam. Rozmawiałam z człowiekiem mniej więcej w połowie życia. Opowiadał o życiu właściwie dobrym, poukładanym, rodzina, dorastające dzieci, praca, znajomi, a jednak mówił o tym wszystkim z jakimś znużeniem. Trochę tak, jakby codziennie podawano mu bardzo dobrą zupę pomidorową. Tak sobie dzisiaj jeszcze pomyślałam o tym właśnie w tym kontekście. I nadal ją lubił, tylko znał jej smak na pamięć, no i to nie za bardzo go cieszyło w tym momencie. Powiedział też, przyjaciele też od 20 lat ci sami. I wie pani co? Zatrzymało mnie właśnie to sformułowanie. Wydało mi się to nieco tematem tabu, bo myślę, że niektórzy czują podobnie, a nie mówią tego na głos. Co to zdanie mogło świadczyć tak naprawdę o tym człowieku w tym momencie, kiedy on to wypowiadał?
2: Ja jestem diagnostą i ja oceniam wypowiedzi, rzeczy, zjawiska jakościowo, tak? Mm-hmm. Dlatego już muszę zaznaczyć w pierwszej kolejności, że to, co pani mi powiedziała, to już jest taka kombinacja wielu różnych zjawisk psychologicznych i w zasadzie no nie można tego tak oceniać zero-jedynkowo. W pierwszej kolejności, proszę zauważyć, powiedziała pani połowa życia. Połowa życia, czyli oceniam
1: 40-letni
2: takie,
1: mężczyzna.
2: Tak, 40 plus, tak? Mhm. Więc to jest taki czas, kiedy przychodzą do nas różne kryzysy. One się tak modnie nazywają, że to kryzys wieku średniego, kryzys małżeński, kryzys pustego gniazda, kiedy dzieci wychodzą z domu, ale rzeczywiście jest to znamienne, że w połowie życia bardzo często przychodzi do nas taka autorefleksja. I to jest taka autorefleksja na temat, na różne tematy, przeróżne, tak? Tak jak mówiłam, odnoszące się osobiście do nas, do naszego małżeństwa, naszych relacji, naszego życia. I wtedy człowiek bardzo często zastanawia się, no tak, jestem w tym miejscu i co? I czy to już wszystko, na co mnie stać? Czy moje życie już zawsze będzie tak wyglądać? Czy jestem w stanie jeszcze coś zrobić, jeszcze jakoś zaznaczyć swoją obecność, jeszcze coś zmienić, czy to zawsze już będzie tak wyglądać. I rzeczywiście efektem tych rozmyślań są nasze różne decyzje. Idziemy w tą, albo zostawiamy to, co mamy. Doceniamy, albo jednak zmieniamy, przy czym jedno nie wyklucza drugiego. Zwróciłabym też uwagę, jeżeli ta osoba przyszłaby do mnie na to, dlaczego w zasadzie ta osoba nie docenia tych relacji, które ma? Bo powiedziała pani znamienne słowa, że te osoby, które są ze mną już długo. Czyli w zasadzie wydawałaby nam się pozytywna rzecz, że mam długo jakieś relacje. Tak?
1: Ale ton, w jakim to zdanie zostało wypowiedziane, też mnie poruszył.
2: No właśnie, o co tutaj chodzi? Czy te relacje są dla niego niesatysfakcjonujące?
1: Satysfakcjonujące prawdopodobnie, ale jest z nimi już znużony. Jakby nigdy się nie mogło już więcej nic wydarzyć, ponieważ cały czas jest w kręgu tych samych przyjaciół, tych samych osób.
2: No właśnie, więc być może czuje, wiadomo, że ten człowiek czuje jakąś potrzebę, czuje potrzebę zmiany. I tutaj jest nasza rola, żeby zastanowić się, z czego ta potrzeba wynika i żeby tą potrzebę tak konkretnie nazwać, tak? Być może wzięła się ona z jakiegoś wydarzenia, być może wzięła się z jakiejś obserwacji, na przykład innych osób. Z czego ona wynika?
1: Mnie się jeszcze tutaj coś takiego narzuciło, kiedy rozmyślałam o tym, jak dalej mogłybyśmy rozmawiać na ten temat, to tutaj w tej sytuacji objawili mi się ci przyjaciele jako mało rozwijający. Mhm. A jeśli na przykład tak jest, to co?
2: Jeżeli tak jest, to przede wszystkim powinniśmy się zastanowić, czego my oczekujemy od relacji. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że relacje są czymś w naszym życiu zmiennym. to jest coś w ruchu. To jest coś, co z nami dojrzewa, dorasta, idzie przez życie. To nie jest nic stałego. I przede wszystkim powinniśmy zaakceptować ten fakt, że tak po prostu jest. My się zmieniamy, zmienia się nasze otoczenie, zmieniają się warunki. Na pewno jest pani w stanie przyznać mi rację, że to, jakie pani miała potrzeby jeszcze 10-15 lat temu, to nie jest to, czego pani potrzebuje teraz, prawda? No właśnie, więc razem z tymi potrzebami zmieniają się też osoby, które są w naszym otoczeniu i to jest coś zupełnie naturalnego.
1: Czyli to, co wydarzyło się między przyjaciółmi, kiedy na przykład jeden z nich zasiał taką wątpliwość w sobie samym, czy faktycznie mu są te relacje potrzebne, albo no nie, no potrzebne są, bo ludzie chyba niechętnie wychodzą z przyjaźni. Przyjaźnie są już długotrwałe, bo przyjaźnie też nazywamy te sytuacje, te relacje, które one trwają i trwają i trwają.
2: No właśnie nazywamy. Też chciałabym zwrócić na to uwagę, że takie nazewnictwo, na przykład przyjaźń, koleżeństwo, to nie jest nazewnictwo naukowe, to nie jest nazewnictwo psychologiczne. Nie znajdzie pani na ten temat nigdzie informacji w jakichś psychologicznych, medycznych czasopismach czy jakichkolwiek badaniach, bo to jest po prostu takie nazewnictwo, które my przyjmujemy społecznie. Już w przedszkolu uczymy się, że przyjaźń to jest coś więcej niż lubienie, ale coś mniej niż miłość, ale to my tak nazywamy, tak? Ja wolałabym jednak, żebyśmy się poruszali w kręgu relacji, a każda z tych relacji ma swoją głębokość, ma swoją bliskość, ma swoją dynamikę. Często jest tak, że przychodzą do mnie osoby, no najczęściej kobiety, które mówią, że mają dużo przyjaciółek. Natomiast jednak w toku naszych rozmów, tak, w toku tej pomocy psychologicznej, dochodzimy do tego, że jednak w tym ogólnym rozumieniu przyjaźni, no nie ma wokół tej osoby ludzi, których rzeczywiście można tak nazwać. Więc to jest wszystko subiektywne. Wolałabym rozmawiać o relacjach, tak jak mówiłam, o tych charakterystykach tych relacji, nie nadając im jakiejś konkretnej etykiety.
1: Dobrze, kończymy teraz część antenową. Za chwilę pojawimy się w internecie. Zapraszamy wszystkich państwa do tego, jeśli jesteście zainteresowani naszą rozmową, tematyką bliższą, dalszą sobie. Będę panią pytała o te różnice w sposobie życia w tych naszych relacjach. O rodzinę, o pieniądze, o status materialny, które mogą w pewnym momencie wywoływać dyskomfort, wstyd u tych osób, które przestają żyć na podobnym poziomie. I wtedy, czy należałoby się wycofać z takich relacji, zanim ktokolwiek nas odrzuci? No i właśnie do tego wrócimy sobie w części internetowej. Moim gościem jest pani Izabela Pietrus, to pedagog i psycholog, mediator, a ja nazywam się Beata Tomczyk. Dziękuję, miłego dnia.
0: Magazyn Tak to czuję, bardzo ważne, ciekawe rozmowy. Można do nich wracać na radio.pl i w naszej aplikacji mobilnej, do czego gorąco zachęcam.

Historia jednej znajomości i Stanisław Sojka. Przepiękny utwór. A ja przypominam jeszcze raz o naszym wakacyjnym konkursie. Można dzisiaj zgarnąć bilety do Parku Rozrywki. Podajemy Państwu trzy hasła i na ich podstawie muszą Państwo napisać na adres konkurs@radiołódź.pl, jaki letni polski utwór mamy na myśli. Dzisiejsze hasła to radio, taniec i plaża. Radio, taniec, plaża. Takie trzy skojarzenia. Jeszcze przed godziną 12 zadzwonię do kogoś z Państwa i wręczę bilety. Wiadomości wysyłamy na konkurs@radiołódź.pl. Proszę podać imię, nazwisko, no i numer telefonu, bo nie będę mogła się skontaktować. Także proszę pisać też swoje numery telefonów. A my zbliżamy się pomału do godziny 11. O pełnej najnowsze wiadomości w Radiu Łódź tradycyjnie wybrzmią. Można je oczywiście śledzić w naszej aplikacji mobilnej, podpowiadam. A po 11, no to już wiecie Państwo, ile będzie się działo. Między innymi rozwiążemy nasze konkursy.

0: to promocja.
1: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14:05 zapraszamy na bliskie spotkania.
2: W pierwszej godzinie gościem będzie Beata Janowska, dziennikarka Radio Łódź. Jakub Wielgus, zapraszam. A po 15:00 Piotr Bielawski zaprasza na spotkanie z Olką, producentką muzyczną, promotorką i songwriterką. Porozmawiamy o tym, jak wiele trzeba doświadczyć, by tworzyć i robić coś dla innych.
3: Raz miałam w życiu sytuację w mojej pierwszej pracy, gdzie długo się zastanawiałam, czy się zwolnić. Już byłam umęczona, no ale jeszcze tam ileś miesięcy to ciągnęłam. I w ogóle ja się w międzyczasie rozchorowałam. Dużo mi się poprawiły wyniki, jak ja się z tej pracy zwolniłam. I ja sobie obiecałam nigdy więcej w życiu w takiej sytuacji nie tkwić. No i udaje mi się.
1: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
4: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12:00 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
7: Już w najbliższy poniedziałek, 24 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Przed nami wieczór pełen energii, improwizacji i muzycznych niespodzianek w patio portu Łódź. Jeśli lubicie, gdy jazz spotyka się z rockiem, fusion i progresywnym brzmieniem, zarezerwuj czas na muzyczną podróż. Muzozoik, Tomasz Maryniak, War Guitar, Bass, Łukasz Świderski, perkusja i Alicja Grzelak, gitara. Ireneusz Głyk, ceniony polski wibrafonista, perkusista, kompozytor i aranżer. Dwa różne spojrzenia na jazz. Wspólna miłość do żywego grania. Początek o godzinie 19:00. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
8: Słuchają Państwo Radia Łódź, na zegarze 11:00. W naszym studiu jest Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
10: Tramwajowe remonty ogarną całą Łódź. Teofilów bez połączeń nawet przez rok. W wiadomościach będą też dobre informacje. Wiadukt na Maratońskiej, na Łódzkiej Rytkini znów przejezdny. Alarmująco mało krwi w Łódzkiem. Pilnie potrzebni dawcy dwóch grup. W dzień zachmurzeń umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Duże osiedla w Łodzi za rok mogą zostać odcięte od tramwajów. Pod koniec 2027 roku rozpoczną się wielkie inwestycje tramwajowe w stolicy regionu. To konieczne remonty torowisk, przystanków i infrastruktury, na przykład na Aleksandrowskiej. Tramwaje mogą przestać kursować na Teofilowie na co najmniej rok, mówi poranny gość Radia Łódź, wiceprezes spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorz Nita.
11: Prace będą trwały, myślę, że trochę ponad rok. To samo będzie ze Żgowską na tym dalszym odcinku, tak od Paderewskiego do Kurczaków. Więc tutaj też to taka perspektywa będzie. Także to myślę, że to są lata, końcówka 27, no i w 29 będziemy kończyć.
10: A remonty do końca 2029 roku będą prowadzone w niemal całym mieście, na Srebrzyńskiej, Warszawskiej i w Nowym Centrum Łodzi.
11: takie są tutaj realia, że te inwestycje z dofinansowaniem muszą być skończone w takim terminie, a nie innym i jest nagromadzenie w jednym okresie, no ale no nie ma tutaj po prostu innego wyjścia.
10: A gdzie spotkamy drogowców tuż po wakacjach? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na www.radiolos.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Są też dobre wiadomości. Koniec utrudnień na ważnej trasie na łódzkiej Retkini. Drogowcy zakończyli remont wiaduktu na ulicy Maratońskiej nad Aleją Waltera Jankę. Prace trwały od ponad roku, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Drogi Transportu w Łodzi.
9: Cała konstrukcja została wzmocniona i uzupełniona o rozwiązania, które pomogą lepiej ją chronić podczas zmieniających się warunków atmosferycznych. Wymienione zostały balustrady oraz odnowiono filary i przęsła. Ponadto pojawiła się nowa nawierzchnia jezdni, a dla pieszych nowy i równy chodnik.
10: Dodatkowo na komfort pieszych wpłynął także wybudowane od podstaw schody i nowe oświetlenie, które pojawiło się w przejściu pod wiaduktem. Dzięki zakończeniu remontu od wczoraj kierowcy mogą bez przeszkód korzystać z całej długości ulicy Maratońskiej. Ruch na wiadukcie odbywa się tak jak przed rozpoczęciem prac.
5: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: Przeszukanie domu podejrzanego o organizowanie zamachu. Policja wkroczyła do domu Mikołaja T., który jest podejrzany o planowanie ataku na czołowych polityków w kraju. Nie znaleziono podczas przeszukania materiałów wybuchowych. O szczegółach mówi prokurator Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
12: Podczas przeszukania użyli funkcjonariusze psa tropiącego w celu poszukiwania broni, materiałów wybuchowych, amunicji. Nie znaleziono nic, znaleziono środki odurzające i taki zarzut również otrzymał pan podejrzany posiadający środków odurzających w postaci marihuany. Prokurator z uwagi na charakter tego czynu, który mu się zarzuca, zasięgnął opinii biegłych psychiatrów celem ustalenia stanu jego poczytalności. Oczekuje się na tę opinię.
10: Wpis, w którym 23-latek wyrażał niezadowolenie z rządu i nakłaniał innych do organizowania zamachu na polityków, pojawił się w internecie 6 sierpnia. Mężczyzna został zatrzymany 12 sierpnia, trafił do aresztu. Grozi mu do 20 lat więzienia. Alarmowo niski poziom zapasów krwi w Łódzkiem. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa poszukuje dawców grup 0RH- i 0RH+. W obu przypadkach zapasy spadły do poziomu alarmowego. Problem z krwią jest szczególnie odczuwalny w wakacje, kiedy zapotrzebowanie na ten cenny lek wzrasta. Centrum apeluje więc do osób, które mogą zostać dawcami, by nie odkładały wizyty. O szczegółach mówi reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
13: Najbardziej potrzebna jest teraz krew grup 0RH- i 0RH+, ale centrum zachęca do zgłaszania się również dawców pozostałych grup. Krew można oddawać w siedzibie RCKiK przy ulicy Franciszkańskiej w Łodzi, która przyjmuje dawców od poniedziałku do soboty. Dostępne są także oddziały terenowe oraz akcje wyjazdowe organizowane w różnych częściach województwa. W wakacje zapotrzebowanie jest szczególnie duże, m.in. ze względu na większą liczbę wypadków, dlatego tak ważne jest regularne uzupełnianie zapasów. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
10: Godziny pracy punktów oraz terminy akcji wyjazdowych można znaleźć na stronie krwiodawstwo.pl. A kolejne wiadomości Radia Łódź o 12.
14: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: 26 stopni Celsjusza zobaczymy dzisiaj na termometrach w Łodzi i regionie. Jeszcze czekamy na takie wskazania, ale już jest całkiem przyjemnie. Dużo słońca od rana, chociaż na niebie będzie pojawiać się coraz więcej chmur. Po południu spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, niestety. A jak w weekend? Zmiennie. Czasem słonecznie, czasem deszczowo, a czasem burzowo. No ale weekend i to sierpniowy weekend, więc warto sobie jakieś aktywności na świeżym powietrzu zaplanować.
14: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: Dzisiaj planujemy tylko uśmiech, optymistycznie. Już za chwilę news kulturalne w Radiu Łódź, a w tej godzinie będziemy też rozwiązywać nasze konkursy, także dużo pozytywnych akcentów będzie. Paulina Klimas-Stasiak, Rafał Tyluś, zapraszamy.

0: Manam i biegnij razem ze mną. No to lecimy do Wiktorii Makowskiej, która przygotowała newsy kulturalne.
1: Czas na kulturę.
2: W piątek w Łodzi można wybrać się na koncert, wystawę, spektakl, a wieczorem także do kina pod chmurką. Sprawdzamy najciekawsze propozycje na 21 sierpnia. Zaczynamy od propozycji dla całych rodzin. O godzinie 17 w Muzeum Tradycji Niepodległościowych przy Gdańskiej 13 w Łodzi rozpocznie się oprowadzanie Łączą nas symbole. Uczestnicy zastanowią się, jaką rolę w historii odgrywały znaki i przedmioty, które potrafiły jednoczyć tysiące ludzi. Zwiedzanie połączone będzie z warsztatem i skierowane jest przede wszystkim do rodzin z dziećmi w wieku od 6 do 12 lat. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Także o 17 w Pałacu Alfreda Biedermana przy Franciszkańskiej 1/5 w Łodzi rozpocznie się pierwszy koncert z cyklu Klasycznie u Biedermanów. W zabytkowych wnętrzach zabrzmią kompozycje Chopina, Franka czy Ravela. Artysta wykona m.in. utwór inspirowany opowieścią o wodnej nimfie i uznawany za jedno z większych wyzwań w repertuarze fortepianowym. Później na scenie pojawią się skrzypaczka Aniela Janiak i pianistka Zuzanna Pietrzak. Miłośnicy słowa mogą natomiast o 17 wybrać się na łódzką scenę poetycką. Bohaterem spotkania będzie Filip Tonder, poznański poeta i bard, który swoje teksty wykonuje także z gitarą. W jego twórczości spotykają się poezja śpiewana, satyra, a nawet inspiracje horrorem i mitologią słowiańską. Tonder zadebiutował w ubiegłym roku tomikiem Fraszki, pół życie, pół śmiech. O 18 można z kolei zajrzeć do jednego z najbardziej reprezentacyjnych łódzkich zabytków. Muzeum Miasta Łodzi w Pałacu Rodziny Poznańskich przy Ogrodowej 15 zaprasza na wakacyjne oprowadzanie. Będzie można zobaczyć reprezentacyjne salony i prywatne apartamenty, poznać historię rodziny poznańskich i obejrzeć przedmioty należące do oryginalnego wyposażenia rezydencji. Zwiedzanie obejmie również pałacowy ogród. O tej samej porze rusza kolejny dzień Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy. O 18 w Fabryce Sztuki przy Tymienieckiego 3 Teatr Chorea pokaże spektakl Konferencja Ptaków. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się pod hasłem Wywroty i zachęca do przełamywania schematów oraz szukania nowych sposobów opowiadania o współczesnym świecie. Po spektaklu o 20 zaplanowano spotkanie z twórcami. O 19 pasaż łódzki przy Alei Jana Pawła II zaprasza na wernisaż wystawy fotografii Zygmunta Łopalewskiego. Autor od ponad 30 lat dokumentuje ludzi, emocje i codzienność. Zdjęcia prezentowane w projekcie powstały podczas podróży po Włoszech, ale zamiast pocztówkowych widoków pokazują zwyczajne życie, światło i atmosferę tamtejszych miejsc. Wstęp na wernisaż jest bezpłatny. A na zakończenie dwie propozycje pod gołym niebem. O 21 ruszają piątkowe seanse Polówki. Na terenie Fuzji przy Milionowej będzie można zobaczyć film Apollo 13, opowiadający historię dramatycznej misji NASA z 1970 roku. W Monopolis przy Kopcińskiego pokazany zostanie natomiast KOS, historyczna opowieść Pawła Maślony,

rozgrywająca się w przededniu insurekcji kościuszkowskiej. A jeśli zamiast filmu wolicie Państwo taniec, to o 21.30 przy Piotrkowskiej 3 rozpocznie się Silent Disco. Każdy uczestnik dostanie bezprzewodowe słuchawki i będzie mógł sam zdecydować, przy którym kanale muzycznym chce się bawić dalej. Wstęp jest wolny. To oczywiście tylko kilka z wybranych propozycji, które ma dla Państwa dzisiaj Łódź i województwo łódzkie. Ja tylko przypominam, że więcej informacji kulturalnych i nie tylko znajdziecie Państwo oczywiście na radiołódź.pl. A ja życzę miłego piątku i do usłyszenia. Yeah.

0: Z uwagi na to, że mamy dzisiaj Światowy Dzień Optymizmu, prosiłam o wysyłanie pozytywnych akcentów, no i obiecywałam, że w zamian będę miała upominek. Zatem słowa dotrzymuję, no i rozwiążmy pierwszy z naszych konkursów.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Podwójne zaproszenie do kina na dowolny seans wędruje do pani Pauliny. Szczegóły już wysłałam mailem. Proszę wybrać jakiś przyjemny, optymistyczny film z repertuaru. Ja życzę wspaniałych wrażeń. No i czekam jeszcze na odpowiedzi w naszym konkursie wakacyjnym, w którym do wygrania bilety do parku rozrywki. To już ostatnia szansa. Podawałam trzy hasła. Na ich podstawie trzeba napisać nam na adres konkurs@radio.pl, jaki polski letni utwór mamy na myśli, a dzisiejsze hasła, przypominam, to radio, taniec i plaża. Niebawem będę dzwonić do kogoś z Państwa i wręczać te bilety. Przypominam, wiadomości wysyłamy na konkurs@radiołódź.pl. Podajemy imię, nazwisko oraz numer telefonu. Ostatnia szansa, żeby wziąć udział w tym naszym wakacyjnym konkursie dzisiaj. Kolejna szansa będzie od poniedziałku. Przypominam hasła po raz ostatni. Radio, taniec i plaża. Jaką polską piosenkę możemy mieć na myśli?

Dużo słońca dzisiaj w Łodzi i to najbardziej pozytywny akcent tego dnia. Proszę korzystać, a my zadbamy o dobry nastrój, muzycznie oczywiście. Można nas zabrać na spacer dzięki aplikacji mobilnej Radia Łódź.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
4: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.
5: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
6: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
0: Po reklamie.
7: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: Na zegarze dokładnie 11:30, a my gramy dalej.

0: patrzę. Patrzę.
1: Konkurs Radia Łódź.
2: No to czas rozwiązać nasz wakacyjny konkurs. Pan Jarosław na linii. Dzień dobry, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Słyszymy się. Bardzo mi miło. No to ja może zacznę od tego, że dzisiejsze hasła brzmiały radio, taniec i plaża, a pan odpowiada, jaką polską piosenkę mieliśmy na myśli.
3: Na jednej z dzikich plaż zespołu Rotary.
2: Pięknie, brawo, wielkie brawa, to jest prawidłowa odpowiedź i dzięki temu bilety do Parku Rozrywki Mandoria trafiają właśnie do pana, ale muszę jeszcze nawiązać do tego maila, którego pan tutaj nam przysłał, bo napisał pan, to są prawdziwe muzyczne poszukiwania w przerwie od Excela. To rozumiem, że trochę oderwaliśmy od pracy dzisiaj.
3: Na szczęście, dziękuję za to. Była taka możliwość.
2: No to bardzo się cieszymy, że te muzyczne poszukiwania okazały się trafne, bo muszę dodać, że sporo maili dzisiaj wpadło na naszą skrzynkę, ale niewiele z prawidłową odpowiedzią, także gratuluję jeszcze raz. Panie Jarku, proszę tylko powiedzieć, kogo pan zabierze ze sobą do Parku Mandoria?
3: No na pewno rodzinę, więc to taki dla mnie oczywisty wybór i będziemy wspólnie spędzać jeszcze końcówkę wakacji bawiąc się, więc super, dziękuję bardzo za to.
2: Brzmi wspaniale, także my życzymy oczywiście wspaniałych wrażeń. Proszę jeszcze chwilkę po rozmowie tutaj na antenie z nami zostać, a dla wszystkich naszych słuchaczy na jednej z dzikich plaż. Piosenka, którą dziś mieliśmy na myśli.
1: Sponsorem konkursu jest Park Rozrywki Mandoria.

Pan Jarek z rodziną wybierze się do parku rozrywki, a proszę pamiętać, że od poniedziałku będzie kolejna szansa na taką nagrodę. Robimy sobie przerwę na weekend, ale w poniedziałek wracamy z nową energią i z nowymi piosenkami. A jak ktoś ma ochotę na upominki od nas, to podpowiem, że po godzinie 12 mikrofon przejmie Marcin Tercjak. Najpierw audycja piosenki na walizkach, a po 13 być może jakieś nagrody będzie dla Państwa miał. Dopytam, jak przyjdzie.

To Vito Bambino i Chyba Wiem. No i przy takich przyjemnych dźwiękach zbliżamy się do godziny 12. Wszystkie konkursy rozwiązane, wszyscy uśmiechnięci, mam nadzieję. No to nie zatrzymujemy się.

0: Reklama. Trwa letni festiwal filmowy TME Polówka. W tym roku aż 50 projekcji realizujemy dzięki środkom z budżetu obywatelskiego miasta Łodzi. To wasze głosy sprawiły, że jesteśmy w całej Łodzi. Jesteśmy na Widzewskiej Górce, Parku nad Jasieniem, Parku Zatorze na Chojnach i Górce Redkinia Północ. Sprawdź, gdzie gramy najbliżej ciebie. Wejdź na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
1: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roamyślnik.łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.
2: Ostatnia niedziela. Tango Milonga czy Jesienne Róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19.00 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
2: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
7: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: 12 na zegarze.
9: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
8: Najnowsze wiadomości przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz.
10: Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą zostanie poszerzona. Jest umowa na kolejny odcinek. Kończą się zapasy krwi w regionie łódzkim. Krwiodawcy pilnie potrzebni. Róże, muzyka i ponad 200 klasycznych aut. Kutno szykuje wielkie święto. Temperatura maksymalna dzisiaj do 26 stopni. Wiatr słaby, tylko w czasie burz porywisty. Umowa na rozbudowę A2 między Łodzią a Warszawą podpisana. Poszerzona droga ma być najnowocześniejsza w Polsce. Zakłada się, że prace zakończą się w 2028 roku. Rozbudowę podzielono na 4 odcinki. Celem jest zwiększenie przepustowości jednej z najbardziej obciążonych tras w kraju. W Warszawie podpisano umowę na pracę przy drugim odcinku, czyli między Łowiczem a granicą województw mazowieckiego i łódzkiego, liczącym niemal 22 km. Trzecia, przedostatnia umowa ma być podpisana na początku września, powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
11: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wspólnie z wykonawcami przygotowała nową organizację ruchu. Kierowcy muszą się przygotować na to, że na przełomie września i października, ale bardziej w październiku, już będzie funkcjonowała nowa organizacja ruchu i wtedy trzeba się liczyć z określonymi utrudnieniami w ruchu na tych odcinkach, które już będą rozbudowywane o trzeci i o czwarty pas ruchu.
10: Minister zapewnił, że prace przygotowane są tak, by utrudnienia były jak najmniejsze. Wartość rozbudowy drugiego odcinka to 321 milionów złotych. Poszerzenie A2 jest ważne także dla zapewnienia sprawnej obsługi komunikacyjnej planowanego portu Polska w Baranowie. Niski poziom zapasów krwi w Łódzkiem. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa szczególnie poszukuje teraz dawców grup 0 RH- i 0 RH+. Niedobory krwi są szczególnie odczuwalne w wakacje, kiedy rośnie zapotrzebowanie na ten cenny lek, a wielu krwiodawców urlopuje. Centrum apeluje więc do osób, które mogą oddać krew, aby zgłaszały się do punktów pobrań, mówi Dagmara Kaźmierska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.
12: Wakacje powoli dobiegają końca, ale dla pacjentów przebywających w szpitalach nie ma wakacyjnej przerwy. Obecnie szczególnie pilnie potrzebujemy dawców z grupą 0- oraz 0+. Stany zapasów tych grup są na poziomie bardzo niskim, dlatego zwracamy się z apelem do wszystkich, że mogą oddać krew. Nie odkładajmy tego na później.
10: Krew można oddawać od poniedziałku do soboty w siedzibie centrum przy ulicy Franciszkańskiej w Łodzi, a także w oddziałach terenowych i podczas akcji wyjazdowych.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: Włochy zaostrzają przepisy dotyczące samochodów na zagranicznych, w tym polskich tablicach rejestracyjnych. Zgodnie z projektem nowego kodeksu drogowego, kierowca będzie musiał wykupić włoskie ubezpieczenie dla aut zarejestrowanych za granicą, ale na stałe używanych we Włoszech.
13: Ma to ograniczyć proceder, w którym samochód formalnie rejestrowano w Polsce, a następnie oddawano w leasing lub najem osobie mieszkającej we Włoszech. Pozwalało to na tańsze ubezpieczenie i unikanie części włoskich kosztów. Z rozwiązania korzystali głównie kierowcy w Kampanii, w tym Neapolu. W 2025 roku w Neapolu i prowincji doszło do około 5000 wypadków z udziałem aut z polskimi tablicami, a połowa dotyczyła nieubezpieczonych pojazdów. Wartość odszkodowań wyniosła około 15 milionów euro. Mówił na antenie TGR Stefano Scavo, prezes Unione Centrale Italiana. Koszty ponosi także polski system ubezpieczeniowy. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych prowadzi około 500 postępowań, próbując odzyskać wypłacone odszkodowania.
10: O czym z Włoch informowała Aleksandra Nietopiel. Kutno szykuje się do 52. Święta Róży. Jedna z największych imprez w mieście tradycyjnie połączy wystawy róż, muzykę i wydarzenia plenerowe. Głównym punktem będzie ogólnopolska wystawa róż Sekret Symetrii, a w sobotę ulicami miasta przejdzie Parada Kwiatowa. Przez cały weekend działać będą też Jarmark Różany, plenerowe Targi Różane, Luna Park oraz Festiwal Róża i Wino. Na dużej scenie wystąpią m.in. Michał Szpak, Piersi, Poparzeni Kawą 3, Blanka i Smolasty. O tym, co czeka odwiedzających, mówi Wioletta Maciejewska, koordynatorka Biura Święta Róży.
14: Ogólnopolska wystawa róż i wystawa profesjonalnego konkursu różanego, spotkania, porady ogrodnicze, chrzest róży, nowej odmiany Polskiego Towarzystwa Różanego, piękne aranżacje florystyczne przygotowane przez ponad 60 mistrzów i mistrzynie florystyki z całej Polski.
10: Dodatkową atrakcją będzie zlot ponad 200 klasycznych samochodów zaplanowany na sobotę. Ogólnopolska wystawa róż będzie dostępna w Kutnowskim Domu Kultury, a różane instalacje florystyczne pojawią się również w Parku Trauguta. A Święto Róży w Kutnie, proszę zanotować, odbędzie się od 4 do 6 września. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 13.
15: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Przyjemny ten piątek, 26 stopni maksymalnie dzisiaj na termometrach, dużo słońca, przynajmniej na razie. W drugiej połowie dnia niebo będzie się niestety chmurzyć i musimy liczyć się z przelotnymi opadami deszczu. Ale póki co można spokojnie spacerować, warto korzystać, bo jutro i pojutrze nieco chłodniej w Łodzi, maksymalnie 19-20 stopni. W nocy temperatura spadnie do 15-16 stopni, będzie nieco lepiej niż ostatnio. Wiatr dzisiaj słaby. Ciśnienie stabilne 989 hektopaskali.
15: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: I takim pozytywnym akcentem ze słońcem za oknem żegnam się z Państwem i dziękuję za te 3 wspólne godziny. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Rafał Tyluś, a w naszym studiu pojawił się już Marcin Tercjak. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
8: Już za chwilę piosenki na walizkach. Dzisiaj Światowy Dzień Optymisty. Będzie optymistycznie?
16: Zawsze.
8: Zawsze. No to wspaniale, na to liczymy. A ja życzę Państwu miłej godziny z Marcinem.

Piosenki na walizkach będzie miało dwa muzyczne początki. Ten, który już wybrzmiał, mniej oficjalny, bo chciałem znaleźć jakiś utwór, który brzmiałby jak wspaniałe zaproszenie do podróży i taką piosenkę znalazłem w roku 1967. Up, up and away, czyli w górę i daleko. Chodzi o lot z pięknym, kolorowym balonem. Fantastyczne zaproszenie do wakacyjnej wycieczki w wykonaniu zespołu John Man Singers. A dlaczego to zaproszenie jest nieoficjalne, teraz dopiero będzie oficjalne, bowiem większość czasu muzycznie spędzimy jednak nad morzem i gdzieś nad oceanem. I będzie też w tym element bajkowy momentami i będzie też miał ten nasz dzisiejszy, te nasze dzisiejsze kilkadziesiąt minut pod hasłem piosenki na walizkach będą też miały swój wątek francuski. No to zaczynajmy już teraz oficjalnie.

Bardzo jestem ciekaw, kto otarł łzę wzruszenia teraz, słuchając tej przepięknej melodii, naprawdę cudownej kompozycji Michela Legranda. Zresztą w jego wykonaniu Biały Delfin francuski film rysunkowy, serial realizowany w latach 1971-72. Bohaterem był Biały Delfin rzecz jasna, i jego przyjaciele Janek, Marina, wujek Patryk. Wszystko to wyglądało przepięknie, kolorowo i było niczym wakacyjne marzenie. Ten film w naszych telewizorach można było oglądać w latach 80. Niektórzy pewnie doskonale pamiętają. Ponoć powstały też jakieś nowe, już realizowane cyfrowo odcinki, ale kto by chciał je oglądać? Ta pierwsza seria z początku lat 70. z muzyką Michela Legranda, naprawdę cudowna. Francuskie wątki jeszcze powrócą w naszym dzisiejszym morsko-oceanicznym spotkaniu z piosenkami na walizkach. Teraz pojawi się Barry Adamson, a później Richard Hawley.

20 minut po godzinie 12 Radio Łódź, nasze piosenki na walizkach, dziś morsko-oceaniczne, The Ocean, to był Richard Hawley, przepięknie śpiewający Anglik z miejscowości Newcastle, a wcześniej posłuchaliśmy Barry'ego Adamsona, który zaśpiewał The Sea, The Sun and the Sea, właściwie definicja udanych wakacji, oczywiście to jest wielkie uproszczenie, na różne sposoby można wolny czas spędzać, wyobraźnia powinna nam dyktować tylko i wyłącznie to, jak chcemy zaplanować swój wypoczynek, swój wakacyjny szlak, ale ja muszę przyznać się, że tak już mam, jeżeli by naprawdę chcieć docisnąć mnie i wyciągnąć szczerą wypowiedź, to oczywiście idealne wakacje, przynajmniej w jakiejś części, muszą zawierać w sobie ten element morski. Więc trochę plażowania, trochę pływania w ciepłej, najlepiej bardzo ciepłej wodzie morskiej. To jest coś, co jest zawsze pożądane w moim przypadku, jeżeli już mówimy o wakacjach. Oczywiście przy wszystkich innych barwach takiego czasu, który możemy spędzić naprawdę wędrując, zwiedzając, podróżując z miejsca na miejsce, co kto woli, to jednak gdzieś na tym szlaku powinno znaleźć się, przynajmniej w moim przypadku, morze i plaża. A więc Richard Hawley zaśpiewał, Barry Adamson również. Teraz wrócimy do tego naszego nieco bajkowego motywu, który powraca. Byliśmy już dzisiaj w świecie Białego Delfina Uma z Michelem Legrandem. Teraz powędrujemy z Andrzejem Korzyńskim w świat dźwięków związanych z Akademią Pana Kleksa. Oczywiście to jest utwór, który bardzo często powraca przy różnych okazjach, ale dziś absolutnie z premedytacją umieściłem go również w naszej playliście, a potem będzie bajkowa historia, którą wymyślił swego czasu na wakacjach w Hiszpanii Ringo Starr.

0: się!
1: Co za numer?
0: Co ciekawe?
1: Szary Mary!
0: Szary Mary!

Beatlesi z płyty Abbey Road, nagranie, które skomponował Ringo Starr, ale pomagał mu dosyć wydatnie przy tym utworze George Harrison. Zresztą znajdziemy filmowy zapis właśnie tego momentu, kiedy George Harrison przy fortepianie wspólnie z Ringo Starrem pomaga mu rozwiązać pewne problemy tam związane z akordami w tym utworze. I no, utwór ostatecznie trafił na płytę Abbey Road i jest najsłynniejszą piosenką Ringo Starra w dyskografii zespołu The Beatles. Wcześniej oczywiście Małgorzata Ostrowska zaśpiewała o Meluzynie. I to bez wątpienia był bardzo bajkowy moment naszego morsko-oceanicznego spotkania dzisiaj w piosenkach na walizkach. Jeszcze warto dodać może, że na pomysł piosenki o ogrodzie ośmiornicy Ringo Starr wpadł na wakacjach, chyba które spędzał na Majorce, ale to można sprawdzić. Mówił o tym wielokrotnie w różnych wywiadach. Na zegarze 29 minut po godzinie 12. Nasz adres mailowy to studio@radiowodz.pl. Można też kontaktować się z nami, na przykład przysyłając głosówkę, którą można nagrać na naszej stronie internetowej radiowodz.pl albo wykorzystując aplikację mobilną. Jeśli jej nie posiadamy, to najwyższy czas zainstalować na swoim urządzeniu przenośnym aplikację Radia Łódź i w ten sposób również nawiązywać z nami kontakt. Pozostaniemy w latach 60. teraz, najpierw z Otisem Reddingiem, który przypomni jeden ze swoich największych przebojów, a potem przeniesiemy się na lazurowe wybrzeże, po plaży pełnej wyrzuconych na brzeg skorupiaków bosymi stopami. Przechadzać się będzie Brigitte Bardot, śpiewając przepiękną piosenkę La Madrague. Słuchamy.

Dama Drag, posiadłość, w której wiele lat spędziła Brigitte Bardot na Lazurowym Wybrzeżu. O tym piosenka z połowy lat 60. Wcześniej słuchaliśmy mniej więcej z tego samego okresu przepięknej ballady Otisa Reddinga, Sitting on the Dock of the Bay. 25 minut, już nawet niepełne, do godziny 13. Nasze spotkanie w ogóle dziś potrwa aż do 16, ale w tej pierwszej części, w pierwszej popołudniowej godzinie słuchamy piosenek na walizkach. No ale nie szkodzi też przypomnieć o tym, co dziś jeszcze w programie się wydarzy, a na przykład między 17 a 20, kiedy pojawi się tutaj na moim miejscu Bartosz Florczak, będzie wiele muzycznych nowości, jak w każdy piątek, i ponieważ o godzinie 16 będziemy mieli premierę kolejnej live sesji Radia Łódź zrealizowanej we współpracy z Miejską Strefą Kultury przy okazji konkursu New Gens Music, więc będzie też okazja, żeby spotkać się z kolejnym młodym łódzkim zespołem, który w tej wideosesji wziął udział, i o 16 będzie można na naszym kanale YouTube'owym zapis owej live sesji w naszym studiu zobaczyć i, co ważne, posłuchać. W tym przypadku mowa o zespole Konglomerat. Taka zapowiedź wybiegająca kilka godzin w przyszłość, a teraz już wróćmy do muzyki. Dziś w piosenkach na walizkach piosenki z nadmorza i oceanu. Sopot, piękny cel wakacyjnych podróży. Tu w wykonaniu zespołu Micro Music taka piosenka sprzed lat. A potem Julia Holter zaśpiewa. To będzie też starsze nagranie tej artystki zatytułowane Sea Calls Me Home. I przy tej okazji może warto powiedzieć, że Julia Holter właśnie wydała zupełnie nową płytę. Ten krążek ukazał się dzisiaj. I więc jeżeli ktoś jeszcze o Julii Holter nie słyszał, a spodoba mu się nagranie, które zabrzmi za kilka minut, to być może sięgnie po nową płytę. Zatem Micro Music, a potem Julia Holter.

Morze wzywa mnie do domu. Sea Calls Me Home. To była Julia Holter, a wcześniej Micro Music i utwór pod tytułem Sopot. Kwadrans już tylko do godziny 13. Niekiedy, żeby stworzyć fantastyczną, oceaniczną atmosferę, wcale nie trzeba zaśpiewać piosenki. Wystarczy na przykład przepięknie zagwizdać. I to jest, to będzie doskonały przykład na to, o czym mówię. Nie spodziewałem się, że kiedyś przyjdzie taka chwila, że zaprezentuję to nagranie właśnie w takim paśmie jak piosenki na walizkach. Molly Lewis tę płytę wydała, jeśli dobrze pamiętam, 4, a może 5 lat temu. I ta płyta cała właśnie jest złożona z takich pięknych melodii, pozbawionych słów, za to Molly fantastycznie radzi sobie właśnie gwiżdżąc melodyjki bardzo urocze i tworząc atmosferę chociażby taką, jak w utworze, który, no, już jego tytuł właściwie mówi wszystko. Oceanic Feeling. Oto Molly Lewis.

Oceanic Feeling to była Molly Lewis. Właściwie moglibyśmy powiedzieć oceaniczny feeling, bo słowo feeling na dobrą sprawę zadomowiło się już w języku polskim i bardzo często pojawia się pośród innych angielskich słów, niekiedy nadużywanych. Za 12 minut będzie godzina 13, a przed nami jeszcze dwa nagrania w naszych dzisiejszych piosenkach na walizkach. Świetna to okazja do tego, żeby poszperać w bazach muzycznych i wyszukać niezwykłe piosenki, których dawno nie słyszeliśmy, albo w wersjach, które nie są aż tak znane. Bo zakładam, że utwór The Lonely Sea fanom zespołu The Beach Boys znany być powinien. Przepiękna, nostalgiczna ballada. Cudowna kompozycja oczywiście Briana Wilsona, lidera i całego mózgu artystycznego i muzycznego zespołu Beach Boys, ale my usłyszymy tę piosenkę w wykonaniu najpopularniejszej nowozelandzkiej artystki, jaką jest, no z pewnością była jeszcze 10-15 lat temu, Big Runga. Jej debiutancka płyta wydana w roku 1998, Krążek Drive, to była najlepiej sprzedająca się płyta w historii Nowej Zelandii. Big Runga zaśpiewa temat Beach Boysów The Lonely Sea, a zakończymy tym francuskim motywem, który też dziś powraca. Być może najpiękniejszą piosenką o morzu w całej historii, Charles Trenet, przypomni utwór zatytułowany La Mer. Niektórzy być może kojarzą tę piosenkę z filmu o Jasiu Fasoli. To był jeden z tych pełnometrażowych filmów, którego akcja dzieje się we Francji, a kończy właśnie na Lazurowym Wybrzeżu. Zatem Big Runga i Charles Trenet na koniec naszego spotkania w piosenkach na walizkach.

bercé mon cœur pour la vie.

0: autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
4: W pierwszej godzinie gościem będzie Beata Janowska, dziennikarka Radio Łódź. I Jakub Wielgus, zapraszam. A po 15.00 Piotr Bielawski zaprasza na spotkanie z Olką, producentką muzyczną, promotorką i songwriterką. Porozmawiamy o tym, jak wiele trzeba doświadczyć, by tworzyć i robić coś dla innych.
5: Raz miałam w życiu sytuację w mojej pierwszej pracy, gdzie długo się zastanawiałam, czy się zwolnić. Już byłam umęczona. No ale jeszcze tam ileś miesięcy to ciągnęłam i w ogóle ja się w międzyczasie rozchorowałam. Dużo mi się poprawiły wyniki, jak ja się z tej pracy zwolniłam. I ja sobie obiecałam nigdy więcej w życiu w takiej sytuacji nie tkwić. No i udaje mi się.
3: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Już w najbliższy poniedziałek, 24 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Przed nami wieczór pełen energii, improwizacji i muzycznych niespodzianek w patio portu Łódź. Jeśli lubicie, gdy jazz spotyka się z rockiem, fusion i progresywnym brzmieniem, zarezerwuj czas na muzyczną podróż. Muzozoik, Tomasz Maryniak, War Guitar, Bass, Łukasz Świderski, perkusja i Alicja Grzelak, gitara. Ireneusz Głyk, ceniony polski wibrafonista, perkusista, kompozytor i aranżer. Dwa różne spojrzenia na jazz. Wspólna miłość do żywego grania. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
6: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
9: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517 416 417.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
10: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.
0: Po reklamie.
11: Jest 13. W Radiu Łódź już teraz serwis informacyjny i Małgorzata Błażewicz.
12: Są zarzuty dla mężczyzny podejrzanego o planowanie zamachu na polskich polityków. Duży remont drogi w gminie Sulejów. Mieszkańcy długo na niego czekali. Z szyszek wyrosną miliony drzew. Trwają nasienne żniwa w podłódzkich Grotnikach. W dzień zachmurzenia umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Zaczynamy jednak od rannych w wypadku autokaru na Węgrzech. Dwie kolejne osoby wrócą dziś do Polski. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk w rozmowie z Polskim Radiem potwierdziła, że zostaną przetransportowane do szpitali w Rzeszowie.
13: Pacjenci zostaną, te dwie osoby, przekazani i zabezpieczeni pod kątem medycznym, bo tutaj też trzeba takiego specjalistycznego zabezpieczenia na ten transport i będą transportowani do Polski samolotem LPR-u. Oczekujemy około godziny 13.30, 14.00 lądowania w Rzeszowie. Tam pani wojewoda podkarpacka zabezpieczyła też transport medyczny i pacjenci zostaną przewiezieni do szpitali w Rzeszowie.
12: W węgierskich szpitalach przebywają jeszcze trzy najciężej ranne osoby. Na przyszły tydzień planowane jest sprowadzenie ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Do wypadku, przypomnijmy, doszło w nocy z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie M3. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski wracających z pielgrzymki do Medjugorje. Śmierć poniosło 12 osób. Wszystkie ofiary to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego. Prokuratura postawiła zarzuty 23-latkowi z Tomaszowa Lubelskiego, który planował zamach na polityków czołowych partii w Polsce. Mikołaj T. na Telegramie na grupie publicznej Broń Palna Polska zamieścił wpis, w którym zachęcał do pomocy w planowanym przez niego zamachu. Mikołaj T. usłyszał zarzuty m.in. przygotowania do przestępstw przeciwko ludzkości oraz nawoływania do przestępstwa. Prokurator Mariusz Boroń dodał, że ABW bada motyw zatrzymanego, kim on jest oraz czy inspirował się innymi osobami. Zabezpieczony został sprzęt komputerowy i telefony 23-latka. Mężczyźnie może grozić do 20 lat więzienia. W miejscowości Koło w gminie Sulejów oficjalnie rozpoczął się remont drogi powiatowej. Mieszkańcy od dawna czekali na jej przebudowę. W ramach inwestycji zaplanowano m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni, remont chodnika, poprawę odwodnienia, przebudowę zjazdów oraz odnowienie oznakowania. Prace mają poprawić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, a także kierowców, mówi Piotr Łączny, starosta powiatu piotrkowskiego.
14: Przekazujemy plac budowy i odcinek będzie w najbliższych miesiącach wyremontowany i to bardzo cieszy.
15: Ponieważ ona była bardzo mocno zniszczona, wnioski o jej remont spływały do samorządu od lat.
12: Dodała Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa. Inwestycja jest realizowana przez powiat piotrkowski przy wsparciu gminy Sulejów i Lasów Państwowych.
3: Informacje z Łodzi i regionu na radio.łódź.pl.
12: Łódź może zostać europejską stolicą demokracji. Starać się o to chcą radni i europoseł. Europejska stolica demokracji to tytuł przyznawany miastom w ramach działań Rady Europy. W zwycięskich miejscowościach przez rok organizowane są panele, spotkania i debaty poświęcone demokracji. Łódź na to zasługuje, mówi europoseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
16: Można by było przez cały rok zapraszać ekspertów, polityków, a przede wszystkim społeczeństwo do takiej poważnej debaty na temat demokracji, mówić, jak to jest istotna rola demokracji w tych niełatwych czasach.
17: Jest ten moment, żeby pokazać, że Łódź, wprawdzie miasto nieprzeciętne, nietuzinkowe, o skomplikowanej historii, ale jednocześnie mogące pochwalić się i dumne ze swoich demokratycznych korzeni, że Łódź może taką aplikację złożyć.
12: Dodaje radny Marcin Gołaszewski z Koalicji. W 2026 roku europejską stolicą demokracji jest portugalskie Cascais, a w przyszłym roku będzie nią belgijska Bruksela. Łódź mogłaby zdobyć ten tytuł na 2028 rok. Trwają nasienne żniwa w nadleśnictwie Grotniki. Leśnicy rozpoczęli zbiór szyszek, aby zasilić banki nasienne. Pozyskane nasiona posłużą do produkcji sadzonek, które w przyszłości trafią do lasów. To ważny element zachowania rodzimych populacji drzew i ochrony ich zasobów genowych, przekazał Radiu Łódź Michał Twardowski z nadleśnictwa Grotniki.
18: Zbieramy wszystkie jodły oraz daglezji. Zbieramy materiał nasienny z pewnych specjalnych drzewostanów, wyselekcjonowane pod kątem jakości, zdrowotności, przebadane pod kątem materiału genetycznego.
12: Leśniczym udało się pozyskać blisko 700 kg nasion. Dzięki takim zbiorom w ciągu roku w lasach nadleśnictwa Grotniki sadzone jest ponad 1 000 000 drzew. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 14.00. Zapraszam.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Słońce pięknie świeci tutaj nad radiostacją. Co prawda synoptycy coś wspominali o umiarkowanym i dużym zachmurzeniu i być może ono nawet pojawi się jeszcze w ciągu dnia, ale na razie jest naprawdę ślicznie, a na termometrach 25 stopni. Zachmurzenia mogą się pojawić, miejmy nadzieję, że nie będą zbyt duże i też opady deszczu nie będą zbyt intensywne. W nocy także możemy spodziewać się dużego zachmurzenia i opadów deszczu. Możliwe są także burze. Najwięcej opadów może wystąpić na zachodzie województwa. Nocą temperatura spadnie do 15-16 stopni, a jutro w ciągu dnia troszkę chłodniej, z zachmurzeniem dużym, ale z większymi przejaśnieniami i z temperaturą od 20 do 22 stopni Celsjusza.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
11: 6 minut po godzinie 13. W kolejnej części naszego spotkania, tym razem już nie piosenkowo-walizkowej, chociaż piosenek znakomitych nie zabraknie. Witamy, Rafał Tyluś program realizuje, przed mikrofonem Marcin Tercjak, a zaśpiewa David Bowie.

wspaniałej piosenki z jego płyty wydanej w roku 1974. Na zegarze 10 minut po godzinie 13. Przy okazji warto wspomnieć o tym, że wznowiono niedawno w lipcu płytę Black Star, czyli ten ostatni album w dorobku Davida Bowiego. Płytę, która ukazała się dosłownie na kilka dni przed śmiercią artysty. Po 10 latach płyta doczekała się reedycji, bo ten nakład pierwszy, zwłaszcza jeśli chodzi o płyty winylowe, wyczerpał się, a na rynku wtórnym ceny jednego egzemplarza osiągały już poziom dosyć abstrakcyjny. Benedeka teraz, czyli panowie Benedek w utworze Klub, a potem posłuchamy zespołu U2 w ich najnowszym singlu zapowiadającym nową płytę, która ukaże się jesienią. Poza tym dziś w naszym programie jeszcze przed godziną 14 magazyn w następnym odcinku Mariusza Janika, w którym będziemy rozmawiać o serialu Crime Story.

Street of Dreams. Kiedyś byliśmy z YouTube w miejscach, gdzie ulice nie miały nazw, a dziś jesteśmy na ulicach marzeń. Konkretnie, jeżeli ktoś oglądał wideoklip do tej piosenki, mowa o ulicach Mexico City. Tam kręcono teledysk do tego utworu. Tam też aura spłatała figla, spadł lewny deszcz i to spowodowało, że zdjęcia zakończono w zupełnie inny sposób niż planowano, ale to wszystko można zobaczyć sięgając do serwisu YouTube chociażby. Na zegarze 18 minut po godzinie 13, Radio Łódź, dziś piątek, a zatem do kin trafiają nowe filmy, ale przeglądam ten zestaw, który proponują dziś dystrybutorzy i to nie jest coś, co mam takie wrażenie, jakoś szczególnie będzie emocjonować wielką widownię. No ale być może o kilku tytułach dwa zdania powiemy. Wśród tych filmów między innymi jest Buntownik, z główną rolą aktora, który już dawno temu dołączył do takiego właśnie grona ekranowych twardzieli i teraz realizuje filmy idąc szlakiem Stevena Seagala, chociażby mowa o Jasonie Stathamie. Ten najnowszy film z jego udziałem to właśnie Buntownik. Jeżeli ktoś lubi takie kino, w którym jeden facet rozprawia się z tuzinami z Wall-E, mówiąc kolokwialnie, to jest to propozycja zdecydowanie dla niego. To jest rodzaj filmu, który ma nam przynieść czystą rozrywkę i ja określam te filmy mianem, zresztą nie tylko ja chyba, popcorniaków, chociaż staram się po popcorn nie sięgać w kinie na ogół. A co poza tym, o tym jeszcze pewnie parę słów powiemy. Tematyki filmowej, czy też okołofilmowej nie zabraknie, jak powiedziałem, już niebawem na naszej antenie magazyn w następnym odcinku Mariusza Janika, ale wcześniej posłuchamy jeszcze muzyki. Najpierw Ars La Trance Orchestra, a potem Pixies.

0: Autopromocja.
1: Podnoszenie ciężaru.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
3: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
4: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
5: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
6: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
7: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
9: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejeseprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1 podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejeseprzyplacuwolności.pl.
10: Cześć! Czy wiecie, że do 25 września trwa letni festiwal filmowy TME Polówka? Codziennie po zmroku kino pod gołym niebem w całym mieście. Zagramy 200 filmów, a wstęp jest zawsze bezpłatny. Czekają na Was filmy, emocje, komary. Sprawdź repertuar na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
0: Po reklamie.
11: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
12: Prawie 29 minut po godzinie 13. Posłuchajmy teraz Billie Eilish.

Birds of a Feather to była oczywiście Billie Eilish, a na zegarze 28,5 minuty, właściwie 27,5 minuty już do godziny 14. Seriale, niezwykle popularne, nieustannie, ze sprawą rozwijających się i też rozwijających swoją działalność i swoje zasięgi platform streamingowych. Wszyscy ostatnio oglądamy seriale, a chyba okres pandemii był takim momentem, w którym nawet te osoby, które niespecjalnie przepadają za serialami, dały się również skusić i niekiedy też ponieść serialowemu szaleństwu. O starych serialach rozmawiamy w magazynie pod tytułem W następnym odcinku, do którego zaprosimy już za moment w imieniu autora Mariusza Janika i będziemy mówić tam o pewnym serialu sprzed lat, takim, który budził nasze emocje na początku lat 90., chociaż powstał nieco wcześniej. Natomiast dziś obfitość serialowa jest ogromna. Ja rzadko oglądam seriale, muszę się do tego przyznać, ale czasami trafiam na coś, co powoduje, że zostaję i oglądam do końca. I teraz jestem w trakcie właśnie pewnej serii pod tytułem Obsesja. Ten tytuł nie ma nic wspólnego z horrorem, który gdzieniegdzie w kinach jeszcze jest wyświetlany, zresztą znakomitym horrorem. Natomiast jest, można powiedzieć, kolejnym z seriali o seryjnym mordercy. Tyle tylko, że wszystko właściwie poza tym pomysłem, punktem wyjścia jest już później zupełnie inne niż zazwyczaj i chyba dlatego ten serial spowodował moje zainteresowanie. Ale nie o tym dziś będziemy mówić, już za moment w następnym odcinku, ale wcześniej jeszcze odrobina muzyki z nowej płyty The Strokes, a potem T-Love.

0: następnym odcinku. Audycja Radia Łódź o serialach polskich i zagranicznych, kultowych, zapomnianych i takich, o których dopiero będzie głośno. Dla wszystkich, którzy lubią wracać do dobrych historii i odkrywać nowe, bo w następnym odcinku zawsze jest ciąg dalszy opowieści. Zaprasza Mariusz Janik.
1: Dzień dobry. Dziś zabieram Państwa do Chicago z lat 60. ubiegłego stulecia. Chciałbym przypomnieć serial, którego bohaterami są policjant, gangster i pościg, który z czasem przestaje być walką prawa z przestępczością, a staje się osobistą obsesją. Zapraszam w podróż do świata eleganckich garniturów, lśniących samochodów, nocnych klubów, neonów i muzyki, bez której ta historia brzmiałaby zupełnie inaczej. I dziś nietypowo, bo właśnie od muzyki zaczniemy nasze spotkanie. Najpierw posłuchamy piosenki, która po 25 latach po premierze otrzymała drugie życie. Następnie zapraszam na moją rozmowę z Marcinem Tercjakiem, dziennikarzem muzycznym Radia Łódź. Zatem Del Shannon i Runway. Czy już wiedzą Państwo, o jakim serialu mowa?

0: Zacznijmy od piosenki Runaway de la Shannona, której właśnie wysłuchaliśmy. Dlaczego ten utwór tak dobrze związał się z serialem Crime Story?
1: Bo to jest przebojowa bardzo piosenka, ma świetny refren. Serial odniósł ogromny sukces, a to były czasy, kiedy seriale konsumowało się zupełnie inaczej. Kolejny odcinek co tydzień. Ta piosenka funkcjonowała przez długie lata, można powiedzieć, jako motyw powracający w różnych telewizjach na całym świecie, co no, wyglądało na jedną z lepszych możliwości promocji w ogóle takiego utworu. Trudno wyobrazić sobie, że grany tak często nie stanie się znów przebojem. Ta pierwotna wersja z 1961 roku chyba nie do końca Michaelowi Mannowi jakoś pasowała, więc nagrano nową wersję utworu.
0: Michael Mann pamiętał ten utwór z lat swojej młodości, jak on na niego działał. No, tam jest lekko zmieniona końcówka tekstu, żeby bardziej korespondował jednak z tematyką serialu. Czy dziś można go usłyszeć jeszcze bez powiązania z czołówką z tego serialu?
1: Jest zespół The Lemon Twigs, który swoją karierę buduje trochę na sentymencie do lat 60. Oni nagrywają swoje płyty w pełni analogowo, na instrumentach z epoki, na taśmę. I oni na koncertach grają utwór Runaway. Miałem to szczęście kiedyś widzieć ich koncert w Berlinie i zagrali tę piosenkę.
0: Crime Story powstawało w latach 80. Premiera to 86 rok, dokładnie 18 września. Światowa premiera. Ale muzycznie wracało do utworów z lat 50. i 60. ze względu na fabułę tego serialu.
1: Mnóstwo przebojów, które znajdowały się na listach hitów właśnie w latach 50. i 60. można usłyszeć na tym soundtracku. The Cricket, czyli zespół Buddy'ego Holly'ego i wielu, myślę, że przede wszystkim amerykańskich wykonawców. Akcja rozgrywa się w Chicago, potem trochę się przenosi do Las Vegas i te utwory doskonale korespondują z tym wszystkim, co widzimy na ekranie, no bo to jest zbudowanie całego świata dekady lat 60. z modą, różnego rodzaju przedmiotami, które otaczały ludzi wtedy samochodami, więc muzyka jest bardzo ważnym elementem, ale na ścieżce dźwiękowej usłyszymy też utwór takiego amerykańskiego rock'n'rollowca George'a Thorogooda z połowy lat 80. Są też kompozycje Todda Rundgrena i innych jeszcze artystów, które powstawały później. One tworzą ilustrację muzyczną, taką instrumentalną.
0: Crime Story to też ciekawa historia. Łączy postać Michaela Manna, bo on w tym samym czasie robił Policjantów z Miami. Na ile są to produkcje z tego samego świata, a na ile dwa zupełnie różne pomysły na serial kryminalny?
1: Są bardzo różne. Policjanci z Miami to jest serial totalnie osadzony w latach 80. z całym anturażem, z tymi pastelowymi kolorami. Z kolei Crime Story to są lata 60. Paradoksalnie przez to te seriale są też trochę podobne. Przez takie podejście, żeby z ogromnym pietyzmem oddać atmosferę epoki. Jeśli chodzi o Policjantów z Miami, działo się to niejako na bieżąco. Ten film powstawał wtedy, więc trochę siłą rzeczy wyglądał jak współczesny serial. Ale teraz, kiedy oglądamy go po latach, no to on jest dla nas taką kwintesencją estetyki lat 80., więc bardzo dobrze oddano vibe tej epoki. Można Michaela Manna podwójnie pochwalić za to, że zarówno kiedy realizuje film współczesny, albo kiedy stylizuje epokę sprzed dekad, robi to za każdym razem znakomicie.
0: Czytałem informację, że Michael Mann po pierwszym bodaj sezonie Policjantów z Miami był znudzony tą cukierkowatością Miami i stwierdził, że no, trzeba zrobić jakiś taki mroczniejszy serial, no bo rzeczywiście Crime Story jest bardziej mroczne.
1: Ale Michael Mann wrócił chyba potem do Miami Vice, bo zrobił wersję kinową też tego filmu.
0: A co do kinowej kwestii, to pierwsze dwa odcinki Crime Story w Europie emitowane były w kinie. Mhm. Jako pełnometrażowy film kończący się, ciąg dalszy nastąpi. Dopiero później widzowie mogli oglądać serial w telewizji. W Polsce to 90. rok, Telewizja Polska. Tak dla polskiego widza w latach 90. oglądanie serialu Crime Story, no, on różnił się od tych produkcji, które polska telewizja serwowała.
1: No w ogóle lata 90. były dosyć dziwne, bo myśmy się jakoś trochę na nowo definiowali. Powstawało mnóstwo rzeczy takich trochę kuriozalnych. Natomiast seriale Michaela Manna były doskonałymi produkcjami w starym stylu telewizyjnym. Lata 90. dopiero miały przynieść trochę nowe patrzenie na to, jak może wyglądać serial telewizyjny. Tu myślę na przykład o Rodzinie Soprano. Nie chodzi tylko po prostu o tematykę podejmowaną, ale także o to, że na ekranie telewizyjnym mogliśmy oglądać serial zrealizowany trochę jakby metodą kinową, nie koncentrującą się na tym, co jest, że zawsze ten główny bohater musi być w środku ekranu i największy.
0: Crime Story ma też tę przewagę, że scenarzystą, jednym ze scenarzystów był były policjant i Dennis Farina, który wciela się w rolę Michaela Torello, także przez 17 lat pracował jako policjant, więc te historie są pokazane bardzo realnie.
1: Dennis Farina, niezwykły, bardzo charakterystyczny aktor, pojawia się w takim znakomitym filmie Przekręt.
0: Guy Ritchiego.
1: To jest, można powiedzieć, puszczenie oka do widowni, bo to jest taki Dennis Farina właśnie trochę tak, jak zapamiętaliśmy go z serialu Crime Story. Ja nie wiedziałem nawet, że on był policjantem. tematem, ale to jak się okazuje w niektórych przypadkach pomaga, również w kinie.
0: No i rywalizował z Tonym Dennisonem, czyli Rayem Luką. Piosenka, o której mówiliśmy na początku, Runway, no to jest ta ucieczka, tak? Ucieczka tak, tego gangstera tak, przed policjantem. Mamy nadzieję, że serial Crime Story wróci do łaski, będziemy mogli go obejrzeć.
1: Tego serialu nie widziałem bardzo dawno i nawet nie wiem, czy jakaś telewizja ostatnio go przypominała. Nawet nie wiedziałbym chyba, gdzie szukać Crime Story.
2: Na antenie musimy już postawić kropkę, ale moja rozmowa z Marcinem Tercjakiem była dłuższa. Jej pełnej wersji można już teraz posłuchać w serwisie Spotify. A jeśli jest serial, o którym chcielibyście Państwo usłyszeć w następnym odcinku, napiszcie do mnie na adres m.janik@radiolots.pl. Dziękuję za dotychczasowe propozycje i czekam na kolejne. A już w następnym odcinku cofniemy się do dzieciństwa. Naszym przewodnikiem będzie pewien chłopiec, który miał niezwykły talent do pakowania się w kłopoty, bardzo charakterystyczną rodzinę i własny sposób patrzenia na dorosłych. Jeśli dorastaliście w latach 90., jest spora szansa, że dobrze go znacie. Do usłyszenia.
3: To była audycja Radia Łódź w następnym odcinku. Słuchaj nas także na Spotify i obserwuj, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do usłyszenia, bo w następnym odcinku zawsze jest dalszy ciąg opowieści.
1: Crime Story to są stare czasy, ale oczywiście wciąż budzące ogromny sentyment. Jest wiele seriali, które warto sobie przypomnieć po latach, między innymi serial Twin Peaks. Ten akurat jest obecny na jednej z platform streamingowych i właściwie można zapoznać się od tak z pierwszymi tymi dwiema klasycznymi seriami i tą, którą David Lynch zrealizował w roku 2017, która jest, jakby to powiedzieć, jeszcze bardziej dziwna i niezwykła, ale jak ktoś poetykę Davida Lyncha lubi, to pewnie i ten trzeci sezon będzie dla niego niezwykle satysfakcjonujący, jeżeli do tej pory jeszcze go nie obejrzał oczywiście. Zbliżamy się do godziny 14, w tej chwili na zegarze za 6 minut, 14, a wtedy na antenie Radia Łódź oczywiście serwis informacyjny. Natomiast do tego czasu jeszcze zdążymy z przepiękną piosenką zespołu Crowded House.

0: Reklama.
1: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażlucki.pl.
2: Chyba zacznę inwestować w złoto.
3: Dlaczego akurat w złoto?
2: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
3: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
2: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
4: Radowici LKS-ie zakochani.
5: W niedzielę 23 sierpnia o godzinie 19 LKS rozpocznie mecz ze Stalą Mielec. Letni wieczór, piłka nożna, Stadion Króla i emocje, których nie da się podrobić. Przeżyj to razem z nami. Kup bilet na bilety.lkslot.pl oraz w U2 LKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
7: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
8: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
9: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
7: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
10: Tworzymy rodzinę.
11: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
6: www.domwlodzi.org.
12: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
13: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
14: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
15: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
16: Ty też możesz nam pomóc!
15: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
17: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
15: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
18: Jest 14. Zapraszamy na serwis informacyjny. Przed mikrofonem Małgorzata Błażewicz.
19: Koniec remontu wiaduktu na łódzkiej Retkini. Maratońska znów przejezdna. Wysokie bloki zamiast domów i nowa droga. Mieszkańcy Piotrkowa mówią nie inwestycji. Małżeństwa jednopłciowe z zagranicy będzie można wpisać do polskich aktów. Temperatura maksymalna do 26 stopni. Nie będzie dziś mocno wiało. Koniec prac na ważnej trasie na łódzkiej Retkini. Drogowcy zakończyli remont wiaduktu na ulicy Maratońskiej. Od wczoraj trasa jest ponownie przejezdna, a o szczegółach mówi reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
20: Przejazd między Retkinią a Łódzkim Zdrowiem będzie łatwiejszy. Drogowcy zakończyli pracę przy remoncie wiaduktu na ulicy Maratońskiej. Przez ostatni rok kierowcy musieli szukać objazdów i zjeżdżać z Maratońskiej w Aleję Waltera Jankę. Teraz ruch na wiadukcie został przywrócony, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
21: Zakres modernizacji wiaduktu był naprawdę szeroki. Cała konstrukcja została wzmocniona i uzupełniona o rozwiązania, które pomogą lepiej ją chronić podczas zmieniających się warunków atmosferycznych.
20: To jednak nie koniec utrudnień w tej części Łodzi. W okolicy Alei Waltera Jankę cały czas prowadzone są prace przy budowie jednej z komór tunelu kolei dużych prędkości. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
19: W ramach remontu wiaduktu wymieniono balustrady oraz odnowiono filary i przęsła. Pojawiła się tam też nowa nawierzchnia jezdni i równy chodnik. Przypomnijmy, że wiadukt na Maratońskiej był wyłączony z użytku od 10 sierpnia ubiegłego roku. Bloki zamiast domów jednorodzinnych i nowa droga tuż za płotem. Takiej przyszłości obawiają się mieszkańcy północno-wschodniej części Piotrkowa Trybunalskiego. Temat wypłynął przy okazji konsultacji nad planem ogólnym miasta. Piotrkowianie sprzeciwiają się zapisom, które mogą umożliwić budowę w rejonie ulic Piaskowej, Księżycowej i Widokowej wysokich budynków wielorodzinnych. Obawy budzi też planowana droga zbiorcza, określana jako obwodnica. Mieszkańcy boją się hałasu, wywłaszczeń i większego ruchu.
22: Proponuje miasto tam gęstość zabudowy wysoką, budynki do 22 metrów, siedmiokondygnacyjne na całym obszarze. Druga sprawa to proponowana obwodnica, bądź nie obwodnica, tutaj zdania miasta są podzielone.
23: Na całym świecie robi się obwodnice wokół miasta, a nie przez środek miasta.
24: Każdy z nas szukał tutaj w mieście strefy, gdzie będzie mógł wybudować dom w spokojnej okolicy, blisko lasu.
25: Ja się dopiero wprowadzam i ten mój spokój jakby zostanie od razu zakłócony.
19: Mówili piotrkowianie w rozmowie z naszym reporterem. Piotrkowscy urzędnicy przypominają, że część tego terenu terenu była przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną już w dokumentach z 2006 roku. Waldemar Malinowski, dyrektor pracowni planowania przestrzennego w Piotrkowie, tłumaczy, że na obecnym etapie prowadzonych konsultacji bardzo ważne jest składanie uwag przez mieszkańców. Ostateczny kształt planu nie jest jeszcze przesądzony. Sprawą zajmie się także Rada Miasta.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
19: Alarmująco mało krwi w łódzkich magazynach. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pilnie apeluje do dawców grup 0RH- oraz 0RH+. Zapasy obu grup są na bardzo niskim poziomie. Wakacje to szczególnie trudny czas dla krwiodawstwa. Część dawców wyjeżdża, a jednocześnie zapotrzebowanie na krew nie maleje. Centrum zachęca więc osoby, które mogą oddać krew, by nie zwlekały z wizytą w punkcie pobrań. Więcej na ten temat wie reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
2: Najbardziej potrzebna jest teraz krew grup 0RH- i 0RH+, ale centrum zachęca do zgłaszania się również dawców pozostałych grup. Krew można oddawać w siedzibie RCKiK przy ulicy Franciszkańskiej w Łodzi, która przyjmuje dawców od poniedziałku do soboty. Dostępne są także oddziały terenowe oraz akcje wyjazdowe organizowane w różnych częściach województwa. W wakacje zapotrzebowanie jest szczególnie duże, m.in. ze względu na większą liczbę wypadków, dlatego tak ważne jest regularne uzupełnianie zapasów. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
19: Godziny pracy punktów oraz terminy akcji wyjazdowych można znaleźć na stronie krwiodawstwo.pl. W najbliższą niedzielę wejdą w życie przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych małżeństw jednopłciowych. Dotychczas nie było odpowiednich formularzy. Rozporządzenie podpisane przez ministra cyfryzacji wprowadza nowy wzór dokumentów. Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość nie wyklucza, ocenia nowe rozwiązania jako przełomowe dla par jednopłciowych.
3: Bo po tych 20 latach kolejnych klęsk w parlamencie, kolejnych decyzji, kolejnych polityków o tym, że no jesteśmy gorszą kategorią po prostu w Polsce jako osoby LGBT+, no wreszcie udało się coś wywalczyć. I teraz to, co my otrzymujemy jako rodziny, jeśli wykonujemy transkrypcję w Polsce na dziś, to jest uznanie przez NFZ, czyli w służbie zdrowia, i to jest uznanie, jeśli chodzi o ZUS.
19: Przepisy, które mają zacząć obowiązywać od 23 sierpnia, pod koniec lipca Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą. Z kolei rząd podważa legalność wyboru sędziów Trybunału. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 15.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: Niestety, zdecydowanie już nie tak słonecznie jak przed godziną za naszym radiowym oknem, chociaż ciepło, bo na termometrach 25 stopni. I tak ten dzień będzie właśnie wyglądać, z zachmurzeniem na ogół dużym, z możliwymi opadami deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Tak może być również w nocy, kiedy temperatura spadnie do 15-16 stopni. Wiatr na ogół wiać będzie słabo, ale okresami może być dość silny, w porywach osiągać nawet 70 km na godzinę. To oczywiście wtedy, kiedy mogą występować również burze, a one mogą zdarzyć się tej nocy na zachodzie województwa. Sobota upłynie nam z zachmurzeniem dużym, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami mogą przelotnie popadać deszcze, możliwe także burze, a jeśli chodzi o temperaturę, to będzie nieco chłodniej niż dzisiaj, bo maksymalna temperatura jutro osiągnie około 20 stopni Celsjusza.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
18: Płyniemy na fali relaksu do godziny 16 w tej części naszego spotkania. Od kilku minut program realizuje Tomasz Ferliński. Przed mikrofonem w dalszym ciągu Marcin Tercjak. Muzycznie tę część naszego spotkania rozpoczniemy piosenką zespołu R.E.M.

Lotus to nagranie w wykonaniu zespołu R.E.M., którym rozpoczęliśmy kolejną część naszego spotkania. Przed nami sporo znakomitej muzyki do godziny 16 i później również, ale też być może na niektórych czekają emocje kinowe, jeżeli ktoś ceni sobie widowisko o charakterze horroru. To dzisiaj do kin trafia film zatytułowany Naznaczony, wyjście z mrocznego wymiaru. Historia młodej kobiety, która odkrywa w sobie zdolność przenikania do wymiaru zamieszkanego przez zagubione dusze i mroczne istoty. Bohaterką jest Gemma, która wychowuje córkę w domu, w którym sama dorastała. Kobieta odkrywa, że potrafi podróżować do innego wymiaru, pełnego właśnie zagubionych dusz, i gdy zaczyna ścigać ją coś złowrogiego, Gemma uświadamia sobie, że posiada zdolność, która zmieni wszystko. Nie tylko potrafi wniknąć do innego wymiaru, ale także sprowadzić stamtąd istoty do świata rzeczywistego. No, brzmi to niezwykle fantastycznie. Bardzo jestem ciekaw, jak wygląda, może nawet, szczerze mówiąc, nie jestem aż tak bardzo ciekaw, jak to wygląda na ekranie kinowym, ale z pewnego punktu widzenia no, byłoby interesującym przekonać się, jak wyobraźnia twórców filmu zrealizowała taki pomysł, czy wystarczyło kreatywności na to, żeby stworzyć wiarygodne widowisko. No, można się o tym przekonać w jeden tylko sposób, idąc do kina. Pośród filmów, które dzisiaj pojawiają się na ekranach, jest też obraz zrealizowany jeszcze w roku 2025. W oryginale tytuł tego filmu to Sacrifice. Tłumaczenie polskie to Bogaci i Martwi, czyli no, mamy do czynienia z dosyć dużą rozbieżnością pomiędzy oryginalnym tytułem a tłumaczeniem. Natomiast o czym jest film w reżyserii Romaina Gavrasa? To film o ludziach, którzy podczas luksusowej gali charytatywnej spotykają największe nazwiska ze świata filmu, biznesu i mediów. Wśród nich są gwiazdorzy kina, tacy jak chociażby Mike Tyler w tej roli, Chris Evans, który próbuje odbudować swój wizerunek. Jest też miliarder, którego postać kreuje znakomity francuski aktor Vincent Cassel ze swoją żoną, którą gra Salma Hayek. Widzimy już, że obsada jest naprawdę znakomita. Bohater grany przez Vincenta Cassela promuje kontrowersyjne przedsięwzięcie wydobywcze. No i w pewnym momencie na tym przyjęciu atmosfera zmienia się o 180 stopni, gdy na scenę wkracza Joan w tej roli Anne Taylor-Joy, charyzmatyczna przywódczyni grupy uzbrojonych aktywistów. Od tej chwili luksusowy bankiet przeobraża się w grę na śmierć i życie. To film pod tytułem Bogaci i Martwi, który także dziś pojawia się na ekranach kin. No a co więcej, o tym warto przekonać się, sprawdzając repertuar kin. Oferta jest dosyć duża, bo przecież też wciąż wyświetlane są filmy, które pojawiły się na ekranach przed tygodniem, dwoma tygodniami, a nawet dawniej, bo zdaje się, że gdzieniegdzie jeszcze można oglądać film Obsesja, o którym dzisiaj już wspominałem w innym zupełnie kontekście. Kwadrans po godzinie 14 na radiowym zegarze. Teraz zaśpiewa Alex Amor, a potem zespół Pustki.

O krok to nagranie w wykonaniu zespołu Pustki, a wcześniej słuchaliśmy Alex Amore w nagraniu zatytułowanym Inside. 25 minut po godzinie 14. Muzycznie teraz można powiedzieć sięgniemy do łódzkiego naszego źródła muzyki. Często na antenie Radia Łódź pojawiają się artyści z Łodzi i oczywiście bardzo z tego powodu jesteśmy szczęśliwi i dumni, że jest wiele wspaniałej łódzkiej muzyki, którą można zaprezentować. Mogłoby jej być oczywiście jeszcze więcej. Jedną z płyt, która za moment się pojawi, a nad którą zwracamy uwagę, jest płyta Współgłosów i Marcela Balińskiego, znakomitego pianisty i kompozytora. Z tej płyty kompozycja Lolo.

0: Autopromocja.
1: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
2: W pierwszej godzinie gościem będzie Beata Janowska, dziennikarka Radio Łódź. I Jakub Wielgus, zapraszam. A po 15.00 Piotr Bielawski zaprasza na spotkanie z Olką, producentką muzyczną, promotorką i songwriterką. Porozmawiamy o tym, jak wiele trzeba doświadczyć, by tworzyć i robić coś dla innych.
3: Raz miałam w życiu sytuację w mojej pierwszej pracy, gdzie długo się zastanawiałam, czy się zwolnić. Już byłam umęczona. No ale jeszcze tam ileś miesięcy to ciągnęłam i w ogóle ja się w międzyczasie rozchorowałam. Dużo mi się poprawiły wyniki, jak ja się z tej pracy zwolniłam. I ja sobie obiecałam nigdy więcej w życiu w takiej sytuacji nie tkwić. No i udaje mi się.
1: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
4: Relacje i podsumowania meczów.
5: Rozmowy ze sportowcami.
6: Analizy z ekspertami.
4: O smutkach.
7: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
8: Krekundy poprzeczka!
5: O nadziejach.
9: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
10: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
6: I o sukcesach.
11: Kibice naprawdę, czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
12: Paulina, damaska MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
4: Strefa kibica w Radiu Łódź.
5: Soboty i niedzielę.
6: Od 18 do 20.
4: Piotr Andrzejczak.
5: Michał Malinowski.
6: Robert Zwoliński.
4: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
14: Egzotycznie świeże.
13: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
14: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
13: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski. Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie, i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
15: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
16: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517-416-417.
0: Po reklamie.
1: Najdłuższa fala relaksu.
17: Oczywiście z Radiem Łódź, a na zegarze już 27,5 minuty do godziny 15.

Zaśpiewała Aretha Franklin, jeden ze swoich największych szlagierów, przepiękną kompozycję stworzoną przez Carole King, a wcześniej śpiewała Sienna Spiro, jak najbardziej aktualna i współczesna gwiazda, również znakomita wokalistka, choć być może nie aż tak wybitna jak Aretha Franklin. Choć trudno tutaj snuć takie porównania, no ale Aretha Franklin jest kimś w rodzaju symbolu soulowego, fantastycznego głosu. Za 22 minuty będzie godzina 15. Dwie kolejne piosenki to też dobry pretekst do tego, żeby wspomnieć o nowej płycie i o nowym filmie, bowiem posłuchamy utworu w wykonaniu Suzanne Hoffs pod tytułem Casablanca. Suzanne Hoffs kiedyś była liderką formacji, która odniosła wielki sukces w latach 80. Zespół miał wielkie przeboje, między innymi Eternal Flame, Walking Like an Egyptian, Manic Monday. Zatem były to wielkie hity, które też pisali dla tych wykonawczyń znakomici artyści, bowiem utwór Manic Monday to na przykład jest kompozycja Prince'a. Zresztą po latach również opublikowano wersję Prince'a tej właśnie piosenki. Natomiast zespół The Bangles od czasu do czasu jeszcze koncertuje, gdzieś tam się pojawia, ale to już oczywiście nie jest tak intensywna kariera jak wtedy w latach 80. i na początku lat 90. Dziś Suzanne Hoffs przygotowuje się do wydania nowej płyty. Ten krążek zatytułowany The List ukaże się 18 września. No i mamy piosenkę, która wydawnictwo zapowiada. To jest właśnie utwór Casablanca. Chwilę później usłyszymy zespół Billy Eye. Ci, którzy znają brytyjską scenę rockową i są fanami na przykład grupy Oasis, ci wiedzą, że Billy Eye to jest jeden z tych projektów, który realizował na przestrzeni lat wokalista zespołu Oasis, czyli Liam Gallagher. No, a jeśli chodzi o grupę Oasis, to co wiemy, to, że w roku 2027 znów będą koncerty. Fani zatem czekają na ten moment, kiedy ruszy sprzedaż biletów, natomiast głód oczekiwania w jakiś sposób będzie można zaspokoić, oglądając dokument pod tytułem Oasis Don't Look Back in Anger. To jest film, który śledzi właśnie trasę koncertową reaktywowanego zespołu Oasis, czyli to wszystko, co wydarzyło się w roku 2025. Posłuchajmy najpierw Suzanne Hoffs, a potem BDI w nagraniu Is Right.

Słuchaliśmy wcześniej Suzanny Hoffs z jej płyty, której premiera zapowiadana jest na wrzesień. Dokładnie 18 września ukaże się krążek zatytułowany The List, a przed chwilką BDI, czyli zespół Liama Gallaghera, wokalisty grupy Oasis przede wszystkim, przypomnieliśmy w nagraniu Is Right. Jeśli chodzi o film z trasy koncertowej, dokument Oasis Don't Look Back in Anger, o którym też wspominałem, to jego premiera ma mieć miejsce 11 września. Nie wiem, czy to będzie też dzień, w którym ten film zobaczymy na ekranach naszych kin, ale mam nadzieję i też wydaje mi się, że to całkiem logiczne, aby zespół, który również jest w Polsce bardzo popularny, żeby przynajmniej kilka seansów tego filmu zorganizować w salach kinowych, żeby można zobaczyć, żeby można było zobaczyć tę trasę koncertową imponującą przecież właśnie na wielkim kinowym ekranie, zanim film trafi do serwisów streamingowych. Na zegarze 11 minut do godziny 15, a o 15 oczywiście w Radiu Łódź serwis informacyjny. Wcześniej zaśpiewa jeszcze Annie Lennox, a także Tomasz Makowiecki.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda to konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
5: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
6: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
7: Trwa letni festiwal filmowy TME Polówka. W tym roku aż 50 projekcji realizujemy dzięki środkom z budżetu obywatelskiego miasta Łodzi. To wasze głosy sprawiły, że jesteśmy w całej Łodzi. Jesteśmy na Widzewskiej Górce, Parku nad Jasieniem, Parku Zatorze na Chojnach i Górce Redkinia Północ. Sprawdź, gdzie gramy najbliżej Ciebie. Wejdź na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
0: Po reklamie.
8: Jest 15. W Radiu Łódź czas na serwis informacyjny. Małgorzata Błażewicz.
9: Graffiti na zabytkowym dworcu w powiecie sieradzkim. Wandale zniszczyli ściany w Sędzicach. Remont Ptasiej w Łodzi szkodzi drzewom. Uszkodzono 22 korzenie. Łódź podbija turystyczny ranking. Jest idealna na city break. Sporo słońca dziś w Łodzi i regionie, ale synoptycy ostrzegają przed deszczem i burzami. Kolejne miejsce pomazane przez pseudoartystów. Tym razem zniszczyli jedną ze ścian zabytkowego dworca w Sędzicach pod Błaszkami w Łódzkiem. O szczegółach mówi reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
10: Graffiti pojawiło się tydzień temu. Jest zielone i przedstawia liczbę 13. Obok jest podpis autora. To pierwsza taka dewastacja w tym miejscu od dawna. Jak mówi Piotr Sobański ze Stowarzyszenia Pasjonaci Historii Sieradz, graffiti jest dość duże.
11: Zajmuje dość dużą powierzchnię, czyli kawałek ściany, okien, totalnie, że tak powiem, niszczy ten obiekt. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków.
10: Na miejscu jest monitoring, jednak sprawcy nadal nie odnaleziono. Malowanie graffiti na budynkach zabytkowych jest przestępstwem.
9: Do dewastacji na większą skalę doszło niedawno w Klementowie w powiecie poddębickim. Całą elewację budynku OSP pokrywają napisy kibicowskie. Do tego tematu wrócimy w magazynie reporterów Radia Łódź. Słuchasz i wiesz po godzinie 16. Kolejny słupek na Piotrkowskiej w Łodzi znokautowany przez auto. Dziś doszło do kolizji samochodu ze słupkiem na Piotrkowskiej. Kierowca dostawczego Mana nie zachował należytej ostrożności i staranował słupek. Na skutek zdarzenia zabezpieczenie zostało uszkodzone, ale działanie systemu było prawidłowe. Tłumaczy Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi.
12: Słupki zadziałały zgodnie ze swoim przeznaczeniem, zatrzymały pojazd i uniemożliwiły mu dalszą jazdę. Przy większej prędkości elementy systemu mogą zostać uszkodzone, bo nie są to urządzenia pancerne. Działa tu po prostu fizyka. Słupek zatrzymuje samochód, a w konsekwencji sam może ulec uszkodzeniu.
9: Jak informuje policja, 34-letni kierujący autem był trzeźwy, został ukarany mandatem w wysokości 300 zł. Problem z remontem na ulicy Ptasiej w Łodzi. Ucierpiały drzewa. Mieszkańcy alarmują, że uszkodzono korzenie 22 drzew. Jak mówi Wiktor Stańczyk z łódzkiego ZDIT-u, uszkodzenia korzeni miały miejsce podczas demontażu starych krawężników, które znajdowały się blisko drzew.
13: W celu ochrony drzew w postępowaniu przetargowym zapisano szczegółowe warunki, które musi spełnić wykonawca dla zabezpieczenia drzew oraz wytyczne dotyczące prowadzenia robót w ich rejonie. Przede wszystkim prace w okolicy korzeni powinny być prowadzone ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu, a materiały nie powinny być składowane w pobliżu drzew.
9: Wykonawca, podpisując umowę na remont ulicy Ptasiej, bierze pełną odpowiedzialność za prowadzone prace oraz za wszelkie ich konsekwencje w ramach gwarancji.
14: Więcej na radiowódź.pl.
9: Prokuratura postawiła zarzuty 23-latkowi z Tomaszowa Lubelskiego, który miał planować zamach na czołowych polskich polityków. Mężczyzna publikował w internecie wpisy z apelem o pomoc w jego przygotowaniu. Usłyszał zarzuty m.in. przygotowania do przestępstw przeciwko ludzkości i nawoływania do przestępstwa. Grozi mu do 20 lat więzienia. Łódź hitem na jesienny City Break. Stolica naszego regionu znalazła się na podium rankingu przygotowanego przez Travelist.pl. Według danych portalu w ciągu roku dwukrotnie zwiększyła się liczba rejestracji pobytów, co pozwoliło na awans w rankingu aż o 3 pozycje. Popularniejsze wśród turystów są takie miasta jak Gdańsk czy Kraków. To jest wyróżnienie, komentuje Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi.
15: Za sobą zostawiliśmy m.in. Wrocław, Olsztyn, Warszawę, czyli też te miasta, które przecież przyciągają turystów. Także jest to absolutnie bardzo duże wyróżnienie dla Łodzi.
16: Przyjechaliśmy z Białegostoku. Chcieliśmy zobaczyć, jak wyglądało miasto takie, które było sercem produkcji polskiej.
17: Cała historia tutaj związana z historią włókiennictwa, Łódź przemysłowa.
18: Na pewno Biblioteka Memo jest bardzo fajnym miejscem. Nawet sama Piotrkowska na spacer jest bardzo fajnym miejscem.
9: Komentują turyści. Według Travelist.pl jesienią wzrosła liczba rezerwacji w Łodzi, a średnie ceny pobytów spadły. A na koniec dobra wiadomość dla kibiców łódzkiego Widzewa. Stipe Biuk został nowym piłkarzem drużyny Zalei Piłsudskiego. 23-letni lewy pomocnik poważnej piłki uczył się w rodzimym Hajduku Split. W swoim CV ma także występy w amerykańskiej MLS i drugiej lidze hiszpańskiej, a z Widzewem podpisał 3-letni kontrakt. Więcej o nowym piłkarzu Widzewa piszemy na radioloc.pl, a kolejne wiadomości o 15.30.
5: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Słońce znów zagląda przez nasze radiowe okno, przynajmniej w ostatnich kwadransach tak właśnie było. Teraz znów na niebie pojawiły się chmury. Na termometrach wciąż 25 stopni, więc mamy ciepły piątek, bardzo przyjemne piątkowe, sierpniowe popołudnie. W nocy zachmurzenie będzie duże, mogą wystąpić opady deszczu, okresami nawet o bardzo silnym natężeniu. Mogą pojawić się również burze. Temperatura nocą spadnie do 15 stopni Celsjusza, a jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Temperatura od 20 do 22 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: 6 minut po godzinie 15. Tomasz Ferliński, realizujący program, i Marcin Tercjak. Raz jeszcze kłaniamy się nisko i rozpoczynamy kolejną część naszego popołudniowego spotkania w Radiu Łódź. Zagra i zaśpiewa teraz kanadyjski zespół Arcade Fire.

koncert, który odbył się 2022 roku, dokładnie 1 października na warszawskim Torwarze. Naprawdę fantastyczny występ. Zresztą zespół Arcade Fire właściwie od samego początku swojej działalności słynął ze świetnych koncertów i to się nie zmieniło do dziś. Na zegarze 11 minut po godzinie 15, a to z kolei zespół, którego koncert, i to już nie po raz pierwszy, będę mógł obejrzeć niebawem, czyli grupa The Lemon Twigs. W tym roku wydali naprawdę świetną płytę i na tej płycie między innymi jest ta piosenka. Nosi tytuł Gather Round.

Zagraliśmy po łódzku i znakomicie w dodatku. Patryk Pietrzak, utwór Hieny, a wcześniej Get Around, to była nowojorska grupa The Lemon Twigs. Jak wiadomo, Łódź ma wiele wspólnego z Nowym Jorkiem, na przykład liczbę dzielnic taką samą. 19 minut po godzinie 15 w Radiu Łódź teraz Robbie Williams niedawno koncertował w Polsce na festiwalu Bittersweet. Chwilę później zaśpiewam Mrozu.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
4: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
5: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
6: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu
7: Trybunału. Panie ministrze, w polityce nie jest pan od wczoraj w polityce.
8: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
9: Czy to jest polityczny trolling?
10: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
11: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
12: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
8: Gość Radia Łódź.
3: Najważniejsza rozmowa w regionie.
8: Od poniedziałku do piątku po 8.10.
3: Maciej Trajanowski
8: i Michał Dąbrowski.
3: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
13: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą opalonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
14: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
15: W niedzielę 23 sierpnia o godzinie 19 ŁKS rozpocznie mecz ze Stalą Mielec. Letni wieczór, piłka nożna, Stadion Króla i emocje, których nie da się podrobić. Przeżyj to razem z nami. Kup bilet na bilety.lkslots.pl oraz w U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
16: Jesień należeć będzie do Księcia Ciemności. Hrabia Dracula zaprasza na spektakle do Teatru Muzycznego w Łodzi. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
17: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
18: Ruszamy na drogi Łodzi regionu. Jakub Jędrzejewski.
19: Dzień dobry. Uwaga kierowcy na węźle Emilia na autostradzie A2. Pracują to drogowcy. Jest zwężony zjazd. Tworzą się tu problemy. Ciasno jest na Krajowej 91 przy rondzie prowadzącym właśnie na A2, ale też S14 czy w kierunku Zgierza. Niestety nie ma możliwości objazdu tych prac, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość. Przenosimy się do Łodzi, gdzie kolejny dzień utrudnień na Pabianickiej spowodowanych remontem. Korki tworzą się przy skrzyżowaniu z Odrzańską i Ludzką. Jeszcze nie jest źle, więc warto spróbować i kilka minut zamiast objeżdżać ten remont i nadrabiać kilometry. I na koniec Piotrków Trybunalski, spory ruch po zjeździe z S8 w Lesie Wolborskim i na Krajowej 12, czyli drodze do Sulejowa. Teraz to tyle, kolejne informacje z dróg tuż przed 16.
17: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
18: Minęła 15.30. Teraz najważniejsze informacje w skrócie. Małgorzata Błażewicz.
20: Kolejny słupek na Piotrkowskiej w Łodzi, znokautowany przez auto. Dziś doszło do kolizji samochodu ze słupkiem właśnie na Pietrynie. Kierowca dostawczego Mana nie zachował należytej ostrożności i staranował słupek. Jak informuje policja, 34-letni kierujący był trzeźwy. Został ukarany mandatem w wysokości 300 zł. W miejscowości Koło w gminie Sulejów oficjalnie rozpoczął się remont drogi powiatowej. Mieszkańcy od dawna czekali na jej przebudowę. W ramach inwestycji zaplanowano m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni, remont chodnika, poprawę odwodnienia, przebudowę zjazdów oraz odnowienie oznakowania. Prace mają poprawić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców oraz kierowców. Inwestycja jest realizowana przez powiat piotrkowski przy wsparciu gminy Sulejów i Lasów Państwowych. Europoseł Grzegorz Braun z kolejnymi prokuratorskimi zarzutami. W sumie ma ich 4. Polityk, który odmówił składania wyjaśnień, jest podejrzany m.in. o 2 kradzieże flag ukraińskiej i unijnej oraz zniszczenie wystawy poświęconej osobom LGBT+. Trzeci zarzut dotyczy zniszczenia 10 planszy składających się na prezentowaną w Sejmie wystawę, a ostatnie zarzucone politykowi przestępstwo ścigane jest z urzędu. Urodziła się przed zatonięciem Titanica, przeżyła 2 wojny światowe i panowanie 6 brytyjskich monarchów. Ethel Cateram kończy dziś 117 lat, zostając pierwszą Brytyjką, która osiągnęła ten wiek. Guinness World Records uznaje ją za najstarszą żyjącą osobę na Ziemi. Kolejne wiadomości Radia Łódź za pół godziny. Zapraszam.
18: Zanim jeszcze o piosence powiem, to teraz o pogodzie parę słów, rzecz jasna. Dziś mamy zachmurzenie umiarkowane, momentami tylko duże. W tej chwili znów sporo słońca, tutaj przynajmniej na naszym niebie radiowym. Miejscami mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Podobnie będzie w nocy, opady deszczu, czasami burze i wtedy silne porywy wiatru. Natomiast temperatura nocą spadnie do około 15 stopni, by następnego dnia odnotować wynik na poziomie 20-22 stopni Celsjusza. Zachmurzenie w sobotę będzie dość duże, ale z większymi przejaśnieniami możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także lokalnie burz, szczególnie na zachodzie regionu.
21: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
18: 28 minut pozostało do godziny 16, czyli do końca naszego spotkania. Mamy jeszcze sporo znakomitej muzyki do zagrania. Między innymi z najnowszej płyty zespołu The Rolling Stones. Teraz piosenka Divine Intervention. To jest fragment płyty, która ukazała się 10 lipca. Było bardzo głośno w tym czasie o nowej płycie zespołu The Rolling Stones. Zresztą nadal sporo się o niej mówi, jako o albumie, którym zespół The Rolling Stones udowadnia, chociaż już nic tak naprawdę nie musi udowadniać, ale jednak, że mimo zaawansowanego wieku ludzi, którzy tworzą tę grupę, a to są już panowie po 80, wciąż potrafią nas zaintrygować tym brzmieniem i energią. Posłuchajmy zatem The Rolling Stones i Divine Intervention.

Nago w nagraniu Origami, a wcześniej o boskiej interwencji słuchaliśmy w nagraniu zespołu The Rolling Stones. Na zegarze w tej chwili 17,5 minuty do godziny 16. O 16 oczywiście w Radiu Łódź serwis informacyjny, a po 16 magazyn reporterów Słuchasz i Wiesz. Po godzinie 17 natomiast piątkowe wydanie naszego bloku Bez Pośpiechu. Dziś gospodarzem będzie Bartosz Florczak. W nim zasadniczo jak zawsze mnóstwo nowych utworów, nowych piosenek, fragmentów z właśnie wydanych płyt albo takich, które ukażą się za chwilę, ponieważ piątek jest oprócz tego, że dniem, w którym na ekrany kin trafiają nowe filmy, to też bardzo dużo nowej muzyki przychodzi, wydają artyści i one, czyli te nagrania docierają do nas najróżniejszymi drogami, no ale najczęściej w postaci cyfrowych plików. W związku z tym bardzo szybko możemy zaprezentować je na naszej antenie i dziś po godzinie 17 mnóstwo nowej muzyki także pojawi się. Choć i w naszym programie nowe piosenki zdarzają się od czasu do czasu. Teraz na przykład The Avalanches z gościnnym udziałem Karen O w nagraniu Blue Shadows.

Blue Shadows, zespół The Avalanches i Karen O. gościnnie. Avalanches to legendy australijskiego indie popu, takiej muzyki też, która w dużej mierze opiera się o zapożyczone dźwięki z płyt innych artystów i przepięknie na nowo polepione w zupełnie nowych konfiguracjach. Są naprawdę tego mistrzami. Czekam na cały nowy album, bo rzadko nagrywają, ale kiedy już pojawia się nowa płyta The Avalanches, to naprawdę jest czego posłuchać. Do godziny 16 jeszcze dwie piosenki mamy dla Państwa. Peter Gabriel pojawi się w nagraniu Till Your Mind Is Shining, a chwilę później legendarny artysta Glen Campbell nagrał mnóstwo swoich autorskich albumów, współpracował z wielkimi, chociażby z grupą Beach Boys, i przypomni się jednym ze swoich klasyków, czyli kompozycją Wichita Lineman. To wszystko w oczekiwaniu na kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź.

0: Reklama.
1: Już w najbliższy poniedziałek, 24 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Przed nami wieczór pełen energii, improwizacji i muzycznych niespodzianek w patio portu Łódź. Jeśli lubicie, gdy jazz spotyka się z rockiem, fusion i progresywnym brzmieniem, zarezerwuj czas na muzyczną podróż. Muzozoik, Tomasz Maryniak, War Guitar, Bass, Łukasz Świderski, perkusja i Alicja Grzelak, gitara. Ireneusz Kłyk, ceniony polski wibrafonista, perkusista, kompozytor i aranżer. Dwa różne spojrzenia na jazz. Wspólna miłość do żywego grania. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
2: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie, i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem Wspieramy Adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego 2021-2027.
3: Chyba zacznę inwestować w złoto.
4: Dlaczego akurat w złoto?
3: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
4: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
3: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
5: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
6: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
5: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
6: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
5: No w Brikomanie, a gdzie?
7: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
8: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
9: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: Dzień dobry, piątkowe popołudnie. Beata Tomczyk, wyjeżdżamy na drogi regionu i zaczynamy od Sieradza, gdzie popołudniowy szczyt daje o sobie znać. Niemały ścisk mamy teraz wokół ronda Wyszyńskiego. Sporo samochodów także na Jana Pawła II w kierunku Galerii Sieradzkiej. Wolniej jedziecie teraz Państwo też i w rejonie Alei Grunwaldzkiej, Armii Krajowej i BOW. Problemy z płynnym przejazdem mamy też na Sienkiewicza. Od Żabiej w kierunku Kaczyńskiego pokazują zdjęcia satelitarne. W Zduńskiej Woli dużo samochodów, przede wszystkim na ulicy Łaskiej. Szczególnie ciasno robi się teraz na Krobanówku. Postoje pojawiają się również na Łaskiej, bliżej centrum, w rejonie Kilińskiego i Spacerowej. A w Wieluniu tutaj kierowcy muszą pamiętać przede wszystkim o zamkniętej dla ruchu ulicy Kolejowej, gdzie trwają prace drogowe. Poza tym gęsto na Śląskiej, Częstochowskiej, szczególnie w rejonie Piłsudskiego. Dużo samochodów też na Warszawskiej, w rejonie Ronda Praw Kobiet.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: Jest 16. Zapraszam na pierwszy serwis informacyjny z regionów. Słucha Żywierz nad Wartą, a w nim o akcie oskarżenia po śmierci 6-letniego Maksymiliana. Partner matki chłopca oskarżony o zabójstwo. Wandalizm na zabytkowym dworcu. Graffiti pojawiło się na ścianie w Sędzicach tego dworca. Region szykuje się na dożynki świętoplonów, m.in. w Kuśniu, w Błaszkach, w Lututowie. Szczegóły za moment. Na zewnątrz 25 stopni przed nami jednak. Silny wiatr, burze i intensywne opady deszczu. Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie śmierci 6-letniego Maksymiliana ze Zduńskiej Woli. Daniel S., partner matki chłopca, został oskarżony o zabójstwo dziecka. Według ustaleń prokuratury 29-latek przez dłuższy czas miał stosować wobec chłopca przemoc fizyczną i psychiczną, a w maju 2025 roku dotkliwie go pobić. Obrażenia miały doprowadzić do śmierci 6-latka. Informację przekazała Radio Łódź Jolanta Szkilnik, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Sieradzu.
12: Stosował bez powodu drastyczną przemoc fizyczną, co spowodowało ostatecznie zgon Maksymiliana. Oskarżony pozostawił ciężko pobite dziecko samo, bez udzielenia jakiejkolwiek pomocy, podczas gdy sam z matką dziecka pojechał do innego miasta kupić narkotyki.
11: Zarzuty usłyszała również matka Maksymiliana. Dotyczą m.in. znęcania się nad synem, nieudzielania mu pomocy oraz narażenie dziecka na niebezpieczeństwo. Oboje oskarżeni przebywają w areszcie. Daniel S. nie przyznaje się do winy. Za zabójstwo grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Kolejny przypadek dewastacji przestrzeni publicznej w regionie. Tym razem graffiti pojawiło się na jednej ze ścian zabytkowego dworca w Sędzicach niedaleko Błaszek. O szczegółach mówi nasz reporter Adam Łużyński.
13: Graffiti pojawiło się tydzień temu. Jest zielone i przedstawia liczbę 13. Obok jest podpis autora. To pierwsza taka dewastacja w tym miejscu od dawna. Jak mówi Piotr Sobański ze Stowarzyszenia Pasjonaci Historii Sieradz, graffiti jest dość duże.
14: Zajmuje dość dużą powierzchnię, czyli kawałek ściany, okien, totalnie, że tak powiem, niszczy ten obiekt. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków.
13: Na miejscu jest monitoring, jednak sprawcy nadal nie odnaleziono. Malowanie graffiti na budynkach zabytkowych jest przestępstwem.
11: Do znacznie większej dewastacji doszło niedawno także w jednej z miejscowości pod Dębicami. Kibicowskimi napisami pokryto niemal całą elewację remizy strażackiej. Według wstępnych informacji za zniszczenia mogą odpowiadać kibice ŁKS-u z Aleksandrowa Łódzkiego. Kuśnie pod Sieradzem, Błaszki, Lututów. W ten weekend w regionie będzie można poczuć dożynkowy klimat. Sierpień to tradycyjnie czas święta plonów i dziękowania rolnikom za całoroczną pracę, gdzie w niedzielę będą korowody, regionalne smaki i wspólna zabawa. To sprawdzał Kacper Rafalski.
15: Msza święta dziękczynna za plony, korowód dożynkowy, poczęstunek i zabawa taneczna to nieodzowne elementy każdego święta plonów. W najbliższą niedzielę dożynki świętować będą m.in. Błaszki, Lututów oraz Kuśnie pod Sieradzem, którego koło gospodyń wiejskich w ostatnich latach prężnie się rozwija. Warto pojawić się choćby dla ich wyjątkowych dań.
16: Będzie nowość bigos sieradzki.
15: Czym się charakteryzuje?
16: Tym, że jest bez przecieru pomidorowego, jest dużo grzybów, kiełbasa, boczek, kapusta. Mięso. Kisiłyśmy kapustę. Wyszło nam, udało się.
15: Mówi przewodnicząca KGW Kuśnianki Anna Bakowicz. Z kolei w przyszły weekend, w sobotę 29 sierpnia, odbędą się dożynki wojewódzkie, których w tym roku gospodarzem będą Czarnożyły. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
11: Wszystkim uczestniczącym w dożynkach i organizatorom życzymy dobrej zabawy i podpowiemy więcej na temat tych wydarzeń w kolejnych minutach programu. Zachęcam. Do wysłuchania kolejnej informacji o blokach i nowej drodze tuż za płotem. Tego właśnie obawiają się mieszkańcy północno-wschodniego Piotrkowa Trybunalskiego. Chodzi o zapisy planu ogólnego dla rejonu ulic Piaskowej, Księżycowej i Widokowej.
17: Proponuje miasto tam gęstość zabudowy wysoką, budynki do 22 metrów siedmiokondygnacyjne na całym obszarze. Druga sprawa to proponowana obwodnica, bądź nie obwodnica, tutaj zdania miasta są podzielone.
18: Na całym świecie robi się obwodnice wokół miasta, a nie przez środek miasta.
19: Każdy z nas szukał tutaj w mieście strefy, gdzie będzie mógł wybudować dom w spokojnej okolicy, blisko lasu.
20: Ja się dopiero wprowadzam i ten mój spokój jakby zostanie od razu zakłócony.
11: Mówili mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego. Urzędnicy zapewniają, że plan nie jest jeszcze przesądzony. Zone, a zgłoszone uwagi będą analizowane. Ostatecznie dokumentem zajmie się Rada Miasta. Mamy ten temat na uwadze, będziemy o nim informować. Póki co koniec serwisu o godzinie 16. Zapraszam na skrót wiadomości o 16.30, ale wcześniej wiadomości sportowe.

0: Robert Zwoliński.
1: Dzień dobry, Stipe Biuk, nowym piłkarzem Widzewa Łódź. 23-letni Chorwat to lewoskrzydłowy lub napastnik. W swoim CV ma występy m.in. w rodzimym Hajduku Split, a także hiszpańskim Realu Valladolid. W minionym sezonie grał w hiszpańskiej drugiej lidze, gdzie zanotował gola i 5 asysty w 37 spotkaniach. Biuk przechodzi na zasadzie wolnego transferu. Z Widzewem podpisał kontrakt do końca czerwca 2029 roku, a jutro widzewiacy w meczu piątej kolejki PKO Ekstraklasy zagrają na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Początek meczu o 20:15, relacja tekstowa na radioloc.pl. Jutro także mecz w piątej kolejce grupy pierwszej trzeciej ligi rozegra Warta Sieradz. Podopieczni Marka Przybyła podejmą Ząbkowie Ząbki. W ligowej tabeli Sieradzanie mają o 3 punkty więcej od tych rywali, a początek meczu jutro o godzinie 17 na Stadionie Miejskim w Sieradzu. Świetny występ piłkarzy Jagiellonii Białystok i Lecha Poznań w pierwszych meczach ostatniej rundy kwalifikacyjnej do Ligi Europy. Jaga u siebie pokonała gruzińską Iberię Tbilisi 4-0, a Lechici przed własną publicznością rozbili szwajcarski FC Thun 7-0. Rewanżowe mecze 27 sierpnia, a trudniejsze zadanie przed rewanżami w ostatniej fazie kwalifikacji do Ligi Konferencji mają piłkarze Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowa. Zabrzanie przegrali u siebie z francuskim AS Monaco 2-3, Raków z kolei wywalczył remis 2-2 w wyjazdowym meczu z chorwackim Hajdukiem Split. Rewanżowe mecze również w czwartek 27 sierpnia. Zaledwie 31 minut trwało ćwierćfinałowe spotkanie tenisowego turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Iga Świątek mierzyła się z Jeleną Rybakiną, a reprezentantka Kazachstanu skreczowała już w pierwszym secie przy prowadzeniu Polki 4-1. O szczegółach Jan Pachlowski.
2: Wynik ten stanowi kontynuację znakomitej serii występów Igi Świątek, zajmującej obecnie piąte miejsce w rankingu WTA na nawierzchni twardej. Świątek wygrała 10 ostatnich meczów na tej nawierzchni. Przy stanie 1-4 i równowadze 40-40 w gemie, w którym serwowała, zajmująca z kolei drugie miejsce w rankingu Rybakina poprosiła o przerwę medyczną, by fizjoterapeuci mogli zająć się jej lewą nogą. Wyglądało na to, że zawodniczka doznała urazu w poprzedniej wymianie. Po kilku minutach wróciła na kort, ale po wykonaniu jednego serwisu zdecydowała się skreczować. Wówczas Polka od razu podbiegła do rywalki, aby okazać jej wsparcie. Wielka szkoda, że tak się stało, bo myślę, że grałyśmy dobry mecz. Wiadomo jednak, że zdrowie jest najważniejsze i mam nadzieję, że Jelena szybko upora się z kontuzją, mówiła po przedwczesnym zakończeniu meczu Iga Świątek, która w sobotę w półfinale zagra z rozstawioną strójką Amerykanką Jessicą Pegulą. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Pojedynek Świątek Pegula zaplanowano na sobotę, a turniej w Cincinnati to dla światowej czołówki ostatnia okazja do rywalizacji przed wielkoszlemowym US Open. Początek tego turnieju już 30 sierpnia, a po więcej sportu zapraszam na radioloc.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Jeżeli wychodzą dziś Państwo z domu późnym wieczorem, to parasol albo kurtka z porządnym kapturem zdecydowanie się przydadzą, bo choć na razie mamy 26 stopni i odczuwamy nieco więcej, pogoda będzie się psuła. Przed nami coraz więcej chmur, intensywny deszcz, możliwe burze i silne porywy wiatru. Lokalnie mogą pojawić się także przerwy w dostawie prądu. Noc przyniesie wyraźne ochłodzenie z około 20 stopni około północy do 14 nad ranem. Jutro lato zrobi sobie wolne, najwyżej 17 stopni w najcieplejszym momencie dnia, dużo chmur, deszcz, co prawda przejaśnienia i troszeczkę słońca, ale naprawdę będzie go bardzo mało na dziś. Kurtka pod ręką, ostrożnie na drogach i oby burza przeszła bokiem.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
4: Jest 10 po godzinie 16. Zapowiedź tego, co usłyszą Państwo już niebawem w magazynie reporterów Radia Łódź nad Wartą. O dożynkach. Sprawdzamy, gdzie w najbliższym czasie będzie okazja do świętowania oraz jakie pomysły mają poszczególni gospodarze.
6: Przygotowany jest program na tak zwany najpiękniejszy witacz dożynkowy, że mam nadzieję, że powstaną w miejscowościach naszych ościennych i w mieście te nasze witacze dożynkowe, fajne takie urozmaicenie, ja więc gorąco zachęcam.
4: Mówił burmistrz Szatku Łukasz Wilczyński. Więcej już niebawem. Jeszcze w tej godzinie wandale na zabytkowym dworcu w Sędzicach.
0: Ktoś namalował graffiti. To się zdarza tutaj czasami?
7: Pierwszy raz.
8: Niestety, ale to graffiti jest dość duże.
9: Ten budynek jest bardzo taki brzydki.
4: O. I jaka przyszłość?

0: Będziemy podróżować razem z bohaterką do wymiaru pełnego zagubionych dusz. I nasza bohaterka nie tylko będzie potrafiła się do tego wymiaru dostać, ale i sprowadzać stamtąd byty do świata rzeczywistego.
1: To jedna z propozycji filmowych na najbliższy czas. W magazynie kulturalnym sprawdzimy również, co może warto też i posłuchać. A będziemy badać teren Zduńsko-Wolski i Sieradzki. A teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy z gościem Dnia Radia Łódź nad Wartą. Jest nim pan Tomasz Oszczęda, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. I porozmawiamy o tym, czym żyje dziś galeria. A żyje, nie ma tam sezonu ogórkowego. Od warsztatów i trwających wystaw po artystyczne plany na koniec wakacji i początek września. I wiem, że to będzie rozmowa pełna wyzwań dla państwa.
2: Gość Radia Łódź.
1: Gościem Dnia w Radiu Łódź nad Wartą jest dzisiaj Tomasz Oszczęda, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry państwu i dzień dobry pani.
1: Mamy bardzo konkretny powód do naszego spotkania. W BWA trwają warsztaty z Januszem Reszką, autorem wystawy Miłość i Pasja. I zaciekawiło mnie, że na pierwsze spotkanie przyszli zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Profesjonalni artyści. O. Jak wyglądało to pierwsze spotkanie, proszę powiedzieć, pana Janusza Reszki?
3: Nabór na pierwsze spotkanie był naborem wolnym, to znaczy każdy mógł się zgłosić, a właściwie kto pierwszy, ten lepszy, ponieważ wiadomo, że żeby takie warsztaty odniosły jakikolwiek skutek, grupa nie może być za duża. Przyjęliśmy w porozumieniu z autorem, z artystą, z prowadzącym zajęcia, że to będzie maksymalnie 12 osób, więc właśnie po to, żeby każdy miał swobodę na sali, ponieważ warsztaty odbywają się na sali wystawienniczej, czyli bezpośrednio tam, gdzie odbywa się wystawa i gdzie trwa jego wystawa. Nie wiedzieliśmy, kto się zgłosi. Warunkiem był tylko wiek, powiedzmy od 15 lat wzwyż, ponieważ autor nie ma doświadczenia w pracy z dziećmi. Zresztą chcieliśmy też, żeby to były warsztaty takie właśnie dla osób dorosłych, ponieważ dla dzieci mamy odrębną ofertę.
1: I o tym powiemy,
3: w piątki, tak. Natomiast te w środę są adresowane do osób dorosłych. No i cóż, nie wiedzieliśmy, że zgłoszą się artyści profesjonalni. Są tu artyści, którzy również mieli wystawę na tej samej sali.
1: Czyli to był przypadek.
3: To był przypadek, ale to świadczy o tym, że autor cieszy się ogromnym prestiżem.
1: I o nich też samych dobrze to świadczy, że mierzą z autorytetem.
3: Tak, a ci, którzy nie są profesjonalnymi artystami, z kolei musieli się wykazać nie lada odwagą.
1: Ale mieli frajdę.
3: Bo nie wiem, czy ja bym się zgłosił na coś takiego, wiedząc, że tam będą i wśród uczniów, nazwijmy to, czyli wśród warsztatowiczów, profesjonalni artyści, no i sam artysta, nauczyciel, wykładowca jest profesjonalnym artystą. Bym się chyba bał.
1: To nie, właściwie, ja nie wiem, stanęli w ogóle przed faktem, ale w ogóle moment, kiedy człowiek z ulicy, tak jak ja, gdybym przyszła na te warsztaty i zmierzyłabym się, spotkałabym się z osobami publicznymi, to znaczy znanymi, no bo artysta wystawiając już jest w pewien sposób wchodzi do grona osób publicznych, no to byłabym w euforii. Może, z pewnością byłabym o niej śmielona, ale jaka motywacja. I jeszcze spotykam osobę, którą na co dzień nie mam szans spotkać.
3: To prawda.
1: Chyba, że na wernisażu, bo oczywiście są na wystawach.
3: I fakt, że mogę się uczyć od jednych i od drugich, podpatrywać ich, jak to robią. Warsztaty są całkowicie darmowe. Prowadzi je profesjonalista, który normalnie wziąłby pewnie dużo pieniędzy za takie warsztaty.
1: Nie ma nic za darmo.
3: No właśnie, zwłaszcza człowiek tak doświadczony o tak ogromnej wiedzy i talencie.
1: No ale mówię, nie ma nic za darmo, to się dzieje?
3: A u nas jest. Mówi się, że nie ma, a u nas jest.
1: Może coś być bezpłatne.
3: Nie, jak przygotowywaliśmy wystawę, to było już bardzo dawno temu.
1: Tak.
3: Tak wiedziałem, że to będzie wystawa, która będzie się cieszyła tak ogromnym zainteresowaniem, bo rzeczywiście cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
1: Mówi pan o Miłości i Pasji.
3: Tak, mówię o wystawie Miłości i Pasji, a mimo tego, że teoretycznie czas jest niekorzystny dla zwiedzania wystawy, bo sierpień jest miesiącem martwym, zresztą nawet w mediach jest sezonem ogórkowym, kiedy niewiele się dzieje, a my nie mamy sezonu ogórkowego w tym roku. Jest bardzo duża liczba zwiedzających, spoza Sieradza również. Mieliśmy osoby, które z Warszawy przyjechały pociągiem tylko po to, żeby obejrzeć tę wystawę. Ponieważ tyle o niej słyszały dobrego, widziały jakieś relacje z operacją.

0: HR, kiedy ta wystawa była otwierana, widziały zainteresowanie. Liczba osób szła chyba w tysiące już, to już nawet nie setki. Plus jeszcze koncert, który się odbył na
1: dziedzińcu. Potem marketing szeptany, można by powiedzieć.
0: I to wszystko razem ściągnęło nam mnóstwo osób do BWA, z czego się bardzo cieszymy oczywiście. No i zapraszamy na ten ostatni warsztat z panem Januszem Reszką, który odbędzie się w najbliższą środę. Od godziny 10:00, zdaje mi się, że jest 9 osób już na liście, więc jeszcze kilka możemy przyjąć.
1: Czyli właśnie te 3 jeszcze osoby.
0: No.
1: Do 12
0: Tak.
1: Ale co trzeba zabrać ze sobą?
0: Nic.
1: Na co być przygotowanym?
0: Siebie. Wszystko zapewniamy.
1: Ile to trwa?
0: Około 3 godzin. 2 do 3 godzin. Oczywiście można skończyć wcześniej. Nikt nikogo nie pogania. Każdy pracuje według własnych możliwości.
1: Prace zostaną wystawione później?
0: Prace zostają u nas i zostaną wystawione na holu BWA.
1: A powiedzmy o tych warsztatach dla dzieci, które są w piątki.
0: Warsztaty odbywają się w piątki, w każdy piątek. I dzisiaj również, ponieważ dzisiaj mamy piątek. Chyba nawet właśnie się odbywają. Są to otwarte warsztaty. Każdy może przyjść. To jest właśnie z myślą o dzieciach takich, które zostały w mieście lub też w regionie. Rodzice mogą przywieźć, zostawić nam na te 2-3 godziny. I malujemy sobie.
1: Co tam malują dzieci? Czego nie namalowaliby dorośli? Bo może im się język rozwiązać.
0: I znów wystawa pana Reszki się kłania. Ta wystawa jest tak uniwersalna, że inspiruje również i dzieci. Myślę, że barwy, kolory robią swoje i bardzo dużo dzieci inspiruje się obrazami, które wiszą na ścianach.
1: Bo dzieci są bardzo bezpośrednie.
0: To prawda, również to odczuwamy.
1: No właśnie jak? A jak? A jak? Jakie doświadczenie macie?
0: Nie wiem, czy mogę to powiedzieć.
1: No proszę. Dzieci myślę, że idealnie pan to opowie.
0: Dzieci bardzo szybko reagują i bardzo bezpośrednio reagują na to, co widzą. A widzą różne rzeczy. Widzą również rzeczy, których my nie widzimy. Lub też, których my nie wpadlibyśmy, że możemy to zobaczyć. Zwłaszcza w sztuce nowoczesnej, gdzie wiadomo, nie jest to sztuka przedstawiająca. Ale ponieważ one nie są jeszcze spaczone przez lata doświadczeń i przez wiele, wiele wystaw, interpretacji przeróżnych, no widzą rzeczy, na które my byśmy nie wpadli. Ale potrafią również skomentować bardzo bezpośrednio, i tu muszę powiedzieć, na przykład akty, które czasami u nas wiszą na ścianach, co dorośli przemilczają, tak. One nie przemilczają tego, co widzą.
1: I co?
0: Na tym skończę.
1: Rozumiem. Och, to rozbudza naszą z kolei
0: tak.
1: Wyobraźnię. I o to chodzi w naszych rozmowach.
0: Oczywiście, i o to chodzi
1: BWA.
0: W sztuce.
1: I o to chodzi w sztuce. Dobrze, a teraz jakby sobie tam pan spojrzał na to, co dzieje się w BWA, bo przecież odbywają się wernisaże. A my ostatnim razem widzieliśmy się podczas Open Hair Festival, jeszcze przed, prawda?
0: Tak.
1: No to tak, muszę zapytać o wnioski, o obserwacje, bo przecież BWA było wtedy otwarte dość niecodziennie, w sobotę i był koncert. Jakie ma pan wspomnienia?
0: Bardzo dobre. Zainteresowanie całą tą uroczystą, ja to mówię, imprezą, bo to nie tylko jedna wystawa, ale to były tak naprawdę dwie wystawy.
1: I koncert jazzowy.
0: I koncert jazzowy w wykonaniu autorów tej drugiej wystawy, czyli pana Piotra Mastalerza i Marka Batowskiego.
1: Się?
0: Oczywiście, że tak. Zainteresowanie było przeogromne, przerosło nasze oczekiwania. Myślałem, że może ludzie, widzowie bardziej będą zainteresowani tym, co się dzieje w samym Open Hair, bo nasza impreza nie była częścią Open Hairu. Ona była organizowana równolegle, ale to było odrębne przedsięwzięcie nasze. Ale jednak nie zawiedli odwiedzający i widać, że jest zapotrzebowanie na wydarzenia takie plenerowe, małe u nas na dziedzińcu, żeby ten dziedziniec też trochę sieradzanie poznali, nie tylko zresztą sieradzanie.
1: Żeby był im przyjazny.
0: Bo on przez większość...
1: Bo jest przyjazny, żeby
0: jest,
1: dla nich.
0: Oczywiście, że tak. Bo przez większą część roku jednak no, nie będzie czynny, bo wiadomo, warunki pogodowe nie pozwalają, tam, powiedzmy, w miesiącach zimowych czy jesiennych na organizowanie takich imprez plenerowych. Ale lato jest jak najbardziej do tego i już myślimy o kolejnych przedsięwzięciach.
1: No ale pamiętam, że wspomniał pan o tym, o swoim pomyśle, żeby na przykład konkurs fryzjerski zorganizować na tym podwórku.
0: Był taki pomysł.
1: Dalej się rozwinął w tym
0: temacie?
1: Taki
0: pomysł, ale jednak jest tam za mało miejsca trochę, bo to wymagałoby rozstawienia namiotów.
1: Aha. Rozumiem.
0: Chciałbym też, taki mam pomysł na przyszły rok, ale to też nie do końca zależy ode mnie, żeby zorganizować, spróbować przynajmniej zaproponować Filharmonii Łódzkiej, żeby ona, planując kolory festiwale wędrowne Kolory Polski, wzięła nas pod uwagę również. Takie
1: znakomicie.
0: Takie starania też czynimy.
1: No bo ja bym chętnie przyszła, ale wszędzie mi teraz za daleko.
0: Tak, to może się uda i będzie blisko. W każdym razie takie starania czynimy i wiem, że osoby, które odpowiadają za organizację Kolorów Polski, mają do nas przyjechać, żeby sprawdzić warunki, jakie są u nas i miejsce.
1: Trzymam kciuki.
0: Bądźmy dobrej myśli. Być może w przyszłym roku jeden z koncertów festiwalu odbędzie się u nas.
1: Bo wiem, że propozycje, które na przykład ma pan Romuald Erenc z Śląskim Centrum Kultury, te koncertowe cieszą się popularnością.
0: Oczywiście,
1: ludzie
0: że
1: są zamknieni muzyki.
0: Tak, a Festiwal Kolory Polski tym bardziej cieszy się ogromnym zainteresowaniem, estymą, już jest znany. Wiem, znam osoby, które jeżdżą po województwie tylko po to, żeby uczestniczyć w kolejnych koncertach.
1: Tak.
0: Samochodami jeżdżą i świetnie, zresztą sam uczestniczyłem wiele razy w tych festiwalach, w tych koncertach, więc myślę, że nasze miejsce jak najbardziej się nadaje do tego, żeby taki koncert się odbył.
1: Świetna rzecz, Made in Canada Marcina Grabi, prezentowany również w Sieradzu plakat, gdzie kuratorem też był pan właśnie Marcin Grabia i panowie gościli tutaj jako goście Dnia Radia Łódź nad Wartą. Zdobywa kolejne wyróżnienia. Jak przyjął pan wiadomość o nagrodzie? W końcu plakat mieliśmy.
0: Mile poetany. Może,
1: na międzynarodowej
0: może
1: wystawie.
0: Może zbyt śmiała teza, że to przez to, że u nas ten plakat był,
1: niech tak
0: zostanie. Taką nagrodę, ale no, pozwalam sobie tak to interpretować. Trudno.
1: Też poczytuje pan tutaj swój udział.
0: Nasze jakiś udział w tym, że pan Marcin Grabia, oczywiście, któremu serdecznie gratuluję, nie jest to jego pierwsza nagroda na takich festiwalach międzynarodowych,
1: no tak.
0: Ale to tylko świadczy o tym, że ta wystawa była, no była strzałem w dziesiątkę.
1: No
0: że,
1: miała
0: to,
1: sens.
0: Że to działa, no że to funkcjonuje, że ona gdzieś w ten nurt się wpisała właśnie w tę dziedzinę projektowania graficznego. I to świadczy o tym, że trzeba to kontynuować. Czyli ta myśl o tym, żeby to nie był pierwszy i ostatni taki przegląd, była dobra. I zostajemy przy tym, że taka wystawa za 2 bądź 3 lata się na pewno u nas odbędzie.
1: To, żeby nie pozostawiać naszych słuchaczy w jakiejś nieświadomości, ja zapytam pana tak trochę przewrotnie, co pan zobaczył w tym plakacie, kiedy na ten plakat spojrzał po raz pierwszy. To da wyobrażenie słuchaczom o tym, o czym jest ten plakat.
0: Aktualność, bo Marcin Grabi, zresztą plakaty Marcina Grabi charakteryzują się tym właśnie, że one komentują rzeczywistość obecną. Może nie wszystkim się to podoba, ale nie musi, bo to nie jest po to, żeby się wszystkim podobało, natomiast ma taki jest pewnie zamysł autora, ja to przynajmniej tak widzę, że on ma komentować bieżące wydarzenia. Marcin bardzo szybko reaguje.
1: Ale to nie jest prowokacja dla prowokacji,
0: nie,
1: prawda?
0: Absolutnie. No, nie,
1: to nie jest tania prowokacja.
0: W ten sposób. Marcin świetnie operuje słowem również.
1: Tak.
0: Bardzo dobrze operuje słowem. To jest rzadkość wśród artystów plastyków.
1: Bardzo
0: zwinnie, muszę powiedzieć,
1: tak.
0: Że to jest rzadkość. Jest świetnym felietonistą, jest świetnym komentatorem rzeczywistości, graficznym i słownym. I to się przenika właściwie u niego tekst z obrazem. Jest świetne.
1: Naprawdę mamy dobrego artystę.
0: Oczywiście, że tak.
1: Tak, a jakie plany? Kogo chciałby pan zaprosić dzięki choćby nawet temu sukcesowi do Sieradza? Czy są jakieś plany?
0: No, już wrzesień się zbliża, czyli...
1: Organizujecie w ogóle tę kolejną międzynarodową oczywiście. Wystawę plakatu?
0: Tak, będziemy do tego wracać. Oczywiście, że tak. W przyszłym myślę, że nie, bo będzie to według nas za często. Tak ustaliliśmy, żeby było to biennale, czyli co 2 lata się odbywające, żeby jednak tych plakatów nowych trochę się pojawiło, prawda? Bo one tak szybko nie powstają też.
1: Tak, to prędkość tworzenia to naprawdę jest rzeczą rzadką.
0: Pomijając Marcina, bo on potrafi szybko
1: reagować, tak.
0: Ale nie wszyscy tak potrafią.
1: Odejście pani Stawskiej szybko zareagował, prawda?
0: Tak, zawsze. Tak. On zawsze stara się komentować właśnie w ten sposób odejście znanych ludzi, to widać. Tak.
1: Widzę, że czas nas goni. Jakie plany, z czym się spotkamy w najbliższych miesiącach?
0: We wrześniu otworzymy wystawę Trojga artystów. To będzie wystawa w Galerii A i w Galerii B. To będzie jedna wystawa, ale autorów troje. Będzie to pani Marzena Łukaszuk, pani Karolina Żelaznowska i pan Łukasz Leszczyński. To są artyści, którzy są absolwentami łódzkiej ASP. pokażę grafiki i malarstwo i być może obiekty również. Październik to będzie wystawa pana Pawła Duraja, znana postać tutaj w regionie naszym.
1: Tak.
0: Kiedyś pracował w BWA. Mhm. Był przez wiele lat pracownikiem BWA, teraz jest już artystą emerytowanym, który tworzy dla tworzenia, więc ma wiele, wiele świetnych prac. Myślę, że będzie to bardzo dobra wystawa, która będzie się też cieszyła tutaj.
1: Elegancko, świetnie.
0: Dużym zainteresowaniem. A w listopadzie pokażemy pracę naszego pracownika, pana Michała Śledzińskiego, który też jest artystą, również maluje, tworzy.
1: Dziękuję, dużo.
0: No i grudzień.
1: Rok
0: zamkniemy wystawą pani Małgorzaty Cegiełki z Warty. To jest absolwentka SP we Wrocławiu. Również znana tutaj w regionie i nie tylko. Autorka, która już kilka lat temu miała u nas wystawę, ale to była wystawa w pandemii, więc nie zaistniała tak, jakbyśmy chcieli, żeby zaistniała. A prace są świetne, będzie to też tkanina. Między innymi zapraszamy już teraz serdecznie.
1: Dziękuję. Dziękuję za udział w audycji. Gościem dnia w Radiu Łódź nad Wartą dziś był pan Tomasz Oszczęda, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu.
0: Bardzo dziękuję.
1: Do miłego zobaczenia.
0: Do zobaczenia.
2: Przegląd prasy.
1: Godzina 16:00. Zaczynam od przeglądu Dziennika Łódzkiego i długo tutaj pozostanę, bo sporo informacji, między innymi ta o podróży w czasie pośradu dla wszystkich tych, którzy cenią sobie stare zdjęcia, ale też i nowe. Tak, bo właściwie to, raczej nowe, tak, bo właściwie to są archiwalne zdjęcia z 2012-2018, czyli nie aż takie z zamierzchłych czasów. Pokazują miasto sprzed wielkich i mniejszych zmian. Można zobaczyć wzgórze zamkowe przed rewitalizacją, teren dawnego Polmosu bez obecnego marketu, czy stary zielony ryneczek. I to jest 165 zdjęć. Tak na trzy kawy. Dobra okazja, żeby sprawdzić nie tylko jak zmieniło się miasto, ale też jak szybko przyzwyczajamy się do tego, żeby kiedyś wyglądało, że kiedyś w ogóle wyglądało zupełnie inaczej. Dziennik Łódzki pisze również o patriotycznej uroczystości w 15. Sieradzkiej Brygadzie Łączności. Do jednostki przyjechało około 70 uczestników 7. rajdu motocyklowego pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej. W sali tradycji odsłonięto tablicę poświęconą generałowi Kazimierzowi Gilarskiemu, byłemu dowódcy garnizonu Warszawa, który zginął właśnie podczas tej katastrofy. I jeszcze Sieradz, tym razem policyjny. A myślę, że zostawię tę wiadomość na kolejny przegląd prasy. Zapraszam na niego za 15 minut.
3: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Sprawdzamy drogi regionu, tym razem zaczynamy od Zduńskiej Woli, a tutaj mocno obciążona jest ulica Łaska, szczególnie na Krobanówku. Im bliżej centrum, tym również nie jest dużo lepiej. Więcej samochodów przy skrzyżowaniach Skilińskiego i ze Spacerową na Łaskiej. Chwilę możemy stracić również na Henrykowskiej przy Szatkowskiej, tamtędy przejeżdżając. I na Łódzkiej przy Chopina, gdzie trwają prace drogowe. A teraz w Sieradz wjeżdżamy i tu ciasno wokół ronda kardynała Stefana Wyszyńskiego. Może już być, czy też jeszcze być i dalej na Jana Pawła II w stronę galerii. Tam najpewniej na jej wysokości długie postoje na światłach. I na koniec Wieluń kolejowa pozostaje zamknięta dla ruchu w związku z prowadzonymi tam pracami. Poza tym więcej cierpliwości przyda się kierowcom na Śląskiej i na Częstochowskiej.
3: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Jest 16:30. A to oznacza, że jest to czas na najważniejsze wiadomości dnia w skrócie. Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie śmierci 6-letniego Maksymiliana ze Zduńskiej Woli. Daniel S., partner matki chłopca, został oskarżony o zabójstwo. Według prokuratury 29-latek miał przez dłuższy czas znęcać się nad dzieckiem, a w maju ubiegłego roku dotkliwie je pobić. Zarzuty usłyszała również matka chłopca. Oboje przebywają w areszcie. Mężczyzna nie przyznaje się do winy i grozi mu dożywocie. Kolejny Kolejny przypadek dewastacji w regionie. Graffiti pojawiło się na jednej ze ścian zabytkowego dworca kolejowego w Sędzicach, niedaleko Błaszek. To nie jedyny taki przypadek w ostatnim czasie, bo niedawno kibicowskimi napisami pokryto niemal całą elewację jednej ze strażackich remis w okolicy Poddębic. W przypadku Sędzic sprawą zniszczenia zabytkowego budynku zainteresował się nasz reporter i jeszcze dziś usłyszą Państwo więcej w tym temacie. Sierpień to czas dożynek, a w najbliższą niedzielę świętoplonów odbędzie się w kilku miejscowościach naszego regionu i świętować zatem będą m.in. mieszkańcy Kuśnia, pod Sieradzem, Błaszek i Lutotowa. W programach tradycyjnym msze dziękczynne, korowody, regionalne potrawy i zabawy. Z kolei tydzień później, w sobotę 29 sierpnia, odbędą się dożynki wojewódzkie. W tym roku ich gospodarzem będą czarnożyły. Kierowców na A2 między Łodzią a Warszawą czekają duże zmiany. Podpisano bowiem umowę na rozbudowę kolejnych 22 km autostrady od Łowicza do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego. Utrudnienia mogą rozpocząć się na przełomie września i października. Podczas prac kierowcy nadal będą mieli do dyspozycji po dwa pasy w każdym kierunku, ale pojawi się ograniczenie do 70 km na godzinę i odcinkowy pomiar prędkości. Cała rozbudowa A2 między Łodzią a Warszawą ma zakończyć się w 2028 roku. To był skrót najważniejszych wiadomości dnia. Więcej informacji w serwisie o 17. Nie chowajcie dzisiaj parasoli, zwłaszcza jeżeli będziecie wychodzić Państwo przed północą, to tym bardziej. Intensywny deszcz, możliwe burze i silne porywy wiatru to prognoza pogody na niemal całą noc z hakiem. Być może był jutro też taki dzień pochmurny i deszczowy przed nami. Teraz jeszcze 26 stopni na termometrach. Nocą temperatura wyraźnie spadnie, nad ranem do 14, a jutro najwyżej będzie 17 stopni.
4: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
1: Czas dożynek rusza pełną parą. Sprawdzamy dzisiaj, gdzie w najbliższym czasie będzie okazja do świętowania oraz jakie pomysły mają poszczególni gospodarze.
5: Przygotowany jest program na tak zwany najpiękniejszy witacz dożynkowy, że mam nadzieję, że powstaną w miejscowościach naszych ościennych i w mieście te nasze witacze dożynkowe, fajne takie urozmaicenie, ja więc gorąco zachęcam.
1: Mówił burmistrz Szatku Łukasz Wilczyński, ale więcej głosów w tym temacie usłyszymy na pewno już za chwilę. Będzie też o tym, że wandale pomalowali ściany zabytkowego dworca w Sędzicach niedaleko Błaszek.
6: Ktoś namalował graffiti. To się zdarza tutaj czasami?
7: Pierwszy raz.
8: Niestety, ale to graffiti jest dość duże.
9: Ten budynek jest bardzo taki brzydki.
1: O! Budynek podupada. PKP niedawno naprawiło jego dach, a mieszkańcy wciąż korzystają ze stacji i upominają się o więcej porannych i wieczornych połączeń. Oczywiście w estetycznych klimatach, czyli bez graffiti. A jaka przyszłość czeka ten zabytkowy dworzec, będziemy sprawdzać w kolejnych minutach. A teraz, czy też pokrótce teraz o tym, co w Łodzi słychać. Ta świętuje, bo jest hitem jesiennych city breaków.
10: Dzisiaj idziemy do aquaparku, jutro się wybieramy do zoo.
11: Bardzo dużo jest atrakcji. Łódź się w ostatnim czasie bardzo rozwinęła. Łódź przemysłowa, warta pokazania.
12: Nas, Łodzianki i Łodzian, może bardzo cieszyć to, że wizerunek miasta się zmienia in plus.
13: Działamy sukcesywnie miesiąc po miesiącu, starając się odmienić, odczarować Łódź.
1: I chyba się to udaje, bo Łódź coraz częściej wygrywa z oczywistymi kierunkami turystycznymi. Według danych portalu travelist.pl liczba rezerwacji podwoiła się, a miasto awansowało na trzecie miejsce w Polsce. Gratulujemy. Pojawiło się tuż za Gdańskiem i za Krakowem, co przyciąga turystów właśnie do Łodzi. Proszę być z nami, będziecie wiedzieć Państwo więcej w tym temacie. A na sam koniec zbadamy repertuar kin w regionie. Magazyn kulturalny.
14: A od piątku będziemy podróżować razem z bohaterką do wymiaru pełnego zagubionych dusz. I nasza bohaterka nie tylko będzie potrafiła się do tego wymiaru dostać, ale i sprowadzać stamtąd byty do świata rzeczywistego.
1: No bo jeśli weekend, to także kultura. I w magazynie kulturalnym sprawdzimy nie tylko to, co wydarzy się w Sieradzkim Centrum Kultury, ale też i w Ratuszu Zduńsko-Wolskim. Proszę zostać z nami. Jest 16:36.
4: We'll be right back.
2: Przegląd prasy.
1: Czas dzisiaj ważny. Jesteśmy o krok przed weekendem, ale sprawdzimy jeszcze dla Państwa przegląd prasy, bo być może pojawią się tu informacje, które będą ważne w czasie weekendu. Może zostanie nam coś podpowiedziane w terenie. Do zobaczenia, wartego uwagi. W każdym razie zakończyłam na informacji o policyjnym sieradzu i kontynuuję ją. Dziennik Łódzki zagląda do Szkoły Policyjnej Ruchu Drogowego i kolejnych 32 funkcjonariuszy stamtąd ukończyło specjalistyczny kurs przygotowujący do służby na drogach. Świadectwa wręczył komendant szkoły, inspektor Maciej Marciniak. Czyli na drogach zwykle widzimy już efekt policyjnej pracy. Rzadziej pamiętamy, że zanim funkcjonariusz wyjdzie z miernikiem czy zacznie obsługiwać wypadek, musi się tego wszystkiego po prostu nauczyć. I to jest właśnie artykuł o tym. Dziennik Łódzki przypomina też o jednej z najstarszych pieszych pielgrzymek w Polsce. W sobotę po mszy o 6.30 sieradzanie po raz 416 wyruszą na Jasną Górę. Gazeta publikuje przy tej okazji fotografię pielgrzymów prawdopodobnie z lat 70. Powrót do Sieradza zaplanowany jest na 29 sierpnia i też pewnie album zdjęć z tego powrotu poszerzy się, napęcznieje. I teraz ostrzeżenie pogodowe, także z Dziennika Łódzkiego. Poddębicko-łęczyccy łowcy burz zapowiadają od dzisiejszego wieczoru silne wiatry i burze. Porywy mogą dochodzić do 80-90 km na godzinę. Możliwe są intensywne opady, grad, połamane gałęzie, uszkodzenie dachów, linii energetycznych. Zwykle tak bywa. Najbardziej niespokojna ma być noc i sobotni poranek. Informujemy to też o tym w serwisach pogodowych na antenie Radia Łódź nad Wartą. A ze Zmiejskiej Woli płynie taka oto informacja dzięki Dziennikowi Łódzkiemu, że komiks Odwaga zapowiadający historię karsznickich kolejarzy i żołnierzy Armii Krajowej Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Syli został pokazany na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu Historycznego w Braszowie. Wystawa Polskie opowieści o komiksie pozostanie tam do końca października. Można się przejechać i obejrzeć. Pozostajemy jeszcze w Zmiejskiej Woli. Dzięki Dziennikowi Łódzkiemu wiemy, że zapowiada się tam 16 dzień otwarty cmentarza żydowskiego. W niedzielę o 16 będzie można wybrać się na spacer po tamtejszej nekropolii przy ulicy Kaczej. I na koniec jeszcze o pieniądzach samorządowców. Dziennik Łódzki publikuje nowy ranking finansowy samorządu terytorialnego i zestawienie porównuje m.in. dochody własne, inwestycje, zadłużenie i wykorzystanie środków europejskich. I autorzy podkreślają, że kondycja samorządów w 2025 roku generalnie się poprawiła, a wszystkie jednostki łącznie zakończyły rok z prawie 2-miliardową nadwyżką. Wśród analizowanych gmin miejsko-wiejskich znalazły się m.in. Wieluń, Błaszki i Uniejów. Dziękuję za uwagę. Jest 16.39. To był przegląd prasy.
4: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
1: To, co lubimy najbardziej, czyli być doinformowanym. Pokrótce było o dożynkach, a teraz pełną parą. Z wiadomościami rusza Kacper Rafalski, czyli o dożynkach w regionie, bo one właśnie rozpoczynają się, święto plomów. Plonów okazy do spotkań, podziękowań za rolników, pracę, no i też czas zabawy.
7: Dożynki, o których mowa, nieodzownie kojarzą się z przede wszystkim mszą świętą dziękczynną za plony, przemarszem korowodu dożynkowego, poczęstunkiem, zabawą taneczną i wspólnym świętowaniem. O tym, że jest to również czas docenienia pracy rolników, mówi przewodnicząca KGW Kuśnianki z podsieradzkiego Kuśnia, Anna Bakowicz.
15: Na pewno dla rolnika to jest ważny czas, tak? To dziękczynienie za plony, za to, że wszystko pomyślnie udało się zebrać, zwłaszcza w tym roku. Biorąc pod uwagę, że w innych regionach Polski przychodzą jakieś takie kataklizmy, tak, są uprawy zniszczone, tutaj nas uchroniło. Nic się takiego nie wydarzyło, każdy szczęśliwie skończył żniwa i to jest chyba najważniejsze w tym święcie.
7: Zostając jeszcze w Kuśniu, warto pojawić się choćby dla wyjątkowych dań przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich.
15: Będzie nowość bigos sieradzki.
7: Czym się charakteryzuje?
15: Tym, że jest bez przecieru pomidorowego. Jest dużo grzybów, kiełbasa, boczek, mięso. co, kisiłyśmy kapustę, wyszło nam, udało się.
7: Wyjątkowa uczta kulinarna czeka również gości dożynek, które rozpoczną się w przyszły weekend. Ci, którzy jeszcze nie mają planów na sobotę 29 sierpnia, mogą czuć się zaproszeni na dożynki wojewódzkie, które będą miały miejsce w Czarnożyłach w powiecie wieluńskim. Zachęca Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
16: Dożynki to także kulinarna uczta i o to zadbają koła gospodyń wiejskich. W programie Święta Plonów są konkursy na najlepszą regionalną potrawę oraz na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Będą również atrakcje dla dzieci oraz prezentacje oferty m.in. Łódzkiego Domu Kultury czy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Wieczorem czas na ucztę muzyczną. O godzinie 19 wystąpi Future Folk, a o godzinie 20 rozpocznie się koncert Disco Star.
7: To atrakcje, które przygotują podwieluńskie Czarnożyły w przyszłą sobotę, 29 sierpnia. My wzrok kierujemy jeszcze dalej, na wrzesień. W pierwszą niedzielę tego miesiąca, 6 września, swoje święto rolników celebrować będzie Szadek. Na dożynki już teraz zaprasza burmistrz Łukasz Wilczyński.
5: Jak co roku, msza święta, korowód, przejście do naszego amfiteatru na teren miejsko-gminnego ośrodka kultury. Myślę, że msza godzina 12, przejście korowodu, część obrzędowa plus minus koło godziny 14, zaczynamy część obrzędową na terenie MGOK-u.
7: Jedną z atrakcji dożynek, którą 6 września w Szadku będzie kultywowało miasto, są witacze dożynkowe.
5: Zachęcam sołectwa z terenu i nie tylko stowarzyszenia. Przygotowany jest program na tak zwany najpiękniejszy witacz dożynkowy, że mam nadzieję, że powstaną w miejscowościach naszych ościennych i w mieście te nasze witacze dożynkowe. Fajne takie urozmaicenie, ja więc gorąco zachęcam.
7: Dożynki to nie tylko okazja do świętowania, to też czas, gdy możemy bezpośrednio docenić i podziękować rolnikom, zobaczyć jak żyje wieś i spróbować prawdziwych swojskich dań.
1: Trzeba dodać, że święto plonów pozwala też mieszkańcom mniejszych miejscowości do pokazania tego, co u nich wyjątkowe i wypromowania swoich potraw, rzeźb, strojów czy wspomnianych witaczy. Wszystkiego dobrego. Fajnej zabawy życzę. Mniej przyjemnie teraz, bo o tym, że nieznany sprawca namalował graffiti na ścianie zabytkowego dworca w Sędzicach niedaleko Błaszek. Mieszkańcy mówią, że to pierwsza taka sytuacja od lat. Przysłuchiwał się temu Adam Łużyński.
17: Na ścianie tego budynku od strony torów ktoś namalował graffiti. Mhm. To się zdarza tutaj czasami?
18: Pierwszy raz. Pierwszy raz.
19: Piotr Sobański ze Stowarzyszenia Pasjonaci Historii Sieradz.
8: Niestety, ale to graffiti jest dość duże, zajmuje dość dużą powierzchnię, czyli kawałek ściany, okien, totalnie, że tak powiem, no niszczy ten obiekt. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, obiekt jest nadzorowany, obiekt jest monitorowany.
17: Tam od strony torów na ścianie ktoś namalował graffiti.
9: Tak, widziałam.
17: Jak pani to ocenia?
9: No, mi to akurat nie przeszkadza.
17: Dlaczego?
9: Dlaczego? No, bo to jest takie ładne może, bo ten budynek jest bardzo taki brzydki. O.
17: Zapomniany troszeczkę.
9: Zapomniany, dokładnie.
8: Tą sprawą po prostu zajmuje się PKP. No i oni tam czynią dalsze kroki, tak? Jak się to zakończy, nie wiem. Ja jako przedstawiciel stowarzyszenia to tylko i wyłącznie mogę powiedzieć tyle, że zostali poinformowani o fakcie. Byli tam na stacji, widzieli, robili zdjęcia, dokumentację. No i teraz dalsze kroki będą podejmować. My jako Stowarzyszenie Pasjonaci Historii Sieradz w tej sprawie zbyt dużo nie możemy zrobić, tak?
17: Ten dworzec chciałem zapytać. Tutaj widać, że ludzie korzystają z tego dworca.
18: Tak.
17: No w jaki sposób to widać? Z ich, do pracy, jeżdżą, do szkoły?
18: Samochody jeżdżą, podjeżdżają.
17: A pamięta pan jeszcze czasy, jak ludzie korzystali z tego dworca?
18: Pamiętam, sam jeździłem
17: to
18: często.
17: Proszę powiedzieć, jak to było.
18: No, dużo było przejazdów, dużo pociągów. No, miło, sympatycznie. Na pewno bardzo potrzebne było wtedy.
17: Ktoś tu przyjeżdża na pociąg?
9: Znaczy, ja jeżdżę.
17: O, proszę
9: często
17: powiedzieć, to jest dla pani na pewno ważny punkt tutaj.
9: Ja jeżdżę, bo jeżdżę do pracy. Także dla mnie to jest bardzo ważne, żeby te pociągi jeździły.
17: A to dla jest innych osób? Tutaj widać, że inni też przyjeżdżają?
9: Z tego, co widzę, to tak.
17: Dużo jest tych ludzi?
9: No jest, jest. Dla mnie to by było nawet lepiej, żeby te pociągi częściej jeździły. Bo jak do pracy na 6 godzinę, no jak tego, no to nie ma tych pociągów, jest 6 godzina i pociąg jedzie. A jak ktoś jedzie na 6, no to jest za późno.
17: Aha, no to by pewnie 4-5 przydałby się pociąg.
9: Tak, dokładnie.
17: Jak pan myśli, byłby sens, żeby reaktywować ten dworzec?
18: Czy sens? No, na pewno, miło by było.
8: Na dzień dzisiejszy budynek należy do PKP S.A., ale gmina, gdyby oczywiście chciała, mogłaby stworzyć tam jakieś miejsce dla ludzi, że tak się wyrażę, tak? Czyli jakiś tam, nie wiem, klub seniora, jakieś tam filia, nie wiem, czy do biblioteki, jakiegoś domu kultury, cokolwiek, bo jest to możliwe. Tylko to wszystko zależy od tego, czy by się porozumieli z PKP, czy by ten budynek przejęli.
19: Na miejscu jest monitoring, jednak nadal nie ma informacji o tym, czy sprawca został odnaleziony. Malowanie graffiti na budynkach zabytkowych jest przestępstwem.
1: A chcę jeszcze tutaj dodać, że do chwili emisji materiału PKP nie miało czasu na rozmowę o budynku zabytkowego dworca w Sędzicach. Zajmijmy się teraz Łodzią, bo okazało się, że jest w trójce najpopularniejszych kierunków w Polsce. O tym wyróżnieniu mówi Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi.
13: My jesteśmy absolutnie dumni z tego awansu i z trzeciego miejsca, które Łódź obecnie w tym roku zajęła w rankingu. Trzeba dodać, że przed nami tak naprawdę tylko Kraków i Gdańsk, czyli miasta, które no de facto są stricte miastami turystycznymi. My walczymy o to, aby takim miastem być, powoli się nim stajemy.
12: Zmienia się wizerunek Łodzi. Bartek Mieliczek, przewodnik po Łodzi. Coraz więcej osób po prostu wie, że to jest fajne miejsce do odwiedzenia. Mamy dużo takich atrakcji, które właśnie też warto odwiedzać jesienią i nawet zimą, czyli mamy dużo ciekawych wnętrz. Mamy takie miejsca, które możemy odwiedzać niezależnie od pogody. Czy w dni upalne, czy w takie, kiedy pada deszcz, jest śnieg i zimno, to też można spędzać bardzo ciekawie czas w naszym mieście.
20: Przyjechaliśmy z Białegostoku. Chcieliśmy zobaczyć, jak wyglądało miasto takie, które było sercem produkcji polskiej.
10: My jesteśmy akurat z południowej części Polski i wydaje mi się, że jest moc atrakcji, jeśli chodzi nie tylko o dużych, ale i tak samo małych turystów. Przede wszystkim Łódź przemysłowa, warta pokazania, ale też jeśli chodzi o kinematografię. Właśnie wybieramy się dzisiaj do Muzeum Kinematografii w Łodzi.
21: Bardzo dużo jest atrakcji. Łódź się w ostatnim czasie bardzo rozwinęła, bo kiedy ja byłam młoda, to było bardzo dawno. To takich rzeczy nie było, a teraz naprawdę bardzo dużo jest fajnych rzeczy.
10: Dzisiaj idziemy do akwaparku, jutro się wybieramy do zoo.
21: Na pewno Biblioteka Memo jest bardzo fajnym miejscem. Nawet sama Piotrkowska na spacer jest bardzo fajnym miejscem.
22: No dobrym miejscem może być chociażby z samego położenia w centrum Polski. To jest po pierwsze, no a poza tym Łódź w ostatnich latach, 20 można powiedzieć, bardzo się zmieniła na plus.
12: Mamy i wspaniałe muzea, to są też z roku na rok przybywające nowe miejsca i to też jest taka fala rosnąca, dlatego pewnie tak jest, że właśnie ta informacja o tym, że w Łodzi są nowe rzeczy do odwiedzania, ma taką moc.
13: Za sobą zostawiliśmy m.in. Wrocław, Olsztyn, Warszawę, czyli też te miasta, które przecież przyciągają turystów. Także jest to absolutnie bardzo duże wyróżnienie dla Łodzi.
12: Bardzo cieszy. Nam jeszcze na pewno przez pewien czas, czy nawet długi czas nie grozi overtourism, czy takie zjawisko, które dotyczy Krakowa, czy Mediolanu, czy paru innych miejsc na świecie. Myślę, że nas, łodzianki i łodzian, może bardzo cieszyć to, że wizerunek miasta się zmienia plus i że ten ruch turystyczny rośnie, bo to też oznacza, że po prostu będzie więcej pieniędzy zostawianych w mieście, bo to też są pieniądze, które osoby przyjeżdżające do miasta wydają w sklepach, restauracjach, w hotelach, w różnych miejscach.
13: Sygnałów i impulsów, które przyczyniły się do tego, że właśnie jesień stała się tą atrakcją turystyczną, jest wiele. Na pewno są to imprezy artystyczne, bo przecież mamy Great September, mamy festiwale wielu kultur, które organizowany jest już od wielu, wielu lat.
12: To są nie tylko te wielkie wydarzenia, ale też takie rzeczy, które dzieją się codziennie lub prawie codziennie.
13: Już planujemy kolejny rok, więc mamy nadzieję, że będziemy pobijać kolejne rekordy. Działamy sukcesywnie miesiąc po miesiącu, starając się odmienić, odczarować Łódź.
1: Dziękujemy bardzo za informację w tej sprawie. Ranking travelist.pl obejmuje rezerwacje pobytów w okresie od 1 września do 30 listopada, a jak wynika z danych portalu, te są nieco tańsze niż w ubiegłym roku. Kieruję Państwa na stronę radiolot.pl, żeby odświeżyć sobie pamięć o tym, co usłyszeliście, a może i też i pogłębić wiedzę. A teraz magazyn kulturalny. Co od dziś pojawia się w repertuarze i na co zwrócić uwagę w najbliższych dniach, opowiada Martyna Walczak.
14: Lato powoli dobiega końca, ale nie zwalniamy tempa. Na naszych ekranach jeszcze przez moment takie tytuły jak Koniec ulicy Dębowej. Jest to film, w którym tytułowa ulica wskutek pewnych tajemniczych okoliczności zostaje oddzielona i przeniesiona w inne miejsce, w którym trzeba walczyć o przetrwanie wśród groźnych dinozaurów. A w rolach głównych Ewan McGregor oraz Anne Hathaway. Flavia de Luz, jeśli lubicie zagadki, rozwiązywanie tajemnic, to na pewno spodoba wam się ta familijna przygoda detektywistyczna. Flavia to jest nasza bohaterka, to młoda, ekscentryczna detektywka, która rozwiązuje tajemnice zbrodni, więc będą zagadki, będzie tajemnica, ale też sporo świetnego brytyjskiego humoru. Film Tylko jedna noc. Tutaj dwoje nieznajomych i ta jedna niezapomniana noc, szalona noc, która może okazać się najlepszą rzeczą, jaka nas spotkała w życiu. Zapraszamy na tę komedię romantyczną z udziałem Kaluma Turnera. A od piątku trzy premiery, dwie propozycje familijne. Pucio kocha zwierzaki. Pucio wraca na ekrany i wiemy, że ma sporo fanów wśród tej najmłodszej publiczności. I bez wątpienia też Pucio kocha zwierzaki. Będą więc towarzyszyć mu m.in. pies Funio, kot Mimi, ale też ta seria porusza również ważne tematy, jak chociażby relacje rodzinne. Księga Pustyni to propozycja familijna, w której razem z nastoletnim bohaterem wyruszymy na Saharę, by odkryć prawdę o tajemniczej legendzie opowiadanej mu przez dziadka. Legendzie o chłopcu, który dorastał na pustyni wśród dzikich zwierząt. Nie tylko nauczył się z nimi komunikować, ale też nabył odwagi, wytrwałości i innych cudownych wartości, które będziemy odkrywać razem z naszym bohaterem. Naznaczone wyjście z Mrocznego Wymiaru to powrót też tej serii, która doczekała się już kilku odsłon, a to kolejna z nich. Będziemy podróżować razem z bohaterką do wymiaru pełnego zagubionych dusz i nasza bohaterka nie tylko będzie potrafiła się do tego wymiaru dostać, ale i sprowadzać stamtąd byty do świata rzeczywistego. A w ramach wydarzeń specjalnych zapraszamy na retransmisję koncertu André Rieu. Tym razem jest to koncert pod tytułem Niech żyje Maastricht. Jest to hołd dla rodzinnego miasta Maestra. Ponownie oczywiście występuje ze swoją orkiestrą Johanna Straussa w pięknej oprawie sali balowej. Na show zapraszamy 23 sierpnia w niedzielę o godzinie 17 do sali kinowej. A w ramach pożegnania lata z klasyką filmową zapraszamy na film Do utraty tchu. Jest to francuski klasyk, z którego kultura tak naprawdę czerpie po dziś dzień. Reprezentatywny dla nurtu francuskiej nowej fali i kina autorskiego z cudownymi kreacjami aktorskimi, bo tutaj m.in. Jean-Paul Belmondo w roli przystojnego buntownika z kryminalnymi zapędami oraz Jeanne Seberg, uroczą amerykańską studentką Sorbony, z którą wdaje się w romantyczną, skomplikowaną grę. Zapraszamy na ten seans 22 sierpnia w sobotę o godzinie 17.30 do sali kinowej. A w ramach klubu filmowego Spotlight zapraszamy również na film Proces. To jest adaptacja powieści Franza Kawki w reżyserii Orsona Wellesa. Tego reżysera, którego kojarzymy tak naprawdę z takimi tytułami jak Obywatel Kane, natomiast on sam uważał właśnie Proces za swój najlepszy film. I tutaj główny bohater to taki przeciętny urzędnik, który pewnego dnia zostaje aresztowany i rozpoczyna się jego tytułowy proces. Trafia przed sąd, zupełnie niespodziewanie, nie jest mu znany akt oskarżenia, więc mamy bohatera w takiej beznadziejnej sytuacji, wrzuconego w bezwzględną machinę wymiaru sprawiedliwości. Zapraszamy 27 sierpnia w czwartek o godzinie 19.30. I zapraszamy również na seans w ramach kina na Leżakach 26 sierpnia w środę o godzinie 21 na Sieradzki Rynek. Oglądamy pod gołym niebem film Iluzja 3.
1: A teraz zapraszam do wysłuchania Emilii Gorącej z kina Ratusz w Zduńskiej Woli.
0: Zaczyna się weekend, a my zaczynamy nowy repertuar dla najmłodszych widzów. Psi Patrol, Dinozaury. Kolejna część przygód znanego bohatera, Pucia. Tym razem dowiemy się, że Pucio kocha zwierzaki. Dla nieco starszych taka detektywistyczna opowieść Flavia de Luz. Tu polecamy ją całym rodzinom. Myślę, że będziecie się bardzo dobrze bawić. Także familijno-przygodowa propozycja, to nowość w naszym repertuarze, Księga Pustyni. Poznamy bohaterkę, 14-letnią San, która wyrusza na Saharę, by rozwikłać sekret starej legendy opowiadanej przez dziadka. Na miejscu poznaje prawdziwe losy chłopca, który w wieku 2 lat zaginął podczas potężnej burzy piaskowej. Pozostawiony na pastwę pustyni, zostaje cudownie ocalony przez stado strusi. Spędza z nimi następne 10 lat, ucząc się, jak przetrwać, dorastając z dala od ludzi. Myślę, że to dla nas, ludzi małych i dużych, będzie naprawdę doskonała nauka. W naszym repertuarze także dokumenty Arek, Mama, Panorama. W filmie mamy Nadopiekuńczą mamę. Jest też Milczący tata, jest Kryzys twórczy, jest Uczucie niespełnienia. Jest też artysta Arek, który ma naprawdę podgórkę i by uporać się z problemami, po raz pierwszy wyjeżdża w Tatry. I tam trafia na ślad największego obrazu w historii Polski. Monumentalnej panoramy Tatr, która zaginęła ponad 130 lat temu. Chcąc ją odnaleźć, rusza rowerem przez wsie Podhala. Dla młodzieży nadal w naszym repertuarze Koniec ulicy Dębowej z bardzo dobrą rolą Anne Hathaway. Także tutaj polecamy, nie będziecie się na tym filmie nucić, nie będziecie w sali w emocjach. Dla nieco innej publiczności dramat Vivaldi i ja, dramat historyczno-muzyczny, opowiadający o Cecilii, która została wychowana w sierocińcu, jest bardzo utalentowaną skrzypaczką i spotyka Antonio Vivaldiego, który zostaje jej nauczycielem. Pod jego opieką nabiera odwagi, by wyrwać się z życia, do którego była przeznaczona i by podążać za swoją pasją.
1: Dziękuję bardzo. Jeśli któraś z tych propozycji właśnie przekonała Państwa do wyjścia z domu, to chętnie potowarzyszymy w drodze do kina. Ściągnijcie koniecznie aplikację Radia Łódź i zabierzcie nas ze sobą.

0: Słuchasz i wiesz. Nad Wartą.
1: Autopromocja.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
5: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe. To jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trojanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
11: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
12: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
13: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.
14: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
13: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.
12: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Po reklamie
15: jest 17.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
15: Na koniec popołudniowego szczytu zapraszamy do Powielunia. O, właśnie tak chciałam powiedzieć, bo faktycznie jest coraz swobodniej tam na ulicach. Najważniejsze utrudnienie jednak to zamknięta dla ruchu ulica Kolejowa i jeszcze sporo samochodów na Śląskiej i na Częstochowskiej. W środę nadal tłoczno przy rondzie kardynała Stefana Wyszyńskiego i na Jana Pawła II na wysokości Galerii Sieradzkiej, a w Zduńskiej Woli tutaj przede wszystkim mocno zajęta przez samochody jest Łaska na Krobanówku.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
15: Czas na wiadomości z regionu w Radiu Łódź nad Wartą. Zabytkowy dworzec zdewastowany, szczegóły za moment przekażemy. Akt oskarżenia po śmierci sześciolatka, a również o tym w serwisie i sztuka, która przyciąga do Sieradza. O co chodzi? Za chwilę się Państwo dowiedzą. 25 stopni na termometrach, spokojnie jeszcze, ale ten spokój może się skończyć burzami. Na zabytkowym dworcu w Sędzicach pod Błaszkami pojawiło się graffiti. Nie wiadomo, kto je namalował. Mieszkańcy mówią, że wcześniej takich przypadków tu nie było, choć zwracają też uwagę na zły stan nieczynnego budynku. Graffiti pojawiło się prawdopodobnie w ubiegłym tygodniu, ponieważ dworzec jest zabytkiem. Jego zniszczenie może oznaczać odpowiedzialność karną. Zdjęcia z tego miejsca zobaczą Państwo na radioloc.pl. Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie śmierci 6-letniego Maksymiliana ze Zduńskiej Woli. Partner matki chłopca, 29-letni Daniel S., został oskarżony o zabójstwo. Według prokuratury miał wcześniej znęcać się nad chłopcem, a w maju ubiegłego roku dotkliwie go pobić. Oskarżenia doprowadziły do śmierci 6-latka. Zarzuty usłyszała również matka chłopca. Oboje przebywają w areszcie. Daniel S. nie przyznaje się do winy. Grozi mu dożywocie. Wystawa Miłość i Pasja Janusza Reszki przyciąga do Śradzkiego Biura Wystaw Artystycznych także gości spoza regionu. Jak mówi Tomasz Oszczęda, dyrektor Śradzkiego BWA, zdarzają się goście, którzy przyjeżdżają specjalnie tylko po to, żeby ją zobaczyć.
16: Jest bardzo duża liczba zwiedzających, spoza Śradza również. Mieliśmy osoby, które z Warszawy przyjechały pociągiem tylko po to, żeby obejrzeć tę wystawę, ponieważ tyle o niej słyszały dobrego. Dobry i powiedzieć. To wszystko razem ściągnęło nam mnóstwo osób do BWA, z czego się bardzo cieszymy oczywiście.
15: Wystawę Miłość i Pasja można oglądać w Śradzkim BWA do 4 września, a rozmowę, ciąg dalszy z gościem Dnia Radia Łódź nad Wartą można wysłuchać w podcaście Wiadomości z Regionu. Rozmowy z gośćmi dnia. I jeszcze o tym, że dożynki w regionie śradzkim ruszyły pełną parą. W tę niedzielę okazja do wspólnej zabawy będzie w miejscowości Kuśnie, ale też i w Błaszkach i w Lututowie. O tym piszemy na radioloc.pl. Dodajmy, że gospodynie z Kuśnia to laureatki pierwszego miejsca w majowym konkursie Tradycja i Dziedzictwo Kulinarne na talerzu, więc spotykając się na dożynkach w Kuśniu będzie można smacznie zjeść.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Ciepło jeszcze trzyma. Pogoda szokuje się jednak mokra. Niespokojny wieczór przed nami, a już tym bardziej noc. Na termometrach w tej chwili jest 26 stopni Celsjusza. Odczuwalnie nieco więcej, ale nocą temperatura spadnie do 14 stopni, przynajmniej nad ranem. W nocy przy okazji północy to będzie 20 stopni. Sobota będzie pochmurna, deszczowa, z temperaturą właśnie powyżej 17 stopni. Tylko tyle. W niedzielę trochę słońca, ale opady jeszcze zupełnie nie odpuszczą. W weekend zatem przyda się parasol. Dziękuję za uwagę, mówiła Beata Tomczyk. Do usłyszenia w poniedziałek.
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Popołudnie bez pośpiechu.
18: A na naszym zegarze 6 minut po godzinie 17. Kłaniamy się. Tomasz Ferliński za starami. Bartosz Florczak przed mikrofonem do godziny 20. Jak zwykle w piątki spotykamy się przede wszystkim z nowymi piosenkami, z premierami, ale też kilka starszych nagrań pojawi się. W różnym kontekście, bo niektóre te stare utwory wydane po raz kolejny w pięknych nowych boksach, czy też nowych wydaniach takich klasycznych płyt. I tak jest w przypadku tego zespołu. No ale żeby tak przy piątku, o poniedziałku, Happy Mondays.

Kultowa płyta zespołu Happy Monday, Spill Thrills, Bellyaches, wydana po raz kolejny, tyle że wyczyszczona, z mnóstwem dodatków. No i tam między innymi ten utwór Kinky Afro. Sean Ryder oczywiście, to była ta centralna postać, niesforny absolutnie muzyk, ale zawsze fascynowała mnie postać Beza. Czyli kogoś w rodzaju takiego dobrego ducha, tancerza, człowieka, który po prostu był na scenie, coś tam śpiewał, trochę potańczył, niewiele muzycznie wnosił, ale bardzo rozkręcał imprezę, jeżeli tak możemy powiedzieć o koncertach Happy Mondays. Kto był na ich koncercie w Łodzi kilkanaście lat temu, ten pamięta, że Bez biegał w takiej koszulce połączonej, gdzie obok siebie były herby łódzkich drużyn. To chyba jedyny raz, kiedy coś takiego miało miejsce w Łodzi bez żadnych konsekwencji. W każdym razie ta płyta, wydana po latach w nowej wersji, myślę, że w środę po godzinie 21 w audycji Muzyka jest najlepsza. Sięgniemy po te dodatki, bo jest mnóstwo także nagrania koncertowe. Happy Mondays, wesołe poniedziałki.

Almost Monday, Super Prism, to jest ich nowe nagranie, cała płyta Thank God, It's Almost Monday, ukaże się na początku września. Dzięki Bogu, to już prawie poniedziałek. Ha! Dobry tytuł. Tak sobie myślę, że ja jakoś specjalnie nigdy nie myślę o poniedziałku jako jakimś takim dniu, który jest nowym początkiem i ciężko się zmobilizować, zebrać. Może dlatego, że jestem tutaj w każdą niedzielę. The Afghan Weeks teraz też mają dla nas nowy utwór.

Znowu płyty zespół The Afghan Weeks, Soft Control. Jeszcze dzisiaj do tego albumu wrócimy. Z Afghan Weeks bez wątpienia jedna z legend, nie tylko lat 90. Wolf Alice, nowy utwór Thorns przed nami, a chwilkę później w Radiu Łódź historia pewnej piosenki. Zapraszam już teraz.

0: historia pewnej piosenki.
1: W 1966 roku Mike Nichols zrealizował swój pierwszy film pod tytułem Kto się boi Virginia Woolf. Film otrzymał 13 nominacji do Oscara, zdobył 5 statuetek. Chociaż reżyser nie otrzymał sam statuetki, to w Hollywood stał się wielką gwiazdą. Kolejny film Nicholsa miał być sprawdzianem, ile naprawdę wart jest jego talent. Już rok później nakręcił Absolwenta, opowiadającego o romansie zamężnej kobiety w średnim wieku z niespełna 20-letnim synem znajomych. Niezapomniane kreacje stworzyli Anne Bancroft i Dustin Hoffman, który wtedy miał już 30 lat. Na szczęście chłopięca uroda Dustina idealnie sprawdziła się w roli Benjamina Braddocka. A w latach 60. przywiązywano ogromną wagę do muzyki w kinie. Wytwórnie filmowe zdały sobie sprawę, że przy udanym doborze piosenek w wykonaniu idoli młodzieży soundtrack z filmu może stać się przebojem, czyli przynieść dochody. Nichols zaproponował współpracę Dave'owi Gruzinowi, który napisał muzykę tła doskonale korespondującą z klimatem filmu i stylem życia jego bogatych bohaterów z kalifornijskich elit. Nichols walczył też o muzyczny wkład w film duetu Simon & Garfunkel. Podobno Paul Simon z początku był przeciwny pisaniu w pewien sposób komercyjnemu, nastawionemu na zysk. Jednak to właśnie czek na 25 tysięcy dolarów przekonał go do napisania kilku piosenek na ścieżkę dźwiękową Absolwenta. W filmie wykorzystano też utwór The Sound of Silence, przebój duetu z 1965 roku. Paul Simon dostarczył do filmu jeszcze dwie inne piosenki, jednak Nichols nie był z nich zadowolony. Naciskał na stworzenie jeszcze jednego nowego utworu. Paul w końcu przyszedł do reżysera z fragmentem piosenki Mrs. Roosevelt, której tytuł zmieniono później na Mrs. Robinson. W filmie wykorzystano tylko fragment kompozycji, ale publiczność od razu zwróciła na nią uwagę. Na fali dobrych recenzji Simon dopisał resztę piosenki i nagrał ją na płytę Bookends duetu Simon & Garfunkel. Nawet na soundtracku do Absolwenta wykorzystano tylko refren pani Robinson. W tekście pojawiają się różne odniesienia do amerykańskiej kultury. Najpopularniejsza linijka odnosi się do Jody Maggio, gwiazdy baseballowej drużyny Yankeesów, której Simon był fanem. Gdzie się podziałeś, Jody Maggio, śpiewali Simon & Garfunkel, ale tak naprawdę była to metafora bohaterów z dzieciństwa. Simon o wiele bardziej od DiMaggio, nawiasem mówiąc męża Marilyn Monroe, cenił sobie inną gwiazdę Yankeesów, Mickeya Mantle. W tekście pojawił się jednak DiMaggio ze względu na wygodniejsze sylabowanie jego nazwiska. Mrs. Robinson otrzymała nagrodę Grammy, dotarła do pierwszego miejsca listy Billboardu. Swoje wersje utworu nagrali później The Lemonheads, Bon Jovi, a nawet Frank Sinatra. Przed nami jednak duet Simon & Garfunkel.

0: autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
5: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
6: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
7: Jest 17:30. A w Radiu Łódź czas na skrót wiadomości. Przed mikrofonem witamy Beatę Janowską.
8: Dzień dobry. Nadciągają groźne burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpieczną pogodą w wielu regionach Polski, także w województwie łódzkim. Strefa burz przemieszcza się już z południowego zachodu na północny wschód, a nasz region jest po drodze. Burze, silne opady deszczu i porywisty wiatr mogą pojawić się w Łódzkiem już za kilkadziesiąt minut, ale najgroźniej będzie od północy do 5 rano, wietrznie będzie nawet do 10 przed południem. Coraz bliżej startu prac przy poszerzeniu autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Jak poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak, na przełomie września i października kierowcy muszą liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu i utrudnieniami na rozbudowywanych odcinkach. Podczas prac po dwa pasy w każdym kierunku będą dostępne, ale ma obowiązywać ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę i będzie odcinkowy pomiar prędkości. Mieszkańcy północno-wschodniej części Piotrkowa Trybunalskiego obawiają się, że na osiedlu domów jednorodzinnych staną wysokie bloki mieszkalne. Obawy budzi także planowana droga, określana jako obwodnica. Mieszkańcy boją się hałasu, wywłaszczeń i większego ruchu. Sprawa pojawiła się przy okazji konsultacji nad planem ogólnym miasta. Piotrkowscy urzędnicy przypominają, że część tego terenu była przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną już w dokumentach sprzed 20 lat, ale w sprawie planu nadal trwają konsultacje społeczne i mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi. Kutno szykuje się na Święto Róży, to już za dwa tygodnie. Największa doroczna impreza w mieście łączy wystawy róż, koncerty i wydarzenia plenerowe. Od 4 do 6 września można będzie odwiedzać ogólnopolską wystawę róż, różany jarmark i plenerowe targi różane. A wśród zaproszonych wykonawców są m.in. Michał Szpak, Poparzani Kawą 3 i Smolasty. W sobotę ulicami miasta przejdzie kwiatowa parada, a o innych przygotowanych atrakcjach można przeczytać na radiołódź.pl. Kolejne wiadomości o 18.00.
7: Na razie na termometrach w Łodzi regionie 27 stopni, ciśnienie 988 hektopaskali. Tak jak słyszeliśmy, możemy spodziewać się intensywnych burz na terenie województwa łódzkiego. IMGW wydał już ostrzeżenie właśnie o tym zjawisku atmosferycznym. Może ten intensywny deszcz pojawić się już w regionie za kilkadziesiąt minut, więc proszę uważać, tym bardziej, że w momencie tych najbardziej intensywnych opadów może wiać silny wiatr lokalnie nawet do 75 km na godzinę. W nocy zachmurzenie będzie duże, także z opadami deszczu. No i znowu silne wiatry wiejące nawet do 100 km na godzinę, głównie na zachodzie województwa. A jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami, temperatura od 21 do 22 stopni. Przelotne opady są możliwe.
9: Popołudnie bez pośpiechu.
7: No i jak tu potem zagrać utwór zatytułowany Sunshine, ale będzie świeciło słońce, tyle że na przemian z deszczem. Zespół Jungle z nowym nagraniem w Radiu Łódź.

Phoebe Bridgers z nowej płyty zatytułowanej Last Weekend. Lost Boys to jest utwór, którego przed chwilą słuchaliśmy, a Last Weekend od razu mi się skojarzyło z tym czasem, który John Lennon kiedyś tak określił w swoim życiu, stracony weekend. No to było kilkanaście miesięcy separacji z Yoko Ono. Ale to chyba nie o to chodzi w tej płycie. O co chodzi, to pewnie dowiemy się już od poniedziałku, bo z tego co wiem, to Marcin Tercjak planuje Państwu nieco szerzej opowiedzieć o tym albumie Phoebe, który ukazał się kilka dni temu. Robbie Williams teraz, wielka gwiazda, która ostatnio wystąpiła w Poznaniu podczas jednego z letnich festiwali. Robbie nawet zrealizował marzenie jednej z fanek, ponieważ wziął od niej telefon komórkowy, zadzwonił do jej mamy, która podobno jest wielką fanką, no i po prostu śpiewał jej piosenkę, jednocześnie trzymając telefon, kamerę na siebie. No to niewiele osób może się poszczycić telefonem od Robbiego Williamsa, zwłaszcza w takich okolicznościach. Warto nosić w takim razie na koncerty różne ze sobą hasła, prośby, bo kto wie, co się wydarzy. No a Robbie też ma nowy singiel All My Life i właśnie tego nagrania słuchamy.

0: No to jeszcze energetycznie utwór Honey od artysty, który występuje pod szyldem, pod taką ksywką Brother Wallace. Christopher Wallace, klasyczne absolutnie soulowe brzmienia w stylu lat 60., ale to jest jak najbardziej współczesna płyta i nowy singiel z jego ostatniej płyty. Mamy 12 minut do godziny 18, no to teraz w Radiu Łódź zagramy lokalnie nowy projekt Piotra Roguckiego, a obok niego Normalni Ludzie.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

Utwór, myślę, doskonale znany, Los Cebula i Krokodyle Łzy z repertuaru zespołu Koma oczywiście. Będzie tego więcej, cała płyta Transmutacje ukaże się jesienią, no i to będzie intensywny czas pracy dla Piotra Roguckiego, jesień, bo nowa płyta, koncerty z normalnymi ludźmi, no i jeszcze koncert z Komą 13 listopada w Atlas Arenie, po raz kolejny ta ogromna produkcja w Łodzi. Madame in Poland, czyli nowy, stary trochę projekt Roberta Gawlińskiego i piosenka Lambda i będzie godzina 18:00.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy. Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Radio Nocą.
6: Radio Nocą, nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie staramy się zrozumieć.
7: Nienawiść wdarła się w głąb myślenia, nie tylko naszego, ale my się nie oglądajmy na innych, tylko my powinniśmy się skupić na sobie. Bardzo mocne są te słowa Tischnera, ale wydają mi się bardzo trafne.
6: O przesłaniu Tischnera rozmowa z autorem jego biografii Wojciechem Bonowiczem. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
9: Egzotycznie świeże.
8: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
9: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
8: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
10: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
11: No, bo mają wszystko taniej.
10: A jeszcze jakiś?
11: Bo mają najlepszy wybór.
10: No i?
11: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
10: Ciekawe, co jeszcze?
11: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
12: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
2: Minęła 18.
14: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
2: Jesteśmy z Państwem w piątek, 21 sierpnia. U nas czas na wiadomości. Beata Janowska.
15: Rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą i zmiany w organizacji ruchu zaczną się już jesienią. Mieszkańcy ulicy Ptasiej w Łodzi mówią, że podczas remontu tej drogi uszkodzono drzewa i nie zabezpieczono ich właściwie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że służby są w pełnej gotowości w związku z prognozami pogody, a już wieczorem mogą się pojawić opady deszczu i burze. Zjawiska mają być szczególnie intensywne w drugiej części nocy. Nadciągają groźne burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpieczną pogodą w wielu regionach Polski, także w województwie łódzkim. Strefa burz przemieszcza się z południowego zachodu kraju na północny wschód. Nasz region jest po drodze. Burze, ulewny deszcz i silny wiatr mogą pojawić się już wkrótce, ale najgroźniej ma być od północy do 5 rano, możliwe podtopienia i zalania. Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki mówi, że choć niektórym te ostrzeżenia mogą wydawać się zbyt pochopne, to należy brać je pod uwagę także ze względu na nieprzewidywalność takich zjawisk.
16: Informacje dotyczące zagrożeń burzowych trzeba traktować poważnie. Innymi słowy, bierzemy to pod uwagę, obserwujemy i reagujemy na bieżąco.
15: O powadze sytuacji może świadczyć to, że w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zwołano naradę służb wojewodów i przedstawicieli Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że służby są w pełnej gotowości, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by zabezpieczyć rzeczy na posesjach i balkonach, które może porwać lub przewrócić wiatr. Należy też unikać otwartych przestrzeni. Więcej o pogodzie po wiadomościach. Coraz bliżej startu prac przy poszerzeniu autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Dziś podpisano umowę na pracę przy prawie 22-kilometrowym odcinku na terenie województwa łódzkiego, od Łowicza do granicy z województwem mazowieckim. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada wprowadzenie nowej organizacji ruchu na jesień.
17: na przełomie września i października, ale bardziej w październiku już będzie funkcjonowała nowa organizacja ruchu i wtedy trzeba się liczyć z określonymi utrudnieniami w ruchu na tych odcinkach, które już będą rozbudowywane.
15: Kierowcy będą mieli podczas prac do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę, a także odcinkowy pomiar prędkości.
17: Rekomendujemy także wszystkim tym, którzy jadą z Wrocławia czy z Poznania, aby skierowali się w jednym przypadku na S8 od Piotrkowa do Warszawy, w innym przypadku na Starą Dwójkę, kierując się najpierw na A1, później na Starą Dwójkę, czyli drogę krajową numer 92.
15: Zakłada się, że prace zakończą się w 2028 roku.
4: Więcej na radiołódź.pl.
15: W województwie łódzkim może zabraknąć krwi niektórych grup. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa teraz szczególnie poszukuje dawców grup 0 RH- i 0 RH+. Niedobory krwi są szczególnie odczuwalne w wakacje, kiedy rośnie zapotrzebowanie na ten cenny lek, a wielu krwiodawców urlopuje. Centrum apeluje więc do osób, które mogą oddać krew, aby zgłaszały się do punktów pobrań, mówi Dagmara Kaźmierska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.
18: Wakacje powoli dobiegają końca, ale dla pacjentów przebywających w szpitalach nie ma wakacyjnej przerwy. Jeżeli jesteś zdrowy i możesz oddać krew, przyjdź do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi lub jednego z naszych terenowych oddziałów i podaruj potrzebującym szansę na życie.
15: Krew można oddawać od poniedziałku do soboty w siedzibie Centrum przy ulicy Franciszkańskiej, a także w oddziałach terenowych i podczas akcji wyjazdowych. Mieszkańcy ulicy Ptasiej w Łodzi mówią, że podczas remontu drogi uszkodzono drzewa. Na Ptasiej wymieniana jest nawierzchnia z kamiennej na asfaltową. Z relacji mieszkańców wynika, że podczas wymiany krawężników uszkodzone zostały korzenie wielu drzew, a wszystkie 22 drzewa przy ulicy nie zostały odpowiednio zabezpieczone. O szczegółach reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
19: Po zgłoszeniach mieszkańców na ulicy Ptasiej pojawili się dziś radni, inspektor zarządu dróg i transportu, przedstawiciel zarządu zieleni miejskiej oraz przedstawiciele Wydziału Kształtowania Środowiska. Jak mówi mieszkanka Ptasiej, pani Magda, która rozmawiała z urzędnikami, poważnie uszkodzone okazały się dwa drzewa. W przypadku pozostałych doszło m.in. do obtarcia korzeni.
20: Dowiedziałam się, że będzie interwencja w sprawie zabezpieczeń. Odpowiednio będą naprawiane, zabezpieczane systemy korzeniowe, które pozostały pouszkadzane. Będzie wymóg podlewania tych korzeni.
19: Remont ulicy Ptasiej ma potrwać do listopada.
15: 3 z 22 drzew rosnących przy Ptasiej zostaną wycięte, ale według urzędników na ich stan nie wpłynęły prowadzone prace, tylko m.in. postępujące próchnienie. Kolejne wiadomości o 19.00.
9: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: W regionie mamy spore zachmurzenie, 24 stopnie teraz na termometrach, delikatnie ciśnienie także poszło w dół, 987 hektopaskali. Oczywiście ostrzeżenie MGW o burzach, które przejdą także przez województwo łódzkie, jak zresztą przez większość terytorium Polski. W nocy możemy spodziewać się silnych właśnie burz, opadów, no i wiatru, który wiać może lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Zwłaszcza proszę spodziewać się opadów na zachodzie województwa. Jutro z kolei zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Temperatura od 21 do 22 stopni. No i znowu mogą przydać się parasole.
9: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Popołudnie bez pośpiechu.
2: Bartosz Florczak przed mikrofonem. Zapraszam do godziny 20 jeszcze nasze popołudniowe muzyczne spotkanie. Tę drugą godzinę otworzy James Blunt także z nową piosenką.

James Blunt to już artysta mający ponad 50 lat. Trudno to sobie wyobrazić, przecież przed chwilą wylansował ten wielki przebój You're Beautiful, ale to już minęło ponad 20 lat od tej piosenki. Zresztą James Blunt ma ogromny do siebie dystans, on nie reaguje jakoś nerwowo, kiedy gdzieś w internecie spotyka się z hejtem, odpowiada, bo zazwyczaj to są właśnie uwagi skierowane do tych jego najbardziej popularnych piosenek, że one nie są za dobre, natomiast on odpowiada, że będzie płakał całą drogę do banku. W ten mniej więcej sposób. Ma świetne poczucie humoru, cały czas pisze niezłe piosenki, pop i tak jest też w tym przypadku Tastes Like Summer. The Afghan Whigs, a więc troszeczkę inna muzyka, o wiele bardziej niezależna, taki rock alternatywny. Zespół Grega Diuliego, który pod koniec lat 80. zaczynał, ale w latach 90. eksplodowali na fali wielkiej popularności i powrotu gitarowych zespołów. Mają swoją wierną publiczność także w Polsce. Może ona nie jest wielka, ale jest, bo regularnie pojawiają się na festiwalach. Właśnie dzisiaj ukazała się płyta pod tytułem Soft Control.

Bardzo ładnie, jak to zwykle w przypadku Grega Dulego i zespołu The Afghan Whigs, Maria Cluster. To jest tytuł tego nagrania, cała płyta Soft Control. Ukazała się dzisiaj. Mogę się założyć, że byłem jedną pewnie z pierwszych 5 osób w Polsce, która tej płyty posłuchała, dlatego że kilka minut po północy dzisiaj już sobie tę muzykę w domu włączyłem, no i ten utwór od razu, w pierwszej kolejności wpadł mi w ucho. No to jeszcze artysta, który ukrywa się, czy ukrywa, no to dosyć łatwo można rozszyfrować, pod pseudonimem Łos Lozowski, czyli Wojciech Łozowski. Nagranie pod tytułem The Cool, a za chwilkę już zapraszamy na płytę tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: Ostatnie nasze spotkanie z albumem niebieskim zespołu Mlecze. To jest druga płyta w dorobku tej warszawskiej grupy, która dopiero zaczyna rozkręca się. Jak zaglądam na profil w mediach społecznościowych grupy, to widzę coraz więcej dat, coraz więcej koncertów i bardzo się z tego powodu cieszę. Były małe kluby, oczywiście małe koncerty. Oni dotarli także do Łodzi z jednym z takich występów, a niedawno wystąpili na dużej scenie w festiwalu. To była sobota. Otwierali na dużej scenie właśnie ten drugi dzień festiwalu i trzeba przyznać, że doskonale sobie poradzili, udźwignęli ciężar dużej sceny, a kto podchodził i kto nie znał zespołu, to właściwie zostawał na tym koncercie, co jest, myślę, dużym osiągnięciem młodych w końcu twórców. Muzycznie odnajdziemy tu, myślę, że sporo takich współczesnych, gitarowych wpływów gdzieś spod znaku, chociażby Fountains DC, chociażby Phoebe Bridgers, ale są też odniesienia do klasyki, gdzieś nawet pod znaku 4AD, bo no jest ta muzyka taka troszeczkę dream popowa, te gitary, nawet gdzieś można powiedzieć shoegaze'owe, tak, takie określenia chyba możemy użyć. Wszystko dosyć mętne brzmieniowo, ale w taki bardzo przyjemny sposób, specjalnie tak wyprodukowane. No i do tego słowa, o których już Państwu opowiadaliśmy, teksty bardzo istotne. Na sam koniec naszego spotkania utwór Nie muszę mieć nic. Polecamy Państwu album Niebieski, który ukazał się nakładem wytwórni Tematy. Posłuchajmy.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
12: Adam, kopę lat. Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
13: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl. 517-416-417.
14: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na Ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
15: Ostatnia niedziela. Tango Milonga, czy jesienne róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19.00 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
0: Po reklamie.
16: Popołudnie bez pośpiechu.
17: Słuchają Państwo Radia Łódź. Jest 29 już prawie minut po godzinie 18. Jak zwykle w piątki między 17 a 20 sporo nowości i nagrań, które spłynęły do nas w ostatnich dniach. I tak jest też w przypadku zespołu BNDK, czyli takiego projektu taty i syna. Tata oczywiście bardziej doświadczony muzycznie, no, jeden z filarów zespołu T-Love w latach 90. Jan Benedek, no i jego syn Gabor, który tak obserwuje Gabora właściwie od początku i pamiętam, że po pierwszym utworze już miałem okazję rozmawiać z panami tutaj na naszej antenie. I Gabor czuje się coraz pewniej, jeżeli chodzi o te swoje popisy wokalne i w ogóle jeżeli chodzi o taką prezencję sceniczną. Proszę sprawdzić chociażby teledysk do tego nowego nagrania Klub.

0: cały klub.
1: Zawsze jak się pojawiają dęciaki, to robi się jakoś tak cieplej na sercu. BNDK w nagraniu pod tytułem Klub. No i cała płyta Vintage będzie miała swoją premierę w październiku. Wszystko się zgadza, takie mam wrażenie, nie tylko w tej piosence, ale w ogóle w muzyce BNDK. Wolf Alice, wracamy do tej artystki. Bread, Butter, Tea, Sugar. To niekoniecznie musi być piosenka na ranek.

0: Bread, butter, tea, sugar, chleb, masło, herbata i cukier. Wolf Alice. A zawsze jakoś kojarzę Wolf Alice z wokalistką Illy Rosel. No ale to oczywiście zespół. Zespół z Wielkiej Brytanii. Tyle, że Ellie stoi na froncie jakoś tak z tym Alice zawsze jakoś kojarzę. Stąd powiedziałem, że zapowiedziałem właściwie tylko Ellie. Tak czy inaczej znakomity absolutnie skład. Muzyka z wydawnictwa The Clearing B-Sides. Jeszcze w tej godzinie, jeżeli czas pozwoli, to jedno nagranie zabrzmi, bo wszystkie znakomite. Dzisiaj piątek, a więc premiera kolejnej live sesji w formie wideo tutaj z Radia Łódź, z naszego studia. Ta live sesja już dostępna na naszym radiowym YouTubie. Zapraszamy serdecznie, a wszystko przy okazji oczywiście New Gens Music, czyli takiego konkursu dla młodych, zdolnych artystów do 35 roku życia z województwa łódzkiego. To jest projekt Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi, Kuby Wandachowicza, ale także Radio Łódź, Festiwal Sound Edit, także są zaangażowani w odkrywanie i dawanie szansy młodym artystom. Wszystko będzie miało swoją premierę, właściwie finał, przepraszam, finał, bo premierę to już miało, natomiast finał 25 września w Domu Kultury Ariadna przy ulicy Niciarnianej. Tam koncert 6 finalistów New Gens Music, no a zwycięzca nagra epkę tutaj w naszym radiowym studiu i wystąpi podczas tegorocznej edycji festiwalu Sound Edit. 26 września natomiast zwycięzca konkursu też zagra raz jeszcze, tym razem jako support Mary z Polski, która to z kolei zaprezentuje materiał zespołu Kontrola W, kosmetyki Mrs. Pinky. O tym sporo mówiliśmy. W niedzielę odbyło się spotkanie z Mary tutaj w Radiu Łódź. No i to też będzie miało kolejną odsłonę właśnie 26 września. Szczegóły oczywiście na stronach Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi, w mediach społecznościowych, na stronie Radia Łódź. No a my zapraszamy Państwa do tego, aby sprawdzić, jak zespół Konglomerat prezentuje się w naszym studiu podczas live sesji. Już to wszystko dostępne na naszym YouTubie. Ale zanim zespół Konglomerat jeszcze zagra, to Natalia Barcikowska rozmawiała krótko właśnie z zespołem na temat ich twórczości.
1: Ostatnio wydaliście pierwszy utwór, Plan Lotu. Jak się z tym czujecie?
2: Jest to na pewno duży krok. Gramy od niecałego roku i czekamy obecnie na kolejny singiel, który już niedługo.
1: Jak wam nagrywało się live sesję w Radiu Łódź?
2: Sytuacja ze złamaną ręką była, myślę, całkiem niespodziewana, która zmusiła nas do w ciągu jednego dnia zmienienia aranżu, wprowadzenia nowego instrumentu i wybrania brzmienia syntezatora, które tak. Nie było w tym utworze w ogóle obecne. I
3: zostałem z gitarzysty klawiszowcem. Zarejestrowaliśmy właśnie 2 single, Plan Lotu i Spadam Razem z Pierwszym Śniegiem i myślę, że one pokazują gdzieś 2 strony naszego zespołu, czyli z jednej strony to będzie ta przebojowa, bardziej radiowa strona, taki utwór, do którego lepiej się tańczy, lepiej się skacze pod sceną. W wyjątkowej aranżacji, bo właśnie rozszerzonej, 5-osobowej, pierwszy, jedyny raz w historii tam doszedł syntezator, więc myślę, że to w ogóle skręciło trochę w taką 80-sową stronę. No i drugi utwór, czyli Spadam Razem z Pierwszym Śniegiem, czyli dużo bardziej rzecz progresywna, przekomponowana. Zagraliśmy go w odrobinę skróconej wersji, żeby był taki bardziej przystępny, bardziej zwarty, ale no i tak ta jego eksperymentalna strona została zachowana.
1: Skąd pociąg do takich eksperymentów?
2: No z mojej strony raczej nie mógłbym pójść inną drogą, biorąc pod uwagę moje tło kompozycji klasycznej, która obecnie jednak zmierza w tą stronę dość eksperymentalną i raczej ten wektor szedł w drugą stronę, właśnie od zupełnej klasyki i eksperymentu do mainstreamu i myślę, że to, w czym się obecnie znajdujemy, jest jakimś właśnie elementem pomiędzy.
1: Jak wygląda tworzenie utworów?
2: Te utwory, które gramy na tym etapie, to są rzeczy wymyślone jeszcze zanim zespół powstał.
3: Michał odezwał się do mnie, pisał, że ma taki pomysł i że rusza z zespołem i wysłał mi całą 40-minutową płytę, 8 utworów rozpisanych w nutkach elegancko i naprawdę byłem pod wrażeniem wtedy, że tak nad tym przysiadł, więc to był materiał gotowy od razu naprawdę w sporej ilości, ale potem pracując, kiedy już się spotkaliśmy, kiedy te ścieżki MIDI gdzieś tam wygenerowane w programach zmieniły się na żywe instrumenty, te utwory zaczęły zmieniać swoją postać, zaczęły się nowe aranżacje, pojawiły się jeszcze nowe utwory, których nie było na początku, a które teraz gramy. No i tak ten materiał ewoluował w trakcie.
2: Po prostu później były dopracowywane do tego, żeby działać jako utwory, które można wykonać na żywo i które będą na żywo emocjonujące.

0: lotu i konglomerat. Na YouTubie Radia Łódź już dostępny zapis live sesji, to trochę więcej muzyki, bo ponad 9 minut, a więc trochę już szerszy pogląd na to, co wykonuje konglomerat, no ale to mówiąc w wielkim skrócie, solidne, rockowe, gitarowe granie. Bardzo dziękujemy. Natalia Barcikowska rozmawiała z zespołem Konglomerat. 25-26 września, o tych wydarzeniach jeszcze sporo będziemy mówić. Ariadna, New Gens Music. Szczegóły także na naszej stronie. Pozostańmy jeszcze w lokalnym muzycznym klimacie.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

Współgłosy Marcel Baliński i utwór pod tytułem Lono. Niezwykły muzyczny projekt współtworzony przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi Freida. Marcela Balińskiego, ale tutaj także mamy w tym składzie wielu różnych towarzyszących muzyków dochodzących i to wszystko naprawdę robi kapitalne wrażenie. Pojawia się także oczywiście Bartosz Bielenia podczas koncertu, no i ten koncert na OFF Festiwalu był znakomity. Zrobili furorę, można powiedzieć, jeżeli chodzi o współgłosy. No i już zaprezentowali nowe piosenki. To, proszę Państwa, naprawdę będzie niesamowita nowa płyta. Też niebawem premiera. Póki co utwór Lolo zwiastujący całość. Wracamy do Wolf Alice, do płyty, właściwie czasów płyty The Clearing, bo tam podczas sesji powstało więcej nagrań, one nie trafiły na podstawowy zestaw płyty, a więc teraz ukazuje się Clearing Besides. I tutaj jeszcze jedno nagranie, White Horses.

Trudno uwierzyć, że te piosenki nie trafiły na wersję podstawową The Clearing, bo są znakomite. White Horses, Wolf Alice, jeszcze przed godziną 19. Za chwilkę w Radiu Łódź serwis informacyjny, do tego czasu jeszcze zaśpiewa Sienna Spiro po godzinie 19. Oczywiście koło 19.30 Kamil Kijanka, ABC Polskiego Rapu. Teraz już zapraszam, a przed nami Sienna Spiro.

0: autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
4: Jesień należeć będzie do Księcia Ciemności. Hrabia Dracula zaprasza na spektakle do Teatru Muzycznego w Łodzi. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
5: Jest 19. W Radiu Łódź czas na wiadomości, Beata Janowska.
6: Za rok zaczną się prace przy budowie obwodnicy łódzkiego osiedla Wiskitno. Mieszkańcy osiedla domów jednorodzinnych w Piotrzkowie obawiają się budowy w sąsiedztwie wysokich bloków. Za dwa tygodnie w Kutnie rozpocznie się 52. Święto Róży. Do zachodnich krańców województwa zbliżają się burze, zapowiadane są silne opady deszczu i porywisty wiatr. Nad region łódzki nadciągają burze, zjawiska mogą być groźne. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i gwałtownymi burzami. Ostrzeżenia obowiązują dziś wieczorem, w nocy, a także jutro. Alerty wysłano do mieszkańców 15 województw, również łódzkiego, mówi Beata Wiączek-Jankowska z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i apeluje o ostrożność.
7: Jeżeli burza zastanie nas poza domem, jak najszybciej znajdźmy bezpieczne schronienie. Nie chowajmy się pod drzewami i unikajmy otwartych przestrzeni. Warto również zabezpieczyć wszelkie przedmioty znajdujące się na balkonach, tarasach, posesjach, które przy silnym wietrze mogą zostać porwane. Samochodów, jeśli oczywiście jest taka możliwość, nie parkujmy pod drzewami.
6: A ponieważ zaczyna się weekend, RCB apeluje też do uczestników imprez plenerowych, aby szczególnie uważnie śledzili prognozy pogody oraz komunikaty organizatorów i służb. Są pieniądze na nową obwodnicę, o którą łodzianie walczyli od lat. Chodzi o drogę na Wiskitnie, to osiedle na południowym wschodzie Łodzi, przez które codziennie przejeżdża wiele ciężarówek. Miasto chce uwzględnić budowę obwodnicy w wieloletnich planach finansowych. O szczegółach nasz reporter Michał Dąbrowski.
8: Budowa obwodnicy Wiskitna ma ruszyć za rok. Prace wystartują w drugiej połowie 2027 i zakończą się w 2029. Wiskitno to osiedle domów na południowym wschodzie Łodzi. Znajduje się tam też wiele magazynów, do których codziennie dojeżdża wiele tirów i ciężarówek. Mieszkańcy skarżą się na hałas i boją się o bezpieczeństwo na przykład przy przechodzeniu przez pasy. Obwodnica ma to zmienić i odciążyć wąskie ulice. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
6: Obwodnica Wiskitna ma przebiegać od Alei 600-lecia Łodzi przez Brujecką, Wiskicką i Kolumny do Jędrzejowskiej. Bloki wśród domów jednorodzinnych i nowa droga tuż za płotem. Takiej przyszłości obawiają się mieszkańcy północno-wschodniej części Piotrzkowa Trybunalskiego. Obawy pojawiły się przy okazji konsultowania planu ogólnego miasta. Tematem zainteresował się reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
9: Piotrkowianie sprzeciwiają się zapisom, które mogą umożliwić budowę w rejonie m.in. Piaskowej, Księżycowej i Widokowej wysokich budynków wielorodzinnych. Obawy budzi też planowana droga zbiorcza, określana jako obwodnica. Mieszkańcy boją się hałasu, wywłaszczeń i większego ruchu.
10: Proponuje miasto tam gęstość zabudowy wysoką, budynki do 22 metrów, siedmiokondygnacyjne.
11: Ja się dopiero wprowadzam i ten mój spokój jakby zostanie od razu zakłócony.
9: Waldemar Malinowski, dyrektor pracowni planowania przestrzennego w Piotrkowie, tłumaczy, że na obecnym etapie prowadzonych konsultacji bardzo ważne jest składanie uwag przez mieszkańców.
10: Jeszcze jest to możliwe, to są właśnie te ostatnie chwile, dlatego waga tych dni jest tak bardzo duża w tym momencie, żeby wszelkie te protesty właśnie teraz zgłosić.
12: Na razie jesteśmy na etapie rozmów, wszyscy z sąsiadami zgłosiliśmy swoje uwagi.
9: Dodała jedna z mieszkanek. Ostateczny kształt planu nie jest jeszcze przesądzony. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
6: Piotrkowscy urzędnicy przypominają, że część tego terenu była przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną już w dokumentach sprzed 20 lat. Uwagi zgłaszane podczas konsultacji mają zostać przeanalizowane, a dokument trafi później pod obrady Rady Miasta.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
6: Kutno szykuje się na Święto Róży, to już za 2 tygodnie. Największa doroczna impreza w mieście łączy wystawy róż, koncerty i wydarzenia plenerowe. Od 4 do 6 września można będzie odwiedzać ogólnopolską wystawę róż, różany jarmark i plenerowe targi różane, mówi koordynatorka Biura Święta Róży Wioletta Maciejewska.
13: Ogólnopolska wystawa róż i wystawa profesjonalnego konkursu różanego, spotkania, porady ogrodnicze, chrzest róży nowej odmiany Polskiego Towarzystwa Różanego, piękne aranżacje florystyczne przygotowane przez ponad 60 mistrzów i mistrzynie florystyki z całej Polski.
6: Jeśli chodzi o koncerty, na dużej scenie wystąpią m.in. Michał Szpak, Piersi, Poparzeni Kawą 3, Blanka i Smolasty. W sobotę ulicami miasta przejdzie kwiatowa parada. Dodatkową atrakcją ma być zlot ponad 200 klasycznych samochodów, a o innych przygotowanych atrakcjach można przeczytać na radiołódź.pl. Kolejne wiadomości o 20.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Cały czas dosyć ciepło, bo 24 stopnie na termometrach, ale pochmurno w województwie łódzkim. Przypominam o ostrzeżeniu IMGW. Prognozowane są burze, którym miejscami będzie towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 mm, no i bardzo silny poryw wiatru do 75 km. Najbardziej intensywnych opadów możemy spodziewać się w nocy, a wtedy też miejscami lokalnie wiatr może wiać nawet do 100 km. Na godzinę. Temperatura w nocy od 15 do 16 stopni, jutro z kolei od 21 do 22 stopni, no i przez cały dzień możliwe są przelotne opady deszczu, możliwe także burze.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
5: 6 minut po godzinie 19 do 20 jeszcze nasze popołudniowo-wieczorne muzyczne spotkanie w Radiu Łódź. Bartosz Florczak przed mikrofonem. Dzisiaj przede wszystkim oczywiście nowości, natomiast kiedy w kalendarzu widzimy datę, która jest rocznicą urodzin Joe Stramera, no to nie wypada nie przypomnieć tego genialnego muzyka, niegdyś lidera zespołu The Clash.

Magnificent Seven, oczywiście zespół The Clash, czasy płyty Sandinista, płyty nierozumianej trochę w tamtych czasach i do dzisiaj mam wrażenie, że wielu fanów The Clash odwraca się od tego albumu. No gdyby go pewnie skrócić potrójnej płyty winylowej i trochę bardziej skondensować, to byłoby to wybitne absolutnie dzieło. Dzisiaj rocznica urodzin John Stramera, przez wiele lat członka zespołu The Clash, no a potem także chociażby zespołem Mescaleros też radził sobie fantastycznie. Jedna z ważniejszych premier tego tygodnia, który powoli dobiega końca, to bez wątpienia jest nowa piosenka Fountains DC.

Marianne, to jest nowe nagranie zespołu Fountains DC. Będzie tych utworów też więcej już niebawem, premiera płyty Dopamine Chamber. Fountains DC z Irlandii, jeden z ważniejszych zespołów, nie tylko dla słuchaczy z młodego pokolenia, ale który jest też takim pomostem, wydaje mi się, między zwolennikami muzyki dziś alternatywnej, gitarowej sprzed 20-30 lat, a tym, co dzieje się dzisiaj współcześnie ważnego w muzyce. 16 minut po godzinie 19 na naszym zegarze, za oknem coraz bardziej ponuro, no i taki będzie ten weekend pochmurny, z dosyć niską temperaturą też, no i możliwe oczywiście burze. Przypominamy Państwu cały czas o tym, aby dzisiaj wziąć sobie pod uwagę to, że naprawdę może mocno wiać i ta burza może być dosyć intensywna, zwłaszcza w nocy, a więc proszę zabezpieczyć swoje balkony, tarasy, podwórka, aby nic nie fruwało, bo takie prędkości wiatru mogą nam towarzyszyć, że może być naprawdę niebezpiecznie. A my wracamy do muzyki, do nowego, starego wydawnictwa zespołu Happy Mondays. Oryginalnie to był rok 1990, płyta Pills, Thrills and Bellyaches, a tam między innymi utwór Step On.

Happy Monday, Step On z niezapomnianej płyty Pills, Thrills and Bellyaches. Bardzo ważnej dla tamtych czasów, początku lat 90. rodzącej się klubowej sceny, łączącej gdzieś muzykę rave i muzykę gitarową, rockową. Ta płyta wznowiona, ta płyta z mnóstwem dodatków w pięknym pudełku właśnie się ukazała. W sobotę, proszę Państwa, w kinie Charlie premiera, to nie będzie premiera, to był rok 1967, ale może taka repremiera, jeżeli chodzi o odrestaurowany obraz kinowy, film Absolvent Mike'a Nicholsa, o którym dzisiaj już opowiadałem w historii pewnej piosenki. I to kino z Dianą Dąbrowską. Diana Dąbrowska będzie opowiadała o tym filmie, to już dlatego warto się wybrać na ten konkretny pokaz. Dustin Hoffman, oczywiście Anne Bancroft, niezapomniana muzyka Simon & Garfunkel, ale także Dave'a Gruzina, który napisał muzykę towarzyszącą właśnie temu filmowi. Kino Charlie, zresztą w kilku kinach w całej Polsce ten kultowy film zostanie pokazany, wyczyszczony, odczyszczony jak nigdy wcześniej, jeżeli chodzi o obraz. Gorąco Państwu polecam i rekomenduję zobaczenie go na dużym ekranie. Swoją oryginalnie premierę miał w 1967 roku, a więc już dawno, dawno temu. No pewnie niewiele osób miało okazję widzieć go w kinie. W Polsce pewnie w ogóle nie był pokazywany w tamtych czasach, no bo to zupełnie był inny świat. No to odrobina tej muzyki towarzyszącej muzyki filmowej z soundtracku, niech zabrzmi, oto Single Man Party Foxtrot, Dave Gruzin.

0: Absolwent w kinie Charlie w najbliższą sobotę 22 sierpnia. Gorąco Państwu polecamy. Na naszym zegarze 26,5 minuty po godzinie 19. Tu Radio Łódź. Za chwilkę w naszym programie oczywiście rymowane słowo Kamil Kijanka i ABC polskiego rapu.
1: Autopromocja.
2: Podnoszenie ciężarów.
3: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek, 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
4: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.
6: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
1: Po reklamie.

0: ABC polskiego rapu.
1: Dobry wieczór, przed mikrofonem Kamil Kijanka. Kolejny raz mam ogromną przyjemność, by spotkać się z Państwem i opowiedzieć nieco więcej o najważniejszych albumach i artystach, którzy przez ostatnie dekady wpływali na rozwój kultury hip-hopowej w naszym kraju. A dziś zapraszam do wspólnego odsłuchu najnowszej płyty Mady. Raper znany z występów w WCK, For Resh We Take Care czy wcześniej ZNWP zaprasza nas do podróży po Aoshimie, czyli słynnej japońskiej wyspie kotów. Czy uda nam się zawsze spadać na cztery łapy? Przekonajmy się.

0: menes.
1: Mógłbyś sobie darować.
0: Co? Przecież wyraźnie słyszałem.
2: Ja wcale nie słyszałam żadnych nocnych hałasów, żadnych kotów.
3: Ja słyszałem, macie zarek?
4: Ja w tabosy spałem.
2: A wiecie, że w starożytnym Egipcie oddawano kotom boską cześć? Również Mahometanie traktują koty z należytym szacunkiem. Prorok Mahomet na przykład.

Chciałbym poczuć spokój i zrzucić to całe brzemię, przekonuje nas Adam Frączak w utworze ociekającym nieco jazzowym klimatem. A do wspólnego freestylowania zaprosił oczywiście drugą połówkę For Resh We Take Care, czyli Referee. Tytuł albumu to Aoshima i jak już wspomnieliśmy na początku naszej audycji, nawiązuje do małej japońskiej wysepki, na której, drodzy Państwo, kotów jest więcej niż ludzi. Myślę, że każdy z nas ma w swoim sercu i wspomnieniach taką małą, prywatną wyspę. Miejsce, gdzie dorastał i do którego niekiedy wraca myślami.

0: coś cocić.
1: Nie wiem, czy dorosłem, czy wciąż jestem małym kotkiem, co z natury jest ciekawski. Pyta sam siebie warszawski raper i jak sugeruje w utworze wymownie nazwanym Rozrabiaka, mimo ponad 30 lat na karku, nadal zdarza mu się psocić. Z tej nieco sentymentalnej podróży płynie jednak ważna lekcja. Mianowicie, że nasza przeszłość bardzo mocno wpływa na teraźniejszość. Mada mówi także o tym, że ma swoją ferajnę. Na płycie Aoshima nie zabrakło także kilku mocnych gości.
2: Żarty się skończyły. Odczujesz to na swojej własnej sierści.

0: skończyła! Tak więc mamy nowego mistrza! Ktoś jeszcze?
1: Trzeba przyznać, że Braga i Old School wylewają się z tego utworu wymownie nazwanego Same Koty. Nie może być inaczej, skoro gościnnie u Mady pojawili się Tede, Skrubol i Gruby Józek. Czasem jednak są takie sytuacje, że nawet najbardziej pewni siebie doznają uczucia porażki. Także raperzy. Co nas nie zabije, to jednak nas wzmocni. Najpierw jednak trzeba się zatrzymać, żeby wylizać wszystkie rany. A najlepiej z bratnią duszą u boku.

Mówi mi te zwykłe słowa. Przy nich czuję się niezwykle. I właśnie o to chodzi, bo piękno kryje się w najprostszych rzeczach. Ważne, byśmy umieli je dostrzegać. A oto łatwiej zdecydowanie we dwoje, z drugą połówką patrzącą w tym samym kierunku. Zachęcam wszystkich do głębszej kontemplacji z albumem Aoshima. Mada w świetny sposób uświadamia nas, że możemy od naszych czworonogów naprawdę wiele się nauczyć. A za dzisiejsze spotkanie z polskim rapem w Radiu Łódź dziękuję niezmiennie Kamil Kijanka. Do usłyszenia.

kolejne spotkanie z ABC Polskiego Rapu. Oczywiście za tydzień zaprasza Kamil Kijanka. 12,5 minuty pozostało do godziny 20. Powrócimy do Happy Monday. Dzisiaj po raz trzeci i ostatni.

Holiday, wakacje z zespołem Happy Mondays, płyta Pills, Thrills i Bellyaches, jej wznowienie właśnie się ukazało. Prawie na koniec dzisiejszej audycji zachowałem sobie jeszcze jedno premierowe nagranie, przepiękne, no i tak wydaje mi się, że to będzie jedna z najładniejszych płyt tego roku. Jeszcze chwilkę przyjdzie nam poczekać na całość, bo to chyba 18 września premiera, no a teraz dostajemy krótkie, niespełna 3-minutowe, ale piękne nagranie. Oto Beck.

Miałem rację, 18 września premiera płyty Ride Lonesome. Ten utwór także znajdzie się na tej płycie Disappearing Act Back. Na sam koniec duet niezwykły artystów, których nie ma z nami. Stanisław Sojka, dzisiaj mija rok od jego śmierci, a obok Tomasz Stańko. I niezwykłe sesje, które właśnie są wydawane przez Polskie Radio na specjalnej płycie. Suita zaduszna na sam koniec dzisiaj we fragmencie i to będzie na tyle. Po godzinie 20 Tutti Frutti Workshop. Proszę zostać z nami, słuchajcie Radia Łódź. Bartosz Florczak, kłaniam się, do usłyszenia do poniedziałku, do niedzielnego poranka. Spotkamy się w audycji w tonacji Sepi.

0: Reklama.
1: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.
2: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
4: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
5: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
6: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
4: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
7: Tworzymy rodzinę.
8: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
3: www.domwlodzi.org.
9: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
10: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
9: Tak wcześnie?
10: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
9: I co powiedzieli?
10: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
9: Bezcenne.
10: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
11: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
0: Ogłoszenie społeczne.
12: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich akt oskarżenia po śmierci 6-letniego Maksymiliana ze Zduńskiej Woli. Oskarżeni są matka i jej partner. Zabytkowy dworzec w województwie łódzkim zniszczony przez wandala. Samorządy Dolnego Śląska przygotowują się na ekstremalne zjawiska pogodowe. Także w Łódzkiem na noc zapowiadane są burze i silne opady deszczu. Jest akt oskarżenia po śmierci 6-letniego Maksymiliana w Zduńskiej Woli. Partner matki chłopca odpowie za zabójstwo, matka m.in. za znęcanie się nad synkiem. Zwłoki 6-latka znaleziono w maju zeszłego roku w mieszkaniu na piętrze kamienicy przy Placu Wolności w Zduńskiej Woli. Policjanci zatrzymali wówczas 31-letnią matkę dziecka i jej 29-letniego partnera. Według śledczych Daniel S. miał przez dłuższy czas znęcać się nad chłopcem psychicznie i fizycznie, a w maju ubiegłego roku miał go brutalnie pobić. Obrażenia doprowadziły do śmierci 6-latka, mówi prokurator Jolanta Szkilnik z prokuratury okręgowej w Sieradzu.
13: Stosował bez powodu drastyczną przemoc fizyczną, co spowodowało ostatecznie zgon Maksymiliana. Oskarżony pozostawił ciężko pobite dziecko samo, bez udzielenia jakiejkolwiek pomocy, podczas gdy sam z matką dziecka pojechał do innego miasta kupić narkotyki.
12: Matka chłopca jest oskarżona m.in. o znęcanie się nad synem ze szczególnym okrucieństwem i nieudzielenie mu pomocy. Mężczyźnie grozi dożywocie, kobiecie do 10 lat więzienia. Oboje przebywają w areszcie. Groźne burze nad Polską. Ostrzeżenia dotyczą 15 województw, w tym łódzkiego, ale najbardziej intensywne mogą być ulewy na Dolnym Śląsku. Tam samorządy już szykują się na potencjalne podtopienia. Burmistrz gminy Leśna powołał sztab kryzysowy i ogłosił alarm przeciwpowodziowy. Służby przygotowują się na ewentualne skutki gwałtownej ulewy, w tym na powódź błyskawiczną, mówi Sylwia Mowczko z Urzędu Gminy Leśna.
14: Największym zagrożeniem są te małe potoki. Boimy się po prostu, żeby nie było powtórki sytuacji z 2024 roku, gdzie no właśnie najbardziej ucierpieli mieszkańcy, którzy znajdują się właśnie w pobliżu tych potoków.
12: W związku z zagrożeniem podobne alarmy przeciwpowodziowe ogłaszają także inne gminy na Dolnym Śląsku. Ich władze apelują do mieszkańców o zabezpieczenie mienia, domów i pojazdów. Prognoza dla województwa łódzkiego po wiadomościach sportowych. Kolejne miejsce w regionie pomazane przez pseudoartystów. Tym razem zniszczyli jedną ze ścian zabytkowego dworca w Sędzicach pod Błoszkami w Łódzkiem. O szczegółach reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
7: Graffiti pojawiło się tydzień temu. Jest zielone i przedstawia liczbę 13. Obok jest podpis autora. To pierwsza taka dewastacja w tym miejscu od dawna. Jak mówi Piotr Sobański ze Stowarzyszenia Pasjonaci Historii Sieradz, graffiti jest dość duże.
15: Zajmuje dość dużą powierzchnię, czyli kawałek ściany, okien, totalnie, że tak powiem, niszczy ten obiekt. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków.
7: Na miejscu jest monitoring, jednak sprawcy nadal nie odnaleziono. Malowanie graffiti na budynkach zabytkowych jest przestępstwem.
12: Do dewastacji na większą skalę niedawno doszło w Klementowie w powiecie poddębickim. Tam całą elewację budynku pokrywają kibicowskie napisy.
10: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
12: Od nasion do nowych lasów. Leśnicy w nadleśnictwie Grotniki rozpoczęli zbiór szyszek, aby zasilić banki nasienne. Pozyskane nasiona posłużą do produkcji sadzonek, które w przyszłości trafią do lasów. To ważny element zachowania rodzimych populacji drzew i ochrony ich zasobów genowych. O szczegółach nasz reporter Miłosz Warszawski.
16: Jak tłumaczy Michał Twardowski z nadleśnictwa Grotniki, nasienne żniwa w lasach to bardzo złożony proces.
17: Zbieramy materiał nasienny z pewnych specjalnych drzewostanów. Specjalne takie drzewostany wyselekcjonowane pod kątem jakości, zdrowotności, przebadane pod kątem materiału genetycznego.
16: Zebranych szyszek jest naprawdę sporo, co w przyszłości pozwoli posadzić nowe lasy.
17: Zbiór szyszek jodły mamy już na ukończeniu. Na tę chwilę mamy około 600 kg. Szyszek jodły, około 60 kg szyszek d'Aglezji.
16: Rocznie na terenie nadleśnictwa Grotniki wysadzanych jest ponad 1 000 000 sadzonek wyhodowanych z zebranych nasion. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
12: Na terenie nadleśnictwa Grotniki działa Regionalny Bank Genów, gdzie nasiona są zbierane i magazynowane, aby później trafić do szkół leśnych. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Michał Malinowski.
18: Dobry wieczór. Zaczynamy od kolejnego transferu Widzewa. Tym razem szeregi ekstraklasowicza zasilił Chorwat Stipe Biuk. 23-letni skrzydłowy ma pomóc rozwiązać problemy łódzkiej drużyny na bokach pomocy.
19: Opisałbym siebie jako zawodnika, który lubi grać jeden na jednego, iść bezpośrednio na bramkę. Moimi mocnymi stronami są dribbling i szybkość. Spróbuję to wykorzystywać i w ten sposób pomagać drużynie.
18: Biuk seniorską karierę rozpoczął w Hajduku Split, później grał także w USA i Hiszpanii. I właśnie z Półwyspu Iberyjskiego przychodzi do Widzewa. Jego ostatnim klubem był drugoligowy Real Valladolid. Chorwat podpisał 3-letni kontrakt. Sylwetkę Biuka można znaleźć na radiołódź.pl. Warto jeszcze wspomnieć, że w Widzewie jako dyrektor sportowy Akademii pozostanie Piotr Urban. Syn selekcjonera kadry narodowej Jana Urbana złożył wprawdzie w czerwcu wypowiedzenie i miał pracować tylko do końca roku, ale po rozmowach z nowym pionem sportowym zmienił zdanie i nie odchodzi z klubu. Rozpoczęły się siatkarskie Mistrzostwa Europy Kobiet. Mecze tego turnieju rozgrywane będą w 4 miastach: tureckim Stambule, czeskim Brnie, azerskim Baku i szwedzkim Göteborgu. Polki trafiły do tureckiej grupy m.in. z gospodyniami oraz Niemkami. W ostatnich latach mistrzowskie tytuły na starym kontynencie zdobywały siatkarki z Turcji, Włoch i Serbii. Zdaniem wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Aleksandry Jagiełło, również tym razem to główne kandydatki do medali.
20: Jestem święcie przekonana, że nikt nie odpuści, wszyscy będą grali o te najwyższe cele. Faktycznie Turczynki, Włoszki to jest najwyższa półka i tutaj będzie bardzo trudno, ale to jest sport, uważam, i dopóki się walczy, to wszystko jest możliwe.
18: Polki mają swoje atuty. Pytanie, czy będą je w stanie wykorzystywać w kluczowych momentach i meczach. Przypomnę, że w kadrze na mistrzostwa jest aż 5 zawodniczek z łódzkich klubów. A pierwsze spotkanie biało-czerwone zagrają jutro. Rywalkami będą Węgierki. Początek o 18. Iga Świątek nie zwalnia tempa, choć ma też nieco szczęścia. Zaledwie 31 minut trwało ćwierćfinałowe spotkanie tenisowego turnieju WTA w Cincinnati, w którym Iga Świątek mierzyła się z Jeleną Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu skreczowała już w pierwszym secie przy stanie 4-1 dla Polki. Powodem był uraz łydki.
21: Ta kontuzja wydawała się też w pewnym sensie taka nagła. Widać było różnicę, że ona nagle po prostu nie mogła wręcz już chodzić. Te wcześniejsze gemy wydaje mi się, że zagra w normalnym poziomie komfortu.
18: Świątek awansowała do półfinału, w którym jej rywalką będzie Jessica Pegula. Amerykanka wyeliminowała w 3 setach swoją rodaczkę Amandę Anisimową. Pojedynek Świątek-Pegula zaplanowano na jutro. Turniej w Cincinnati to dla światowej czołówki ostatnia okazja do rywalizacji przed wielkoszlemowym US Open, który rusza 30 sierpnia. Kolejny serwis sportowy po 22. Zapraszam.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Na noc zapowiadane są burze. Szczególnie groźne mogą być po północy. Możliwe silne opady deszczu i porywisty wiatr. Miejscami osiągający prędkość w porywach do 100 km na godzinę. Temperatura spadnie w nocy do 15 stopni. Ostrzeżenie o burzach obowiązuje do 5 rano, a od 5 do 10 zacznie obowiązywać kolejne przed silnym wiatrem, który może wiać ze średnią prędkością do 50 km na godzinę. W porywach do 110. Warto zabezpieczyć przedmioty na posesjach i balkonach i nie parkować pod drzewami. W sobotę termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Hello, here is Bartos, Karl Bartos, and you are listening to Back Show.
22: This is Jean-Jacques Bernard from The Stranglers.
23: Hello, people, I'm Boy George, and you're listening to Tutti Frutti.
24: I'm Andy, and I call this podcast called Ravers in the Dark. You are listening to the Tutti Frutti Book Show. My name is
25: Hi there, this is Tori Amos, and you are listening to Tutti Frutti Workshop.
26: Hi, I'm Mitch, you're listening to Tutti Frutti Workshop.

Tutti Frutti Work Show. Dawno nie miałem okazji prowadzić programu wakacyjnego. Tym razem ta stara świecka tradycja powraca z Paryża. Stoję pod hotelem Plaza Athénée, w którym to w marcu 1969 roku John Lennon i Yoko Ono wpadli na chwilę, aby pobrać się po prostu w Paryżu. Okazało się, że to jest niemożliwe i trudne z powodów tak naprawdę logistycznych i dlatego właśnie dotarli na Gibraltar. Natomiast ten fakt jest odnotowany w piosence The Ballad of John and Yoko, której to piosenki posłuchaliśmy na początku naszego programu, a ja dalej będę spacerował po Paryżu, opowiadał różne historie w tej godzinie programu, które tutaj się dzieją. Oczywiście głównie to będą historie muzyczne, natomiast lubię takie podróże szlakami miejsc, które odwiedzali Beatlesi i do Plaza Athénée jeszcze nigdy nie dotarłem. Także stoję w miejscu, w którym John i Yoko spotkali się w ogóle z Salvadorem Dali. Zjedli tutaj obiad w tym właśnie hotelu w 1969.

No to teraz będzie bardzo paryskie, bo w końcu uda mi się wejść do muzeum i domu, w którym mieszkał Serge Gainsbourg, o którym będzie pewnie większość tej dzisiejszej audycji. Natomiast przez wiele lat Charlotte Gainsbourg próbowała stworzyć muzeum upamiętniające ojca. No i zobaczymy, jak to wygląda. Z tego, co widziałem na zdjęciach, wygląda to absolutnie fantastycznie. Tam znać po wejściu.

Wyszedłem z domu Serge'a Gainsbourga. To jest takie miejsce, które trzeba odwiedzić, jeżeli jest się oczywiście miłośnikiem jego muzyki, ale myślę, że to też znakomity przykład, jak rodzina może poprowadzić i po śmierci tak ważnej postaci dla kultury, nie tylko Francji oczywiście, ale w ogóle dla historii muzyki, w jaki sposób można po prostu dbać o to dziedzictwo, co w wielu przypadkach się nie udaje moim zdaniem. Nie chcę tutaj wyciągać naszych lokalnych sytuacji, choćby Czesława Niemena, ale no wróćmy do Paryża, po którym właśnie teraz spaceruję. No jest to miejsce, które jest zrobione w sposób absolutnie wspaniały, bo sam dom, w którym Serge Gainsbourg mieszkał, a i również zmarł w roku 1991 w marcu, to jest bardzo mała, skromna posiadłość, można by rzec, chociaż właściwie myślę, że słowo domek jest tutaj bardziej na miejscu, choć oczywiście znajduje się w bardzo prestiżowej części Paryża, tuż obok Louvru, nad Sekwaną, obok Galerii d'Orsay, także tak naprawdę samo centrum Paryża. Natomiast no, z tego, co można zobaczyć w jego domu, wynika, że sam Gainsbourg żył dość skromnie. Na przykład jego szafa jest dla mnie dużym zaskoczeniem. Posiadał kilka par spodni, jeansów, zawsze te same, firmy Lee, koszulki te same, marynarka kupiona za 2 funty na Portobello Road w Londynie, która stała się jego takim rozpoznawalnym elementem scenicznym. Miał ją tylko właśnie tą jedną sztukę, jeden egzemplarz. Zresztą można teraz kupić w sklepiku, w takim butiku, który jest na końcu oczywiście całej trasy zwiedzania. Można kupić replikę tej marynarki.

The Ballad of Melody Nelson. Ucięło mi poprzednie nagranie, jak się okazało, kiedy stałem przed domem Serge'a Gainsbourga, kiedy wyszedłem z tego domu i z muzeum. To tylko dokończę, że jest to wydarzenie absolutnie wspaniałe. Charlotte Gainsbourg zadbała o to, żeby dziedzictwo swojego ojca było należycie i pieczołowicie podtrzymywane. Jest to zrobione bardzo smakowicie, nie ma tam żadnego zadęcia, jest chwila intymności, nie wpuszczają tam za dużo ludzi. Nie jest to sytuacja wejścia na Giewont lub inną trasę górską w tym roku w Tatrach, a to też miałem okazję ćwiczyć kilka tygodni temu. Jest oddech, szansa, żeby to obejrzeć na spokojnie. W domu jest bardzo dużo artefaktów, choć sam Gainsbourg nie był człowiekiem otoczonym przedmiotami. Zaskoczyło mnie bardzo to, że miał parę ubrań, ale to o tym już mówiłem. No cóż mogę powiedzieć, to jest taki trochę chyba obowiązkowy punkt dla miłośników muzyki w Paryżu. Ja kiedy miałem okazję 3 lata temu być, chyba 3-4 lata temu, pierwszy raz pod jego domem, to wtedy jeszcze to było zamknięte i dopiero powstawał pomysł na to, jak ma to wyglądać dla zwiedzających. No i tak jak mówię, wydaje mi się, że zrobione jest to świetnie. A ponieważ przed chwilą był człowiek ze Złotym Uchem Festiwalu Sound Edit, Mick Harvey, ogromny miłośnik Serge'a Gainsbourga, kiedyś członek grupy The Bad Seeds, wykopany przez Nicka Cave'a na swój sposób. Chyba nie miałem dobrego kontaktu, szczerze mówiąc. Takie odniosłem wrażenie, kiedy ostatnio miałem okazję chwilę widzieć się z Nickiem Cave'em i jakoś tak zahaczyliśmy o trudne tematy. Ale skoro człowiek ze Złotym Uchem Festiwalu Sound Edit, to powraca do nas w tym roku jeszcze jeden miłośnik Serge'a Gainsbourga, czyli Howie B. I teraz będzie jeszcze raz Ballad the Melody Nelson, ale w wykonaniu Howie'ego B w jego remiksie. Przewspaniałym zresztą.

każdy artysta marzy o tym, żeby nagrać coś po francusku, to teraz będzie Iggy Pop. To nie jest przypadek, że człowiek ze złotym uchem po człowieku ze złotym uchem, a Iggy Pop, kto wie, może też tam nagrodę kiedyś dostanie. Niespodzianki się zdarzają. Popełnił taką płytę Preliminaire, gdzie są dwa utwory po francusku, których teraz wysłuchamy. To jest płyta, którą ja bardzo lubię. Ona chyba została mocno pominięta w jego dyskografii. Jest to nawet zabawne, a trochę też wydaje mi się, że takie spełnienie marzeń Iggy Popa. Zresztą, jeżeli ktoś z Państwa miał okazję widzieć ten jego wydany z Olimpii właśnie paryskiej koncert na wideo swego czasu, to tak pięknie się przedstawia i to bardzo mi się zawsze podoba. Je suis Iggy and this is Larry.

No ale Polacy nie gęsi, też swój francuski język mają. Bardzo się cieszę, że powstała wersja utworu, w którym miałem też okazję maczać palce, ale wersja francuskojęzyczna. Sonia Miki tym razem. Kiedyś był to Martin Taylor. Na stare dobre czasy Listy przybojów Radia Łódź, ale w nowej wersji też daje radę, jak wiadomo, French is Strange.

0: W zeszłym tygodniu wspominałem koncert grupy Einstürzte Neubauten na festiwalu OFF. To jeszcze powrócę do tego zespołu z Berlina, który też postanowił nagrać jedną ze swoich najpiękniejszych kompozycji. Zupełnie przełomowy to był moment nie tylko dla Blixy Bargelda i jego kolegów, ale również dla mnie, jako dla miłośnika muzyki industrialnej. Nagle odkryłem, że można zrobić coś pięknego pod tym samym szyldem. I oni wtedy wydali taką płytkę małą Blumen o różnych, w różnych wersjach językowych. Między innymi pojawia się wersja francuska, przepiękna. Dziewczyna, która to po francusku melodię cytuje, była Polką. Pamiętam, że Blixa zawsze wspominał, że piękna to była kobieta i dobrze się z nią współpracowała. Niestety Diana Orlow zmarła jakiś czas temu. Einstürzte Neubauten, a potem zespół, który niestety pominąłem w tym roku na koncercie w Polsce, ale miałem okazję widzieć go dokładnie rok temu. I to w dodatku ze sceny zespół z nowym wokalistą, ale za to, że ze starymi kolegami w tle. Les Sex Pistols.
1: Pour toi, je suis une chrysanthème. Supernova, une étoile pressée.
2: Astéra.
1: Pour toi, je suis une...

0: Nie mam w tym roku specjalnie czasu, ani jakoś tak potrzeby, żeby chodzić po sklepach płytowych, natomiast pamiętam, że parę razy miałem okazję w Paryżu być właśnie w sklepach z płytami i no, kiedy mówiłem, że pamiętam różne zespoły z lat 80., takie bardziej niezależne i mniej znane w Europie, francuskie, no to zawsze to robiło duże wrażenie na sprzedawcach, a szczególnie ucieszyli się, kiedy mówiłem, że nieobca jest mi nazwa Lerita Mitsuko. No i chciałbym teraz Państwu zaprezentować dwa utwory tego zespołu, to był bardzo taki zespół kultowy swego czasu, nie tylko oczywiście we Francji, ale również pamiętam, że w środowisku tutaj kolegów w Łodzi moich to zawsze robiło duże wrażenie. To taki dziwny bardzo zespół, który trwał przez wiele lat i wydał kilka płyt, oczywiście nie odniósł jakiegoś spektakularnego sukcesu. Fred Chichin i Catherine Ringer założyli ten zespół w latach 80., tak naprawdę w roku 80. to powstała ta grupa i trwała aż do roku 2007, wydając 7 studyjnych albumów. Lerita Mitsuko.
1: Słuchasz Radio Łódź.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
4: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
5: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
6: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
7: Ty też możesz nam pomóc!
6: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
8: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
6: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
9: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
10: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich rosyjski atak na centrum handlowe w Krzywym Rogu. 14 osób nie żyje, dziesiątki jest rannych. Plany budowy obwodnicy łódzkiego Wiskit na coraz realniejszy i turystyczny hit jesieni to Łódź. Miasto w najbliższych miesiącach ma odwiedzić rekordowo wielu turystów. Ostrzeżenia o burzach i silnym wietrze. Groźne zjawiska w regionie możliwe są nocą i jutro. Rosyjski atak na centrum handlowe w Krzywym Rogu na Ukrainie. Zginęło 14 osób, rannych jest 120, w tym 11 dzieci. Nadal trwa akcja ratunkowa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiada bezwzględny odwet. Zbierane są informacje o wszystkich, którzy mogli być w tym centrum handlowym. Absolutne okrucieństwo ze strony Rosjan. Na pewno zareagujemy. Ważne jest, żeby świat nie milczał w tej sprawie. Wieczorem napłynęły informacje o kolejnym rosyjskim ataku, tym razem w obwodzie mikołajowskim. Tam zginęły 4 osoby, w tym 3 dzieci. Wiemy, kiedy ruszy budowa obwodnicy Wiskitna w Łodzi. Miasto chce zabezpieczyć pieniądze na inwestycję, o którą mieszkańcy walczyli od lat. Wiskitno na południowym wschodzie Łodzi to osiedle domów i magazynów. Codziennie przejeżdża tamtędy wiele tirów, co utrudnia mieszkańcom życie. Nowe zadanie znajdzie się w zmienionej wieloletniej prognozie finansowej, którą radni zajmą się już na najbliższej sesji, mówi Radiu Łódź wiceprezes spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorz Mita.
12: W pierwszej kolejności będzie aktualizacja dokumentacji, która została opracowana, ponieważ tam część uzgodnień wygasła i trzeba ją zaktualizować. I następnie rozpoczęcie już robót budowlanych. Także w przyszłym roku należy się spodziewać w drugiej połowie roku rozpoczęcia prac.
11: A zakończenia? w końcu 2029 roku. Obwodnica Wiskitna będzie przebiegać od Alei 600-lecia Łodzi przez Brujecką, Wiskicką i Kolumny do Jędrzejowskiej.
13: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
11: Więcej rezerwacji i awans na podium najchętniej odwiedzanych miast. Łódź jest turystycznym hitem tej jesieni. Tak wynika z analizy portalu travelist.pl, który wyliczył, że stolice regionu w najbliższych miesiącach odwiedzi nawet dwa razy więcej turystów niż w ubiegłym roku. O szczegółach reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
14: Awans aż o 3 pozycje w ciągu roku i miejsce na podium. Łódź w rankingu najchętniej wybieranych miast na jesienny City Break wyprzedziły tylko Kraków i Gdańsk, mówi Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi.
15: Impulsów, które przyczyniły się do tego, że właśnie jesień stała się tą atrakcją turystyczną, jest wiele. Mamy Great September, mamy festiwale wielu kultur.
14: Jak podkreśla jednak łódzki przewodnik Bartek Mielniczek, to zasługa nie tylko dużych wydarzeń, ale też stale rosnącej liczby ciekawych miejsc i atrakcji.
16: Nas może bardzo cieszyć to, że wizerunek miasta się zmienia in plus i że ten ruch turystyczny rośnie, bo to też oznacza, że po prostu będzie więcej pieniędzy zostawianych w mieście.
14: Łódź wyprzedziła w rankingu m.in. takie miasta jak Warszawa, Gdynia, Wrocław czy Poznań.
11: A wśród jesiennych atrakcji, które przyciągają do Łodzi turystów, można wymienić także Light Move Festival, Sound Edit czy Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Tramwaj Radia Łódź ponownie dziś wyjechał na ulicę miasta. Przystanek Radiość to wakacyjny cykl przejazdów organizowanych wspólnie z klubem miłośników starych tramwajów. Pojazd jak zwykle wyruszył z radiostacji. Po drodze pasażerowie mogli posłuchać o historii mijanych na trasie podróży miejsc i budynków. Tym razem trasa prowadziła m.in. przez centrum, a opowieść dotyczyła Łodzi filmowej i modernistycznej, mówi przewodnik tramwajowy z łódzkich linii turystycznych Krzysztof Olkusz.
17: To jest mimo wszystko taka opowieść troszkę oparta na sentymencie, troszkę oparta na tym, co się dzisiaj dzieje, ktoś może pamięta z dzieciństwa, ktoś z młodości.
11: Następne, ostatnie już w tym roku wydarzenie z cyklu Przystanek Radiość odbędzie się za tydzień, 28 sierpnia. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: W powiatach sieradzkim i wieluńskim miejscami już pada deszcz, od zachodu nadciągają burze. Szczególnie intensywne zjawiska zapowiadane są na drugą część nocy. Możliwe silne opady deszczu i porywisty wiatr. Temperatura spadnie do 15 stopni. Ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach obowiązuje w całym województwie do 5 rano, a od 5 do 10 zacznie obowiązywać kolejne przed silnym wiatrem, który może wiać ze średnią prędkością do 50 km na godzinę, a w porywach nawet do 110. Warto zabezpieczyć przedmioty na posesjach i balkonach i nie parkować pod drzewami. W sobotę miejscami przelotny deszcz, burze, ale także większe przejaśnienia, a termometry pokażą do 22 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: Hallo, hier ist Bartos, Karl Bartos, and you are listening to Back Show.
20: This is Jean-Jacques Bernard from The Strangers.
21: Hello, people, I'm Boyd Jimmy, and you're listening to Tutti Frutti.
22: I'm Andrea, and I'm in the dark. You are listening to the Tutti Frutti Book Show.
23: Tutti Frutti Workshow. Lato powoli się kończy, kończą się powoli wakacje, tym samym wytwórnie płytowe szykują premiery. Jeden z najbardziej zwariowanych i prężnie działających wydawców na świecie, myślę, a w Polsce na pewno, Michał Wilczyński, opowie o tym, co planuje Gad Records w nowym sezonie.
24: Maćku, piękne dzięki za zaproszenie. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na niemal godzinę z polską i nie do końca oczywistą muzyką. Na początku trochę pokrzyczymy, chociaż instrumentalnie.

Rozpoznali Państwo to nagranie? Film Krzyk, nie ten horror, który już w tysiącu części chyba jest obecny, ale film Barbary Sass z 1982 roku z Dorotą Stalińską. Świetne polskie kino i piękna polska muzyka Wojciecha Czcińskiego. Absolutnego mistrza, który moim zdaniem troszkę za rzadko sięgał do tworzenia muzyki filmowej, bo wychodziło mu to fantastycznie. Muzyka z Krzyku ukazała się w drobnych fragmentach dawno, dawno temu na zachodzie Europy jako muzyka użytkowa. Pod innymi zupełnie tytułami schowano fragmenty z tego filmu udające zupełnie inne nagrania. W ten sam sposób potraktowano między innymi kompozycję z Wielkiego Szu Andrzeja Korzyńskiego. Natomiast teraz, na koniec września, Krzyk łącznie z muzyką z kina objazdowego, mniej znanego telewizyjnego filmu, do którego Czciński pisał muzykę, pojawi się po raz pierwszy na płycie. I tak tutaj Państwo słyszeli to piękne melodie i piękne wykonanie. To był taki okres w czasach, początek lat 80., koniec 70., kiedy w Warszawie istniała stała, zwarta i zawsze gotowa grupa muzyków sesyjnych, którzy przybiegali do Polskiego Radia, gdzie głównie odbywały się sesje, wtedy, kiedy tylko byli potrzebni. Wśród nich między innymi gitarzysta Wincjusz Chrust, saksofonista Henryk Miśkiewicz, gitarzysta basowy Arkadiusz Żak, czy tacy perkusiści jak Adam Lewandowski i Wojciech Malina-Kowalewski oraz grający na instrumentach klawiszowych Marek Stefankiewicz. Ten skład był tak często eksploatowany przez różnych twórców, między innymi przez Andrzeja Korzyńskiego, między innymi we wspomnianym przed chwilą Wielkim Szu, że nawet panowie wymyślili sobie, że kiedyś zbiorą się razem po to, by zrobić coś swojego i zrobili. Założyli zespół. Zespół nazywał się Zmęczeni.

ten piękny, taki wyluzowany w sam raz na koniec wakacji utwór nazywał się Jej, Jej, Jej. Część większej suity, gdzie były też takie kompozycje jak Im, Im, Im oraz Ma, Ma, Ma. Vinicius Cruz, on był kompozytorem, miał ciekawą, bardzo czasami kreatywną drogę do wymyślenia tytułów kolejnych utworów. Zespół Zmęczeni. Ta kompozycja między innymi wykorzystywana w kronikach filmowych i wykorzystana w polskim radiu jako tła do różnych programów, ale jak chyba Państwo sami słyszą, sprawdza się idealnie także jako osobna zupełnie rzecz. Mówiłem o tym, że była to stała grupa muzyków sesyjnych, którzy przychodzili na różne nagrania. Jednym z nich, wspomniany też przeze mnie, był Wojciech Malina-Kowalewski, doskonały perkusista, człowiek odpowiedzialny za wiele instrumentów perkusyjnych, przeszkadzajek wszelakich. Potem po latach, głównie kojarzony z programem Śpiewające Fortepiany, gdzie jego zespół akompaniował uczestnikom tego teleturnieju. Natomiast w latach 80. Wojciech Malina-Kowalewski był jeszcze ważnym bardzo elementem tej warszawskiej sceny muzyków sesyjnych z jednego powodu. Miał elektroniczną perkusję. Pierwszą. Perkusję może duże słowo. Miał jeden elektroniczny bęben. I ten mały bębenek było słychać między innymi w Akademii Pana Kleksa. To właśnie ten instrument ze zbiorów Maliny. I było go też słychać w innym filmie, który w latach 80. pojawił się na ekranach polskich kin.

Wojna Światów. Temat z samego początku. Seks misji Juliusza Machulskiego. Muzyka Henryka Kuźniaka, naszego wielkiego mistrza muzyki filmowej. Henryk Kuźniak w tym roku świętuje 90. urodziny. Świętuje niesamowicie intensywnie, ponieważ od marca krąży po całej Polsce, spotyka się z fanami, spotyka się ze słuchaczami w bardzo różnych sytuacjach i miejscach. Zwieńczeniem tego wszystkiego będzie w listopadzie wielki koncert w katowickim Nosprze, koncert orkiestrowy jego muzyki, ale zanim to nastąpi, w bardziej kameralnym i bezpośrednim podejściu będzie można go spotkać w Bielsku-Białej na sam koniec września podczas festiwalu Sound Design. Festiwal jest stworzony dla Henryka Kuźniaka, dla osoby, która właśnie pojęcie sound designu jako jedna z pierwszych wprowadzała do Polski w filmach Grzegorza Królikiewicza. To on razem z Królikiewiczem wymyślali takie rzeczy, które potem gdzieś na zachodzie Europy inni odkrywali równolegle z nimi. I Henryk Kuźniak przyjedzie do Bielska-Białej, spotka się z publicznością i wspólnie z nią obejrzy właśnie film Seks Misja. Proszę zajrzeć na soundsounddesign.pl, tam wszystkie szczegóły tego wspaniałego wydarzenia. No i tak mówię, jeszcze jedna okazja, żeby naszego wspaniałego jubilata zobaczyć na żywo. A skoro już przy Henryku Kuźniaku jesteśmy, to jeszcze dwa nagrania mam dla Państwa. Jedno, raz jeszcze Seks Misja, ponieważ jak mówimy o Seks Misji, nie może zabraknąć najpiękniejszego chyba tematu w jego twórczości, tematu Lami. A zaraz potem fragment muzyki filmowej z Łodzi, z wytwórni filmów oświatowych, z filmu Manekiny Tadeusza Kantora. To jest rzecz, która ukazuje się dopiero za tydzień na płycie. Będzie taka piękna płyta Cienie Czasu, zrealizowana w serii płyt z muzyką z archiwów WFO, na której między innymi cała 20-towa suita właśnie z Manekinem Tadeusza Kantora, filmu, który miał swoje spore przygody, bo powstał w czasie stanu wojennego, nagrana ta muzyka miała być w Łodzi, miał go dyrygować Jerzy Maksymiuk, kompozytor i Maksymiuk przyjechali razem do Łodzi i się okazało, że nie ma jak na razie tego materiału, ponieważ magnetofony są chwilowo rozmontowane i w jakiejś naprawie, przeglądzie. Więc nie było żadnej opcji, żeby tą muzykę zrobić, ale panowie się uparli, że ta muzyka musi być nagrana tego konkretnego dnia. Zmusili wręcz kierownika produkcji, żeby załatwił błyskawicznie studio w Katowicach i tam z lokalnymi muzykami wieczorem tego samego dnia ten materiał za jednym podejściem zarejestrowano. I choć jest to jedna z najmniej znanych muzyk filmowych w dorobku Henryka Kuźniaka, to proszę posłuchać, jak pięknie i szeroko się rozwija. Czyli najpierw Lamia, a potem Manekin Tadeusza Kantora, część druga. Dwa razy Henryk Kuźniak ze swojego bardzo bogatego dorobku.

temat Lami, Seks Misji i fragment manekinów Tadeusza Kantora z muzyki do filmu Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Drodzy Państwo, skoro ta muzyka nagrywana była w Katowicach, to może tam się na chwilę dłuższą przenieśmy, ale zupełnie zmieńmy stylistykę.

gdy pod koniec lat 70. Polską zaczynała coraz mocniej wstrząsać scena nazwana Muzyka Młodej Generacji, na pierwszy plan wybijało się trzech artystów. Było najbardziej rozrywkowe, funkujące, taneczne kombi, był instrumentalny krzak i progresywny Exodus. Ale było też mnóstwo innych zespołów, które w tym nurcie próbowały swoich sił i tam zaczynały. Między innymi Zjednoczone Siły Natury Mech, między innymi Kasa Chorych, między innymi Porter Band z Johnem Porterem, który próbował wywrócić polską muzykę rockową do góry nogami. I pomiędzy tymi wszystkimi formacjami pojawia się też jedna grupa z Katowic, która uznała, że chce próbować połączyć jazz i rock troszkę w stylu tego, jak to robił wcześniej Krzak, a troszkę po swojemu. Grupa Kwadrat, bo o niej mowa, to właśnie jej kompozycje Quasimodo przed chwilą Państwo słyszeli, istniała krótko, kilka lat zaledwie, próbowała też swoje siły jako grupa wokalna. Pracował z nią m.in. Andrzej Zaucha. Natomiast pozostawili po sobie sporo pięknej muzyki, którą od tego roku do roku przyszłego będzie można odkryć na nowo na czterech aż płytach. No bo jeśli kwadrat to cztery boki, cztery rogi, no to i płyty muszą być cztery. Ta pierwsza, Mechanizm, ukazała się w lipcu i zbiera najwcześniejsze nagrania grupy, jakie kiedykolwiek powstały i zostały zarejestrowane w studiu Radia Katowice. Nagrania, z których tylko dwa wcześniej ukazały się na singlu winylowym, kilka potem po latach na jednej z kompilacji, ale większość z nich nie publikowana. Tak więc zapraszam do zapoznania się z tym materiałem, bo to świetny przyczynek do historii śląskiego brzmienia, po części też do historii właśnie muzyki młodej generacji. A skoro przy śląskim brzmieniu jesteśmy, przy tej bardzo obszernej i nie do końca oczywistej scenie, i wspominajmy już też o zespole Krzak, no to sięgnijmy też po niego, tym bardziej, że mam w tym pewien jeszcze ukryty cel.

Drzewo Oliwne, kompozycja Poslisa Antemosa, który po odejściu od grupy SBB, po tym jak SBB rozpadło się w 80 roku, znalazł swoje miejsce w grupie Krzak. Znalazł tam miejsce jako gitarzysta, jako po części perkusista i też kompozytor. I właśnie taką piękną kompozycję Drzewo Oliwne napisał, która tak się wszystkim spodobała, że od razu ją nagrali, a chwilę później zgłosił się Tone Press i wybrał ją na czwórkę, którą potem wydano, która zyskała nawet status złotej. W tym roku ukazała się płyta Pomarańczowy Kartofel, płyta zbierająca nagrania Krzaka z 81 roku, nagrania radiowe i niejako pokazująca, co mogłoby się wydarzyć, gdyby Krzak wtedy wszedł na poważnie do studia po to, żeby nagrać płytę i jeszcze w składzie z Janem Błędowskim na skrzypcach i spróbować tą swoją muzykę zamknąć, bardzo koncertową twórczość, zamknąć w jakichś mniejszych formach. Tak więc wtedy to się nie udało, teraz po latach nadrabiamy te zaległości polskiej fonografii, no i stąd album Pomarańczowy Kartofel. Album, którego jestem niesamowicie szczęśliwy, że udało się go przygotować, bo raz, że kawałek historii polskiej muzyki, który został ocalony. Dwa, spora zabawa z okładką do tej płyty, ponieważ uparliśmy się, że w dobie wszechobecnego AI absolutnie okładka będzie robiona analogowo. Tak więc nasz wspaniały fotograf i fotoedytor Przemek Pomarański biegał jak szalony, szukając odpowiednich batatów na okładkę, krojąc je i robiąc im piękną sesję zdjęciową. Skoro przy tej płycie jesteśmy, to może jeszcze jeden utwór. Utwór bardzo ważny. Potem ozdoba albumu Paczka z grupy Krzak. Tutaj w pierwszej swojej wersji. Jeszcze jedna kompozycja Apostolisa Antemosa, którą przyniósł do zespołu. Rzecz nazywa się Tajemniczy Świat Mariana. Tytułowy Marian to pewna używka, którą panowie stosowali wówczas dość powszechnie.

Tajemniczy świat Mariana. Tak się kończy płyta Pomarańczowy kartofel grupy Krzak, która się ukazała na CD w tym roku wiosną. Będzie też niebawem na płycie winylowej. A zamykając ten śląski wątek, jeszcze jedna postać, jeszcze jedna osoba, o której chcę dzisiaj powiedzieć. Mirek Rzepa. Człowiek o niesamowitej skromności. Człowiek, który ma za sobą wspaniałą, wielką historię, jeśli chodzi o tworzenie muzyki właśnie ze śląskimi artystami. Grał też między innymi na kultowej sesji Itching Zbigniewa Hudysa, a troszkę ponad dekadę temu nagrał swój debiutancki album. I była to jedna z najpiękniejszych kameralnych płyt, jakie kiedykolwiek się w Polsce ukazały.

Kasztanowy. To fragment albumu Rym Szary Mirka Rzepy, który wydany oryginalnie w 2010 roku, teraz powraca na płycie CD. Dokładnie za tydzień premiera tego wydawnictwa wzbogacona o dużo nagrań dodatkowych. Są nawet nowe utwory, które Mirek sobie przygotował w tym roku. Na początku lipca wszedł do studia i nagrał dwie nowe kompozycje. Równie urokliwe i równie ciepłe i tak samo akustyczne jak te. Więc tym bardziej słuchajmy i doceniajmy, że z takimi artystami mamy okazję być na tej samej ziemi. I to już prawie koniec dzisiejszego spotkania. Dziękuję pięknie Państwu za to, że mogłem z Państwem posłuchać tych bardzo różnorodnych i nie do końca oczywistych nagrań. Dzięki wielkie Maćku za zaproszenie. Mam nadzieję, że kiedyś to jeszcze powtórzymy. Przyniosę jeszcze dziwniejsze rzeczy. Natomiast na sam koniec chyba nie będę musiał nic mówić, bo Państwo, jeśli rozpoznają, to sobie sami dopowiedzą, a nawet sami dośpiewają. Do usłyszenia.

0: ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
3: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
3: Więcej na funduszobywatelski.pl.
4: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich planowany na jesień początek rozbudowy autostrady A2 i kolejny słupek na Piotrkowskiej w Łodzi, który padł w zderzeniu z pojazdem, a we wiadomościach sportowych o jutrzejszym meczu Widzewa ze Śląskiem Wrocław. Na noc zapowiadane są burze i silny deszcz, jutro od rana ma silnie wiać. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i gwałtownymi burzami. Ostrzeżenia obowiązują dziś w nocy i jutro. O szczegółach Witold Banach.
6: Gwałtowne burze, silny wiatr i bardzo intensywne opady mogą występować na większości terenów Polski. Dlatego należy zachować wyjątkowe środki ostrożności, mówi Beata Wiączek-Jankowska z RCB.
7: Jeżeli burza zastanie nas poza domem, jak najszybciej znajdźmy bezpieczne schronienie. Nie chowajmy się pod drzewami i unikajmy otwartych przestrzeni. Warto również zabezpieczyć wszelkie przedmioty znajdujące się na balkonach, tarasach, posesjach, które przy silnym wietrze mogą zostać porwane.
6: Opady mogą być bardzo intensywne, co może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Witold Banach, Polskie Radio.
5: Alerty dotyczą także regionu łódzkiego, a zjawisk w ekstremalnej skali spodziewa się Dolny Śląsk. Tam miejscami może spaść nawet 100 litrów wody na metr kwadratowy. Niektóre dolnośląskie samorządy ogłosiły alarm przeciwpowodziowy. W Jeleniej Górze strażacy napełniają i rozwożą worki z piaskiem. Prognoza dla naszego regionu po wiadomościach sportowych. Coraz bliżej startu prac przy poszerzeniu autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada wprowadzenie nowej organizacji ruchu na jesień, przełom września i października albo październik. Kierowcy podczas prac będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę i odcinkowy pomiar prędkości. Minister Klimczak zaleca też korzystanie z objazdów.
8: Rekomendujemy także wszystkim tym, którzy jadą z Wrocławia czy z Poznania, aby skierowali się w jednym przypadku na S8 od Piotrkowa do Warszawy, w innym przypadku na Starą Dwójkę, kierując się najpierw na A1, później na Starą Dwójkę, czyli drogę krajową numer 92.
5: Prace przy poszerzeniu autostrady A2 między Łodzią i Warszawą o trzeci, a przed stolicą o czwarty pas powinny się zakończyć w 2028 roku.
9: Więcej na radiołódź.pl.
5: Bloki zamiast domów jednorodzinnych i nowa droga tuż za płotem. Takiej przyszłości obawiają się mieszkańcy północno-wschodniej części Piotrkowa Trybunalskiego. Sprawa pojawiła się przy okazji konsultowania planu ogólnego miasta. Mieszkańcy sprzeciwiają się zapisom, które mogą umożliwić budowę wysokich bloków w rejonie ulic Piaskowej, Księżycowej i Widokowej. Obawy budzi też planowana droga określana jako obwodnica.
10: Proponuje miasto tam gęstość zabudowy wysoką, budynki do 22 metrów siedmiokondygnacyjne na całym obszarze. Druga sprawa to proponowana obwodnica, bądź nie obwodnica, tutaj zdania miasta są podzielone.
11: Na całym świecie robi się obwodnice wokół miasta, a nie przez środek miasta.
12: Każdy z nas szukał tutaj w mieście strefy, gdzie będzie mógł wybudować dom w spokojnej okolicy.
5: Piotrkowscy urzędnicy przypominają, że część tego terenu była przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną już w dokumentach sprzed 20 lat, a na razie do końca sierpnia trwają konsultacje. Mieszkańcy mogą składać swoje uwagi w formie papierowej i elektronicznej. Kolejny słupek na Piotrkowskiej w Łodzi znokautowany przez auto. Kierowca dostawczego MAN-a nie zachował należytej ostrożności i staranował słupek. Na skutek zdarzenia zabezpieczenie zostało uszkodzone, ale działanie systemu było prawidłowe. Tłumaczy Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi.
13: Słupki zadziałały zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Zatrzymały pojazd i uniemożliwiły mu dalszą jazdę. Przy większej prędkości elementy systemu mogą zostać uszkodzone, bo nie są to urządzenia pancerne. Działa tu po prostu fizyka. Słupek zatrzymuje samochód, a w konsekwencji sam może ulec uszkodzeniu.
5: Policja informuje, że 34-letni kierujący był trzeźwy, został ukarany mandatem w wysokości 300 zł. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Michał Malinowski.
14: Widzew Łódź ma nowego piłkarza. Do drużyny dołączył Chorwat Stipe Biuk. 23-letni skrzydłowy ostatnio grał w hiszpańskim Realu Valladolid. Wcześniej występował też w amerykańskiej MLS i w swojej ojczyźnie, w Hajduku Split. Biuk podpisał z Widzewem 3-letni kontrakt z opcją przedłużenia o rok. Ma pomóc rozwiązać problemy łodzian na skrzydłach, a być może także w ataku. W ofensywie Widzew ma póki co dwóch napastników, ale sprowadzony jako pierwszy w letnim okienku transferowym Karol Świderski nie pokazał jeszcze pełni swoich możliwości.
15: Przede wszystkim chciałbym zacząć pomagać drużynie jakimiś liczbami, bo zdaję sobie sprawę, że po to tutaj przyszedłem, żeby gdzieś zdobywać bramki, asystować. Na razie tego brakuje i też nie jest to przyjemne dla mnie. Mam nadzieję, że jak ta pierwsza bramka przyjdzie, to gdzieś to odblokuje.
14: Reprezentant Polski liczy na przełom w meczu ze Śląskiem. Widzew zagra we Wrocławiu jutro. Początek spotkania o 20.15. Relacja tekstowa na radiołódź.pl. Do stolicy Dolnego Śląska będziemy zaglądać także na naszej antenie. A w jedynym dzisiejszym meczu piątej kolejki PKO BP Ekstraklasy w derbach Krakowia przegrywa z Wieczystą 1-2 w 69. minucie. Dobry początek gospodyń na Eurosiatkarek. Turcja pokonała Łotwę 3-0 w jedynym rozegranym dzisiaj meczu grupy A Mistrzostw Europy. W tej grupie rywalizować będą także reprezentantki Polski. Biało-czerwone swój pierwszy mecz rozegrają jutro, a ich rywalkami będą Węgierki. Za nami pierwszy dzień rozgrywanego w piotrkowskiej hali Relax 6. memoriału imienia Krzysztofa Kazimierskiego i Grzegorza Tomczyńskiego w piłce ręcznej kobiet. O półfinałowych rozstrzygnięciach w relacji Michała Ostafijczuka.
16: W pierwszym meczu półfinałowym emocji nie było. Piotrkowia pokonała bardzo pewnie Szczepierno Kalisz 37-22. Do przerwy prowadząc 18-12. Jedyną niewiadomą w tym spotkaniu były rozmiary zwycięstwa drużyny Horacio Paski. Dużo bardziej zacięty był drugi półfinałowy pojedynek. Po 30 minutach Star Delbląg wygrywał z Sosnicą Gliwice 17-11, ale po przerwie to drużyna z Górnego Śląska przejęła inicjatywę i na 5 minut przed końcem doprowadziła do remisu 28-28. Mecz zakończył się wynikiem 33-33, więc aby wyłonić finalistę potrzebne były rzuty karne. Te wygrał start 5-4 i w finale zagra jutro z Piotrkowią. Michał Ostafijczuk, Radio Łódź.
14: Mecz o trzecie miejsce rozpocznie się o 10, a finałowy pojedynek pomiędzy Piotrkowią i startem Elbląg zaplanowano o 12, oczywiście jutro, a wstęp na oba mecze jest wolny. To tyle teraz. Więcej sportu na bieżąco na stronie radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Od zachodu nad region łódzki nadciąga fala opadów. Miejscami już pada, później deszcz może być silny. Nadciągającym burzom ma też towarzyszyć silny, porywisty wiatr i lokalnie grad. Burze najbardziej intensywne mają być od północy do 5 nad ranem, a od 5 do 10 zacznie obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem o średniej prędkości około 50 km na godzinę, w porywach miejscami do 110. Warto zabezpieczyć przedmioty na posesjach i balkonach i nie parkować pod drzewami. Jutro miejscami przelotny deszcz, burze, ale też większe przejaśnienia. Temperatura w nocy spadnie do 15 stopni, a jutro wzrośnie najwyżej do 22.
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Radio.

0: To jest powtórka programu. Dbaj o zdrowie.
1: Małgorzata Warzecha, kłaniam się nisko, a ze mną pan profesor Maciej Kupczyk, witamy.
2: Witam panią redaktor, witam państwa.
1: Alergolog, pulmonolog, Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Będziemy mówili właśnie. Chciałam się pana profesora o tę astmę podpytać. Czy my sobie jesteśmy w stanie ją zafundować sami i czy astma to jest taka większa alergia?
2: Och, pani redaktor, to bardzo złożony temat. Nie wiem, czy uda mi się w kilku zdaniach podsumować. Astma oskrzelowa jest jedną z najczęstszych przewlekłych, zapalnych chorób dolnych dróg oddechowych, która występuje najczęściej u dzieci, młodzieży. Rozpoczyna się u dzieci, młodzieży i trwa przez całe życie, najczęściej mówiąc o obrazie klinicznym. Taki najbardziej typowy obraz kliniczny to astma alergiczna, czyli związana z uczuleniem, alergią. Wtedy rozwija się u atopików, czyli osób, które mają predyspozycję w pewien sposób uwarunkowaną genetycznie do rozwoju alergii. To jest jedna z manifestacji alergii. Oczywiście jest cały szereg czynników, które w pewien sposób wpływają może nie tylko na rozwój astmy oskrzelowej, ale na ryzyko wystąpienia alergii. My nie za bardzo możemy im bezpośrednio zapobiegać tak na poziomie jednostki pacjenta, tą epidemię chorób alergicznych, bo przecież proszę państwa żyjemy w XXI wieku, który charakteryzuje epidemia wszelkiego rodzaju alergii. Nie tylko astmy oskrzelowej, ale alergii pokarmowych, alergii górnych dróg oddechowych, alergii skórnych i takich ciężkich manifestacji alergii.